0: I myślę, że padł ofiarą aury. Aury bardzo trudnej, która bardzo świeżo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości okazywała się grząskim gruntem, ponieważ wszystkie trudności, które wyłaniały się z tego faktu, że Polska była rozczłonkowana i w ogóle jej politycznie nie było, rodziła się w sercach i tam była przechowywana i tam była pielęgnowana, teraz musiała stać się faktycznym bytem. Bytem politycznym, gospodarczym. W związku z tym niewiele wychodziło od razu. Były silne podziały społeczne i był jeden, jedyny przykład takiego rzeczywiście najbardziej dramatycznego, zupełnie obcego polskiej tradycji przestępstwa, jakim jest zabycie głowy państwa. Dobrze byłoby w tym momencie przypomnieć odrobinę historii. 5 maja 1523 roku ktoś strzelił w okno wieży na Wawelu zwanej Kurzą Stopką. Tam się raz po raz pojawiał król Zygmunt Stary. Ten ktoś musiał znać jego albo obyczaje, albo też harmonogram dnia, ponieważ celował właśnie w monarchę, chybił. To był pierwszy taki przypadek w wolnej Polsce, Polsce Jagiellonów. Do dziś nie ustalono sprawcy. Potem miało miejsce wydarzenie zupełnie kuriozalne. To był 15 dzień listopada 1620 roku i Michał Piekarski rzucił się na króla Zygmunta III przed kolegiatą świętego Jana w Warszawie. Własnym ciałem króla zasłonił marszałek nadworny Łukasz Opaliński i syn króla Władysław. Niemniej było oczywistym natychmiast, że Michał Piekarski, i to jest stwierdzony fakt, nie był osobą poczytalną. Potem długo, długo nic i w końcu przychodzi, mili państwo, rok 1881, 13 marca i Ignacy Hryniewicz, który związany był z Narodną Wolą, rzuca bombę w stronę Aleksandra II cara, który ginie i oczywiście ginie też sam zamachowiec. Jedyny przykład w historii Polski do tej pory, że Polak uderza w głowę państwa, no niemniej, no był to jednak imperator, był to car i Ignacy Hryniewicz działał w strukturze oczywiście tej opozycji, która uderzała w carat.
1: Bo musimy powiedzieć, że car był wówczas królem Polski.
0: Tak, ale on nie w tym duchu został zaatakowany przez Hryniewicza, tylko w duchu po prostu samego faktu, że był carem i że po prostu anarchiści walczyli z caratem. To jest druga połowa XIX wieku. Niedługo potem, 1 marca 1887 roku, Bronisław Piłsudski, brat zresztą Józefa Piłsudskiego, brał udział w udaremnionym zamachu na Aleksandra III. Nawiasem mówiąc, innym spiskowcem był Aleksander Ulianow, Lenin, brat Lenina. Do tej pory zatem, czyli do morderstwa Gabriela Narutowicza, mieliśmy jedynie tego typu przykłady udziału Polaków w próbie zabicia władcy. W jednym jedynym wypadku, czyli w przypadku Zygmunta Starego, był to władca Polski, oczywiście Zygmunt III również, no ale powiedzieliśmy, że Piekarski był człowiekiem niespełna władz umysłowych. Tymczasem pierwsi zamachowcy nie zostali rozpoznani. Tym samym są to przykłady no, typowo historyczne, trudne do traktowania w takich samych kategoriach, w jakich my teraz traktujemy morderstwo na pierwszym prezydencie II Rzeczpospolitej. Warto sobie uświadomić, że Eligiusz Józef Niewiadomski był naprawdę aktywnym twórcą i powiedziałbym teoretykiem sztuki. Zarówno malarzem, jak i tym, który o sztuce
1: pisał
0: i to bardzo dobrze pisał. Był cenionym autorem. Był wykładowcą. On jeszcze w czasie studiów w Petersburgu zbierał naprawdę wiele pochwał, nagród, stypendium. On dzięki pomocy brata później został też w Paryżu wyróżniony tym, że mógł wystawić na słynnym salonie. Dzięki pomocy brata w tym sensie, że po prostu za pieniądze brata tam pojechał. Działał w konspiracji bardzo aktywnie i działał też na polu myślenia o Polsce w kategoriach kraju, w którym powinna się rozwijać nowoczesna sztuka. Proszę mi wierzyć, gdyby nie to, czego dokonał, ta podłość morderstwa, z pewnością wiedzielibyśmy o nim znacznie więcej. No na przykład, że był jednym z pierwszych taterników i na przykład jedną z pierwszych map Tatr z zaznaczonymi szlakami i schroniskami, to właśnie on wykonał. Tak naprawdę była to praktycznie wielokierunkowa aktywność. Ale jego związek z ruchem narodowym i jego pogłębiająca się obsesja, bo to też musimy mieć na uwadze, którą zresztą po wielu, wielu latach dopiero stwierdzono naukowo, analizując biografię i poczynania Niewiadomskiego, doprowadziła do tej tragedii w Zachęcie. Nawiasem mówiąc, wtedy rzeczywiście było zbyt gorąco i powiedziałbym, wszystkie te poprzednie dni, kilka zaledwie, kiedy po wyborze prezydenta stało się jasnym, że gdziekolwiek się pojawi, pojawią się jego wrogowie, pojawią się okrzyki, gdzie pojawią się agresywne zachowania. Nie zakładano jeszcze aż tak dramatycznego scenariusza. Prezydent wchodzi do pierwszej sali Zachęty, gdzie otwarto wystawę i ogląda obraz Teodora Ziomka, pejzaż zimowy, padają strzały. Niewiadomski się w ogóle nie broni. Poddaje się, jest aresztowany, przyznaje się do wszystkiego, mówi to, co pan powiedział, tyle tylko, że właściwie on zrezygnował z zabójstwa Piłsudskiego też, kiedy się dowiedział, że Piłsudski nie będzie jednak kandydował na urząd prezydenta. Ten kandydat, który wygrał, był równie nieakceptowalny, natomiast warto powiedzieć, że kiedy będzie rozstrzelany Niewiadomski, on nie odwoływał się od wyroku, pisał jeszcze w więzieniu między innymi list otwarty do Polaków, między innymi książkę o malarstwie polskim kończył, kartki z więzienia napisał, wyspowiadał się, no to jest takie też kuriozalne, ale to inaczej zupełnie będzie brzmiało w horyzoncie tego, co powiedziałem o jego chorobie za moment. No i rzeczywiście umiera z okrzykiem ginę za Polskę, którą gubi Piłsudski. Tak, ta jego obsesyjna nienawiść do Piłsudskiego nigdy go nie opuści, również w chwili śmierci.
1: Ja nie wiem, czy tak wyglądał proces Eligiusza Niewiadomskiego, jak to pokazuje teatr Łaźnia Nowa i Bartosz Szydłowski. On właśnie wyreżyserował spektakl Proces Eligiusza Niewiadomskiego i tam na końcu, kiedy już ma zapaść wyrok, aktor grający właśnie tego mordercę siedzi i do końca nie wie, czy on będzie bohaterem, czy zostanie wrzucony do więzienia na 25 lat albo do końca życia. On chce, domaga się kary śmierci, ponieważ wówczas on może zostać bohaterem. I kiedy sędzia mówi, że zostaje skazany za zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza na karę śmierci, widać ogromny uśmiech i on się cieszy z tego, bo został bohaterem.
0: Tak między innymi objawia się choroba stwierdzona medycznie już w XXI wieku. Również mamy badania na temat tej konkretnej sytuacji, tej konkretnej osoby, czyli to, co nazywamy obłędem posłannictwa. To w nim po prostu dojrzewało, rozwijało się. To jest szaleństwo, które kazało mu ocalić Polskę przez taki właśnie gest. Nie jest to przypadek odosobniony, świat roi się od podobnych. Natomiast to, co najbardziej niepokojące, to nie jest to, że on cierpiał na zdrowiu i być może dziś w ogóle by nie dostał wyroku, tylko został osadzony w ośrodku zdrowia, odosobnienia, prawda, psychiatrycznym. Ale to, że tak jak w wielu podobnych sytuacjach, kiedy mamy stwierdzoną wręcz kuriozalność danego wydarzenia, na pogrzebie Niewiadomskiego pojawia się 10 tysięcy ludzi. I to nie w czasach komputerowych, nie w czasach szybkich samochodów.
1: I wszechogarniającej nas informacji.
0: Tak, oczywiście prasa zrobiła swoje, ale ta tradycyjna, no bo innej wtedy nie było. Najpierw był pochowany w Cytadeli Warszawskiej, gdzie został rozstrzelany. Zresztą poprosił, żeby nie trzeba było tego palika mu przybliżać, do którego miał być przywiązany. I potem ekshumowano zwłoki i pochowano na cmentarzu powązkowskim. I tam właśnie dokonała się ta ceremonia pogrzebu, która, no jakby nie było, była manifestem pewnej jednak dramatycznej sytuacji poparcia dla tego typu rozwiązywania problemów w Polsce. Narutowicz, mało tego, że to był człowiek rzeczywiście daleki od agresji i rzeczywiście ideowo nie uzbrojony w tą odporność polityka, to jeszcze przecież swojemu głównemu kontrkandydatowi, który został na ostatnim etapie, bo wiemy, że poszczególni odpadali po drodze, hrabiemu Zamoyskiemu, oferował tekę ministra spraw zagranicznych. Chciał zwrócić się również ku tej sferze. Był w rządach kilku. Widział, że one są niestabilne. Widział, że narastają spory. My zresztą wiemy, czym one na tym etapie pierwszym się skończą przewrotem majątkowym. majowym. I też będą bardzo różne oceny i jednej, i drugiej strony. Czy trzeba to rzeczywiście wszystko ogarnąć, redukując demokrację, czy trzeba pozwolić jej dojrzewać? Jak było, to my tylko wiemy dzięki analizie historii okresu międzywojennego. Tymczasem był to znak, że w Polsce będzie do zrobienia bardzo wiele i że jest to Polska, która nie będzie łatwa do scalenia w momencie, kiedy nie będzie wspólnego zagrożenia. Bo proszę zwrócić uwagę, który mamy rok. To jest grudzień 1922 roku.
1: Dwa lata wcześniej skończyła się wojna polsko-rosyjska.
0: Na którą zresztą zgłosił się Niewiadomski na ochotnika, tylko że miał już wtedy ciut ponad 50 lat i po prostu go tam na ten front nie wzięto. Do innych zadań został zaangażowany. Oczywiście z pobudek jak najbardziej patriotycznych się zwrócił. To już jest też czas po okresie powstań śląskich, czyli po zamknięciu tego problemu w 1922 roku. Jak się okazało już do 1939 roku, mimo że on będzie zawsze jątrzył różne sytuacje i zachowania, no granica została wyznaczona i do 1939 roku była nieomal trwała, no bo mamy jeszcze 38 rok i za Olzie. Ale proszę popatrzeć, ten 22 rok to jest ten czas, kiedy wydaje się, że już mamy to mniej więcej najtrudniejsze za sobą, czyli opanowaliśmy sytuację naszego terytorium, oddaliliśmy zagrożenie bolszewickie, ugasiliśmy te ogniska zbrojnych działań i teraz przyszedł czas na, powiem kolokwialnie, używanie wolności, na stosowanie wolności, na taką pracę, która w wolnych rzeczywiście warunkach może się dokonywać. I pojawiają się te problemy, których może radykalnym, ale jednak znakiem jest to morderstwo. Powstaje pytanie, na ile ono jest reprezentatywne dla tamtej sytuacji społecznej. Bo nam się może wydać, że te 10 tysięcy to dużo. Możliwe, że byłoby ich więcej, tych ludzi, gdyby kraj był lepiej skomunikowany, ale też pamiętajmy, że nie miało miejsca już podobne zdarzenie. I że zasadniczo, choć oczywiście różnie prasa reagowała na to morderstwo, nikt nie odważył się powiedzieć, że oto poważny ktoś, kto miał znaczenie w państwowym życiu politycznym, społecznym, na tych wyższych poziomach, no nikt nie odważył się powiedzieć, że mogłoby to być coś, co jest alternatywą. Raczej jest zagrożeniem. I tak bym odczytywał wiersz Juliana Tuwima, który był oczywiście dyskredytowany z uwagi na to, że sam Tuwim nie był chrześcijaninem, więc dla wielu z tej definicji już wynika jego ideowego niezaangażowania w chrześcijaństwo, że ten wiersz mógł niektórych nie przekonywać, choć ten pierwszy wers, który pan przeczytał, krzyż mieliście na piersi, a Browning w kieszeni, to jest motto, którego dobrze byłoby nie zapominać nigdy. Bo niestety, ale ta strofa streszcza chyba największy problem społeczny także XXI wieku.
1: Dziś, proszę państwa, w szkole bardzo wieczorowej pan doktor Jacek Kurek przypomina czas, kiedy został zastrzelony w Zachęcie pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Gabriel Narutowicz.
2: Szkoła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpi, bo nie będziesz wiedział.
1: Gabriel Narutowicz urodził się 17 marca lub 29 marca. Są dwie daty jego urodzin. 1865 roku, a zmarł 16 grudnia, zastrzelony w Zachęcie, 1922 roku. I między tymi datami, panie doktorze, mieści się życie Polaka, patrioty, który przez cały czas walczył o to, żeby Polska raz była zjednoczona, wyzwolona, a później, żeby w tej Polsce żyło się normalniej. I nie mógł tego zrobić, ponieważ to jego życie zostało jakby przecięte w połowie.
0: To jest biografia całego pokolenia, bo paradoksalnie do tego momentu biografia jego mordercy jest dość podobna. Mieli podobnych rodziców, jeżeli chodzi o zapatrywania, czyli głęboko w rodzinie czczone tradycje, pamięci powstania styczniowego. Wspieranie polskości na każdym etapie życia i w ten sposób, w jaki tylko to było dla danej osoby możliwe. On reprezentował ten nurt o tyle wspaniałych postaci, myślę, że chociażby też późniejszy prezydent Polski Mościcki, że był intelektualistą. On nie był politykiem. Ale też popatrzmy, czy to będzie Paderewski, artysta, czy to będzie Narutowicz, świetny inżynier, czy to będzie Mościcki. Tak to już było, że gdy nie było państwa, to elity intelektualne musiały o to państwo dbać i wchodziły w politykę, lub przynajmniej przedstawiciele tych elit pełnili rolę, które w zwyczajnych czasach i warunkach pełnią politycy. Dobrze jest powiedzieć, że Narutowicz w czasach studiów pomagał bardzo intensywnie Polakom. Oczywiście tym piętnowanym przez carat. Był też, jak powiedziałem, znakomitym uczonym w sensie praktycznym, bo był pionierem elektryfikacji. Głównie w Szwajcarii ma te swoje sukcesy, ale w całej właściwie Europie był postacią znaną i tych hydroelektrowni bardzo wiele otworzył i nad nimi pracował, również potem w Polsce. Nigdy, nawet jako polityk, nie zapomniał o tych swoich inżynierskich umiejętnościach. Był po prostu świetnym profesorem w katedrze budownictwa w Zürichu. Z takich elit czerpano, dlatego że politycy niektórzy byli przekonani, albo przynajmniej mieli nadzieję, że może to będzie o wiele bardziej łagodne do przyjęcia w momencie tego podzielenia, kiedy no trudno wystawić jednoznaczną polityczną, zaangażowaną postać jako kandydaturę. One przepadały, a tymczasem ktoś, kto jednak był autorytetem intelektualnym, nawet jeżeli był związany z jakimś ugrupowaniem, był traktowany jednak jako ktoś, no nie powiem, że bezpartyjny, ale na pewno nie tak bardzo uwikłany w spory.
1: I który zna się na robocie.
0: Tak.
1: A przecież on był dwukrotnie ministrem. Tak. Raz robót publicznych, dwa ministrem spraw zagranicznych.
0: I to u różnych premierów. To też ważne. To nie były oczywiście długie okresy, no ale to wynikało z tego, że te rządy po prostu upadały. Proszę popatrzeć, że on natychmiast po wyborze spotyka się z Hadekami i kardynałem Kakowskim. On rzeczywiście próbuje myśleć o większości parlamentarnej, która jest no zbyt trudna, żeby stworzyć rząd, więc szuka możliwości stworzenia rządu pozaparlamentarnego. Ale tak jak powiedziałem, oferując Maurycemu Zamoyskiemu tekę ministra spraw zagranicznych, wyraźnie wskazuje, że chciałby zbudować szeroki front. Nie było jeszcze warunków i gotowości przy rozpalonej ulicy, a musimy wiedzieć, jak mocno rozpalała prasa wtedy. Naprawdę.
1: Nastroje.
0: Tak, dokładnie tak jak dzisiaj internet. Państwo doskonale wiedzą, jak szybko internet może zbudować ogromną siłę przeciwko komukolwiek. Oczywiście zachowujemy proporcje. Prasa to gazeta, którą fizycznie trzeba kupić albo kogoś o nią poprosić. Internet jest dzisiaj łatwiejszym narzędziem. Mało tego, ma tą zaletę, że jest też w pewnej części anonimowe. Ale chodzi tylko o rodzaj mediów. Namiętności są te same i rozpalać je można tak samo. Jeżeli premier nie chce brać udziału w protokolarnie już zaaranżowanych uroczystościach, które wprowadzają prezydenta na urząd, no to to też jest znak dla odbiorców. Ludzie bali się lewicowości w tym czasie. Podlegali nie tylko propagandzie, ale też podlegali temu, że żyli w niepewnym kraju, biednym kraju, i w większości było niedobrze w tym kraju, bo on dopiero rodził się i on nigdy do 1939 roku nie będzie rajem na ziemi. Choć oczywiście on się będzie zmieniał. I zawsze byłem zdania, że okres międzywojenny jest dowodem na to, że zrobiono ogromny postęp w bardzo trudnych warunkach. Zarazem proszę popatrzeć, że też zmieniały się wtedy pewne poglądy na niektóre polityczne przemiany czy polityczne nurty. Wiemy dobrze, że właśnie w tych czasach politycy tacy jak Clemenceau we Francji czy Piłsudski w Polsce reprezentowali nurt myślenia, który streszczano często w słowach przypisywanych Clemenceau, aczkolwiek mitycznych, że kto za młodu nie był socjalistą, nie będzie nigdy porządnym człowiekiem. To tak streszczam, oczywiście to są różne warianty tego stwierdzenia. Tak mówiono o tym etosie socjalistycznym, który był socjaldemokratyczny, a więc który był postępowy, no ale nie ma nic wspólnego z komunizmem. Teraz, kiedy pojawia się komunizm jako prawdziwe, straszliwe zagrożenie, socjalizm się dzieli, prawda? Od tego radykalnego w Polsce, który dalej jest przy tych najbardziej wtedy już prorosyjskich, bo to mamy wciąż jeszcze Rosję Radziecką, właśnie stającą się Związkiem Radzieckim, od tych nurtów, aż po te, które no, nie chcą rezygnować z postępowości, ale w żadnym stopniu nie utożsamiają się z Sowietami. Piłsudski namawia Narutowicza, by nie kandydował nie tylko dlatego, że życzy mu dobrze. Nie jesteś politykiem, zjedzą cię, będzie strasznie, nie masz zaplecza. On też miał bardzo pragmatyczny powód, bo miał swojego kandydata ta, którym był Wojciechowski. A kim był Wojciechowski? Starym znajomym z czasów socjalistycznych, jeszcze tych dawnych, tych, kiedy Piłsudski walczy o niepodległość, nie rezygnując oczywiście z sztandarowych haseł socjalizmu. Słynne inne powiedzenie, że Piłsudski powiedział, że wszyscy jedziemy czerwonym tramwajem, tylko ja wysiadam na przystanku Niepodległość. I to się wszystko kotłuje, powiedziałbym. To wszystko jest tak żywe, że rozpalenie ognia przeciwko Gabrielowi Narutowiczowi nie było trudne z uwagi na to, że prasa była bezlitosna. Ludzie związani z kręgami nacjonalistycznymi no po prostu nie mogli uwierzyć, że przegrali ich kandydaci. Bo tu już nie chodziło tylko o przegranie Daszyńskiego czy o lewicę. Tu chodziło też o te nieszczęsne mniejszości narodowe. A wiemy, że w tamtym czasie tak świeżych ran bardzo wielu nie potrafiło trzeźwo myśleć i wykorzystywali to politycy, zresztą wśród polityków również bywali tacy, którzy wcale nie mieli dobrego osądu spraw.
1: Ale proszę mi powiedzieć, czym przekonał Józef Piłsudski Gabriela Narutowicza, żeby on jednak kandydował na urząd prezydenta i był tym prezydentem później?
0: To nie była, myślę, rola Piłsudskiego. To po prostu raczej był moment, kiedy okazało się, że partie ludowe, zarówno PSL Wyzwolenie, jak i Piast, wiadomo, Wyzwolenie bardziej na lewo, Piast bardziej konserwatywne, stanęły wobec problemu, że mógłby objąć urząd prezydenta Zamoyski, największy posiadacz ziemski w Polsce. A wszyscy ludowcy w różny sposób rozumieli potrzebę, ale jednak ją rozumieli, że no, stosunki na wsi trzeba w Polsce zmieniać. I tutaj zdecydowała postawa PSL-u Piast, że jednak nie było już żadnych szans. Zostało jasno określone, że mamy albo Zamoyskiego, wielkiego ziemskiego posiadacza związanego z najbardziej konserwatywnymi siłami, albo tego postępowego, który jednakowoż nie jest kimś, za kim szłaby jakaś polityczna siła. I to mogło być dobrą okazją dla poparcia go, bo każdy wiedział, że za nim nie stoi takie ugrupowanie, no, z którym można byłoby sobie nie poradzić. On był zanadto uzależniony od rozdrobnionych polityków, którzy go wybrali.
1: Czyli możemy powiedzieć, panie doktorze, że to zjawił się człowiek, kandydat, jakby znikąd, tak?
0: Nie tyle znikąd, bo nie był osobą nieznaną, ale nie był obciążony jakimkolwiek, powiedziałbym, politycznym ciężarem. Właściwie ta propaganda, która uderzała w niego, nigdy nie wskazywała na to, co złego zrobił poza ową masońską sferą, która była też mityczna. No wiadomo, masoni, no to jak? Mamy ich popierać, jesteśmy prawicowi, katoliccy, konserwatywni, ale to nie był ktoś, kto byłby związany na przykład z politykiem, który by go kompromitował. To nie był ktoś, kto zrobiłby coś, co byłoby jednoznacznie niemożliwe do przyjęcia. No uczony. Zresztą proszę zwrócić uwagę, ja nie chciałbym porównywać tych postaci bezpośrednio, ale mimo wszystko, kiedy spojrzy się na prezydenta Mościckiego, później już, po przewrocie majowym, to jego bezkonfliktowość była wielką zaletą, no bo on nie miał początkowo żadnych politycznych aspiracji. Nie był dla nikogo zagrożeniem, dlatego bardzo odpowiadał Piłsudskiemu i dlatego tak zaaranżował Piłsudski tą sytuację, ale był to człowiek niezwykle inteligentny, bardzo prawy, człowiek o wspaniałej naukowej też przeszłości i w momencie, kiedy Piłsudski umiera, jego pozycja wzrasta. On nie jest marionetką, jest znakiem. Zresztą my tutaj na Śląsku mamy świetny dowód na jego popularność, bo rzeczywiście, kiedy tu przyjeżdżał, no to spotykał się z aplauzem. Tego typu kandydaci, oczywiście z jednej strony ich słabość, czyli nie grożą żadnej grupie politycznej, ani tej, która wystawia ich, ani tej, która jest przeciw nim, bo oczywiście tą walkę łatwiej można wygrać. Natomiast nie ma tutaj takiego wątku, który by dyskredytował Narutowicza. Ja myślę, że Narutowicz padł ofiarą czasów, jakie nas stały w Polsce właśnie po tym 20 roku, po pokonaniu bolszewików, po ustabilizowaniu się granic polskich i teraz Polacy muszą zdecydować o swoim ustroju. Czyli Polacy wybrali już konstytucję. Ona, jak się okaże, nie będzie zadowalająca, stąd niebawem będzie zmieniona, ale to już inna opowieść na inne lata. I powstaje pytanie, kto jest za to wszystko winien i kto powinien nami rządzić. Na przykład, jeżeli ktoś uznał, że Narutowicz nie będzie stał na straży Polski, tej takiej katolickiej w znaczeniu tradycyjnym, politycznym, no to miał rację, bo to nie był ten typ człowieka. Ale jeżeli on uznał, że to będzie ktoś, kto będzie zanadto popierał lewicę, też się mylił, no bo to, że został wybrany tymi głosami, nie dlatego tak się stało, że on reprezentował to środowisko. Tak się stało, bo taki był wtedy straszliwy bałagan i taki był układ polityczny. Zresztą spójrzmy na losy rządów, które będą w następnych latach. No, tu się niewiele zmieni. Tu po prostu nadal ta walka będzie trwała i nadal Polska będzie się borykała z problemami, które ją przerastają. On tymczasem będzie zamyślał, jako człowiek, który jest ministrem, czyli jeszcze nie prezydentem, nad hydroelektrownią na rzece Soła i nad Porąbką. Bo on nigdy nie przestanie w ten sposób myśleć. Oczywiście, gdyby dane mu było dłużej piastować urząd prezydenta, z pewnością musiałby przystosować swoją aktywność do tej funkcji, ale nigdy by nie przestał być pragmatykiem technologii i gospodarki.
1: Czyli panie doktorze, Polacy skaczą sobie do gardeł, opluwają się, obrażają, są na siebie nawzajem wściekli, a ten człowiek chciał jakby na to wzburzone morze wylać trochę oliwy. To może mu przyświecało, że on jednak zgodził się, żeby go wybrali. No faktem jest, że wybrała go lewica i jak później krzyczała ulica, też posłowie żydowscy. Ale czy to miało aż tak wielkie znaczenie?
0: Ja myślę, że on niewątpliwie miał nadzieję, że uda mu się uspokoić nastroje. Nie sądzę, żeby miał złudzenia. Był zbyt związany z naukami ścisłymi, by działać jak marzyciel. Wróćmy do momentu, który jest dla mnie taki, powiedziałbym, najistotniejszy.
1: Czyli kluczowy.
0: Kluczowy. To jest moment, kiedy po pierwszej turze głosowania zostaje jeszcze kilku bardzo ważnych kandydatów i oni po kolei odpadają. A zatem najpierw wspomniany Ignacy Daszyński. To była nadzieja lewicy. Ale przepadł. Lewica nie miała złudzeń, że nie został już dla tej formacji nikt. I także kluby mniejszości, gdy straciły swojego kandydata, a był nim Baudouin de Courtenay, pozostały osierocone. I to jest fakt. I właściwie tutaj jesteśmy w punkcie w miarę jasnym. No, nic już tu nie zostało. Wojciechowski to był z kolei kandydat endecki. Obstawiany jako ten, który mógłby być alternatywą dla wymienionych. A tymczasem do tej ostatniej tury przechodzi Zamojski i Narutowicz. Prosta sprawa. Wybór nie tego, na kogo wolelibyśmy głosować.
1: Tylko przeciwko będziemy głosować.
0: Tak jest. I to głosowanie rzeczywiście tak wyglądało. To było dość wyrównane głosowanie, bo mamy 200, blisko 90 głosów za Narutowiczem. Nieco mniej niż 230 za Zamojskim. Tam była pewna liczba głosów nieważnych. Ale to właśnie tak jak pan ujął. Nie? W tej sytuacji no, nie można było już czekać i było tylko jedno lub drugie. Każdy z tych wyborów i tak pozostawiałby no, kompletnie niepokojące, że tak powiem, społecznie nastroje. Natomiast w dużym stopniu można powiedzieć, że wybór Zamojskiego byłby jednak pewnym takim prowokacyjnym wyzwaniem wobec biedy na polskiej wsi. Nie żeby sam Zamojski był tu winny, ale chodzi o pewną formację, która jednak no, nie mogła być tą, która będzie promowała to, co się ma zdarzyć w latach 20-30. Tu trzeba było polityków odważnych, którzy powiedzą, że te warunki trzeba zmienić. I tym samym Gabriel Narutowicz mógł na jakiś czas, dopóki sytuacja się nie wyklaruje, stworzyć taką sytuację w miarę łagodną, ale przy tym no, wiadomą jest rzeczą, że nie był to ktoś, kto mógłby rozstrzygać o polityce zdecydowanie za mocno.
1: Myśli pan, że zanim by stał Piłsudski i też pociągał za te sznurki?
0: To znaczy ja myślę, że przede wszystkim zaczęto by rozważać, w jaki sposób nadal prowadzić politykę. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na ile ta prezydentura i jak długo mogłaby trwać. Wiemy inną rzecz, że to, co przyszło potem, nie zmieniło sytuacji politycznej, ponieważ ile to minie lat? 4 do przewrotu majowego, gdzie oczywiście nie zostanie dokonany zamach na prezydenta, ale jednak zamach.
1: Dziś, proszę państwa, w Szkole Bardzo Wieczorowej pan doktor Jacek Kurek, historyk, przypomina czasy Rzeczpospolitej Polskiej, kiedy ona się kształtowała i kiedy został zastrzelony prezydent Rzeczpospolitej Gabriel Narutowicz.
2: Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpi, bo nie będziesz wiedział.
1: Panie doktorze, protokół posiedzenia Zgromadzenia Narodowego z 11 grudnia 1922 roku jest taki, że powierza się urząd prezydentowi Gabrielowi Narutowiczowi. To jest 11 dzień grudnia, kiedy Gabriel Narutowicz przychodzi do Zachęty, 16 grudnia zostaje tam zastrzelony. Czyli on na tym urzędzie praktycznie był 5 dni.
0: Tak. I te 5 dni pokazało, że rzeczywiście miał dobrą wolę. Myśmy wspominali chociażby to, z kim się spotykał, kogo planował zaproponować jako ministra spraw zagranicznych. Wiedzieli już różni, że będzie chciał stworzyć rząd pozaparlamentarny. To zdecydowanie za mało, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski, natomiast wystarczająco dużo, żeby pokazać, że rzeczywiście był człowiekiem takim, jakiego scharakteryzowaliśmy. Człowiekiem, który nie miał żadnych ambicji takich stricte politycznych, partykularnych, o tak bym powiedział, któremu nie zależało na tym, żeby wypromować jakąkolwiek opcję. Natomiast musimy pamiętać o tym, jak działa wtedy prasa, która jeżeli napisze, że wygrał kandydat mniejszości innymi słowami, czyli na przykład wygrał kandydat Żydów, no bo to też mniejszość, prawda, ale już nie wnikajmy w niuanse, no to takie zdanie może dla wielu, którzy czekali długo na Polskę, a są prostymi ludźmi o swoich poglądach ukształtowanych nie tylko za swojego życia, ale jeszcze wcześniej, no być znakiem wręcz na poziomie szoku. No jak to? No to przecież nie może być taka Polska, prawda? Którą będą Żydzi rządzić. No oczywiście to jest absolutny mit. To jest absolutna nieprawda. No ale na tym polega właśnie to nieszczęście, które się zdarzyło.
1: I ta manipulacja.
0: Tak, w przypadku Niewiadomskiego, który naprawdę napisał, powtórzmy to, dużo świetnych tekstów, namalował sporo obrazów, które były nagradzane i wystawiane w bardzo wielu miejscach, którego w ogóle nie znamy jako malarza ani autora, no bo to wydarzenie sprawiło, że po prostu opadła kurtyna milczenia i zasłania go całkowicie. Oczywiście to, że on był obsesyjnie obciążony najpewniej chorobą, no w jakimś sensie wyjaśnia, ale to jest człowiek już dojrzały przede wszystkim. To nie jest młodzieniaszek. To jest człowiek, który ileś lat walczy o tą Polskę i nagle ona ma mu tu być taką dramatyczną porażką i nieporozumieniem. Pan powiedział bardzo ważną rzecz. W zasadzie Narutowicz był przypadkową ofiarą w tym sensie, że to nie o niego w gruncie rzeczy chodziło. Bo gdyby ktokolwiek inny w ten sam sposób został wybrany przez tę samą grupę, no to przecież Niewiadomski by i tak był w tej zachęcie i tak w niego strzelił, a nienawiść do Piłsudskiego wyraził w ostatnim zdaniu, przynajmniej świadkowie tak twierdzą, przed rozstrzelaniem. No więc tu właściwie dyskusji nie ma. Nie chcę go oczywiście porównywać do Piekarskiego, ale za każdym razem mamy tu do czynienia z sytuacją niesłychanych emocji i pewnego rozczarowania. Każdy, kto czuje się podobnie, czyli jest rozczarowany, albo jest na tyle niesamodzielny w kształtowaniu swoich politycznych poglądów, a ta grupa naprawdę była ogromna i to się też nie zmieniło w dzisiejszych czasach, no jest na takie skrajności podatna. Oczywiście nie w tym rzecz, że tak wielu poparło samego Niewiadomskiego, bo to jest jeden problem. Rzecz w tym, że tak wielu uznało, że on jest jednym z nich, że zrobił to, no bo był już tak głęboko rozczarowany, a ile razy słyszymy, że ktoś by zrobił podobne rzeczy, bo już ma dość, prawda?
1: Jak oni, tylko on po prostu wyciągnął tego Browninga i strzelił.
0: Tak. Natomiast problem polega na tym, żeby jednak nie sprowadzać tego zabójstwa do czysto charakterologicznych kwestii mordercy i raczej zobaczyć je w tym horyzoncie stanu, kondycji społecznej. Bo mamy do czynienia z rokiem 1922 w Polsce, który oczywiście przyniósł hańbę tego morderstwa, ale za kilkanaście lat taką hańbą, tylko na skalę światową i nie jednostkową, ale wręcz całego narodu pokryją się Niemcy. Myśmy tu już kiedyś, panie redaktorze, mówili, problem nie w tym, że ktoś taki jak Adolf Hitler dochodzi do władzy, bo do władzy może dojść każdy i dopiero potem się okazuje, cośmy zrobili. Problem w tym, że on może mieć przez tyle lat takie poparcie. I mówiliśmy to i w małych skalach naszej rzeczywistości, gdzie wyrasta jakiś polityk i my się zastanawiamy, jak to jest możliwe,
1: skąd on się wziął,
0: żeby był w ogóle poza poziomem tych procentów, które pozwalają mu uczestniczyć w życiu publicznym. Tu mieliśmy przykład hitlerowskich Niemiec, które staną się faktem już niebawem. Na czym będą budowane? Na rozgoryczeniu, na poczuciu klęski, prawda, na tym, że nas źle potraktowano. Więc jakże,
1: nas się nie szanuje. Tak,
0: jakże różne są to sytuacje, bo mimo wszystko, proszę zwrócić uwagę, że morderstwo na prezydencie Polski no, nie znalazło naśladowców. Nie znamy w okresie międzywojennym sytuacji, które można byłoby uznać za kontynuację tego szaleństwa. Oczywiście niezadowolenie pozostanie i różne zgorszenia również. Wojna je też pokaże i okres powojenny, niedawno mówiliśmy o pogromie kieleckim. To nie ulega wątpliwości. Natomiast pewną jaśniejszą stroną tej sprawy jest to, że chyba zadziałała tak, jak zazwyczaj działało na ówczesne społeczeństwo polskie to poczucie zagrożenia. Kiedy ono pojawia się, to jednak na chwilę przynajmniej albo się jednoczymy, albo przynajmniej staramy uspokoić myśli. Więc nie było ciągu dalszego. Były spory, były gorszące ugrupowania i teksty, i biblioteczki, i broszurki. To się sączy i to jest, ale jednak ta tradycja, dlatego wymieniłem wszystkie znane nam przykłady od czasów Zygmunta Starego, generalnie daje dość dobry obraz spraw, bo kiedy spojrzymy na historię wielu państw Europy Zachodniej, no to tam głowy koronowane lub książęce padały raz po raz. XIX i XX wiek jest też tego pełen, a już takim symbolem jest to, że przecież pierwsza z wojen, tak zwana Wielka Wojna, pierwsza właśnie, też zaczyna się od zamachu, skutecznego zamachu.
1: Na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie.
0: Tak jest. I jest jakiś paskudny mechanizm, który powoduje, że my wciąż mamy do czynienia z tymi sytuacjami. Ja teraz jak popatrzę na nasze dzisiejsze sytuacje wojenne, konfliktowe, te, których się boimy, to bardzo często jest tak, że pierwszą rzeczą, jaką podrażnione mocarstwo robi, to wyszukuje właśnie tych prowodyrów, przywódców i uderza w nich. Oczywiście już nie z pomocą pojedynczego zamachowca, ale po prostu precyzją całej machiny politycznej i wojennej. Natomiast jak świat światem, tak się ludziom wydawało, że zabicie źródła mojego nieszczęścia będzie jednocześnie dla mnie kojącym nowym początkiem, co jest oczywiście nieprawdą.
1: I rozwiąże wszystkie problemy.
0: Tak, ponieważ w miejsce zabitych uzurpatorów, monarchów, władców, przywódców przychodzili nowi. I najczęściej jest tak, że to nawet nie dawało satysfakcji tej chwilowej. Oczywiście jest ten moment, prawda? My to widzimy na zdjęciach, w opisach. Wiemy na przykład, jak potraktowano zwłoki Mussoliniego we Włoszech. Możemy mnożyć przykłady. Wiemy też, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. Ginęli winni i niewinni. Bardzo często kozły ofiarne. A bardzo często dlatego, że akurat on, a nie ktoś inny w tym momencie został wybrany na ten urząd lub znalazł się w tym miejscu. Jest słynna katastrofa we Włoszech. W 1980 roku został zestrzelony samolot lecący z Bolonii do Palermo. No pomyłkowo, przez wojsko. Pocisk szedł w zupełnie inną stronę. Przez kilkanaście lat Włochy żyły tym straszliwie mocno. A dzisiaj w Bolonii jest tej katastrofy muzeum, które nawiasem mówiąc jest muzeum przedstawiającym wrak tego samolotu, artystycznie ułożony z takim jeszcze gestem, że przedmioty ofiar są zamknięte. Jest lista, można ją przeczytać, ale nie ogląda się jej, że to już nie jest aż tak straszliwie naturalistyczne. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że akurat ten samolot znalazł się w tym miejscu, w którym nie powinien. I nie dlatego, że zmienił kurs lotu, tylko dlatego, że ten, kto celował, albo ta właśnie konkretna rakieta zbłąkana się okazała. I to też jest efekt tego naszego myślenia, bo ona szła w inną stronę, w stronę Kaddafiego. No, że tymi metodami nie rozwiązuje się problemów na dłuższą metę.
1: No właśnie, bo na krótko się może
0: tak
1: rozwiązać.
0: Oczywiście można unicestwić kacyka, w jego miejsce dać swoją osobę, ale mówimy o wtedy małych sytuacjach. Nie robi się tak z wielkimi mocarstwami. To się może zdarzyć na trzeciorzędnym planie politycznym, w jakimś miejscu, które nikogo nie interesuje albo nic nie znaczy. Ale nie zrobimy tego, kiedy rzucą się do gardeł wielkie mocarstwa. No tak na pewno nie będą rozwiązywały tego sporu. Bo mamy albo bardzo wieloletnią, wyniszczającą kompletnie wojnę, albo po prostu próby manewrowania politycznego. Myślę, że Eligiusz Niewiadomski, który zabija Gabriela Narutowicza, to z jednej strony smutne, tragiczne wydarzenie, uspokajające, że jednak to było incydentalne, ale z drugiej bardzo ważny papierek lakmusowy, który pokazał, jak zareagowała prasa, jak się przyczyniła do tego rozbudzając namiętności. No i jak wobec tego zachowali się ludzie? I na to drugie spojrzałbym z większą uwagą, bo ten incydent mógłby się nie dokonać. Zresztą słowo incydent jest tu wyjątkowo nie na miejscu. Ta tragedia mogłaby się nie dokonać. Być może też tego nie wiemy, że zadziałała otrzeźwiająco. Być może mając już tą plamę na sobie i w przeszłości to wydarzenie, jesteśmy kimś innym, niż gdybyśmy dalej szczycili się tym, że w gruncie rzeczy nigdy Polak swojego monarchy nie zabił. Nawet szczycono się tym, ja się temu nie dziwię, że godność walki Polaków o niepodległość nie spowodowała królobójstwa. Proszę popatrzeć, spory trwają, ale wiadomą jest rzeczą, że powstańcy listopadowi, niedawno o nich mówiliśmy, chcieli porwać, nie zabić cara Mikołaja. A wspomniany przypadek cara Aleksandra II to, jak mówiłem, nie jest część walki polskiej narodowo-wyzwoleńczej. Więc bardzo często podkreślano, że Polacy walczyli o swoją godność i ofiarę złożyli naprawdę bardzo dużą, ale nie było królobójców. To nie jest naród królobójców i to brzmi już zaszczytnie. Ta plama nie zmienia tego faktu w gruncie rzeczy zanadto, ale jednak daje nam ten przykład, bo już nie można lawirować jak między przykładami, które ja podałem, bo one zawsze wymykają się tej konkretnej sytuacji. Zabicie prezydenta jest zbrodnią królobójstwa, tak byśmy je metaforycznie nazwali, no bo wtedy już Polska nie była królestwem, gdy się odrodziła. Ale nie mamy już tej okazji, by uczynić tutaj taką jasną i klarowną tą sytuację. Zdarzyło się. A skoro się zdarzyło, no to musimy mieć świadomość, że zdarzyć się może.
1: No właśnie, i tutaj chciałbym, nawiązując jeszcze do tego spektaklu w Łaźni Nowej, że końcówka jest dramatycznie współczesna, ponieważ reżyser Bartosz Szydłowski pokazuje, jak przed portretem Eliusza Niewiadomskiego są palone znicze, układane kwiaty, przychodzą ludzie, wdowa po Eliuszu jest matką Polką, wszyscy całują ją po rękach, nikt jej nie powie, ale przecież twój mąż był zabójcą. No i robi się festyn, pokazane są pięści, które są owinięte różańcami i my mamy te krzyże i te krucyfiksy na piersiach. I teraz patrząc na zakończenie tego spektaklu i patrząc na portret Eligiusza Niewiadomskiego, który wyrósł wówczas i był wśród tych 10 000 Bogiem i był bohaterem, patrzę na współczesność i jestem przerażony.
0: No więc do tego właśnie zmierzamy, że teatr, o którym pan mówi, użył reżyser, autor tego spektaklu, użył tego wydarzenia jako pewnego komentarza, które kieruje ku współczesności. Miał do tego pełne prawo, ponieważ literatura czy sztuka w ogóle właśnie temu służy, żeby pokazać na przykładzie konkretnym sytuację możliwą, sytuację wyobrażoną, żeby przestrzec językiem sztuki, a nie faktów tylko. Niezależnie od tego, niestety, miał oczywiście tych, którzy by z pewnością powiedzieli, czytając nazajutrz gazety, dobrze zrobił. I dopóki tacy ludzie będą, nawet jak nie będą mieli odwagi tego powiedzieć głośno, dopóty nie ma nadziei na ani dialog, ani przyszłość. Ktoś powie, zawsze tacy będą. Oczywiście, to wtedy trzeba stworzyć taki mechanizm funkcjonowania państwa, czy taki sposób edukowania, żeby marginalizować to zjawisko do granic możliwości. Tymczasem ja mam takie wrażenie, że bardzo często tego typu, no nie na szczęście tak straszne jak to wydarzenie, ale również bulwersujące, spotykają się ze zbyt małym zainteresowaniem tych, którzy powinni skomentować je we właściwym horyzoncie, w właściwej perspektywie, z minimalnym zaangażowaniem emocji, a maksymalnym argumentów. Bo to, że my nie przekonamy wszystkich, nie ma najmniejszej wątpliwości. Ale to, żeby zastanawiać się, czy do Sejmu nie wejdzie partia, której my się zaczynamy bać, my, czyli no, większość, która jest raczej różnych poglądów politycznych, no to już jest sygnał, że trzeba coś z tym zrobić, że coś tu nie działa. A niestety widzimy, że rozczarowanie, i to jest też w skali globalnej, europejskiej, wielu ludzi powoduje, że raz po raz pojawiają się kuriozalne kandydatury, jeszcze bardziej kuriozalne programy i pomysły i znajdują niestety swoich odbiorców. Historia się pod tym względem nie zmienia. Nie zmieniają się ludzie. Kiedyś to powiedzieliśmy też na antenie, cytując pewną piosenkę, że ludzie nie zmieniają się, lecz tylko ich pojazdy. Namiętność pędzenia na pełnym gazie samochodem była taka sama, gdy one wyciągały 40 na godzinę, jak i gdy możemy jechać i 300. Ta adrenalina w człowieku zawsze jest w gotowości, że tak powiem. Tylko w jego rękach znajdują się najrozmaitsze narzędzia. Jeżeli one będą bardziej niebezpieczne, to możliwości są gorsze. I dlatego to nie jest obojętna sytuacja, nawet gdybyśmy całkowicie Niewiadomskiego zdyskredytowali jako człowieka chorego, bo jednak mamy dowody na to, że skądś się przyzwolenie wzięło i grunt został przygotowany, a morderstwo stało się faktem. Także myślę, że perspektywa 100 zaledwie lat, jaka dzieli nas od tamtego wydarzenia, nieco ponad 100, nie jest żadnym argumentem, bo po I wojnie światowej byli tacy, którzy twierdzili, że ona już nas tak dużo nauczyła, że możemy być spokojni. No i wiemy, jak to.

portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

No skoro już pani Ania Jurksztowicz tak ładnie temat pogody poruszyła, to przypominam państwu, że dzisiaj ciepło i pogodnie już teraz nawet, bo od 8 stopni do 15 nawet w tej chwili, a będzie jeszcze cieplej, 22 nawet do 25 stopni Celsjusza. W słońcu, którego dzisiaj nie zabraknie, te wyniki jeszcze nieco wyższe. Okulary przeciwsłoneczne się na pewno przydadzą. No nie teraz, ale na pewno jak będą państwo wracać po szychcie. 6 maja, przypominam, nie poniedziałek, to środa. Za oknem świta, widać, że rozkwita. A ja właśnie doczytałam, że statystyczny Polak o tej porze już wypija swoją pierwszą kawę w dokładnie 7,5 minuty. Tyle nam to zajmuje, bo nie ma czasu o poranku do stracenia. Jeśli państwu zajmuje to mniej, no to gratuluję. To już nie jest picie, to jest bardziej jak tankowanie bolidu Formuły 1 przed startem do pracy. Tak bym to nazwała. No, paliwo się na pewno przyda, bo dzisiaj niskie ciśnienie 1007 hektopaskali. Tak to się zapowiada dzisiaj. No to tak, jedna kawa to może nie wystarczy. A może się doładujemy tym słoneczkiem, które wyjdzie już po godzinie 5:10. No i dobrą muzyką. Tej do godziny 6:00 to gwarantuję, że nie zabraknie. Później zresztą też.

Wspomniałam o kawie. To mam dla Państwa jeszcze informację, która może uratować ten poranek, jeśli ktoś wstał lewą nogą. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Tak, tak, tak, dobrze Państwo słyszą, to nie jest ćwiczenie, więc jeśli to jabłko, które sobie przygotowaliście do pracy, nagle się wydało takie smutne, no to chyba już o tej godzinie.

Śląskie piekarnie powinny mieć świeże drożdżówki albo za chwil parę. No dobrze, no o piątej to może jeszcze nie, ale już za chwil parę. Ciało nie sługa, prawda? A środa wymaga dodatkowej dawki endorfin. Świętujmy zresztą dzień bez diety, póki słońce nie przypomni nam o sezonie plażowym. A za chwilę my przypomnimy, co w kraju i w regionie.

0: Jest piąta. Prezydent Bytomia zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie zbiórki podpisów pod organizacją referendum o odwołanie go ze stanowiska. Władze Chorzowa zdecydowały o przywróceniu ruchu pieszych pod estakadą. Wkrótce mają tam też wrócić samochody i tramwaje. Tychy zyskają połączenie kolejowe z Bieruniem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz zapowiedział, że złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwych fałszerstwach przy zbiórce podpisów poparcia dla referendum w sprawie odwołania lokalnych władz. Komisarz wyborczy poinformował wczoraj, że na kartach z podpisami znajdowały się dane 179 osób zmarłych. Komisarz z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miejskiej w Bytomiu. Wykazał w postanowieniu, że spośród ponad 12 tysięcy podpisów, które dostarczyła grupa referendalna, aż 4621 podpisów było nieważnych. To prawie 40%. Mając świadomość tego, kto i w jaki sposób zbierał podpisy pod inicjatywą referendalną, w trosce o bezpieczeństwo Bytomian składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa fałszerstwa. Będę wnioskował do prokuratora o zabezpieczenie kart z podpisami, poinformował Mariusz Wołosz. Podziękował także mieszkańcom Bytomia za zaufanie. Natomiast grupa referendalna wydała komunikat, w którym zapowiedziała, że podejmie kolejną próbę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania lokalnych władz. Komisarz napisał w postanowieniu, że najwięcej podpisów zostało zakwestionowanych z powodu braku odpowiednich praw wyborczych, innego adresu oraz wielokrotnego podpisu tego samego wyborcy. Częściowo udrożniono ruch pieszych pod estakadą w Chorzowie, poinformował o tym prezydent miasta Szymon Michałek. Jednocześnie ruszyły też prace zabezpieczające, zmierzające do przywrócenia ruchu samochodowego pod wiaduktem.
2: Uruchamiamy ruch pieszy między pawilonami oraz ruch pieszy od ulicy Krakusa do ulicy Wolności po kładce tutaj na estakadzie, jak również z tyłu za ulicą Rynek aż do parku Hutników. I to jest na pierwszy ogień. W następnej kolejności prace naprawcze mają doprowadzić do tego, abyśmy mogli uruchomić ruch pieszy oraz ruch tramwajowy pod estakadą.
0: Mieszkańcy są zadowoleni z tej decyzji.
3: Miasto przecięte na pół, więc w tej sytuacji, skoro się to otworzyło, to dla ludzi będzie lepiej, byleby było bezpiecznie.
4: A liczy pani też na to, że tramwaje i samochody też wrócą?
3: Musiałoby to tak być właśnie w sposób oficjalny stwierdzone, że technicznie można i wtedy miasto odżywa, bo teraz widzi pani to dookoła wszystko podlikwidowane, sklepy.
4: O estakadę pytam, przeszedł pan pod?
5: Pierwszy raz od dawnego czasu. Mieszkam tu na rynku. Więc to szalenie utrudniało w ogóle życie. Poumierały te sklepy. No nie wiem, czemu nie można było od razu zarządzić to, co jest dzisiaj.
6: Szłam jeszcze naokoło, nawet nie wiedziałam, że można przejść. Mnie nie przeszkadzało akurat to, że trzeba przechodzić dookoło. Jak musiało się chodzić, to się robiło kroki, jak najbardziej trudno.
0: Po zakończeniu prac zabezpieczających może też zostać przywrócony ruch tramwajowy pod estakadą, ale będzie to wymagało korekty rozkładów jazdy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prokurator prowadzący postępowanie w sprawie Zonda Krypto zrezygnował z prowadzenia śledztwa. Sławomir Sola miał mieć kontakty służbowe i towarzyskie z pracownikami giełdy, informuje rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, Michał Binkiewicz.
7: W prokuraturze krajowej co roku organizowane są szkolenia w zakresie cyberprzestępczości. Szkolenia te zazwyczaj mają formułę szkoleń online i corocznie bierze w nich udział kilka tysięcy prokuratorów. Natomiast żadne z tych szkoleń nie były organizowane ani współorganizowane przez giełdę Zonda Krypto lub poprzednika giełdę Bitpay. Giełdy te w żaden sposób nie współdziałały z prokuraturą krajową w prowadzeniu organizacji szkoleń dla prokuratorów.
0: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez Zonda Krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Tychy zyskają połączenie kolejowe z Bieruniem. Ogłoszony został przetarg na prace budowlane zakładające modernizację linii kolejowej, a zadanie to jest dofinansowanie z unijnego programu Feniks. Dostęp do kolei zwiększy przebudowa obecnych oraz budowa nowych przystanków i stacji. Tychy Miasto, Lodowisko, Urbanowice i Potok oraz Bieruń Stary, Mleczarnia i Domy Polne. Po modernizacji pociągi pasażerskie będą mogły rozpędzić się na tym odcinku do 120 km na godzinę. Dziś czeka nas dynamiczna aura z burzami i temperaturą do 25 stopni na nizinach oraz 18 stopni wysoko w Beskidach. Choć wiatr w ciągu dnia zacznie powoli słabnąć, rano w rejonach podgórskich wciąż może wiać w porywach do 65 km na godzinę. Wieczorem w wysokich partiach gór porwy wiatru południowo-zachodniego wciąż będą osiągać do 70 km na godzinę.

6 minut po godzinie 5. Dzień dobry, Śląskie. Dzisiaj środa. Dzisiaj środa, środa, środa. Komu namieszałam w głowie, że dzisiaj poniedziałek, to przepraszam najmocniej, bo to dla mnie tak jakby poniedziałek, pierwszy dzień w pracy po weekendzie majowym, który się przedłużył. Ale zastopuję tych, co sobie już pomyśleli z zazdrością, a no właśnie, taka to pożyje, co? To był weekend z teściową. Ale oddać muszę, fair, że weekend fantastyczny, bo po raz pierwszy od półtora roku i tu trochę prywaty. Udało się z mężem wyjść wieczorem bez dziecka, bez psa, sami. Na koncert i spełnić marzenie i sobie tego pana posłuchać i pooglądać na żywo. Tego, którego i państwo zaraz usłyszycie. Marta Dobrowolska-Damszel, zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. To już Eric Clapton i Layla.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To był utwór nareszcie, hymn męskiego grania tegorocznego, wykonywany przez orkiestrę w składzie Igor Herbut, Zalia oraz Vito Bambino. Komu się spodobało to o celebrowaniu chwili tu i teraz, bardzo przyjemny i taki szczęścionośny utwór, tak bym to określiła, to zapraszam na radio.katowice.pl/lista przebojów, bo tam można oddawać swoje głosy na ten utwór. Teraz jeszcze w poczekalni, ale to wszystko może się zmienić. To od Państwa zależy, czy do pierwszej dwudziestki nowy hymn męskiego grania trafi, czy nie. Wyjrzałam przez okno w międzyczasie, bujając się do przeboju i mam dla Państwa dwie wiadomości. Dobra taka, że słońce już jest tam, gdzie jest, choć jeszcze udaje może trochę, że go nie ma. Aż 15 godzin, tyle dokładnie potrwa dzień, zanim słońce nam powie dobranoc, a nastąpi to o godzinie 20:11. I kolejna dobra wiadomość, dzięki tej naszej gwiazdce na niebie, dzisiaj termometry, a raczej słupki rtęci na termometrach dobiją do maksymalnie 22, 23, 24, a nawet 25 stopni w porywach. Tak więc dzisiaj, teraz jeszcze na cebulkę, chociaż teraz też przyjemnie, bo do stopni 15. Tyle w Katowicach. Ach, wiosna.

0: To jeszcze trochę o muzyce o poranku, ale i o historii artystki, która zdecydowanie za szybko odeszła, zdecydowanie, i o przeboju, do którego na pewno kilku słuchaczy przetańczyło, może nie całą noc, ale przynajmniej pierwszy taniec na weselu. Bartek Gruchlik zaprasza.
1: Piosenka z historią.
2: Gwiazda Anny Jantar błyszczała niezwykle jasno, ale jak wiemy, zgasła stanowczo zbyt szybko. W ciągu swej kilkunastoletniej kariery ta ikona polskiej muzyki zapisała się także w historii Radia Katowice. Nagrywała zarówno z orkiestrą Jerzego Miliana, jak i na potrzeby swoich płyt. To przy ulicy Ligonia w Katowicach w 1979 roku zarejestrowano 7 z 11 utworów na czwarty i, jak się później okazało, ostatni album artystki zatytułowany po prostu Anna Jantar. Co ciekawe, grupą akompaniującą artystce był zespół Perfect, który tak zarabiał na życie, zanim stał się legendą polskiego rocka. Do dziś niektórzy pracownicy naszej rozgłośni pamiętają uroczą, skromną i skupioną na pracy Annę Jantar oraz nieco nieobecnego, jakby naburmuszonego Zbigniewa Hołdysa. Przed nami w Radiu Katowice Anna Jantar w piosence, w której śpiewa "Przetańczyć z tobą chcę całą noc", ale właściwy tytuł tego utworu to "Moje jedyne marzenie".

Na zegarach 26 minut po godzinie 5, to znak, że już za chwilę posłuchamy najważniejszych informacji z regionu. W skrócie, to za 4 minuty, punktualnie o 5.30.

0: I na zegarach 5:30 punktualnie w studiu Radia Katowice zameldował się Piotr Pagieła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przechodzimy do najważniejszych informacji.
2: Przed południem Sąd Okręgowy w Częstochowie ma wydać wyrok w sprawie znęcania się nad dziećmi w rodzinie Magdaleny i Dawida B. oraz doprowadzenia do śmierci 8-letniego Kamila. Parze grozi dożywocie. Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowej w województwie śląskim. W komunikacie Europejskiej Prokuratury nie podano, o jakiego posła chodzi. Władze Chorzowa częściowo zezwoliły na przywrócenie ruchu pieszych pod estakadą w centrum miasta, a jednocześnie ruszyły prace zabezpieczające, dzięki którym wkrótce pod obiektem ma wrócić ruch samochodowy i tramwajowy. Prezydent Bytomia zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia fałszerstwa. Chodzi o podpisy pod wnioskiem o referendum dotyczącym odwołania go ze stanowiska. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek, bo niemal 40% podpisów było nieważnych, głównie z powodu braku odpowiednich praw wyborczych. Na kartach z podpisami znajdowały się też dane niemal 200 osób nieżyjących.

Kalendarz mówi jasno. Mamy środę, 6 dzień maja. Jeśli Państwo właśnie otworzyli oczy i świętujecie dzisiaj urodziny, to mam dla Was doborowe towarzystwo. Dziś swoje święto obchodziliby dwaj wielcy panowie polskiej muzyki, Zbigniew Wodecki i Stanisław Grzesiuk. Urodziny świętuje także Artur Rojek z grupy Mysłowic, to nasz regionalny akcent. Światowo za to swoje święto obchodzi George Clooney, a ojcowie psychologii dzisiaj wspominają Zygmunta Freuda. Ponadto dziś przypada Międzynarodowy Dzień Bez Diety, o czym już Państwu wspomniałam, czyli do tej porannej kawy na niskie ciśnienie dziś. Coś tak niezbyt dietetycznego, może czekoladowego. Może z bitą śmietaną, no, może po prostu taką odrobinę słodyczy można dorzucić. No cóż, mnie uczono od dziecka, że święta należy święcić. Bez dwóch zdań. Najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów, także dla świętujących imieniny dzisiaj to Filip i Jakub. Najlepszego, a już teraz z najlepszym słowem dla wszystkich o tej porze spieszy ksiądz doktor habilitowany Damian Bednarski.

pozdrawiam, drogich radiosłuchaczy, u progu dnia. Czy zdarzyło się wam kiedyś wyskoczyć jak Filip z konopi? To popularne powiedzenie ma swój początek w historii człowieka, który mimo bycia blisko mistrza Jezusa, potrafił wykazać się zadziwiającą wręcz przyziemnością. I chciałbym zaprosić państwa do spojrzenia na świętego Filipa i świętego Jakuba Mniejszego, których jak co roku wspominamy w liturgii 6 maja. Spróbujmy o nich pomyśleć nie jak o postaciach z pomników czy o figurach ściągniętych z ołtarzy, ale jak o ludziach, którzy tak jak my musieli przejść długą drogę, by naprawdę uwierzyć. I Filip i Jakub byli apostołami Jezusa. Filip był pragmatykiem. Gdy tłumy były głodne, on racjonalnie wyliczał, że za 200 denarów nie wystarczy chleba. Kiedy indziej, mimo towarzyszenia Jezusowi, potrafił wypalić: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Usłyszał wtedy bolesne, ale pełne miłości pytanie: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Czy to nie brzmi znajomo? Ile razy my, będąc blisko sakrum, wciąż szukamy dowodów, zamiast dostrzec Boga w tym, co już otrzymaliśmy? Przesłanie tych dwóch apostołów to przede wszystkim nadzieja dla niedowiarków. Filip, początkowo pełen wątpliwości i ludzkich kalkulacji, stał się człowiekiem całkowicie porwanym przez Ducha. Zrozumiał logikę Pana Boga, której nawet pusta droga do Gazy ma sens, jeśli prowadzi do spotkania z drugim człowiekiem. Zginął na krzyżu w Hierapolis, dając ostateczne świadectwo temu, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Towarzyszy mu święty Jakub Mniejszy, z którym dzieli dzisiejsze wspomnienie. Obaj pokazują nam, że droga do wiary to proces, od upomnień, przez lęk i twarde stąpanie po ziemi, aż po całkowite zawierzenie. Zanim zanurzymy się w codziennych obowiązkach, warto postawić sobie pytanie, które usłyszał Filip. Czy my już naprawdę poznaliśmy tego, który idzie obok nas? Tego, który towarzyszy nam w życiu? Może to właśnie dziś jest ten dzień, by przestać pytać, jak to możliwe, i pozwolić się porwać. Porwać duchowi na nasze własne, nieznane drogi. Inspiracje znajdą państwo w ich historii. Historii ludzi, którzy z błądzących uczniów stali się filarami wiary. Życzę państwu pięknego dnia, szczęść Boże.

0: I 13 minut pozostało do godziny 6. Przypominam Państwu, że dzisiaj środa, 6 dzień maja. O tym warto przypominać przede wszystkim maturzystom. Dzisiaj co zdają? Dzisiaj chyba egzamin z języków obcych na poziomie podstawowym, no to będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za wszystkich maturzystów. Co poza tym, tak jak mówiłam, 6 dzień maja, więc szybciutko policzyłam, to też dobra informacja dla maturzystów, chociaż nie, ich to nie dotyczy. 7 tygodni, czyli 50 dni, czyli 1218 godzin pozostało do końca roku szkolnego, czyli do rozpoczęcia wakacji. Ciekawa jestem, czy Państwo już plany na wakacje mają. No to może okazja do tego, żeby przemyśleć, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Dzisiaj prawie wakacyjna aura, bo piękne, na razie bezchmurne niebo, przynajmniej tak wygląda ze studia przy Ligonia 29 w Katowicach, przy studiu Radia Katowice. No pięknie, błękitnie, słodecznie. I dość ciepło, około 15 stopni Celsjusza teraz na termometrach, a będzie do 25. Przypominać będę o tym, bo to dobra informacja dla wszystkich tych, którzy wstali w takim niekoniecznie idealnym humorze. Co zapisało się w dziejach pod datą 6.05, to już teraz zdradza Ewelina Kosałka-Pasja.
1: Kalendarium historyczne.
2: Zaczynamy od zamierzchłej, ale bardzo ciekawej historii. Rok 1543. Na Wawelu odbył się ślub Zygmunta II Augusta i Elżbiety Habsburżanki. 6 maja 1840 roku w Wielkiej Brytanii do obiegu wprowadzono pierwszy na świecie znaczek pocztowy. Przedstawiał on profil królowej Wiktorii. Rok 1889 w Paryżu otwarto wystawę światową. Jedną z jej największych atrakcji była wieża Eiffla, najwyższa wówczas wieża na świecie. 105 lat temu w Kolbuszowej urodził się Jan Bytnar Rudy, harcmistrz Szarych Szeregów, podporucznik Armii Krajowej, dowódca plutonu oddziału specjalnego Jerzy, kierownictwa dywersji AK, odznaczony Krzyżem Walecznych, aresztowany przez Niemców, torturowany w czasie śledztwa, odbity 26 marca 1943 roku podczas akcji pod Arsenałem, zmarł w wyniku obrażeń doznanych podczas przesłuchań przez gestapo. 81 lat temu pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka zajęła bazę niemieckiej marynarki wojennej Wilhelmshaven, kończąc swój szlak bojowy przez północną Francję, Belgię i Holandię. Rok 1982, stan wojenny, w Gdańsku utworzono podziemną regionalną komisję koordynacyjną NSZZ Solidarność. 41 lat temu odbyła się premiera filmu Wabank 2, czyli riposta w reżyserii Juliusza Machulskiego.
3: Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Teraz!

25 lat temu w czasie pielgrzymki do Damaszku Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził meczet. 54 lata kończy dziś Artur Rojek, rodowity mysłowiczanin, twórca w festiwalu, kompozytor, wokalista, autor tekstów. W latach 1992-2012 członek zespołu Mysłowic.

0: Dzień dobry, Jerzy z Częstochowy.
1: Marcin Stychów.
2: Melduję, że Będzin słucha Radia Katowice.
3: Radio Katowice. Każdego dnia.

Moja misja powoli dobiega końca. Za 4 minuty godzina 6. Mam nadzieję, że udało się. Odczarowaliśmy wspólnie środowy świt. Słońce już nie udaje. Świeci. Aż miło. Miasto zaczyna tętnić życiem. No i ja się powoli zamienię w słuchacza. Za chwilę najważniejsze informacje w Radiu Katowice. Proszę więc zostać blisko. Reklama.

0: Co tak pięknie wonio?
1: Aleś ty masz kecny.
2: Tak się wszystko miło składa, gdy twój mężuś dobrze jada. Jedno tylko wiedzieć musisz, że to w sklepach z Połem Katowice kupisz. Sklepy z Połem sprzedają najlepsze produkty.

0: Jest godzina 6. Do 7.30 na południu województwa śląskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Sąd okręgowy w Częstochowie wyda dziś wyrok w sprawie tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Powstaje film fabularny inspirowany przesunięciem wielkiego pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. Do 7.30 na południu województwa śląskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Synoptycy prognozują wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 35 km na godzinę, a lokalnie w porywach do 70 km. Ostrzeżenie dotyczy powiatów cieszyńskiego, żywieckiego, bielskiego oraz bielska-białej. Wiatr może powodować uszkodzenia budynków, szkody w drzewostanie czy utrudnienia komunikacyjne.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sąd okręgowy w Częstochowie wyda dziś wyrok w sprawie tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Chłopiec zmarł po tym, jak był maltretowany przez swojego ojczyma. Na ławie oskarżonych zasiadają także jego matka i wujostwo. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., który regularnie stosował przemoc wobec szóstki dzieci swojej żony. Według aktu oskarżenia mężczyzna przez kilka lat przede wszystkim znęcał się psychicznie i fizycznie nad Kamilkiem i jego bratem. Rzucał przedmiotami w dzieci i nimi samymi oraz między innymi przypalał je papierosami. 7 osób zatrzymali śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Prokuratura postawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w bójce oraz obrotu narkotykami. Mężczyźni wpadli w ręce kryminalnych podczas skoordynowanej akcji prowadzonej na terenie Śląska i Warszawy, mówi Sabina Chyra-Giereś ze śląskiej policji.
2: Zatrzymane osoby od dekady działały w zorganizowanej grupie przestępczej, która ma na koncie m.in. udział w bójce, do której doszło w 2016 roku na autostradzie A4 w Mysłowicach, a także usiłowanie pobicia, do którego doszło w grudniu 2021 roku pod jedną z galerii handlowych w Katowicach. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz udziału w bójce.
0: Dwóch z nich odpowie także za handel narkotykami. Grozi im do 15 lat więzienia. Powstaje film fabularny inspirowany przesunięciem wielkiego pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej. Przesunięcie ważącego prawie 2000 ton pieca było ogromną operacją, którą przeprowadzono w Hucie w 1963 roku. Pozwoliło to na znaczne skrócenie jego remontu i zwiększenie produkcji. Będzie to męskie kino, ale jednocześnie promocja miasta, mówił w Radiu Katowice prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
3: Chciałbym, żeby te emocje związane z oglądaniem tego filmu były pozytywne i żeby człowiek jakby poczuł, że ogląda coś ważnego o fajnym, ciekawym miejscu, że może by przyjechać zobaczyć, bo też taki jest ten cel. Myślę, że dobry klimat z tego filmu powinien płynąć. Piec wielki będzie tym symbolem Rudy Śląskiej.
0: Reżyserem jest Szymon Żebro. Obsada zostanie ogłoszona jesienią. Premiera może się odbyć jesienią przyszłego roku. Natomiast już w sobotę w Rudzie Śląskiej odbędzie się pokaz mody inspirowany hutnictwem i wielkim piecem.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Ma być dobra, jest dobra. W ciągu dnia raczej pogodnie. Opady, które są potrzebne, spodziewane są dopiero po południu i wieczorem na północy regionu. Temperatura dziś do 25 stopni.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Sponsor audycji www.sdsm.pl.
5: Sport w Radiu Katowice. Piotr Muszalski, witam i zapraszam. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Kazachstanem 2-3 w rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwach Świata Dywizji pierwszej A. W trzeciej kolejce tych mistrzostw Japonia wygrała z Litwą 3-2 po dogrywce, a Francja przegrała z Ukrainą 2-3. W czwartek Polacy zagrają z Japonią. Siatkarze BBTS-u Bielsko-Biała wygrali w Katowicach z GKS-em 3-0 i tym samym przedłużyli serię finałową o awans do Plus Ligi. W rywalizacji do trzech zwycięstw GKS Katowice prowadzi 2-1. Karolina Romańczuk i Tomasz Bartnik zdobyli złote medale w duetach w karabinie na 300 metrów z trzech postaw podczas strzeleckich mistrzostw Europy w Osijeku. W sumie na tegorocznych mistrzostwach kontynentu biało-czerwoni zdobyli 5 krążków. Francuska Sandrine Kerbeau po ucieczce z peletonu wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania kobiet. Na 11 miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma, 30 była Karolina Perekitko, 51 miejsce zajęła Marta Jaskulska, a 81 Agnieszka Skalniak-Sójka. W klasyfikacji generalnej Katarzyna Niewiadoma jest 12, ale do liderującej Niemki Franciszki Koch traci tylko 18 sekund. Siatkarze Warty Zawiercie postarają się przedłużyć serię finałową o Mistrzostwo Polski. O godzinie 20 zmierzą się na wyjeździe z Bogdanką Luk Lublin. Zawiercianie w serii do 3 zwycięstw przegrywają 1-2. A dziś zostanie rozegrana ostatnia kolejka fazy zasadniczej sezonu Polskiej Ligi Koszykówki. Wszystkie mecze rozpoczną się o godzinie 19. MKS Dąbrowa Górnicza na własnym parkiecie zagra ze Startem Lublin, a koszykarze GTK Gliwice zagrają na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. W zaległym meczu kobiecej ekstraklasy piłkarskiej GKS Katowice podejmie Stomilanki Olsztyn. Początek tego spotkania o godzinie 15, a na kolejne informacje sportowe w Radiu Katowice zapraszamy za godzinę.

0: 6 minut po godzinie 6. Imieniny godziny mamy, więc jest co świętować. Poza tym świętować mogą państwo już, bo pojawił się mój zmiennik. Rafał Chirowski, dzień dobry. No to znaczy, że doskonałe towarzystwo państwo będą mieli przynajmniej do 10.
1: Podobnie jak doskonałe było do godziny 6.
0: Ach,
1: bardzo proszę, Marta.
0: To sobie posłodzili.
1: Marta Dobrowolska. Damszel, dość spijania z dzióbków.
0: Dzisiaj dzień bez diety, więc mogliśmy dosłodzić do kawki.
1: Okej, nie ma problemu. Jakub Chyria za szybą. Proszę państwa, środa. Czyli geometryczny środek tygodnia. Gdzieś tutaj znalazłem w kalendarzu taką informację, że dzisiaj jest... jak to się nazywało? Tak, czy to było? A, że Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. O, właśnie.
0: Też ważna informacja.
1: No, to tak troszkę może o samochodach coś dzisiaj sobie i motoryzacji, i ruchu drogowym.
0: To ja już idę.
1: No, dobra. Dzień dobry.

Kwadrans po godzinie 6, Polskie Radio Katowice w środę 6 maja. Słońce przywitało się z nami 9 minut po godzinie 5, pożegna się z nami 11 minut po godzinie 20. Cały dzień potrwa 15 godzin, minuta i 27 sekund i ten dzień, 6 dzień maja, jest krótszy od najdłuższego dnia o całą godzinę i 23 minuty i 39 sekund, ale i dłuższy od najkrótszego już o całe 6 godzin, 59 minut i 23 sekundy. I to są bardzo dobre informacje. Mamy bardzo dużo czasu do spędzenia razem.

0: okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego chciałem z Państwem troszeczkę o pojazdach porozmawiać. Nie o bezpieczeństwie, bo będziemy rozmawiać o sprawach oczywistych. Wiadomo, że bezpiecznie na drogach być musi. Zanim o tym jednak, to najpierw będzie Autoradio. Już za moment w Radiu Katowice, a także skrót najważniejszych informacji. Jest 6:22. Radio Katowice.
1: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbrychski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
2: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
3: Reklama.
4: Za rzetelność i humor.
5: Za super reporterów.
6: Za dobrą muzykę. No i za to, że można z wami jakby dobrze dzień zacząć.
7: Radio Katowice. Na dobry początek dnia.

0: Spokojnie, jeszcze dwa. No góra, półtora dnia i znów poczujemy luz. Wszak nadejdzie kolejny weekend. Na razie środa i 6:29.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: A skoro 6:29, to... Pierwszy dziś raport z dróg naszego regionu, a zatem Autoradio w Radiu Katowice i Dorota Stabik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ruch na drogach regionu teraz raczej spokojny, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale więcej samochodów już w Katowicach na Wiślance, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Podobnie jest na skrzyżowaniu Grundmana i Chorzowskiej oraz na zjeździe z autostrady A4 na Francuską. W Gliwicach nogę z gazu trzeba zdjąć na trasie 88 na wysokości strefy ekonomicznej, z kolei na jedynce między Tychami a Bielskiem tłocznie jest w Goczałkowicach. Natężony ruch też na Wiślance w Żorach. Ruszył remont kolejnego odcinka drogi krajowej nr 11, czyli ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu. Prace prowadzone są na odcinku od ulicy Cegielnianej do Odrzańskiej. Zwężone są tam oba pasy ruchu w obu kierunkach, a dopuszczalna prędkość została ograniczona do 30 km na godzinę, zatem uwaga w tym miejscu. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: A do 7:30 godziny skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Piotr Pagieła, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Oskarżeni w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy mają dziś usłyszeć wyroki. Sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami od 30 czerwca ubiegłego roku. Więcej na ten temat w Kurierze o 7:00. Jeszcze przez godzinę na południu województwa śląskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 35 km na godzinę, lokalnie w porywach do 70 km/h. 7 osób zatrzymali śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Prokuratura postawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w bójce czy obrotu narkotykami. Maturzyści przystąpią dziś do kolejnego egzaminu, tym razem to języki obce na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to angielski. Na napisanie testu maturzyści będą mieli 2 godziny.

0: samochodzie,
1: przed pracą, no i praktycznie w pracy też i w domu.
2: Jestem w pracy 12 godzin i słuchawka w uchu i słucham cały dzień.
3: Słucham w domu.
4: Radio Katowice. Zawsze i wszędzie. Razem z Wami.

0: Ja, proszę Państwa, bardzo ciekawe statystyki znalazłem, jeśli chodzi o czym się kierujemy przy wyborze danego pojazdu. Więc na przykład panie to bardziej pragmatyzm i bezpieczeństwo, panowie osiągi i prestiż. Jakżeż mnie to wcale nie dziwi. Panie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest kluczowe dla 40% pań. Dla panów to w ogóle mniej istotne, jakieś 30% wskazuje bezpieczeństwo jako czynnik przy wyborze samochodu. Panie, jeśli chodzi o technologię, skupiają się na systemach wsparcia, panowie na silniku i mocy. No, jasna sprawa. Jeśli chodzi o ekologię, no to większą otwartość na elektryki tudzież hybrydy właśnie prezentują panie, panowie, raczej większe przywiązanie do tradycji, czyli dobrze by było, żeby tam pod maską bulgotało i w ogóle rwało asfalt przy ruszaniu. Wiadoma sprawa. Chciałem dopytać słuchaczy Radia Katowice, czym się kierują przy wyborze pojazdu. Wszak nie wyobrażam sobie życia bez jakiegoś pojazdu chyba dziś. Nie tylko samochód, ale również motocykl, skuter, rower. Dla mnie na przykład tak samo jak osiągi, moc. Ważny jest design, dlatego fanem włoskiej motoryzacji jestem zapiekłym. Paweł Nadrowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A ty?
1: Ja patrzę na rozmiar samochodu, bo...
0: A tak, wiadomo, to jest jakby zrozumiałe.
1: Masz 1,95 m, to nie wszędzie się zmieścisz.
0: Okej. Okay. To jest bardzo istotne rzeczywiście. Dobrze, a co w prasie?
1: Dużo uwagi dzisiejszy Dziennik Zachodni poświęca niedoszłemu referendum w Bytomiu. Jak informowaliśmy w Radiu Katowice, komisarz wyborczy odrzucił wniosek inicjatorów. Referendum miało na celu odwołanie zarówno prezydenta Mariusza Wołosza, jak i Rady Miasta. Komisarz odrzucił wniosek, bo ujawniono, że odsetek błędnych podpisów pod nim to nieco ponad 38%, czyli liczba wymaganych podpisów to niemal 10 700, a komisja uznała nieco ponad 7400. Różnica jest. Na listach znalazło się też 179 numerów PESEL należących do osób zmarłych. Prezydent Bytomia zapowiada, że skieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia fałszerstwa. Złożenie wniosku w tej sprawie zapowiedział też komisarz wyborczy, co potwierdził na łamach Dziennika Zachodniego dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Michał Wijałkowski. Gazeta przetacza też, jak tłumaczą się inicjatorzy referendum. Ich zdaniem ponad 4,5 tysiąca odrzuconych podpisów to niefortunny efekt mylenia przez podpisujących miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania. Według nich do pełnego sukcesu zabrakło jedynie pewnej liczby podpisów, a sytuacja wskazuje, że mieszkańcy wyrażają wolę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miejskiej. O martwych duszach na listach ani słowa w oświadczeniu. Portal Częstochowa Wyborcza.pl pisze, że Politechnika Częstochowska i Huta Częstochowa chcą być ważnymi elementami projektu atomowego. Uczelnia chce bowiem kształcić kadry dla elektrowni atomowej, a Huta tworzyć materiały potrzebne do budowy bloków jądrowych. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przygotowuje się do rozpoczęcia inwestycji w gminie Choczewo na Pomorzu. Teren, na którym według zapowiedzi za niecałe 10 lat ma stać pierwsza elektrownia atomowa w Polsce, jest szykowany do rozpoczęcia inwestycji. Sama budowa ma ruszyć w 2028 roku. Nie jest tajemnicą, że taka elektrownia potrzebuje kadr i dlatego spółka Polskie Elektrownie Jądrowe rozwija współpracę z uczelniami. Politechnika Częstochowska dołączyła do tego grona pod koniec marca. Umowa zakłada wymianę wiedzy i płatne staże dla najlepszych absolwentów. Ale to było w marcu. Teraz do gry dołącza Huta Częstochowa. Żeby jednak zakład mógł wejść na rynek jądrowy, to musi mieć odpowiednie certyfikaty. Amerykański i europejski. Jak czytamy, Huta już stara się o ich uzyskanie. Jeśli chodzi o Politechnikę Częstochowską, to rozwija się, dodaje nowe kierunki w miarę potrzeb. A o szkolnictwie wyższym porozmawiamy dzisiaj więcej o poranku z naszym gościem, bo o 7.40 będzie nim wiceminister nauki profesor Marek Gzik. A my zostajemy jeszcze w tematach przyszłościowych. Tutaj był atom, a teraz będzie coś o autonomicznych taksówkach. Jak ustaliła Rzeczpospolita, wiele wskazuje...
0: Będą jeździć?
1: Podobno mają same jeździć. Ale były już jakiś czas temu takie testy. Autonomiczny busik jeździł po kampusie Politechniki Śląskiej w Gliwicach, więc może to coś w ten deseń. Rzeczpospolita ustaliła, że wiele wskazuje na to, że w Polsce ruszą pierwsze testy tak zwanych pojazdów taksi bez kierowcy. I ta rewolucja na drogach możliwa będzie już w wakacje. Jeden z dostawców aut dla firm oferujących przewozy na aplikacje chce wprowadzić autonomiczne pojazdy na rynki europejskie, w tym w naszym kraju. Do tej pory barierą w Polsce były przepisy, a raczej ich brak. Pod koniec czerwca ta przeszkoda zniknie, a firmy z branży przewozu nie zamierzają czekać. Wspomniany dostawca aut jeszcze w tym roku planuje zakup autonomicznych samochodów i uruchomienie testów. Prezes firmy na łamach Rzeczpospolitej nie ukrywa, że to jest segment, któremu będziemy poświęcać bardzo dużo energii. Czytam, że w Europie Zachodniej, USA czy w wielu krajach Azji autonomiczne taksówki są już na ulicach, czy to w ramach pilotażu, czy już realnie dostępnych usług. No dobrze, ale rodzi się pytanie, czy taksówkarze stracą pracę? No otóż według eksperta cytowanego w artykule najbardziej efektywny byłby taki model hybrydowy, w którym pojazdy autonomiczne współistnieją z tymi tradycyjnymi i uzupełniają się. Mhm. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
2: Ale czy nie można by stworzyć takiej, bo wiesz, istotny jest ten element kontaktu. Człowiek czasami lubi sobie wsiąść, porozmawiać, a tu z taką autonomiczną taksówką jak sobie?
1: No właśnie, o czym tu porozmawiać z autonomiczną?
2: Chyba by tam wgrać pana Henia, który wszystko wie o świecie.
1: I od razu poczujemy się lepiej.
2: To jednak polski rynek, to musi być taka autonomiczna taksówka, co to panie, ponad zeka ci potrafi i w ogóle i no. I że jak poprosisz do domu, to cię zawiezie, ale tak naokoło troszeczkę.
1: Tędy nie, tędy jest skrót. Tędy
2: właśnie.
1: Lepiej.
2: A nie, że, nie, ona wie lepiej. Przecież może to być autonomiczna taksówka, która właśnie nie będzie wiedzieć lepiej, którędy jechać do własnego domu. No dobrze, Paweł Nadrowski, dziękujemy. Słyszymy się ponownie po godzinie 7:00 przy okazji zaproszenia na dzisiejszą poranną rozmowę, o której już troszkę wspomnieliśmy. Za kwadrans 7.

jeśli chodzi o marzenia motoryzacyjne pań i panów, to dla pań można by powiedzieć taki po prostu luksusowy apartament na kołach. To jest najczęściej wskazywane jak auto marzeń, czyli żeby samochód był przedłużeniem domu. Bezpieczny, piękny, prestiżowy. A jeśli chodzi o panów, to mechaniczna bestia, czyli trofeum, maszyna do generowania adrenaliny. Nic nowego, chciałoby się powiedzieć. Czym się państwo kierują przy wyborze pojazdu? Proszę dać znać. Nasze radiowe społecznościowe do państwa dyspozycji już za moment. Również antena @radio.katowice.pl. 8 minut i będzie godzina.

0: niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl. Reklama.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Sporo samochodów jest już na wlocie do Katowic od Sosnowca drogą 86. Ciasno też na węźle Bagienna na pasach do Sosnowca. Zakorkowany zjazd z autostrady A4 na Mikołowską i na Francuską. Zderzak w zderzak jadą kierowcy pod katowickim dworcem. Nogę z gazu zdejmują kierowcy także na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwalnia wyjazd z Tychów w stronę Katowic. Korek jest na wysokości Czułowa. W Tychach ciasno też na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Nasz słuchacz przekazuje natomiast o kolizji na drodze 44 w Bieruniu Nowym. Doszło do niej na rondzie i tam trzeba zachować ostrożność. Kierowcy informują też o kolizji na drodze 78 przy wlocie do Gliwic od Knurowa. W Gliwicach ciasno też na tej trasie przy wylocie w stronę Rybnika. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.

0: Jest godzina 7. Oskarżeni w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy mają dziś usłyszeć wyroki. Częściowo udrożniono pieszy ruch pod estakadą w Chorzowie. W Katowicach rozpoczyna się 12. edycja Dni Narodowego Centrum Nauki.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Oskarżeni w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy mają dziś usłyszeć wyroki. Sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami od 30 czerwca ubiegłego roku. O szczegółach Krzysztof Słabikowski.
2: Sprawa dotyczy nie tylko zmarłego Kamila, ale też jego brata i nieletniej, która miała być molestowana przez Dawida B. Ojczym chłopców oskarżony jest m.in. o zabójstwo pasierba, popełnione w warunkach recydywy ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Dodatkowo śledczy zarzucają mu fizyczne i psychiczne znęcanie się nad pasierbami. Matce chłopców zarzuca się pomocnictwo w zbrodni poprzez niereagowanie na zachowanie Dawida B. i nieudzielenie pomocy. Na ławie oskarżonych zasiadła także ciotka i wujek chłopców, którym grożą 3 lata więzienia za nieudzielenie pomocy Kamilowi. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi dożywocie.
0: A skatowany Kamilek zmarł w 2023 roku. Przez 35 dni walczył o życie w szpitalu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Częściowo udrożniono ruch pieszy pod estakadą w Chorzowie, poinformował prezydent tego miasta Szymon Michałek. Jednocześnie ruszyły prace zabezpieczające pod estakadą. Miasto przygotowało też harmonogram uruchomienia ruchu pod estakadą, mówi Szymon Michałek.
3: Uruchamiamy ruch pieszy między pawilonami oraz ruch pieszy od ulicy Krakusa do ulicy Wolności po kładce tutaj na estakadzie, jak również z tyłu za ulicą Rynek aż do Parku Hutników i to jest na pierwszy ogień. W następnej kolejności prace naprawcze mają doprowadzić do tego, abyśmy mogli uruchomić ruch pieszy oraz ruch tramwajowy pod estakadą.
0: Po zakończeniu prac zabezpieczających ma wrócić ruch tramwajów, jednakże to wymaga korekt rozkładów jazdy i ich tras. Miasto Cieszyn wskazuje Zamek Cieszyn jako podmiot odpowiedzialny za bieżące utrzymanie schodów, które zawaliły się na Górze Zamkowej. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia przy ulicy Bednarskiej. Drewniana konstrukcia załamała się pod 13-osobową grupą turystów z Pilicy. 3 osoby trafiły do szpitala. Jak mówi burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, schody były częścią mienia komunalnego powierzonego zamkowi na podstawie umowy dzierżawy.
4: Miasto Cieszyn nadal podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące schodów drewnianych i w oparciu o analizę obowiązujących przepisów prawa i dokumentów regulujących funkcjonowanie instytucji Zamek Cieszyn. Jedno jest pewne, za ten teren odpowiada Zamek Cieszyn.
0: Zamek już wcześniej wskazywał, że dzierżawi jedynie część terenu Góry Zamkowej i zgodnie z umową odpowiada za estetykę oraz utrzymanie czystości użytkowanego obszaru. Magistrat ocenia, że oświadczenie zamku wprowadza opinię publiczną w błąd, a sprawą zajmuje się prokuratura w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Katowicach rozpoczyna się 12. edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Tegoroczne spotkanie zbiega się z 15-leciem centrum i będzie poświęcone m.in. ocenie wpływu systemu grantowego na jakość badań naukowych w Polsce. Dni Narodowego Centrum odbywają się co roku w innym ośrodku akademickim w Polsce i stanowią forum spotkań badaczy, administracji naukowej i decydentów. Organizatorzy podkreślili, że celem tegorocznej edycji jest dyskusja o miejscu Narodowego Centrum Nauki w systemie finansowania badań.
5: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: W ciągu dnia raczej pogodnie, opady możliwe dopiero po południu na północy regionu. Temperatura do 25 stopni.
5: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
6: Informacje sportowe w Radiu Katowice. Piotr Muszalski, zapraszam. Polscy hokeiści przegrali z Kazachstanem 2-3 w rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A. W trzeciej kolejce tych mistrzostw Japonia wygrała z Litwą 3-2 po dogrywce, a Francja przegrała z Ukrainą 2-3. W czwartek Polacy zagrają z Japonią. Siatkarze BBTS-u Bielsko-Biała wygrali w Katowicach z GKS-em 3-0 i tym samym przedłużyli serię finałową o awans do pierwszej ligi. W rywalizacji do 3 zwycięstw GKS Katowice prowadzi 2-1. Natomiast siatkarze koszykarze Warty Zawiercie postarają się również przedłużyć serię finałową, ale o Mistrzostwo Polski. O godzinie 20 zmierzą się na wyjeździe z Bogdanką Luk Lublin. Zawiercianie w serii do 3 zwycięstw przegrywają 1-2. Dziś zostanie rozegrana ostatnia kolejka fazy zasadniczej sezonu Polskiej Ligi Koszykówki. Wszystkie mecze rozpoczną się o godzinie 19. MKS Dąbrowa Górnicza na własnym parkiecie zagra ze Startem Lublin, a koszykarze GTK Gliwice zagrają na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. W zaległym meczu kobiecej ekstraklasy piłkarskiej GKS Katowice podejmie Stomilanki Olsztyn. Początek tego spotkania o godzinie 15. Islana została wybrana oficjalną maskotką piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które we wrześniu odbędą się w Polsce. Islana to postać inspirowana słowiańskim folklorem, symbolizująca dynamiczny rozwój piłki nożnej kobiet. Mecze kobiecego mundialu zostaną rozegrane na 4 stadionach: w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku Białej i w Łodzi. W turnieju zagrają 24 reprezentacje. A kolejne informacje sportowe w Radiu Katowice nadamy po godzinie 12.
7: Reklama.
8: Czterdziestopięciolecie Lady Punk. Już 15 maja świętuj z nami w Spodku urodziny legendy polskiego rock'n'rolla. Lady Punk. 15 maja. Spodek. Katowice. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.

Ale słoneczko pięknie nam operuje w środę 6 maja. To się podobno ma zmienić, ale o tym będziemy Państwu opowiadać już za moment, kiedy będzie szczegółowa, świeżutka prognoza pogody na dziś i na dni najbliższe. To redaktor Chirowski. Dzień dobry, dobrzy ludzie. 9 po 7.

0: Państwa, samochód, motocykl czy skuter, sportowe cabrio, klasyczny sedan czy rodzinny SUV, chopper czy ścigacz? Ma tylko jeździć, hamować i skręcać? Czym fajnie by było, jakby też był taki troszkę szybszy, fikuśny i jeszcze też nieźle wyglądał? Proszę dać znać, czym się Państwo kierują przy wyborze pojazdu, ogólnie rzecz biorąc. Nasze społecznościowe do Państwa dyspozycji. Tymczasem kwadrans po siódmej.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
0: Bardzo ciekawie wyglądają te preferencje i marzenia motoryzacyjne przy podziale na panie i panów. To jeszcze Państwu o tym opowiem. Tymczasem Wojciech Skowroński, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie o poranku. Spoglądam na prognozę długoterminową, to znaczy tę obejmującą 3 najbliższe dni. No i zapowiadane są przelotne opady deszczu, ale nie intensywne.
0: Czyli cabrio nie bardzo.
2: Cabrio nie bardzo, ale zmierzam do tego, że ten deszcz by nam bardzo się przydał. Natomiast, no, rzeczywiście coś tam się pojawi, natomiast nie będą to raczej intensywne opady deszczu.
0: To niedobrze.
2: No właśnie. Dziś zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane na krańcach północnych regionu. Po południu wieczorem właśnie przelotne opady deszczu, ale przelotne to oznacza, że tu popada, tam nie popada i to raczej chwilowe będzie. Temperatura maksymalna do 25 stopni, czyli cieplutko. Wiatr umiarkowany. Ciśnienie mamy w tej chwili 1005 hektopaskali mierzone w Katowicach, a temperatura około 16 stopni. Noc ze środy na czwartek. No i tutaj to zachmurzenie będzie różne. Od małego podłuża lokalnie możliwe znowu przelotne opady deszczu, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć gdzie, ale trzeba się na te opady przygotować. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, czyli też nocka będzie bardzo taka przyjemna. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie nadal będzie stabilne od 1006 do 1007 hektopaskali. W czwartek znów taka sytuacja, że to będzie wszystko takie zróżnicowane. To zachmurzenie będzie od umiarkowanego po całkowite. Wieczorem lokalnie możliwe będą i znów to słowo przelotne opady deszczu. Bo gdyby było zaznaczone, że będą to opady deszczu na przykład w całym regionie, to już wiemy, że one będą dłuższe, ale to słowo przelotne oznacza, że popada i to popada raczej krótko, no ale na szczęście lepsze to niż nic,
0: no,
2: prawda?
0: Właśnie.
2: W obecnej sytuacji. Nieco chłodniej, w czwartek do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, ciśnienie wzrośnie do wartości 1012 hektopaskali. Proszę Państwa, na bieżąco będę monitorował tę sytuację, bo może zdarzyć się tak, że te opady ze sprawą tego frontu, który do nas zawita, no przeistoczą się w takie bardziej intensywne, ale na razie takich informacji nie mam. Natomiast jedno jest pewne, trzeba już dziś, jutro po południu, dziś po południu, a jutro w ciągu dnia zabrać ze sobą parasol, bo mogą zdarzyć się opady, po prostu.
0: Ale ja mam informację, że na północy Polski, nad morzem, że tam troszkę tam popadało tak dość intensywnie,
2: tak,
0: mocno,
2: tak,
0: i się
2: tak,
0: tam
2: tak,
0: pochłodniało,
2: tak.
0: I wilgoć nastała tam po prostu ogólna. I teraz tak.
2: Wilgoć nastała, to prawda? Mhm.
0: I teraz tak, jeżeli Ziemia jest kulą, prawda, a jest, no nie?
2: No niektórzy twierdzą, że nie.
0: Nie, ale okej, okay, trzymajmy się jednak faktów. Ziemia jest kulą, dobra, tak. No to logiczne jest, że ta woda tam z północy na dół, czy nie? To nie działa, tak?
2: No, tak, myśląc w taki prosty sposób, to...
0: Że jak tam na górze kuli popada, tak, to troszkę to spłynie tu...
2: Obleje i tutaj na tym południu nam się dostanie to, co tak spłynie po całości.
0: Nie? Nie działa, tak?
2: No, teoretycznie muszę to sprawdzić.
0: No właśnie.
2: To jest bardzo, bardzo intrygujące. Jak to spływa?
0: No,
2: Po nas to nie spływa, dlatego będziemy na bieżąco monitorować sytuację dla Państwa, specjalnie oczywiście.
0: Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice.
2: Tak,
0: po godzinie 10. Do usłyszenia z Wojtkiem
2: Skowrońskim.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
3: Jesteśmy blisko. Radio Katowice. Każdego dnia.

0: tam w tym teledysku takim rysunkowym motocyklem się ścigają. Aż bym takim śmignął również. O marzenia i preferencje motoryzacyjne państwa dziś podpytuję. Wracając jeszcze do przedchwilowej rozmowy z Wojtkiem Skowrońskim na temat pogody i opadów. Poza anteną odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, że nawet jeżeli ziemia jest kulą i popada na górze tej kuli, to jest problem, żeby to spłynęło na dół, bo musielibyśmy sobie chyba wyobrazić okrągłą gąbkę. Bo tam wchłania się, wsiąka po prostu to, co popada i nie może spłynąć. Chyba, nie wiem. Właśnie nie znamy się nad tym za bardzo. Padło pytanie, może naukowcy wyjaśnią. A propos, Paweł Nadrowski w Radiu Katowice. Może to pytanie do naszego gościa dzisiaj padnie. Może być odpowiedź.
1: Może znajdzie się czas. A tym gościem będzie profesor Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Porozmawiamy może jednak najpierw trochę o wydarzeniu, które dziś rozpoczyna się w Katowicach, bo to są Dni Narodowego Centrum Nauki. To jest wielki powrót na Śląsk, bo ostatni raz to wydarzenie było tutaj organizowane w 2013 roku. Co to jest za wydarzenie i dlaczego jest ważne? O to zapytamy. Będzie też jednak o sytuacji finansowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nieciekawej sytuacji, bo zamknął on rok obrachunkowy stratą w wysokości 33 milionów złotych. Jak to jest możliwe? I co z tym można zrobić? Między innymi o tym o 7.40.
0: Czyli za mniej więcej kwadrans na antenie Radia Katowice zaprasza Paweł Nadrowski.
2: Czuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500-ka, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
3: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbrychski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Historia, która potrafi zaskoczyć. Karbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub skocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carborock. Hunter z chórem, traktor i inni. Karbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.karbonarium.pl. Ta historia wciąga.
9: Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
10: Reklama.

0: 7:29.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Czas na raport z dróg naszego regionu. Autoradio w Radiu Katowice, Dorota Stabik.
2: Przypominam o kolizji na rondzie w Bieruniu Nowym na drodze 44. Tam trzeba zachować ostrożność. Ruch zwalnia, a ciasno na tej trasie też w rejonie pracy w Bieruniu Nowym i w Tychach na wysokości Urbanowic. Zderzak w zderzak jadą kierowcy trasą 86 w Tychach na wylocie do Katowic. Nogę z gazu trzeba zdjąć na wysokości Czułowa. Ciasno na Wiślance na granicy Mikołowa i Katowic. Zwalnia ruch na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Zakorkowany zjazd z autostrady A4 na Mikołowską w Katowicach, sznur samochodów na wlocie do Katowic od Sosnowca i ciaśniej na DTS-ce za tunelem w stronę Sosnowca. Korkuje się wyjazd z Mysłowic do Katowic. W Rudzie Śląskiej korek na drodze 935 w rejonie węzła z DTS-ką, w Gliwicach zwalnia ruch na trasie 88 w rejonie węzła z drogą 901, tłok też na drodze 78 na wysokości osiedla Wojska Polskiego. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 8.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Jest 7:30, a więc skrót najważniejszych informacji. Piotr Pagieła.
3: Częstochowski sąd ma dziś wydać wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B. oskarżonych w związku ze śmiercią 8-letniego Kamilka. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Śledczy oskarżyli Dawida B. o zabójstwo 8-latka, ale też znęcanie się nad nim. Świętochłowice odwołają się od negatywnej opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Wystawiła ją Regionalna Izba Obrachunkowa. Jako powód wskazała większy od zakładanego deficyt budżetowy oraz pokrycie zaistniałej różnicy pieniędzmi z podatku dochodowego. Z bezpłatnych badań mammograficznych można skorzystać dziś w Sosnowcu. Taką możliwość będą miały ubezpieczone kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi. Badania będą wykonywane w mammobusie przy Alei Mireckiego od 9 do 17. Zadania sprawdzające słuchanie, czytanie, znajomość gramatyki i pisanie. Z tym dziś zmierzą się maturzyści na pisemnym egzaminie z języka obcego. Do wyboru było kilka języków, ale ponad 97% wybrało angielski.
4: Reklama. Upiór w operze. Legendarny musical Andrew Lloyda Webbera w monumentalnej arenowej odsłonie po raz pierwszy w Polsce. Pre-Zero Arena Gliwice w czerwcu. Bilety na biletomat.pl i eventim.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Reklam.

0: śpiewała Miley Cyrus w Radiu Katowice. 20 minut i będzie godzina 8, a więc pora na poranną rozmowę Radia Katowice. W studiu już nasz gość, z którym będzie rozmawiał Paweł Nadrowski. Radio
1: Katowice. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Marek Gzik jest gościem Radia Katowice. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Dziś zaczynają się Dni Narodowego Centrum Nauki i to jest 12. edycja tego wydarzenia i co roku odbywa się w innym mieście akademickim. Tym razem przyszła kolej na Katowice. Dodajmy jednak, że to jest powrót, ponieważ na Śląsku to wydarzenie było już w 2013. Tym, którzy nie mieli okazji usłyszeć o tym wcześniej, co możemy powiedzieć o tym wydarzeniu? Co to jest i dlaczego jest ważne?
2: Przede wszystkim drodzy maturzyści, którzy jedziecie na kolejny dzień egzaminów, życzę powodzenia i czekają na was znakomite polskie uczelnie.
1: A trzymamy kciuki, bo dziś język obcy. Dziewiąta godzina, tak?
2: Bardzo ważne kolejne spotkanie z cyklu promocji Narodowego Centrum Nauki. To agencja, jedna z agencji rządowych, podległa Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która dystrybuje znaczące środki, bo to jest około 1 700 000 000 roczny budżet na projekty, które przede wszystkim służą rozwojowi badań stosowanych, badań podstawowych, a więc mogą korzystać z tych programów zarówno indywidualnie naukowcy polscy, ale także w konsorcjach z udziałem osób z zagranicy.
1: To będą 2 dni spotkań, warsztatów i paneli dyskusyjnych, a wśród zagadnień, czy odwaga w badaniach się opłaca, etyka badań pod presją wyników, a nawet jak przeciwdziałać wypaleniu w świecie akademickim. Nie da się ukryć, że tematy ważne.
2: Ważne, szeroko dyskutowane w środowisku nauki polskiej. No więc przede wszystkim zadajemy sobie pytanie, co zrobić, by utrzymać duże zainteresowanie wśród młodych adeptów nauki, tym by chcieli swoją przyszłość związać z rozwojem nauki w Polsce. Potencjał polskich ośrodków myślę, że nie odbiega od europejskich i światowych. Przede wszystkim jeżeli chodzi o ludzi, ich kompetencje, ale także bardzo dobrze rozbudowane infrastrukturę naukową, laboratoryjną, doświadczalną. Przy czym finansowanie młodych naukowców to jest oczywiście to, czym dysponują uczelnie, to, czym dysponują instytuty, ale także agencje, takie jak NCN, NCBR, które oferują szereg projektów w ramach różnych programów i to pozwala znacznie poprawić sytuację finansową, szczególnie młodych naukowców.
1: To podkreślmy, że wszystkie wydarzenia zaplanowane w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki będą się odbywać na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przy ulicach Bankowej i Uniwersyteckiej do jutra włącznie. Panie ministrze, skoro jesteśmy przy Uniwersytecie Śląskim, to zamknął on rok obrachunkowy stratą w wysokości 33 milionów złotych i na portalu wyborcza.pl czytamy, że Uniwersytet będzie oszczędzał na ogrzewaniu, sprzątaniu i nadgodzinach. Wzrosną też ceny zakwaterowania w akademikach. W pana opinii, jak to jest możliwe? Możliwe, że Uniwersytet Śląski znalazł się w tak trudnej sytuacji. Czy to jest błąd systemowy, kwestia zarządzania? Z czego to wynika?
2: Trudno mi powiedzieć. No, na pewno wynik no, nie jest powodem do jakichś tam zachwytów, ale przypuszczam, że może być to związane z inwestycjami szeroko realizowanymi przez Uniwersytet Śląski, a więc są to inwestycje, które mają poprawić infrastrukturę pod względem realizacji badań, komfortu pracy. Te ostatnie lata to duża absorpcja środków unijnych i aby zrealizować projekty, a Uniwersytet Śląski realizuje projekty za setki milionów złotych, to wymaga również wkładu własnego. A więc przypuszczam, że ten rok, ubiegły rok, właśnie zbiegły się inwestycje, które wymagały wkładu własnego kosztem w ogóle całego budżetu. Myślę, że aż tak negatywne, tak złe perspektywy co do obniżenia kosztów, w ogóle funkcjonowania instytucji, raczej to nie grozi Uniwersytetowi Śląskiemu. Uniwersytet Śląski także otrzymał obligacje. Nie wiem, czy te obligacje zostały już spieniężone po to, żeby pokryć koszty różnych inwestycji, ale trzymam kciuki za Uniwersytet Śląski. Wierzę, że ta sytuacja jest tylko taka incydentalna i przede wszystkim no, nie będzie to pewien trend, który miałby się utrzymać, bo wtedy mielibyśmy powody no, do niepokoju.
1: Powrócę jeszcze na chwilę do artykułu, bo wynika z niego, że rosnącym kosztom utrzymania nie towarzyszył adekwatny wzrost subwencji z Ministerstwa Nauki i podobno rosła systematycznie od 2021, ale w 2025 zmalała o niemal 5 milionów złotych. Od czego to zależy?
2: Trudno mi powiedzieć, to są algorytmy, które mamy przyjęte w oparciu o wskaźniki. Jeżeli sytuacja miała miejsce, że obniżona została subwencja, no to właśnie wynikało to z obniżanych wskaźników, a więc albo liczba studentów, która z roku na rok jednak maleje, no to jest przyczynek do tego, by obniżać także subwencje. Wraz z mniejszą liczbą studentów, no to kształcenie też rodzi nieco mniejsze koszty. Ale warte podkreślenia jest to, że w 2024 roku rząd Donalda Tuska przeznaczył 30% dodatkowych środków na wynagrodzenia. W roku 2025 to było 5% i w 2026 3,5%, a więc w ciągu trzech lat, 2024, 2025, 2026, wzrost wynagrodzeń na uczelniach polskich został odnotowany na poziomie prawie 40% versus inflacja, która w zasadzie była na poziomie kilkunastu procent, a więc bardzo realny wzrost wynagrodzeń. To pozwoliło zatrzymać trend odpływu młodej, zdolnej kadry do przemysłu, który to przemysł w swojej ofercie ma atrakcyjne wynagrodzenia. Wydaje się, że to udało się zawrócić, ten trend. No i oczywiście, że czy poziom finansowania polskiej nauki jest powodem do naszego zadowolenia, od razu powiem, że nie. Budżet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest, podkreślamy to, budżetem naszych marzeń, ale też nie możemy zapominać o tym, w jakiej sytuacji geopolitycznej przychodzi nam funkcjonować. Duże wydatki na bezpieczeństwo, obronność, rekordowe wydatki przecież, to także niemałe wydatki na system ochrony zdrowia, a więc to wszystko powoduje, że nauka musi poszukiwać gdzie indziej środków finansowania swojej działalności i takie środki są chociażby w funduszach, które pozyskujemy i uruchamiamy programy chociażby w Narodowym Centrum Nauki czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Tak więc to są dodatkowe, realne środki, które zwiększają pulę, z których naukowcy korzystają. Warte podkreślenia jest to, że z roku na rok coraz większe kwoty na badania i rozwój przeznaczają polskie firmy, wśród nich przemysł brojeniowy, który ostatnio także absorbuje duże środki. To wszystko jest dodatkową pulą pieniędzy, nie w formie subwencji, tylko w formie dodatkowych programów, które mogą w ramach projektów z nich czerpać naukowcy.
1: Panie ministrze, to ostatnie pytanie o Uniwersytet Śląski. Czy Ministerstwo Nauki może pomóc jakoś w tej sytuacji? Bo uczelnia sama w sobie szuka oszczędności, ale czy to wystarczy? Czy to musi wystarczyć?
2: Ostatnio podpisałem decyzję o przeznaczeniu 60 milionów złotych dla Uniwersytetu Śląskiego na inwestycje. To jest centrum, które powstaje w biozgodności, bioróżnorodności. Duża pula uzyskana przez Uniwersytet Śląski w ramach programów unijnych, a ministerstwo podjęło decyzję o dofinansowaniu kwotą 60 milionów, a więc przenosimy ten koszt inwestycji, znaczących inwestycji, które będą stanowiło rozwój infrastruktury, również na ministerstwo. Wspieramy uczelnie i zawsze pod koniec roku pula środków, która zostaje, my ją dzielimy, przekazując do uczelni. W tym roku trudno jeszcze powiedzieć, jak będzie wyglądała końcówka tego roku, ale jeżeli pewne oszczędności się pojawią, to również podzielimy te środki i część z nich też trafi do Uniwersytetu Śląskiego.
1: Zaczęliśmy tę rozmowę o maturach, a po maturach przyjdzie czas rekrutacji na studiach. Jako osoba przez długi czas związana z Politechniką Śląską, jak by pan przekonał tych nieprzekonanych, żeby właśnie tutaj w województwie śląskim zdecydowali się na studia?
2: Droga młodzieży, studia to przede wszystkim przedłużenie waszej młodości, to rozwój wasz intelektualny, ale uczelnie śląskie to jedne z najlepszych w kraju. Politechnika Śląska, jedna z 10 najlepszych uczelni, uczelnia badawcza. Zapraszamy na śląskie uczelnie. Tutaj państwo uzyskacie wysokie wykształcenie, spotkacie bardzo, myślę, że inspirujących naukowców, którzy zadbają o wasz przyszły rozwój.
1: A zachęcał profesor Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, który był gościem Radia Katowice. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Z naszym gościem rozmawiał Paweł Nadrowski. Dziękujemy. Za 10 minut będzie 8:00. O 8:00 informacja Radia Katowice.

0: ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Olko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
4: Reklama.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Ze sporymi korkami muszą się liczyć kierowcy w Katowicach. Słuchacze przekazują, że do stłuczki doszło na autostradzie A4 w rejonie komendy policji. Korek jest tam na pasach do Wrocławia. Sznur samochodów na zjeździe za czwórki na Mikołowską i Francuską, wjeżdżający do centrum DTŚ-ką od Gliwic, zwalniają już na wysokości

Kości osiedla tysiąclecia. Korek na drodze 86 na pasach do Sosnowca, a zwolnić trzeba już na węźle Murckowska. Wcześniej wjeżdżający od Tychów zwalniają między Murckami a Giszowcem. Z kolei wjeżdżający tą drogą od Sosnowca z tłokiem muszą się liczyć na wysokości samego Sosnowca. Korek na Wiślance na granicy Mikołowa i Katowic. W Katowicach ciasno na Wiślance od ronda Wośb do pętli Brynowskiej. Zakorkowany także przejazd przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. 691 404 czekamy na sygnały z dróg regionu.

0: Jest godzina 8. Częstochowski sąd ma dziś wydać wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B. oskarżonych w związku ze śmiercią 8-letniego Kamilka. W Katowicach rozpoczyna się 12. edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. 18-letnia obywatelka Czech zginęła w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy w Ustroniu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. Częstochowski sąd ma dziś wydać wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B. oskarżonych w związku ze śmiercią 8-letniego Kamilka. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Śledczy oskarżyli Dawida B. o zabójstwo 8-latka, ale też o znęcanie się nad nim i jego bratem oraz molestowanie małoletniej. Dopuścić się tych czynów miał ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Z kolei matka chłopca została oskarżona o pomocnictwo. Kobieta miała nie reagować na dramat, jaki rozgrywał się w domu. Miała też nie udzielić pomocy dzieciom. Prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska z prokuratury regionalnej w Gdańsku podkreśla, że ta sprawa może mieć wpływ na ochronę nieletnich w Polsce.
2: To, co się zadziało w tej rodzinie, powinno zmotywować niektóre instytucje do przedsięwzięcia pewnych kroków, aby w przyszłości nie dochodziło do zdarzeń z udziałem dzieci, żeby był nadzór, dozór takich rodzin z pewnymi dysfunkcjami, żeby instytucje do tego powołane miały większe możliwości dozorowania takich rodzin.
0: Kamil zmarł w maju 2023 roku w szpitalu po ponad miesiącu walki o życie. Sprawa była na tyle głośna, że znowelizowano przepisy potocznie nazywane ustawą Kamilka, która ma na celu lepszą ochronę dzieci.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ruszają Dni Narodowego Centrum Nauki w Katowicach. To impreza, która odbywa się już po raz 12 co roku w innym ośrodku akademickim. To 2 dni debat, paneli i spotkań. Jak podkreślił profesor Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, to okazja do zastanowienia się, co zrobić, by utrzymać duże zainteresowanie wśród młodych adeptów nauki i by chcieli oni związać swą przyszłość z polską nauką. Jak zauważył nasz gość, polskie ośrodki naukowe nie odbiegają od tych zagranicznych, zarówno w zakresie badań, potencjału czy infrastruktury. 18-letnia obywatelka Czech zginęła w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy w Ustroniu. Palił się budynek mieszkalny oraz przylegający do niego warsztat. Przed przybyciem straży pożarnej budynek opuściła jedna osoba, druga znaleziona nieprzytomna została ewakuowana przez ratowników. Podjęte czynności ratunkowe nie przyniosły skutku. Lekarz stwierdził jej zgon. W akcji uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. Świętochłowice odwołają się od negatywnej opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Wystawiła ją Regionalna Izba Obrachunkowa. Jako powód wykazała większy od zakładanego deficyt budżetowy oraz pokrycie zaistniałej różnicy pieniędzmi z podatku dochodowego. Prezydent miasta Daniel Beger wskazuje, że to nie tylko problem Świętochłowic.
3: Jestem przekonany, że to jest działanie, które w zasadzie realizowały większość gmin i nie powinno to być argumentem do tego, żeby tak drastycznie oceniać samorząd świętochłowicki. Także na pewno się odwołamy i wierzę w tą taką przychylność RIO i spojrzenie trochę szerzej, obiektywniej na sytuację i brak pomocy z rządu dla samorządów.
0: W przypadku, gdy Izba nie zmieni swojej opinii, prezydent miasta będzie musiał przedstawić ją Radzie Miejskiej wraz z odpowiedzią na zarzuty. Może to stanowić powód do nieudzielenia mu absolutorium za wykonanie budżetu.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Sponsor audycji www.sdsm.pl.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: W ciągu dnia raczej pogodnie, opady możliwe dopiero po południu na północy regionu. Temperatura dziś do 25 stopni.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Sponsor audycji www.sdsm.pl.
5: Reklama.
6: Kiedyś Śląsk był pełen życia i relacji, zarówno rodzinnych, jak i sąsiedzkich.
7: Moja babcia opowiadała, że było wspólne siedzenie na ławkach przed familokami, pomaganie po sąsiedzku, dzielenie się radością i troskami.
6: Dlaczego staliśmy się tak zamknięci i obojętni? Czasem zwykły dzień dobry może coś zmienić. Dowiedz się jak na nereusz.pl. Kampania prospołeczni Twój głos ma znaczenie. Dofinansowana przez Unię Europejską, realizowana jest przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej. Transformujemy w dobrym klimacie.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem. Reklama.

Pan Marcin bardzo ciekawie napisał. Samochód ma służyć do jazdy, to prawda. Do przemieszczania się z punktu A do punktu B ma być sprawny. Samochód nie ma służyć do popisywania się, jaką to się ma superbrykę. Ja tylko chciałem, tylko nieśmiało zauważyć, że superbryka nie zawsze służy do akurat popisywania się. Podobnie jak super gitara, super narty, super meble, nie wiem, super ciuch. To trochę jak z prozą i poezją. Temat złożony, kwestia gustu, estetyki i tak dalej, i tak dalej. Ale pozdrawiam bardzo serdecznie. Rzeczywiście samochód ma służyć do jazdy, przemieszczania się z punktu A do punktu B. I proszę uważać teraz z wagą nogi na pedale gazu, bo to piosenka sprzyjająca. Free, all right now. Państwa preferencje i marzenia motoryzacyjne proszę dać znać na naszych radiowych społecznościowych. 6:06. Rafał Chirowski. Dzień dobry, dobrzy ludzie.

No i z tego, co zauważyłem, na naszych społecznościowych sporo fanów motoryzacji klasycznej, starszej, tradycyjnej. Pani Barbara na przykład: mam nadzieję, że kupię sobie kiedyś takie auto, jakim jeździł agent 007. O! Się w takim aucie człowiek czuje wstrząśnięty, niezmieszany. Wiadomo. To życzymy spełnienia marzeń. Oczywiście pan Robert. Stary, dobrze zachowany klasyk z niemieckim rodowodem, niezbyt wysilony silnik z charakterystycznym tembrem boksera. O tak, to tak. Wygodny, prosty w obsłudze i niezawodny, nie musi budzić podziwu, ale gdy jedzie, to i tak mało kto go nie zauważy. Taki sprawia mi radość już od ponad 25 lat. Proszę bardzo. Państwa preferencje i marzenia motoryzacyjne proszę dać znać. Nasze radiowe społecznościowe do Państwa dyspozycji. Za moment kartka z kalendarza.

0: Sixpence Known, The Richard w Radiu Katowice. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to dziś, 6 dzień maja, 126 dzień roku, 239 dni do końca roku. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Benedykta. Są też tacy solenizanci, co to i imiona nieco rzadziej spotykane mają. O tym za momencik, teraz Dariusz Kalendariusz.
1: Zaraz kiwą, powiem, co się tutaj pierwszy działo. 6 maja 1431 pożegnał się z tym światem Bolesław I Cieszyński, książę bytomski, cieszyński, siewierski i głogowski. 6 maja 1789 wybuchnęła największa fojera w historii Cieszyna. 6 maja 1945 Krajowa Rada Narodowa wydała ustawę konstytucyjną, która likwidowała przedwojenną autonomię województwa śląskiego. Dzisiaj Geburtstag ma Małgorzata Schnitzer, rodzona w Sosnowcu dziennikarka, animator kultury, propagatorka i menadżer muzyki poważnej i literatury, autorka tekstów pieśni. 6 maja 1951 w Siemianowicach pożegnaliśmy Józefa Drejzy, działacza społecznego i narodowego na Górnym Śląsku, powstańca śląskiego i organizatora Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. 6 maja w Lublińcu rodził się Mariusz Max Kolonko, znany ze swojego ciętego języka dziennikarz, były korespondent telewizji z Ameryki, publicysta, prezenter i producent telewizyjny, który od 1988 mieszkał w USA.
2: Mariusz Max Kolonko, mówię jak jest, Nowy Jork.
1: Z życzeniami urodzinowymi mogliśmy też dzisiaj lecieć do Witolda Beresia, dziennikarza, pisarza, scenarzysty, reżysera i producenta filmowego z Bytomia. Dzisiaj mogę burstak Artur Rojek, kompozytor, autor tekstów, gitarzysta, wokalista, członek zespołu Myslowic. No!

0: 6 maja 2000 nad Beskidem Śląskim i północnymi Morowami przeleciał jak pieron z jasnego nieba, a potem wybuchnął w atmosferze dzienny bolid, czyli meteor jaśniejszy od planety Wenus. I to z tej historii, którą się z wami dziela, byłoby dzisiaj na tyle.
1: Dariusz Schmidt, dziękujemy pięknie. No to jeszcze solenizanci, którzy imiona mają, powiedzmy, nieco rzadziej spotykane, a więc świętują również dziś Domagniew, Edbert, Ewodia, Ewodiusz, Miłodrog, Placyd, Teodot i Jurand. Tego ostatniego akurat można spotkać dość często, najczęściej w bibliotece albo w księgarni.

0: reklama.
1: Zabierz Radio Katowice ze sobą, gdzie chcesz. Teraz dzięki aplikacji mobilnej. Na smartfonie i tablecie. Zawsze najświeższe informacje, serwisy drogowe i pogoda. Do tego kanały tematyczne. Bezpłatna aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play. Bądźmy blisko. Każdego dnia.
2: Każdego dnia. Każdego dnia.
0: Reklama.

0: dzisiaj rozumiem.
1: 8:27.
2: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: To będzie bardzo szczegółowe autoradio w Radiu Katowice. Czyli północ, południe i centrum naszego regionu. Dorota Stabik, zapraszam.
3: Kierowcy przekazują o kolizji w Gliwicach na DTS-ce za węzłem z drogą 88 w stronę Katowic. Sam węzeł jest zakorkowany, ciasno też na trasie 88 między strefą ekonomiczną a węzłem z drogą 901. Korek na drodze 78 na wysokości cmentarza centralnego i na wlocie do miasta od Rybnika. Słuchacze przekazują, że do stłuczki doszło też na autostradzie A4 w rejonie Komendy Policji w Katowicach. Korek jest tam na pasach do Wrocławia, a zaczyna się na wysokości Giszowca. Sznur samochodów na zjeździe za czwórki na Mikołowską i Francuską, wjeżdżający do centrum DTS-ką od Gliwic zwalniają już na wysokości osiedla Tysiąclecia. Korek na drodze 86 na pasach do Sosnowca. Zwolnić trzeba na węźle Murckowska. Wcześniej wjeżdżający od Tychów zwalniają między Murckami a Giszowcem. Z kolei wjeżdżający tą drogą od Sosnowca z tłokiem muszą się liczyć na wysokości samego Sosnowca. Korek na Wiślance w Katowicach, Odrą da Wośp do pętli Brynowskiej, zakorkowany także przejazd przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. A jak sytuacja wygląda na północy województwa, to sprawdza Krzysztof Słabikowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. W Lgocie korek na drodze krajowej 43 w obu kierunkach. W Kłobucku spory ruch na tej samej krajówce, a także w centrum, bo tam pracują drogowcy. W Częstochowie jedzie się w miarę płynnie, tłocznie jedynie na miejskich odcinkach dróg krajowych. Na Bugajskiej tradycyjnie o tej porze korek do przejazdu kolejowego w kierunku miasta. Na pozostałych drogach północy województwa bez poważnych spowolnień bezpiecznej podróży.
3: Dziękujemy. Przenosimy się na południe regionu. Drogi tam monitoruje Andrzej Ochodek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Codzienna sytuacja na południu. Wolna jazda jedynką między Czechowicami, Dziedzicami a Bielskiem Białym w miejscu budowy wiaduktu. A sytuację komplikuje awaria samochodu na lewoskręcie w rejonie skrzyżowania z Węglową. To kierunek Bielsko. A w samym Bielsku na Mazańcowickiej, uwaga, awaria sygnalizacji świetlnej. Duże korki na wszystkich wjazdach do Żywca i w samym mieście. W Cieszynie rozkopane centrum, prace na ulicach Fredry, Stary Targ, Plac Świętego Krzyża, Plac Dominikański i ulica Ratuszowa. Na Starej Jedynce z powodu remontu postoimy trochę pomiędzy Ciscem a Milówką oraz na wahadłach w Grodźcu i Jasienicy. Na ulicy Leśnej w Ustroniu nadal wyłączony z ruchu fragment drogi, a w Jaworzu trwa remont ulicy Cisowej.
3: Dziękujemy, czekamy też na Państwa sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 9:00.
2: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: Do 9:00 pół godziny skrót najważniejszych informacji Piotr Pagieła.
6: Częstochowski sąd ma dziś wydać wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B. oskarżonych w związku ze śmiercią 8-letniego Kamilka. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Kamil zmarł w maju 2023 roku w szpitalu po ponad miesiącu walki o jego życie. Ruszają Dni Narodowego Centrum Nauki w Katowicach. To impreza, która odbywa się już po raz 12. Co roku w innym ośrodku akademickim. To 2 dni debat, paneli i spotkań. 18-letnia obywatelka Czech zginęła w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy w Ustroniu. Palił się budynek mieszkalny oraz przylegający do niego warsztat. W akcji uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. Tarnowskie Góry w tym roku już po raz 6 uczestniczą w akcji Rowerowy Maj. To ogólnopolska kampania promująca aktywność ruchową dzieci i młodzieży. Zachęca do wyboru rowerów, hulajnóg i deskorolek w dojazdach do szkoły i promuje zdrowy styl życia.
7: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20:00. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na Festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandre Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
2: Poleca Radio Katowice.
3: Reklama.
4: Trzy minuty po pół do dziewiątej. Proszę Państwa, nasze zmagania konkursowe za momencik. Dziś, oj, ależ fantastyczna, proszę Państwa, nagroda Fani Queenów. Proszeni o zrobienie Radia Katowice głośniej. Tak na razie nieśmiało zdradzę. Szykuje się bardzo fajne wydarzenie związane właśnie z muzyką zespołu Queen z Freddie Mercurym. Za momencik podwójne zaproszenie na pewien koncert w Państwa ręce. Trzeba będzie sprostać pewnemu zadaniu związanemu z zakręconą piosenką, ale to za chwilę. Proszę być czujnym.

dziś różne środki lokomocji. Pojazdy są bohaterami naszego porannego spotkania w Radiu Katowice. To też i pytanie będzie związane z... właściwie ze środkiem lokomocji, z pojazdem, proszę państwa. Jako że nagroda dotyczy koncertu związanego z muzyką zespołu Queen, to też będzie nieco zakręcony fragment piosenki. I teraz państwo zrobią sobie głośniej Radio Katowice i proszę bardzo uważnie posłuchać. No właśnie, o jakim to środku lokomocji, o jakim pojeździe śpiewał tutaj Freddie Mercury? 32, 250, 22. Dla tych, którzy nie wygrali niczego w ciągu ostatnich 3 miesięcy w Radiu Katowice, kto ma konto nagrodowe czyste za ostatni kwartał, śmiało może dzwonić. 32, 250, 22. Podwójne zaproszenie na koncert z muzyką zespołu Queen w państwa ręce za momencik.

0: Back to Friends śpiewał Ząb w Radiu Katowice. 18 minut i będzie godzina 9.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Epic Generation, organizator koncertu Queen Show 14 maja w Katowicach w mieście Ogrodów.
0: Tak jest. I właśnie na ten koncert, proszę Państwa, podwójne zaproszenie, być może w ręce pana Piotra. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry wszystkim.
0: Queen Show Poland 2026 Tour, 80 lat Freddiego Mercury'ego. Tak, to wszystko już 14 maja w Katowice, miasto Ogrodów. Panie Piotrze, pan z muzyką Queen zaznajomiony?
2: No lubię.
0: Lubi pan. No,
2: to... Po mamie odziedziczyłem.
0: A, mama fanką była.
2: Tak.
0: Rozumiem. Czy jest?
2: No jest.
0: Okej, okay, bo tak właściwie się już tak... Przepraszam bardzo, dobrze.
2: Była.
0: Przepraszam bardzo.
2: Jest, jasne ludzik.
0: Okej, okay, dobrze. No to może nie będzie pan miał problemu z odpowiedzią na to pytanie. Jeszcze raz fragmencik muzyczny zakręcony z repertuaru Queenów panu zagrać?
2: Poprosimy dla wszystkich.
0: Poprosimy. Tak, oni to zagrali i zaśpiewali w SPAC z godnym, pięknym chórem, jak to w przypadku muzyki Queen. Chciałem pana zapytać, o jakim pojeździe śpiewa tutaj Freddie Mercury?
2: Wydaje mi się, że chodzi o bicycle, czyli rower.
0: Sprawdźmy. Bicycle. On to zrobił. Pan Piotr to zrobił. I na rowerze pojedzie sobie oglądać Queen. Niestety nie w operze, ale... Ale akurat w Katowice, miasto Ogrodów, panie Piotrze, myślę, że to nie było akurat trudne, chociaż z drugiej strony, nie wiem. Dobrze, panie Piotrze, pan się szykuje, koncert Queen Show Poland 2026, tour Katowice, miasto Ogrodów, 14 maja o godzinie 19. Pan się z kim wybierze tam?
2: Z żoną.
0: Z żoną, a nie z mamą?
2: Wybierzemy się na randkę.
0: A, dobrze.
2: Dzieci do babci.
0: Okej. Okay. No, myślałem, że skoro babcia jakby była tym przyczynkiem do pana lubienia Queenów.
2: Nie, to nie jest zły pomysł.
0: Żeby to może babcie tam też ze sobą gdzieś, nie? Czy, no. No, tak myślę.
2: I... Pomyślimy w tym temacie.
0: No. Myślę, że to nie byłoby.
2: Zainspirował mnie pan.
0: Prawda? Dobrze, tak. Kogo pozdrawiamy, proszę pana?
2: No, wszystkich kierowców zawodowych. Wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, Kochowic.
0: Jasne. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Panie Piotrze, pan oczekuje na sygnał z naszego działu promocji. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy. Miłej zabawy życzymy.
2: Dziękuję i wszystkim miłego dnia.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Epic Generation, organizator koncertu Queen Show 14 maja w Katowicach w mieście Ogrodów.

Pani Katarzyna pisze, ukochane to terenowe, najlepiej takie starsze modele z klasyczną budą, nie te nowoczesne cacka. Oczywiście auto ma pozwolić na jazdę poza, jak dla mnie, nudną autostradą, a czyli terenówki. Małgorzata. Stary, piękny, kolorowy kabriolet z błyszczącym lakierem, bez elektroniki. Chyba 1,5 tygodnia temu był zlot tych pięknych perełek. Nie można od nich oczu oderwać. Mieszkaliśmy kiedyś naprzeciwko miejsca, gdzie organizowano zloty zabytkowych samochodów, a przez naszą miejscowość przez cały sezon przejeżdżały te cudeńka. Państwa preferencje i marzenia motoryzacyjne tudzież

0: Prezydenta Miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Reklama.
6: Jesteśmy blisko. Radio Katowice. Każdego dnia.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz w Tarnowskich Górach na Sępołowskiej. Tam miało miejsce potrącenie rowerzysty. Z kolei w Bielsku Białej na Górskiej i w Świętochłowicach na Polnej doszło do kolizji. Kierowcy informują też o stłuczce w Ustroniu na skrzyżowaniu Katowickiej i Brody. Do stłuczki doszło też na autostradzie A4 w Katowicach za węzłem Murckowska na pasach do Wrocławia. Korek zaczyna się na granicy Katowic i Mesłowic. Wjeżdżające do Katowic od Tychów zwolnić muszą między Murckami a Giszowcem i dalej przed węzłem Murckowska w stronę Sosnowca. Droga 86 korkuje się także na wjeździe od Sosnowca. Wjeżdżające do Katowic od Mikołowa Wiślanką z tłokiem muszą się liczyć między skrzyżowaniem przy Centrum Handlowym a Pętlą Brynowską. Spora kolejka aut też na tak zwanych Trzech Górkach, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg regionu.

0: Jest dziewiąta. Częstochowski sąd ma dziś wydać wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B. oskarżonych w związku ze śmiercią 8-letniego Kamilka. W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach rozpoczynają się dziś 12 dni Narodowego Centrum Nauki. 12 osób z trzech budynków ewakuowano w wyniku uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia w Cisownicy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Częstochowski sąd ma dziś wydać wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B. oskarżonych w związku ze śmiercią 8-letniego Kamilka. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Śledczy oskarżyli Dawida B. o zabójstwo 8-latka, a także o znęcanie się nad nim i jego bratem oraz molestowanie małoletniej. Dopuścić tych czynów miał się ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Z kolei matka chłopca została oskarżona o pomocnictwo. Kobieta miała nie reagować na dramat, jaki rozgrywał się w ich domu. Miała też nie udzielić pomocy dzieciom. Kamil zmarł w maju 2023 roku w szpitalu po ponad miesiącu walki o życie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Katowicach rozpoczynają się dziś Dni Narodowego Centrum Nauki. Do jutra włącznie przewidziano m.in. warsztaty, spotkania i panele dyskusyjne doktorantów i naukowców. Wydarzenie co roku odbywa się w innym ośrodku akademickim. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesor Marek Gzik mówił w Radiu Katowice, jak ważne to spotkanie.
2: Przede wszystkim zadajemy sobie pytanie, co zrobić, by utrzymać duże zainteresowanie wśród młodych adeptów nauki, tym by chcieli swoją przyszłość związać z rozwojem nauki w Polsce. Potencjał polskich ośrodków myślę, że nie odbiega od europejskich i światowych. Przede wszystkim jeżeli chodzi o ludzi, ich kompetencje, ale także bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturę naukową, laboratoryjną, doświadczalną.
0: Cykl został zapoczątkowany na Śląsku w 2013 roku. W trakcie wydarzenia naukowcy mogą poznać szczegóły związane z finansowaniem badań z Narodowego Centrum Nauki. Wkrótce ruszy budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Pocztowej w Raciborzu. Inwestycja warta jest 13 milionów złotych. W okolicach Placu Dworcowego pojawią się nowe zatoki autobusowe i przystanek komunikacji miejskiej z ekologicznymi wiatami, panoramiczną windą do peronów, będą ścieżki rowerowe, stacje ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, będzie też toaleta. Ważnym elementem centrum przesiadkowego będzie nowoczesny parking, mówi prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz.
3: Przede wszystkim pojawi się parking na 96 miejsc, parking automatyczny, bezpłatny. No myślę, że to takie będzie fajne udogodnienie dla tych, którzy korzystają na przykład z PKP, a chcieliby zostawić samochód, czy też zresztą obok mamy dworzec PKS-u i miejską też pętlę autobusową, więc myślę, że to takie fajne uzupełnienie tych możliwości komunikacyjnych, które są w rejonie Placu Dworcowego.
0: Budowa centrum przesiadkowego potrwa do końca przyszłego roku. 12 osób z trzech budynków ewakuowano w wyniku uszkodzenia gazociągu. Do zdarzenia doszło dziś w nocy w Cisownicy, to powiat cieszyński. Instalację uszkodziło powalone przez wiatr drzewo. Straż pożarna stwierdziła wyciek gazu. Ratownicy dodatkowo rozstawili kurtyny celem ograniczenia rozprzestrzeniania się na pozostałe domostwa. Pogotowie gazowe zakręciło główny zawór gazu. Akcję zakończono około 4 nad ranem.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: W ciągu dnia raczej pogodnie, opady możliwe dopiero po południu na północy regionu, a temperatura do 25 stopni.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
4: Reklama.
5: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg, muzyka przełomu epok, w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej książąt pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Reklama.

Samochód ma być przede wszystkim bezpieczny, a kierowca odpowiedzialny. Jest mi bezwzględnie potrzebny do przemieszczania. Donoszą na naszych radiowych, społecznościowych koronki babci Tereni. I oczywiście, że się z tym zgadzamy jak najbardziej. Niemniej jednak różne są względy przy wyborze danego pojazdu. Różnymi względami się kierują różni potencjalni nabywcy. No więc właśnie państwa preferencje i marzenia motoryzacyjne i ogólnie pojazdowe. Motocykl, samochód, skuter. Proszę dać znać. 32 250 22 antena małparadio.katowice.pl. No i oczywiście nasz radiowy Facebook do państwa dyspozycji. Jak każdego dnia. Tu Rafał Chirowski. Dzień dobry. 6 po 9.

0: pani Joanna pisze, że zakochała się w elektrykach. 4 sekundy do setki, ponad 500 koni mocy, jednak robi robotę, a mam ciężką nogę, cisza w środku, bez wibracji silnika i niestraszne ceny paliwa. Kiedyś byłam zagorzałą zwolenniczką diesla. Jak cisza? Bez miłego warkotu V8-ki, świstu GT, przemiłego klangu boksera. Jak tu żyć w ogóle? To jest jakby jednak zupełnie inaczej podchodzimy chyba do tej motoryzacji. Proszę pani Joanny. Tymczasem zapraszamy państwa na popołudnie z Radiem Katowice, kiedy to szczegółowo informujemy o tym, co dzieje się w poszczególnych częściach naszego regionu, na przykład północ naszego województwa. Częstochowskie studio Radia Katowice i Krzysztof Słabikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A ty też wyobrażasz sobie, że cisza w samochodzie bez tego miłego mruczenia warkotu bulgocu?
1: Elektryczna to jest dobra kuchenka.
0: O, ja też, no właśnie. No, dokładnie. Ciche samochody są niebezpieczne. To nie słychać, jak jedzie w ogóle przecież, no.
1: Otóż to.
0: No dobrze, a co dziś po południu?
1: Zacznijmy bardzo poważnie, bo przed sądem w Częstochowie ma dziś zapaść wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamila. To sprawa z 2023 roku, która wstrząsnęła całym krajem. Na ławie oskarżonych zasiedli m.in. matka chłopca i jego ojczym. I tym tematem rozpoczniemy nasz dzisiejszy program na 98,4 FM. Później odwiedzimy podczęstochowski Olsztyn, tuż przy ruinach średniowiecznego zamku. Otwarto oficjalnie zrewitalizowany park. Inwestycje wykonano dzięki środkom przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie Zielona Przestrzeń. Miejsce to ma charakter turystyczno-edukacyjny. Na 98,4 FM pomiędzy 17 a 18 dziś także bardzo rowerowo. Zapowiemy rowerowe święto, które rozpocznie się 15 maja, czyli Czewa Bike Fest. Swój udział w tym wydarzeniu będzie mieć także Radio Katowice. Jaki? Zdradzimy w naszej popołudniówce.
0: O, i taki rower to jest jedyny cichy pojazd, który ja akceptuję. Nawet lubię.
1: No. Tak, ale chyba, że ma taką mocno cykającą tylną piastę, to wtedy jest jeszcze fajniej.
0: No właśnie. Krzysztof Słabikowski, dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Z północy będziemy na południe naszego regionu. Bielskie Studio Radia Katowice i Dawid Damszel. Dzień dobry.
2: Samorządowcy kontra społecznicy. Taki charytatywny, siatkarski mecz nam się szykuje w Bielsku-Białej. Dziś na 103 FM poszukamy odpowiedzi na pytanie, dla kogo ta charytatywność i czy na pewno przy tego typu wydarzeniach sportowych nie liczy się wynik. Poza tym po 17 sprawdzimy, co nowego w Stowarzyszeniu Świętego Brata Alberta i porozmawiamy z wschodzącą gwiazdą polskiego jazzu, która wystąpi niedługo w Bielsku-Białej. Do usłyszenia.
0: Po 17 Dawid Damszel. Dziękujemy. Również w centrum naszego regionu dziać się będzie sporo i o tym też będziemy państwu mówić w najdrobniejszych szczegółach. Proszę być z nami.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Stanisław Leszczyński dwukrotnie zasiadał na polskim tronie. Był najdłużej żyjącym królem Polski, a jego małżeństwo z Katarzyną z Opalińskich trwało prawie 50 lat, ale to mu nie przeszkadzało, by być swawolnikiem prawie do śmierci.
2: Ścieżki miłości.
3: Dwukrotny król i jego miłości. Premierowa audycja Marka Mierzwiaka w Radiu Katowice. W sobotę o 22:15.
4: Przy stole biesiadnym zwykle po jednej jego stronie siadał jego spowiednik, a po drugiej kochanica. Takie to były czasy i takie to były też relacje małżeńskie. Przecież bardzo trudne dla tych kobiet, ale specjalnie się temu nikt nie dziwił.
3: O królu Stanisławie Leszczyńskim, który był wiernym Polsce, ale mniej swojej małżonce, opowiada Krzysztof Lewandowski.
0: Ogłoszenie nadawcy.
5: Gramy specjalnie dla Ciebie. Radio Katowice. Każdego dnia.

Pan Mariusz tak dość praktycznie, prawda? Samochód ma mniej żonę zawieźć z punktu A do punktu B. To jest jasna sprawa. Jak na razie nasz 18-letni pojazd spełnia te kryteria. Jedynie zimą przy tęgich mrozach zadaje sobie pytanie, odpali czy nie odpali? No tak, dylemat nie jednego. Pan Damian. Dzień dobry, chyba najlepszy środek lokomocji. Zaparkujesz gdzie chcesz, nie kosztuje wiele energii. Wurszt i coś z pianką do picia i lecisz jak szozda. Czyli chodzi o rower, który bardzo ładnie na zdjęciu tutaj pan załączył na naszych radiowych społecznościowych. Jedno, co by się chciało, a drugie to budżet. No to też jest dylemat. Tak zwane Yankee Oldtimery to zdecydowanie moja działka. Tutaj świetnie pana rozumiem, też jestem fanem starej, tradycyjnej i tej, czy młodszej, ale już tradycyjnej motoryzacji. Państwa marzenia i preferencje motoryzacyjne, pojazdowe, lokomocyjne, proszę zajrzeć na nasze radiowe społecznościowe. O, jeszcze pani Julia. Osą po Rzymie. O tak. O tej porze roku z Gregory Peckiem, jak w rzymskich wakacjach. Się rozmarzyłem.

0: One Call Away, śpiewał Charlie Puth w Radiu Katowice. Minęła 9:30. Sprawdźmy zatem, cóż kulturalnego ma w ofercie dla nas środa. Ewa Niewiadomska zaprasza i poleca.
1: Moc kultury.

0: Bach, mistrz wszechczasów, to tytuł dzisiejszego koncertu Mikołowskich Dni Muzyki. W kościele ewangelickim świętego Jana kantaty najwybitniejszego kompozytora epoki baroku wykonają orkiestra i chór Afidara Musica oraz soliści Magdalena Deptuła, sopran, Emilia Juras, mezzosopran, Maciej Strzałkowski, tenor oraz Marcin Konopacki, bas. Za pulpitem dyrygenckim stanie Paweł Lelek. Koncert w kościele ewangelickim w Mikołowie o 19:00. SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, zagra koncert w Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Ich albumy, takie jak Pamięć, Welcome czy Memento z banalnym tryptykiem, zapisały się na stałe w kanonie polskiej muzyki rockowej i elektronicznej. Grupa w legendarnym składzie Józef Skrzek, Apostolis Antymos i Jerzy Piotrowski, pełen rockowej energii koncert w bielskiej Cavatinie rozpocznie o 20:00. Z okazji niedawnych obchodów Dnia Tańca rynek w Katowicach zmieni się w prawdziwy taneczny parkiet. Reprezentanci Tygodnia Kultury Beskidzkiej z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, Wisły, Szczyrku, Żywca, Makowa Podhaleńskiego, Ujsą i Istebnej wespół z artystami Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk oraz Teatru Rozrywki zapewnią moc niezapomnianych tanecznych wrażeń. W programie tradycyjny polonez, tańce góralskie wprost z Tygodnia Kultury Beskidzkiej przy muzyce Kapeli Wisła i inne taneczne atrakcje. Start 1,5-godzinnego wydarzenia na katowickim rynku punktualnie w południe. Za swoją działalność artystyczną była wielokrotnie nagradzana na festiwalach radiowych, filmowych i teatralnych w Polsce i za granicą. Szerokiej publiczności znana jest również z ról w uznanych produkcjach filmowych i serialowych, takich jak Skazana, Profilerka, Napad czy Biała Odwaga. Wiktoria Gorodecka, aktorka Teatru Narodowego, będzie dziś gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Spotkanie z cyklu Tury Kultury zaplanowano na 18:00. W Bibliotece Śląskiej odbędzie się wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych najgłośniejszymi sprawami kryminalnymi w Polsce oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości od kulis, czyli spotkanie autorskie z mecenasem Pawłem Matyją i premiera książki Adwokat Diabłów, opowieści z samego dna sądowego piekła. To wstrząsająca opowieść o sprawach, które nie dają spokoju i pytaniach, na które wciąż brakuje jednoznacznych odpowiedzi. Spotkanie w Bibliotece Śląskiej o 16:00. Polecam i zapraszam.
1: Historia, która potrafi zaskoczyć. Karbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub skocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carbo Rock. Hunter z chórem, traktor i inni. Karbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.karbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
2: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500K, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600. Teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Reklama.

0: Różne są Państwa preferencje i marzenia motoryzacyjne, z tego co tu widzę. Naprawdę bardzo różnorodne. Pani Maria, witam. Wszystko jedno, oby jechało. Czyli praktycznie po prostu. Pani Karolina, motocykl, ale taki, sądząc po załączonym na naszych radiowych społecznościowych obrazku, to byłby trójślad. Wow. A, czyli że takie, że dwa kółka z przodu, jedno z tyłu. Ładne. Pani Magdalena, zawsze 4x4, bo się sprawdza w zimie i w lecie, a przede wszystkim w górach. A, dobrze. I jeszcze pani Justyna. Ponieważ nie mam prawa jazdy, więc samochód u mnie od lat jest i będzie tylko w strefie marzeń. Rozumiem, że jakikolwiek. Chociaż zawsze jest to... A nie, zawsze jest to pewien model retro, raczej mało praktyczny w dzisiejszych czasach. Pozdrawiam serdecznie. Proszę zajrzeć na naszego radiowego Facebooka. Dziś troszkę samochodami, troszkę motocyklem, troszkę skuterem, czyli Państwa marzenia i preferencje motoryzacyjne i ogólnie pojazdowe. 16 minut i będzie godzina 10. Od motoryzacji przechodzimy do dobrej lektury, co też Państwu polecimy dziś.
1: Skacząc po półkach.
0: A konkretnie Maciej Szczawiński.
2: Proszę Państwa, Księga Przyjaciół i Szkice Wybrane. Hugo von Hofmannsthal w tłumaczeniu Pawła Herca. Najwyższe loty, wyrafinowanie intelektualne, duchowe. Hofmannsthal, poeta, eseista, prozaik, podróżnik, znawca kultury. Ktoś, kto wyrafinowaniem swoim mógł wpędzić w kompleksy najwybitniejszych współczesnych. I w tej książce teksty, które są najbardziej znane, najbardziej przejmujące, ale od razu chcę powiedzieć, nie dla wszystkich, a mówiący te słowa także ma wielkie problemy, aby nadążać za tym wyrafinowaniem, za tą lotnością umysłu, za tą wrażliwością. No nic dziwnego, to jednak był inny czas, to jednak była, że tak powiem, inna częstotliwość postrzegania zjawisk, mierzenia się z tym, co olśniewa, z tym, co przeraża. Hofmannsthal był arcymistrzem, jeżeli chodzi o styl. Paradoksalnie ten styl oparty na ciągle mieniących się nowych słowach, ujęciach, był przez niego samego zanegowany, bo w słynnym swoim szkicu zatytułowanym List wysławia niemożność wysłowienia, wyraża niemożność wyrażenia, jakąś bezsilność, że słowa nagle odpadają od rzeczy, od tych fenomenów, które wdzierają się do naszej jaźni, wyobraźni. Widzimy, dotykamy, wdychamy, a jednak nie potrafimy tego zwerbalizować. Głębszy oczywiście problem i twórczy, i ludzki, bo tutaj nie chodzi o jakieś sprawy chorobowe, o afazję. Chodzi o naszą ludzką bezsilność i zgodę na tę bezsilność, na ten półśrodek, jakim jest język. Hugo von Hofmannsthal, proszę Państwa, i wspaniałe posłowie nieodżałowanego Wojciecha Karpińskiego. Wojciech Karpiński, tutaj sobie zaznaczyłem, pisze, jeżeli dzisiaj Hofmannsthal pozostaje żywy, to nie jako symbol jakiejś nostalgii, nie w wezwaniach do duchowej restauracji, ale w tych dziełach, które przedzierają się do nas i pokonują pokusę milczenia. Niektóre wiersze Hofmannsthala są dzisiaj tak bardzo komunikatywne, tak świetnie napisane i tak dużo mówią. Zresztą jeden z tych wierszy otwiera Księgę Przyjaciół i Szkice Wybrane w tłumaczeniu Pawła Herca. Ja przeczytam tylko fragmencik. Tak, niektórzy muszą umrzeć nisko, pod pokładem, ciężkie wznosząc wiosła, kiedy inni u steru wysoko widzą ptaków lot i gwiezdne kraje. Jedni zawsze leżą ociężali u korzeni splątanego życia, innym za to ustawiono krzesła przy Sybillach obok królowych, zasiadają tam jak u siebie. No i ta słynna strofa, ale życie tamtych pada cieniem na żywoty siedzących wysoko, lekkich w górze i ciężkich na dole, łączy więź jak z powietrzem i ziemią. Hugo von Hofmannsthal, Księga Przyjaciół i Szkice Wybrane w tłumaczeniu Pawła Herca z posłowiem Wojciecha Karpińskiego. Książka przepięknie wydana. Miło mi było o niej poinformować.
0: A nam miło było o niej posłuchać. Książkę polecał Maciej Szczawiński. Dziękujemy. 13 minut i będzie 10.

0: 9 minut i będzie godzina 10. To powolutku poranny program Radia Katowice przechodzi w działania do popołudniowe. Wcześniej o 10 będą informacje. No, prawie byśmy zapomnieli. Przecież dziś trzeci dzień matur. Zmagają się uczniowie dziś akurat z językiem obcym. O tym mówić będziemy w najbliższych informacjach Radia Katowice za 8 minut.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Reklama.

0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Ruch na drogach regionu znacznie spokojniejszy niż godzinę temu, ale nadal jest kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. Korek jest na trasie S1 w Mysłowicach. W kolejce samochodów ustawiają się jadący do Pyrzowic przed węzłem z autostrady.

0: Wiadomo, 4. W Katowicach tłok na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę, na samej Wiślance ciaśniej na pętli Brynowskiej, sznur samochodów też na przejeździe pod dworcem. W Rudzie Śląskiej dodatkowe minuty na przejazd trzeba doliczyć na trasie 925 w rejonie połączenia z DTS-ką. Więcej samochodów na Wiślance w Żorach, w Tychach korek na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Zakorkowany także przejazd tą drogą przez Bieruń. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Minęła 10. Cieszyńska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło w nocy w Ustroniu. Tarnogórski samorząd ogłosił plebiscyt na tarnogórzanina lub tarnogórzankę 500-lecia. Po języku polskim i matematyce dzisiaj czas na sprawdzenie wiedzy tegorocznych maturzystów z języków obcych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Cieszyńska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło dziś w nocy w Ustroniu. Zginęła w nim 18-letnia obywatelka Czech. Pożar wybuchł w budynku mieszkalnym, mówi Rafał Domagała z cieszyńskiej policji.
2: Ogień zauważyli postronni ludzie przejeżdżający nieopodal budynku drogą 941 i zaalarmowali służby o zdarzeniu. Na miejscu akcję ratowniczą prowadzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP. Policjanci ustalili, że na drugim piętrze, gdzie wybuchł pożar, może znajdować się jedna osoba. Strażacy wyposażeni w aparaty tlenowe znaleźli wewnątrz budynku 18-letnią kobietę, która była nieprzytomna. Służby ratunkowe przeprowadziły reanimację. Na miejsce został zadysponowany również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety mimo wysiłków ratowników kobieta zmarła.
0: A druga osoba przebywająca w budynku opuściła go, zanim na miejsce przybyli strażacy. W sumie w akcji uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. Tarnogórski samorząd ogłosił plebiscyt na tarnogórzanina lub tarnogórzankę 500-lecia. Organizowany jest w związku z obchodami jubileuszu miasta, przez którego historię przewinęli się m.in. sławni szlachcice, ludzie pracy, nauki czy sztuki. Wskazywać można zarówno osoby żyjące, jak i postaci historyczne, takie bowiem dwie kategorie wyznaczyli organizatorzy konkursu. Zrobić to mogą mieszkańcy miasta, instytucje publiczne, organizacje społeczne oraz stowarzyszenia z siedzibą w Tarnowskich Górach. Jest na to czas do 22 maja. Dziś startuje 50. edycja kolarskiego wyścigu Kryterium Masów. Tegoroczna rywalizacja będzie się składać z 5 etapów. Pierwszy z nich zaplanowano w Katowicach, z czego radości nie ukrywa wiceprezydent miasta Waldemar Bojarun.
3: Z uwagi na 3 aspekty. Po pierwsze, to znakomita rywalizacja sportowa na najwyższym poziomie. Drugi aspekt bez wątpienia to jest potęga kolarstwa, które jest bardzo widowiskowe i tym samym można pokazać tych mistrzów przemykających na rowerach kolarskich jako zachętę dla młodych, żeby korzystał z roweru jak najczęściej, nie tylko raz za kiedyś, tylko najczęściej na co dzień. I oczywiście trzeci element, rower powoli stanowi uzupełnienie systemu transportowego w Katowicach.
0: Drugi etap powiedzie z Zarzecza do Wilkowic, trzeci ulicami Pszczyny, czwarty na trasie Bielsko-Biała Jaworze-Bielsko, a ostatni z Siewierza do Psar.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Po języku polskim i matematyce dzisiaj przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy tegorocznych maturzystów z języków obcych. Ponad 95% zdających wybrało język angielski. Dla wielu to najłatwiejszy z egzaminów obowiązkowych. Tak jest też dla absolwentów szkoły w chmurze.
4: W porządku, stresik trochę, ale już jest trochę lepiej.
5: Dzisiaj najłatwiej?
4: Zdecydowanie.
6: A dobrze, wszystko gra.
5: W ile procent celujesz?
4: 95.
7: Dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie.
0: A wyniki poznamy 8 lipca.
8: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Dziś w regionie raczej pogodnie, opady możliwe dopiero po południu na północy regionu, a temperatura do 25 stopni.
8: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
9: Reklama.
10: Upiór w operze. Legendarny musical Andrew Lloyda Webbera z monumentalnej arenowej odsłonie po raz pierwszy w Polsce. Pre-Zero Arena Gliwice w czerwcu. Bilety na biletomat.pl i eventim.pl.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.

0: Radio Katowice. Każdego dnia.
1: Jeszcze pani Janina w kwestii różnych preferencji i marzeń motoryzacyjnych. Dzień dobry, kiedy byłam młodą dziewczyną, widziałam znajomą, która wychodziła z totalnie ubłoconego tarpana w czarnych szpilkach i futrze. Tarpan stał się moim marzeniem, dawno zweryfikowanym, tak samo jak szpilki i futra. Pozdrawiamy słonecznie.
2: Co za widok!
1: Tarpan, oj, jakie to...
2: Musiałam przez chwilę sobie przypomnieć, jak wygląda wyglądał tarpan, bo już nie widziałam wieki całe.
1: Taki trochę mniejszy żuk.
2: Ale takie sympatyczne.
1: To dźwięk silnika to jeszcze inne.
2: Jeszcze, nie, no ja nie jestem, ja nie potrafię, tak jak ty dzisiaj.
1: Klasyka polskiej motoryzacji dwusuwowej i nerdowskiej motoryzacji. Taki silnik, który wydawał dźwięk mniej więcej bemberem, bemberem, bemberem, bemberem, bemberem, bemberem, bemberem. Warczyburg tak zwany.
2: Pięknie.
1: Będziesz trampek oraz nasza syrenka, chociaż ona to tak bardziej skarpeta tam.
2: Miałam, w sensie moi rodzice kiedyś mieliśmy, tak.
1: Odżyły wspomnienia. Bardzo państwu dziękuję za dyskusję na temat tematy motoryzacyjne. To już Dominika Sygiet się pojawiła.
2: Ty mnie ostatnio pytałeś, czy mam turbinę?
1: A ty masz turbinę?
2: No właśnie nie wiem, muszę to ustalić. Jak to sprawdzić?
1: No jak masz oznaczenie TB, to...
2: Jak no dobrze, później porozmawiamy. Nie będę się pogrążać.
1: Bo jak jedziesz i się włącza takie, że szybciej jak naciśniesz gaz, to prawdopodobnie możesz mieć turbinę, tak?
2: Rafał Chirowski towarzyszył państwu przez minione 4 godziny.
1: Około odrzutowe masz po prostu.
2: Bachyria za szybą. Kłaniamy się, dzień dobry. A my sobie porozmawiamy o dniu bez diety i o dietach. A raczej o bezdietach. Byłeś kiedyś na diecie?
1: Nie.
2: No to dobrze, szczęściarz.

0: kwadrans po 10.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
0: Z najświeższą prognozą pogody jest już Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową. Zacznę może od pewnej ciekawostki. Otóż naukowcy doszli do wniosku, że skoro ociepla nam się woda w oceanach i w tej chwili wynosi tyle samo stopni, ile wynosiła w 2024 roku, to znaczy, że zima będzie ostra. Ale czy tak rzeczywiście się zdarzy? No, ja śmiem wątpić, ale zobaczymy. Natomiast to, co tu i teraz nas interesuje najbardziej, proszę Państwa, zbliża się front deszczowy, ale raczej z tych prognoz, które do mnie dotarły, wynika, że nie będą to bardzo intensywne opady. Dziś zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Na północy naszego regionu wieczorem możliwe będą miejscami przelotne opady deszczu. Ciepło do 25 stopni, wiatr umiarkowany z południowego zachodu, chwilami silniejszy do 50 km na godzinę, czyli kiedy tak powieje ten silniejszy wiatr, no to uświadomimy sobie, że no coś się z pogodą dzieje, coś się zmienia. Ciśnienie dość stabilne, około 1600 hektopaskali. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie zróżnicowane od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, ciśnienie nadal stabilne, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane lub duże. Znów możliwe będą przelotne opady deszczu i tylko punktowe burze. Nieco chłodniej, bo na termometrach zobaczymy 22 stopnie, to temperatura maksymalna. Ciśnienie poszybuje nam do wartości 1012 hektopaskali. Później noc z czwartku na piątek od 8 do 10 stopni, więc ogrodnicy nie muszą się na razie martwić. Zachmurzenie zróżnicowane od małego po całkowite. Lokalnie możliwe będą przelotne, punktowe opady deszczu. Piątek, zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami lub umiarkowane, nie będzie już padać. Jedynie rano na południu naszego województwa mogą wystąpić zanikające opady. Ciśnienie stabilne, ono podskoczy do wartości 1017 hektopaskali. Proszę Państwa, przydałyby nam się intensywne opady deszczu. Przydałby się deszcz padający przez kilka dni, ale z tych prognoz to nie wynika. Będą oczywiście opady deszczu, ale tylko przelotne. Może zdarzyć się burza, natomiast no, czekamy na coś więcej. Kłaniam się Państwu, życzę udanego przedpołudnia, a później popołudnia. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy. W oczekiwaniu na więcej, jak wspomniałeś, oczywiście ten czas umili nam doskonała muzyka i nie tylko muzyka w Radiu Katowice, a Wojciech Skowroński ponownie pojawi się po 14.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl

0: reklama.
1: Zabierz Radio Katowice ze sobą, gdzie chcesz. Teraz dzięki aplikacji mobilnej. Na smartfonie i tablecie. Zawsze najświeższe informacje, serwisy drogowe i pogoda. Do tego kanały tematyczne. Bezpłatna aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play. Bądźmy blisko. Każdego dnia.
2: Każdego dnia.
3: Każdego dnia.
0: Reklama.

Maja w kalendarzu świąt nietypowych. Dzień bez diety. Międzynarodowy Dzień bez diety, proszę Państwa, czyli hulaj, dusza, piekła nie ma. Jedyny dzień w roku, kiedy sałata patrzy na nas z wyrzutem, a my spokojnie odwracamy wzrok i sięgamy po coś bardziej konkretnego. Czy byli Państwo kiedykolwiek na diecie? Jeśli tak, jakiej? Post za momencik pojawi się w naszych mediach społecznościowych. Proszę pisać.

0: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama.

It's so easy, śpiewała Olivia Dean, bo pewnie nigdy nie była na diecie, bo to wcale nie jest tak łatwo i tak prosto. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety, oficjalnie dzień, w którym wezmę tylko kawałek, przestaje być największym kłamstwem świata, proszę państwa. I pytam, czy państwo byli kiedykolwiek na jakiejś diecie? Pani Marta pisze, witam pani Dominiko, jestem na diecie od ponad 2 lat. Jest coraz ciężej, dziś nie będę się na nic kusić, bo mam problemy, gdy odstąpię od posiłków dietetycznych. Pozdrawiam serdecznie z nadzeszytu, gdyż powtarzam materiał z kursu koreańskiego alfabetu. I napisała pani Hangul. Nie wiem, co to znaczy. Muszę zajrzeć do słownika, ale mnie pani zaintrygowała. W takim razie życzę pięknego dnia pani Marto, pomimo, że nie może pani troszeczkę zgrzeszyć, ale podziwiam, bo to naprawdę jest godne podziwu, żeby się tak mocno trzymać. I oczywiście dużo zdrówka życzę.

0: Środa z Radiem Katowice. Już wszystko jasne. Hangul, proszę Państwa, to koreański system pisma. Tak jak na przykład cyrulica, prawda? To jest też taki hangul. Pisze się Hangul. A to dlatego sprawdzaliśmy, ponieważ pani Marta pochwaliła się, że właśnie trenuje koreański. Pełna podziwu jestem dla pani Marto. A już teraz 10:40 na zegarach, czas na kolejny odcinek cyklu Każdemu damy radę. Dzisiaj pytanie, ślub czy konkubinat, a może związek partnerski? W ostatnim czasie zmieniają się formy relacji między ludźmi. Niestety wciąż związek partnerski budzi wiele kontrowersji, szczególnie wśród konserwatywnej części społeczeństwa. A przecież nie ma w nim nic złego. Co więc warto o nim wiedzieć? Anetta Chlebica rozmawiała z notariuszką Dominiką Olszewską-Wasylik.
1: Każdemu damy radę. Radę damy każdemu.
2: Związek partnerski to jest związek dwóch osób. Mogą być to osoby tej samej płci, mogą być to osoby różnej płci, które umawiają się, że od jakiegoś czasu będą prowadziły wspólne gospodarstwo domowe. Tak bym to zdefiniowała.
3: Nie ma ustawy o związkach partnerskich, pani notariusz, i dlatego tutaj wizyta u notariusza jest niezbędna.
2: Może tyle, nie niezbędna, co wskazana. Na tą chwilę to, co można zaproponować, to jest zawarcie umowy u notariusza. Umowa, czyli zgodne oświadczenie dwóch stron, jednego partnera i drugiego, określające ich wzajemne relacje w danym związku.
3: Czyli taki ślub u notariusza.
2: Poniekąd, można tak powiedzieć. No, jest to umowa, czyli jej rozwiązanie, jej zmiana wymaga zgody partnerów obydwojga. Można oczywiście od takiej umowy odstąpić, ale to wszystko reguluje kodeks cywilny.
3: Tych związków partnerskich w Polsce jest coraz więcej. Dlaczego to jest takie ważne, żeby pojawić się u notariusza?
2: Wiąże się to z wieloma kwestiami, tak społecznie. W takiej umowie partnerskiej najczęściej zawarte jest pełnomocnictwo dla tego partnera. Jest to pełnomocnictwo do reprezentowania przed wszelkimi organizacjami ogólnie w Polsce, czyli przed urzędami, sądami i tak dalej.
3: Bo to, że mieszkamy razem, to nie znaczy, że możemy siebie reprezentować w polskim prawie.
2: Dokładnie, dokładnie. Dla prawa nasz partner jest osobą obcą.
3: Czyli wtedy trzeba pójść do notariusza i przede wszystkim udzielić pełnomocnictwa. Na tak. przykład do informacji w przypadku choroby.
2: Dokładnie. Jeżeli, nie wiem, zasłabniemy, zabierze nas karetka, to nasz partner nie uzyska z podmiotu leczniczego, czy to ze szpitala, czy z poradni, żadnej informacji, o ile wcześniej nie złożymy pełnomocnictwa, czy to w przychodni, czy to w szpitalu, czy też nasz partner przyjdzie z dokumentem w formie aktu notarialnego.
3: Czyli podejmujemy decyzję, że zamieszkamy razem, wszystko się świetnie układa, powinniśmy pójść do notariusza.
2: Tak. Sugeruję udać się do notariusza, notariusz doradzi, podpowie, co jest możliwe według polskich przepisów.
3: Czyli to pełnomocnictwo to pierwszy krok, taki najważniejszy, żebyśmy mieli poczucie, że ta osoba może nami się zaopiekować w trudnych sytuacjach. Co jeszcze, pani notariusz?
2: Sugeruję zawsze jeszcze spisać testament połączony z umową o opiekę.
3: Nawet jak mamy 30 lat?
2: Ustawa mówi, że umowa o opiekę z osobą, która tej opieki potrzebuje. I ciężko jest nam powiedzieć, na jakim etapie życia tej opieki będziemy potrzebować. Dzisiaj jesteśmy zdrowi, jutro możemy popaść w ciężką chorobę i wymagać tej opieki. A mając testament, gdzie powołujemy partnera, bo ja rozumiem, że mówimy tutaj o takich związkach, które budują wspólny majątek, kupują coś wspólnie, tylko w udziałach.
3: Nie. No jeśli żyjemy razem, to funkcjonujemy razem i finansowo, prawda, również, prawda?
2: Prawda. Więc chcemy zabezpieczyć tego drugiego partnera, żeby do dziedziczenia nie weszli członkowie naszej dalszej rodziny, tylko ten partner, to żeby ułatwić mu dziedziczenie, to jedyną opcją, którą przewidują przepisy prawa, jest zawarcie umowy o opiekę, która musi być zdatą pewną i trwać przez pewien okres czasu, żeby nasz partner mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
3: Co to znaczy zdatą pewną?
2: Data pewna to jest rodzaj czynności dokonywanej przez, między innymi przez notariusza, czyli notariusz poświadczy, że danego dnia widział taki dokument, ktoś ten dokument przedstawił.
3: Pani notariusz, my nie zdajemy sobie na co dzień sprawy, jak bardzo brakuje nam tej ustawy o związkach partnerskich. Jeśli nie zawrzemy takiej umowy notarialnej, mieszkając z partnerem przez wiele lat, z jakimi konsekwencjami możemy się liczyć?
2: Tutaj jest kwestia, czy posiadamy wspólne dzieci. Jeżeli nie posiadamy wspólnych dzieci, to, co pozostawimy po sobie po śmierci, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przy założeniu, że nie mamy testamentu oczywiście, przechodzi na naszych rodziców. Jeżeli tych rodziców już nie ma, to przechodzi na nasze rodzeństwo. I możemy się pojawić w takiej sytuacji, że wspólnie kupiliśmy mieszkanie, nie posiadamy dzieci.
3: Przeżyliśmy ze sobą kilkanaście lat i zostajemy na lodzie.
2: Mamy połowę mieszkania, a drugą połowę mieszkania ma rodzeństwo naszego partnera, którego na przykład nie lubimy. I ciężko później wyjść z takiej sytuacji, bo oczywiście jest możliwość zniesienia współwłasności, ale to są wszystko umowy albo droga sądowa, jeżeli nie jesteśmy zgodni.
1: Każdemu damy radę. Radę damy każdemu.
0: Z Dominiką Olszewską-Wasylik rozmawiała Anetta Chlebica.

0: Uniwersytet Śląski zamknął rok obrachunkowy stratą na poziomie 33 milionów złotych. Więcej usłyszą Państwo w informacjach Radia Katowice o 11.
1: Reklama.
2: W 45-lecie Lady Punk. Już 15 maja świętuj z nami w Spodku urodziny legendy polskiego rock'n'rolla. Lady Punk. 15 maja. Spodek. Katowice. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Kierowcy przekazują o kolizji na trasie S1 w Mysłowicach. Doszło do niej na wysokości Brzezinki na pasach do Tychów. Droga się tam korkuje. W Katowicach więcej samochodów na przejeździe pod dworcem. Tłoczno też na Kościuszki za dworcem. Zatłoczona graniczna i Dudy Gracza przy Warszawskiej. Sporo aut na zjeździe z autostrady A4 na Francuską. Na Wiślance tłok na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym na pasach do Śródmieścia. Zatłoczony też zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. W Rudzie Śląskiej tłoczno na drodze 925 przy połączeniu z DTS-ką, w Chorzowie korek na Dąbrowskiego, a w Świętochłowicach powoli idzie przejazd Bytomską. Ciaśniej na drodze 86 na wysokości Będzina, w Zderzak jadą kierowcy trasą 44 na wysokości Bierunia Nowego. W Żywcu tłoczno

przy rondzie w rejonie fast foodu, zatłoczony też wyjazd z miasta drogą 945 w stronę Jeleśni. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg regionu.

0: Jest godzina 11. Złą sytuację finansową Uniwersytetu Śląskiego komentował dziś w Radiu Katowice wiceminister Marek Gzik. Tarnowskie Góry w tym roku po raz szósty uczestniczą w akcji Rowerowy Maj. Nielegalną krajalnię tytoniu wykryli w Mysłowicach tamtejsi policjanci i celnicy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Uniwersytet Śląski zamknął rok obrachunkowy stratą na poziomie 33 milionów złotych. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesor Marek Gzik ma nadzieję, że sytuacja finansowa uczelni jest incydentalna i nie będzie utrzymującym się trendem. Wiceminister przyznał w Polskim Radiu Katowice, że wynik nie jest powodem do zachwytu. Dodał, że nie potrafi wskazać, dlaczego pojawiła się tak duża strata.
2: Przypuszczam, że ubiegły rok właśnie zbiegły się je inwestycje, które wymagały wkładu własnego kosztem w ogóle całego budżetu. Myślę, że aż tak negatywne, tak złe perspektywy co do obniżenia kosztów, w ogóle funkcjonowania instytucji, raczej to nie grozi Uniwersytetowi Śląskiemu.
0: Uczelnia zapowiada oszczędności. W ubiegłym roku uniwersytet otrzymał subwencję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o niemal 5 milionów złotych niższą niż rok wcześniej.
2: To są algorytmy, które mamy przyjęte w oparciu o wskaźniki. Jeżeli sytuacja miała miejsce, że obniżona została subwencja, no to właśnie wynikało to z obniżanych wskaźników, a więc albo liczba studentów, która z roku na rok jednak maleje, no to jest przyczynek do tego, by obniżać także subwencje. Wraz z mniejszą liczbą studentów, to kształcenie też rodzi nieco mniejsze koszty.
0: Wiceminister nauki poinformował jednocześnie, że resort przekaże Uniwersytetowi Śląskiemu 60 milionów złotych dotacji na budowę uczelnianego Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Tarnowskie Góry w tym roku po raz szósty uczestniczą w akcji Rowerowy Maj. To ogólnopolska kampania promująca aktywność ruchową dzieci i młodzieży. Zachęca do wyboru rowerów, hulajnóg i deskorolek w dojazdach do szkoły i promuje zdrowy styl życia. Zabawie biorą udział tarnogórskie szkoły podstawowe i przedszkole, również niepubliczne, łącznie to 26 placówek. A w tym roku w całej Polsce akcja prowadzona jest w 38 gminach. Nielegalną krajalnię tytoniu wykryli w Mysłowicach tamtejsi policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. W sprawie zatrzymano 5 osób. Jak mówi Łukasz Paździora z mysłowickiej policji, funkcjonariusze mieli podejrzenia, że na terenie prywatnej posesji prowadzona jest nielegalna działalność.
3: Podczas przeszukania tej nieruchomości służbom towarzyszył pies major ze śląskiej KAS, przeszkolony do wykrywania tytoniu. W pomieszczeniu gospodarczym na tyłach posesji mundurowi znaleźli maszynę do produkcji krajanki tytoniowej oraz blisko 140 kg tytoniu i suszu tytoniowego. W domu znajdowało się jeszcze 100 sztuk papierosów i 4 litry alkoholu bez polskich znaków akcyzy.
0: Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby około 235 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Jedna z osób, 61-latek, usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego. Mężczyzna przyznał się, że maszyny oraz wyroby są jego własnością. Pozostałe 4 osoby zostały zwolnione.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Dziś raczej pogodnie, opady możliwe dopiero po południu na północy regionu. Temperatura do 25 stopni. Początek maja to czas pylenia brzozy, dębu oraz traw. W powietrzu też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
5: Reklama.
6: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na Festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
9: Poleca Radio Katowice.
10: Reklama.
11: Radio Katowice. Każdego dnia.
12: Dzisiaj środa, 6 maja, 6 minut po 11. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety i do godziny 14 o dietach różnego rodzaju sobie rozmawiamy, ale najbardziej ciekawi mnie, jak zamierzacie uczcić Dzień Bez Diety, jakie są wasze ulubione grzeszki kulinarne. Zapraszam, nasze media społecznościowe są do waszej dyspozycji. Dominika Cygiet, dzień dobry.

0: Pani Iza z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Diety pisze: jak zawsze po przebudzeniu poszłam za głosem serca, a on zaprowadził mnie do lodówki, tyle tylko, że dzisiaj bez wyrzutów sumienia. Pozdrawiam bardzo gorąco, Pani Izo. A jakie są Państwa ulubione grzeszki kulinarne? Jak i czym zamierzacie Państwo uczcić ten dzień, dzień bez diety? Czekam na Państwa komentarze. Kwadrans po 11:00. Już teraz kolejny odcinek cyklu Korzeń i Reszta. Dzisiaj owoc kooperacji amerykańsko-brytyjskiej z wyraźną nutą disco, zaprawioną odrobiną wczesnego soulu i bluesa, a korzenie sięgają baroku.
1: Korzeń i reszta.

I Don't Feel Like Dancing to jest piosenka amerykańskiego zespołu Scissor Sisters. Została wydana w sierpniu 2006 roku jako pierwszy singiel z ich drugiego albumu Ta-da z tego samego roku. Utwór został napisany przez Jasona Szelardza, Scotta Hoffmana i jeszcze jednego dużo bardziej znanego niż członkowie Scissor Sisters artystę pochodzącego z Wielkiej Brytanii, który zresztą zagrał tutaj charakterystyczną linię fortepianu i być może właśnie dzięki temu gościnnemu udziałowi tak znakomitego artysty był to pierwszy singiel zespołu, który znalazł się na szczytach list przebojów w bardzo wielu krajach. A skoro w tworzeniu naszego owocu pomagał ów wybitny, bardzo znany artysta, właściwie spokojnie możemy tu powiedzieć ikona o zasięgu globalnym, to poszukałem w jego twórczości czegoś, co może przypominać nasz owoc i znalazłem coś takiego.

Sad Songs, Say So Much. To jest utwór brytyjskiego muzyka Eltona Johna. A jakże? Do słów Bernie'ego Chopina. Jest to utwór zamykający 18 album studyjny Eltona, zatytułowany Breaking Hearts, i został wydany w 1984 roku jako główny singiel z tego albumu. Utwór, jak większość z repertuaru Sir Eltona, zawędrował na szczyty różnych zestawień po obu stronach Atlantyku i na moje ucho jego echa pobrzmiewają w naszym owocu, czyli I Don't Feel Like Dancing Scissors Sisters, który Elton John współtworzył. I stąd może to podobieństwo, wszak w obu kompozycjach całość napędza rytmiczne, synkopowane piano. W dodatku, jak się okazuje, obie piosenki są zbudowane na tym samym schemacie harmonicznym. W przypadku Scissors Sisters to jest D-dur, G-dur, A-dur, a u Eltona Johna to samo, tylko cały ton niżej. Żeby było ciekawiej, 10 lat wcześniej pojawił się utwór, do którego nasz owoc jest porównywany najczęściej, i nic dziwnego, bo rytm i to charakterystyczne synkopowane piano również w nim się pojawia, a brzmi to tak.

December 1963, Oh What a Night. To jest piosenka pierwotnie wykonywana przez amerykański zespół Four Seasons. I to wykonanie właśnie usłyszeliśmy. Napisana przez Boba Gaudio, klawiszowca pierwszego składu Four Seasons, i jego przyszłą żonę Judy Parker. Została wyprodukowana przez Gaudio i znalazła się na albumie grupy Who Loves You z 1975 roku. W tym utworze perkusista Jerry Pulci śpiewa jako wokalista, z kolei stały wokalista zespołu, czyli Frankie Valli, śpiewa tu takie partie przejściowe i chórki, zaś basista Don Ciccione śpiewa tu falsetem. I chyba nie tylko ja słyszę tu wyraźne podobieństwo do naszego owocu, a więc I Don't Feel Like Dancing Scissors Sisters, napisanego przy współudziale Eltona Johna, którego charakterystyczny sposób gry na fortepianie jest bardzo podobny do tego granego tu przez Boba Gaudio. Jako że Elton inspirował się boogie woogie, rock'n'rollem i ogólnie muzyką rozrywkową lat 50. i 60., a więc również i wczesnym soulem, no to możliwe, że zespół Four Seasons również znajdował się wśród tych inspiracji, a rozbierając December 1963 na akordy, dostajemy niemal to samo, co w naszym owocu i dotychczasowej reszcie, czyli słynną triadę harmoniczną, ale z wtrąconym tu akordem molowym między tonikę a subdominantę, czyli akurat w utworze December 1963 to akurat amol pomiędzy C-dur i F-dur. I podobny zabieg zastosował znów 10 lat wcześniej pewien znakomity kompozytor, pisząc taki oto kawałek.

To piosenka napisana przez Curtisa Mayfielda, a to jej pierwsze wykonanie z roku 1963. To nie chodzi o to, że są tu jakieś niecenzuralne słowa w tytule, tylko taki tytuł tego utworu, dokładnie tak jak śpiewane jest w refrenie. Major Lance nagrał to jako swój trzeci singiel w karierze. Ten zabieg, który tu słyszymy, wtrącenia akordu molowego między durowe, tonikę i subdominantę, nie jest już tak oczywisty jak w przypadku wcześniej słyszanego December 1963, The Four Seasons, bo Curtis Mayfield stosuje tu nieco więcej rozwiązań mających dodać utworowi więcej melodyjności, melancholii i głębi. I mówiąc najkrócej, akurat Curtis Mayfield był mistrzem takich rozwiązań. Korzeni należałoby jednak szukać u Chopina i Schuberta, którzy uczynili z owego akordu molowego pełnoprawny łącznik między dwoma durami, ale to rozwiązanie było obecne w muzyce już wcześniej, na przykład tu.

To oczywiście słynna aria na strunie G i oczywiście Jan Sebastian Bach, a więc barok. I mówiąc w dużym uproszczeniu, co może nam trochę umykać z powodu klasycznej złożoności tej kompozycji. Otóż Bach zaczyna od radosnego D-dur, następnie bas schodzi niżej, a harmonia przechodzi przez akord H-moll i dopiero po tym, w cudzysłowie mówiąc, smutniejszym molowym momencie, muzyka przechodzi do akordów G-dur i A-dur. Jeszcze raz podkreślam, że mówię to w bardzo dużym uproszczeniu, ale to właśnie ten zabieg, ten wtrącony mol nadaje arii na strunie G ten niezwykle głęboki, melancholijny i śpiewny charakter. I o ile Bach, a potem Mozart często używali akordu szóstego stopnia jako tak zwanego zwodniczego rozwiązania kadencji, o tyle już romantycy, jak na przykład Chopin i Schubert, wprowadzili z premedytacją to specyficzne, melancholijne i emocjonalne brzmienie, które później przejął pop i soul. Choć z kolei ich bezpośredni przodek, czyli blues, stosował obecną w naszym owocu, a więc I Don't Feel Like Dancing, gołą triadę harmoniczną, bez wtrąconego mola, ale za to złożoną z akordów septymowych. Te zaś czyniły dany utwór jeszcze bardziej przeżywanym przez wykonawcę, a bez tego przeżywania nie ma mowy o bluesie. Ale to już jest zupełnie inna historia.

0: reklama.
1: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500K, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
3: Przekułam pasję w karierę naukową.
4: Studiuję i jednocześnie pracuję.
5: Stałem się częścią wspaniałej społeczności.
3: Uniwersytet daje mi przestrzeń na bycie sobą.
4: Erasmus zabrał mnie do Norwegii.
5: Prowadziłem badania naukowe w Wietnamie.
3: Zdobywam doświadczenie w praktyce.
6: Mogę eksperymentować do woli.
7: Dlaczego warto studiować? Bo z Uniwersytetem Śląskim

Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Nie liczymy kalorii, liczymy przyjemności, a jak wiadomo, deser liczy się podwójnie, proszę Państwa, bo poprawia humor i statystyki szczęścia. Dzisiaj pytam o Państwa ulubione grzeszki kulinarne, jak i czym zamierzają Państwo uczcić ten dzień. No i czy ktoś kiedyś był na jakiejś diecie? Pan Jerzy pisze: raz za jakiś czas dobre golonko, czemu nie? Pani Barbara: nigdy nie byłam na diecie, a dziś po pracy idę sobie kupić lody, takie na gałki, bo u nas są przepyszne. I pani Kasia pisze: ja jestem na diecie obrotowej, gdzie się nie obrócę, tam coś zjem.

0: Gabriela Zapolska dla wielu jest autorką jednego dzieła. Jego tytuł to Moralność pani Dulskiej. O wiele więcej o pisarce dowiedzą się państwo, słuchając dzisiejszego premierowego odcinka Pocztu Pisarzy Polskich w Radiu Katowice.
1: Poczet Pisarzy Polskich.
2: Gabriela Zapolska byłaby dobrą scenarzystką serialową.
3: Nie.
2: To jest prowokacja, panie profesorze. Pan doskonale wie, że byłaby.
3: Nie, naprawdę myślę, nie? Że nie. Nie. No posłuchaj, jak o niej pisano na przykład. Z upodobaniem rozgarnia cuchnące gnojowisko i objaśnia bez zawstydzenia plugastwo, jakie zeń bije.
2: No to pan profesor włączy pewne seriale obyczajowe i tam znajdzie to.
3: Albo, która wyzuwszy się z niewieściego wstydu, wystawia wstrętne obrazy występków, które po to, aby budzić odrazę, nie potrzebują być na świeczniku powieści. Jej specjalnością grzebanie w śmietnikach. Jest zbieraczką społecznego śmiecia. Dalej chcesz jeszcze?
2: No wiesz, wydaje mi się, że zaczynamy tutaj kreować jakiś jednak lekko krzywdzący wizerunek, bo to by mogło podpadać pod jakąś gazetę plotkarską, pod coś, co jest absolutnie płytkie i nastawione na sensację, a przecież to jest literatura.
3: Zapolska jest fenomenalna. Fenomenalna w swoim zapoznaniu, tak by trzeba było powiedzieć. To jest takie słowo, które ja myliłem przez długi czas, bo to jest chyba już dzisiaj rzadko używane określenie sytuacji, kiedy ktoś był znany, a potem przestał być znany. I ta, no, jedna z najgłośniejszych pisarek epoki młodej Polski, słusznie uznawana za twórczynię, no, niemalże arcydzieła satyryczno-komediowego, jaką jest Moralność pani Dulskiej, notabene grana na całym świecie i nie tylko w Europie, ale na kontynentach, które wydawałoby się z polską kulturą mieszczańską, nie mają nic wspólnego. Jednocześnie jest prawie w ogóle dziś nieznana i nieczytana jako powieściopisarka, jako krytyczka sztuki. No i zapomnieliśmy o jej niebywale ekscentrycznej biografii, czterech mężach, byciu właściwie w nieustannym sporze i skłóceniu ze światem.
2: Czyli została po niej na pewno dulszczyzna, lektura została i oczywiście spacer na Kopiec. Kto tam chce coś sobie z tego zapamiętać, to ma ze sobą. Ale rzeczywiście, kiedy powiedziałeś Zapolska, to wyświetliły mi się te oczywistości.
3: Tak, i ja sobie pomyślałem, że w naszym cyklu próbujemy przypomnieć, ale też odpomnieć pisarzy ich dzieła, czyli sprawić, żebyśmy przestali pamiętać tylko jedno czy kilka dzieł reprezentatywnych, ale sięgali po rzeczy zapomniane czy właśnie zapoznane. Tak było, jak pamiętasz, kiedy rozmawialiśmy o Kraszewskim, przypominając go jako genialnego dziennikarza. Tak było ze Staffem na przykład, kiedy wychodziliśmy poza neoklasycyzm staffowski, sięgając do poezji egzystencjalnej, bliższej takiej lakonicznej obserwacji codzienności, którą widzimy, nie, Mularkina, Różewicza czy Świetlickiego. I tak proponuję zrobić dzisiaj z Gabrielą Zapolską. Myślałem sobie, gdzie poszukać tego miejsca, do którego byśmy zboczyli z traktu szerokiego i ubitego, traktu wydeptanego przez, no, chyba największego potwora kobiecego, jaki powstał w polskiej literaturze, czyli panią Dulską.
2: Potworzyca,
3: zresztą cudowna, absolutnie, absolutnie cudowna i na pewno do niej wrócimy, bo nie sposób bez Moralności pani Dulskiej, ale będziemy ten powrót, na ile się da, opóźniać.
0: Profesor Ryszard Koziołek i Ewa Niewiadomska zapraszają do Klubu Literackiego Radia Katowice na godzinę 22:10.

0: Katowicach rozpoczęły się 12 dni Narodowego Centrum Nauki. Więcej na ten temat usłyszą Państwo w Kurierze Radia Katowice o 12.
1: Reklama.
2: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Tłoczniej w Katowicach na wylocie z tunelu na Deteśce w stronę Sosnowca. Nogę z gazu trzeba zdjąć także między Katowicami a Mysłowicami na trasie 79. Dodatkowe minuty na przejazd trzeba doliczyć w miejscu prac na wysokości Szopienic. Zatłoczony przejazd przez pętlę Brynowską na Wiślance i korek na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Kierowcy informują natomiast o kolizji na ulicy Brynowskiej. Mocno zakorkowana Ligocka przy dojeździe do Mikołowskiej. W Tokowicach korek na Bytomskiej w stronę DTS-ki, zatłoczona też droga 925 w Rudzie Śląskiej przy DTS-ce. Korek na trasie 44 w Tychach między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Zwolnić trzeba też na trasie 44 w Bieruniu Nowym. Na jedynce między Tychami a Bielskiem natężony ruch jest w Pszczynie, Goczałkowicach i Czechowicach-Dziedzicach. W Żywcu korki przy rondzie łączącym drogi 945 i 946 oraz przy placu Grunwaldzkim. 91-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Jest godzina 12. 12 maja sąd w Sosnowcu rozpatrzy zażalenie na warunkowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka. W Katowicach rozpoczęły się 12 dni Narodowego Centrum Nauki. 18-letnia obywatelka Czech zginęła w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy w Ustroniu.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy zażalenie prokuratury na warunkowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Nadal trwa śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Termin potwierdza Grzegorz Gałczyński, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
2: Termin ten został wyznaczony na dzień 12 maja 2026. Rozpoznanie nastąpi o godzinie 12 w tym dniu. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
0: W imieniu podejrzanego 57-latka najbliżsi wpłacili 40 tysięcy złotych poręczenia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Katowicach rozpoczęły się 12 dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzenie ma pop

0: popularyzować system grantowy i naukę, łącząc środowiska akademickie z ekspertami. To ważny podmiot agencji rządowej, który przekazuje blisko 2 miliardy złotych na badania podstawowe, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Marek Gzik.
1: To niezwykle ważna dla funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce instytucja. Jedna z naszych agencji rządowych, która finansuje w kwocie 1 700 000 000 rocznie badania podstawowe, jest to szansa ponad subwencje, które przekazujemy do naszych instytucji, które nadzoruje ministerstwo, szansa na projekty, na rozwój naszych naukowców.
0: Dni Centrum odbywają się co roku w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, promując naukę i system grantowy. Bardzo doceniamy środowisko naukowe na Śląsku, mówi dyrektor Narodowego Centrum Nauki, profesor Krzysztof Jóźwiak.
2: W tym roku przyjechaliśmy już po raz drugi do Katowic. Górny Śląsk jest jednym z bardzo ważnych ośrodków naukowych, które są finansowane właśnie przez Narodowe Centrum Nauki. Mamy tutaj wielu laureatów i między innymi z nimi chcemy się spotkać i porozmawiać o nauce, ale również chcemy zachęcać innych do tego, żeby korzystali z naszego systemu grantowego.
0: A wydarzenie potrwa do jutra. Zabytkowy budynek bytomskich wodociągów zyska nowe oblicze. Dziś podpisano umowę na modernizację terenów należących do zakładu. Powstanie tam nowoczesne centrum edukacyjne, mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
3: Wszystko, co związane z edukacją proekologiczną, będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne.
0: Całkowita wartość projektu to około 53 milionów złotych. Ponad połowę tej kwoty pozyskano z Unii Europejskiej.
4: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 18-letnia obywatelka Czech zginęła w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy w Ustroniu. Palił się budynek mieszkalny i przylegający do niego warsztat. Przed przybyciem straży pożarnej budynek opuściła jedna osoba, druga została znaleziona nieprzytomna i była ewakuowana przez ratowników. Podjęte czynności ratunkowe jednak nie przyniosły skutku, a lekarz stwierdził zgon. W akcji uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. W ciągu dnia raczej pogodnie, opady możliwe dopiero późnym popołudniem i wieczorem na północy regionu. Temperatura do 25 stopni.
5: Sport w Radiu Katowice. Tadeusz Musioł, zapraszam. W pierwszej rundzie turnieju w Rzymie Magdalinet gra z Niemką Tatianą Marią. Na razie Polka przegrała pierwszego seta 0-6, a w drugim przegrywa 2-3. Natomiast zawodniczka Górnika Bytom w tym samym etapie rywalizuje z Aleksandrą Ayalą z Filipin. Magdalena Fręch na razie też może mówić o pechu w pierwszym secie, bo przegrała 0-6, ale w drugiej partii Fręch prowadzi 4-2. W rywalizacji mężczyzn dziś Hubert Hurkacz spotka się z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Rozgrywanych w Sosnowcu hokejowych mistrzostwach świata dywizji pierwszej, a dziś dzień przerwy. Po trzech seriach spotkań Polska z 4 punktami zajmuje 4. lokatę, tracąc 5 punktów do prowadzących Kazachów, ale tylko 2 do drugich Ukraińców. Jutro zagramy z Japonią, a w piątek z Litwą. Dwie najlepsze drużyny awansują do elity, a ostatnia spadnie szczebel niżej. W czwartym meczu finałowym mistrzostw Polski siatkarzy o 20:00 Warta Zawiercie zagra na wyjeździe z Bogdanką Lublin. W rywalizacji do 3 zwycięstw Zawiercianie przegrywają 1-2. Wieczorem zakończy się natomiast sezon zasadniczy klasy koszykarzy. W ostatniej kolejce MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Stad Lublin, a spokojne utrzymanie GTK Gliwice zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Wszystkie mecze rozpoczną się o 19:00. W zaległym spotkaniu kobiecej ekstraklasy piłkarskiej już o 15:00 GKS Katowice podejmie Stomilanki Olsztyn, a w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski w futsalu w Bielsku Białej Rekord spotka się z futsalem Leszno. Kolejne informacje sportowe w Radiu Katowice za 2 godziny.
6: Reklama. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama. Radio Katowice. Każdego dnia.
15: Środa, 6 maja, 7 minut po 12. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Proszę koniecznie dać znać, jakie są Państwa ulubione grzeszki kulinarne. A poza tym w tej godzinie audiopowieść, kalejdoskop językowy, gość i doskonałe brzmienie. Zapraszam.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, nareszcie kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. To 31. edycja. Łączymy się z naszym bielskim studiem, gdzie jest już nasz gość Jacek Popławski, dyrektor teatru. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie dyrektorze, czy wszystko już dopięte na ostatni guzik?
2: Oczywiście tak, ale oczywiście spodziewamy się tego, co jest niespodziewane.
1: No zdarza się zawsze, prawda? To się tak nie da chyba bez takich dodatkowych atrakcji.
2: No to będzie 6 dni, 40 wydarzeń, 13 krajów, 3 kontynenty. No tutaj wszystko się może wydarzyć, ale oczywiście my jesteśmy gotowi, wszystko mamy zaplanowane, wszystko już funkcjonuje jak powinno. Czekamy na widzów.
1: Tak, hasło przewodnie, 60 lat wyobraźni, teatr, który łączy światy, 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. Możemy rozwinąć tę myśl?
2: To jest 60 lat już funkcjonowania festiwalu. W 1966 roku Jerzy Zicman powołał do życia nowe wydarzenie. Dlatego te 60 lat wyobraźni. Wyobraźni dlatego, że odnosimy się do teatru lalek w szerzej formy ożywionej, animacji, projekcji, wizualizacji. Obraz ma bardzo duże znaczenie. Teatr, który łączy światy. Wróćmy myślami do 66 roku i kilkudziesięciu lat później. Komunizm, żelazna kurtyna, szaro, buro i nijako, a do Bielska Białej przyjeżdżają teatry z całego świata. Tutaj nad ulicą łączącą teatr z sąsiednią kamienicą zawsze wisiały flagi krajów, które są akurat w tej edycji i my też te flagi wieszamy już troszkę w innym miejscu. Tutaj był świat. Japonia, Tajwany, Stany Zjednoczone, no po prostu wszystkie kontynenty. Dlatego łączymy, my nadal łączymy te światy. Staramy się nadal zapraszać spektakle, których jeszcze nie było w Polsce, teatry, których jeszcze nie było w Polsce, teatry, które czerpią z tradycji teatru lalek, teatru formy, ale też takie, które są w awangardzie, które proponują coś zupełnie nowego, żeby też być w tej czołówce i trzymać rękę na pulsie.
1: No właśnie, zresztą pierwsza edycja, tak jak pan wspomniał, 66 rok, to też była inna nazwa, Bielskie Rendezvous, prawda?
2: Tak. Tak, optymistycznie. A potem to się rozrosło, były różne nazwy. Od wielu lat już jest to Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej.
1: Wymienił pan już liczbę, panie dyrektorze, ale powiedzmy jeszcze raz, ile spektakli znajdzie się w tym roku w programie i jakie kraje wezmą udział?
2: W konkursie weźmie udział 12 teatrów, 12 spektakli i to będzie Litwa, koprodukcja francusko-norweska, Szkocja, Niemcy, Niderlandy, Szwajcaria, Izrael, koprodukcja USA-Japonia, Belgia, Słowenia i Polska. To są spektakle, które odbywają się na scenach teatralnych obydwóch teatrów w Bielsku Białej. Wtedy potrzebujemy ciemności, żeby rozpalić ją światłem, ciszy, żeby wypełnić ją dźwiękiem. A oprócz tego będą dwa spektakle plenerowe. To będą francuskie spektakle. Akurat dwie kompanie francuskie nam się bardzo spodobały. Cztery pokazy studenckie. Będą dwie szkoły polskie. Akademia Teatralna z Białegostoku, Akademia Sztuk Teatralnych z Wrocławia i oprócz tego ze Słowacji z Bratysławy i z Ukrainy z Kijowa. Przyjadą studenci aktorstwa pokazać swoje egzaminy. To też taka informacja dla mieszkańców Bielska Białej, okolic Katowic, szczególnie dla diaspory ukraińskiej. Może to będzie dla was ciekawe przyjść, posłuchać języka, kultury. Dla nich ciekawe zobaczyć was, połączyć się na chwilę ponad tymi wszystkimi granicami. Znowu wracam do tego, czym ten festiwal miał potrzebę być i czym był tak naprawdę przez lata. Do tego Uniwersytet Lalek to jest powołana przeze mnie do życia instytucja prelekcji prowadzonych przez praktyków. Reżyser, kompozytor muzyki, scenograf teatralny opowiadają ludziom zainteresowanym obecnym na festiwalu o swojej pracy, o kulisach swojej pracy. Warsztaty dla dorosłych, dla dzieci, kreatywne, prowadzone przez nasze pracownie. Warsztaty do spektaklu, to jest raczej z dziedziny pedagogiki teatru, wystawa plakatów rozproszona w tych wszystkich miejscach, w których będziemy, będą plakaty z poprzednich edycji. No i to wszystko ułoży nam się właśnie w te 40 wydarzeń.
1: Panie dyrektorze, czy rzeczywiście to tak jest, że w zależności od kraju, od pochodzenia, ci aktorzy, ci wszyscy ludzie zamieszani w te przedsięwzięcie pracują trochę inaczej, mają inne tempo, inny rytm? Czy można tak, coś takiego zaobserwować?
2: Myślę, że tak. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że teatr, szczególnie lalek, formy, on łącząc już wszystkie możliwe rodzaje teatru, jest bardzo wymagający, jeśli chodzi o precyzję. My tego czasem nie dostrzegamy w teatrze lalek. Wydaje się, że jak coś na przykład dla dzieci, no to tylko wesołe. To są często ciężkie godziny montażu i mamy takie sytuacje, że 2-3 dni potrafi trwać montaż spektaklu, który potrwa godzinę. Więc to jest bardzo skomplikowane, bardzo czasochłonne i potrzebuje wiele osób też do pomocy. To nie tylko oni sami pracują, ale też cała nasza ekipa techniczna pomaga. No i rzeczywiście na przykład Francuzi bardzo pilnują przerw, bardzo pilnują tych godzin pracy. Narody słowiańskie szybciej są zdolne do tego, żeby się tak bardzo mocno zaangażować, jak najszybciej postawić sztukę. Każdy naród jest inny, ale co jest ciekawe, w naszej lalkarskiej rodzinie my jesteśmy taką społecznością, która jest dla siebie bardzo otwarta i życzliwa. My nie traktujemy siebie na zasadzie konkurencyjności, tak jak inne dziedziny. My jesteśmy razem i my sobie we wszystkim pomagamy i cieszymy się z tego spotkania. Nasze środowisko cieszy się, że może się zobaczyć i oprócz tego oczywiście widzowie, wszyscy inni, którzy mają ochotę, ale my sobie po prostu bardzo mocno pomagamy.
1: Zapraszamy bardzo gorąco wszystkich na 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Jacek Popławski, dyrektor Teatru Panialuka. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję i do zobaczenia w Bielsku-Białej, pierwszej polskiej stolicy kultury.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Stanisław Leszczyński dwukrotnie zasiadał na polskim tronie. Był najdłużej żyjącym królem Polski, a jego małżeństwo z Katarzyną z Opalińskich trwało prawie 50 lat. Ale to mu nie przeszkadzało, by być swawolnikiem prawie do śmierci.
2: Ścieżki miłości.
3: Dwukrotny król i jego miłości. Premierowa audycja Marka Mierzwiaka w Radiu Katowice. W sobotę o 22:15.
4: Przy stole biesiadnym zwykle po jednej jego stronie siadał jego spowiednik, a po drugiej kochanica. Takie to były czasy i takie to były też relacje małżeńskie. Przecież bardzo trudne dla tych kobiet, ale specjalnie się temu nikt nie dziwił.
3: O królu Stanisławie Leszczyńskim, który był wiernym Polsce, ale mniej swojej małżonce, opowiada Krzysztof Lewandowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Jesteśmy blisko. Radio Katowice. Każdego dnia.

0: Jason Donovan. Tak dobrze gra Radio Katowice. Do dobrej muzyki wracamy już za kilka chwil, ale teraz w związku z tym, że na zegarach 12:30, czas na kolejny odcinek audiopowieści Komisarz Hanusik i Zakon Ostatniego Karminadla. To piąta część śląskiego kryminału autorstwa Marcina Melona. Czyta Anna Krypczyk.
1: Niech mi ktoś to wyerkleruje, bo ja nie poradzę tego spokopić. Ciepał się komendant Smolosz w czwartek rano na komendzie śląskiej policji. Mieliście wachować tego Ulmana 24 razy 7, ja? I ktoś go zaciukał. Richtig. No, pieruna kandego. Jak, chopy, jak? Paulek, Tomata Garbaciok i Ewald Lasok, na których szychcie przyszło ku mordowi, nic nie godali, no filowali na zol. Zamiast nich odezwał się Hanusik. Panie komendant, to nie ma ich wina. Wytuplikował. Wachowanie Ulmana od początku było fest ciężkie, bo zidlung jest zawarty i nie do siechań autem wjechać rein. Bestuż chłopcy musieli parkować wele kościuszki. Eli Ulman kaj szoł, w tym co zjeździli za nim. Smolosz psińco mu odpedział, no znerwowany szkubą epno złoto-modrofana, kiero miał stoć usia we gabinecie, a jego oczy ciepały pieruny. Eli ten zydlung je richtig zawarty, to jak ten mordysz tam wlos i wylos, a wyście nie dali na niego pozór? Spytał się entliś sierżantów. Szodyń hani nie wlos krom tego maszketnego Karlusa, Pytra Wódkiego, odpedział Tomata. Wele 10 we wieczór przyjechał Strasbanku mu łożarty, wyspinął się na ogrodzenie i wlos do tego zidlunga. Żadnego podejrzanego przudzi nie było, na zicher. A widzieliście kogo tam stąd pitać? Spytał się Smolosz. Kejino posłyszeli my te larmo, od razu wyskoczyli my z autoka i podrałowali na zidlung. Wspomniał się Garbaciok. Kej my przylecieli, to już tam było pełno ludziów. Pamiętam, co widzieliśmy, no jakiś baby iść ku wychodowi, dopedział Lasok. Dołech na nie pozór, bo wszyscy lotali jak pofrytane i robili larmo, a ona się szła pomału, choby psińco się podziało. No ale to nie był żadny mordyż, no jakoś uma. Słuchajcie, ja mam już tego zatela. Znerwowany Smolosz napoczął łazić hań a nazut po swoim biurze. Napoczło się łotwsko wronka, blum i nocuńki, ke jeszcze żaden nie przyszał ku temu, co one mają ze sobą coś ich wspólnego. W ten czas znodlimy tego umrzyka ze słuchatelnice i już my wiedzieli, co mamy seryjnioka. Wczoraj zaciukał naszego kamrata sierżanta Morcinka, ta baba i teroski w ten sam dzień w nocy jeszcze Ulmana. To jest 7 pieruńskich umrzików. My sam za 3 dni mamy epny klimat tref, a żaden nie godał o niczym inkszym i no o pogłupiałym mordyżu, kiery loto po śląsku i zabijo ludzi. Sam będzie kupa roztomajtych ministrów ze całkiego świata. Eli ten gist zamorduje kieregoś z nich, to będziemy mieć richtig dupno utropa.
2: Dla pofertanych śląskich tradycjonalistów ekologii o to nie ma nic fajnego, uznał Hanusik. Dyć zowdy były sam gruby i maraz we lufcie. Nie zdziwowałbych się, jakby nasz mordyż w ten czas zaatakował.
1: Jano nie poradza spokopić, po jakimu on zaciukał tego Ulmana?
2: Paulek, Tomata Garbaciok, poszkrobał się po głowie. Dyć ten chłop to był echt Ślązok. Bestuż sztartnął ten całki zidlung, co by wachować śląskie tradycje. Wetna się, co on go zamordował bez cufal, powiedział Hanusik. Tak naprawdę to cichtował na Pytra Wódkę, kiedy słepał za dużo piwa i smykał się po nocach. Chycił go, przywiązał go do sztruma i chciał mu loć gorzoła do gęby, aż synek by się udłowił.
1: Wspomnijcie się, to ja musterfest podany na to, jak pierwej zamordował redaktora z Kowrunka. No w ten czas nafutrował go kluskami. Ulman prawie na to przyszedł i go zeszterował, bestuż mordyż musiał go zaciukać i pitnąć.
2: Idzie powiedzieć, co chob wyratował życie młodemu Wódkę. Powiedział po cichu Wilim Kluska. A dyć ten synek tak go nie cierpiał. W ten czas zaś zadzwonił mobilniuk Hanusika. Komisarz wejrzał i odebrał. Godejcie wyciślok, obudził się. Sierżant był całki czas w lazarycie w Bogucicach, kaj wachował bezprzytomnego Pytra.
1: Ja, panie komisarz, Peter Wódkę, ja Munter i Fertić do Gotki. Powiedz mu, że chnet tam pojada i z nim pogodą. Jakby był Fertić, powiedzieć ci coś już teroski. Panie komisarz, ja już z nim pogodą. Wlozmów Gotka wyciślok, szło zmiarkować, co je fest rozhajcowany. I wiecie, co on godo? To nie był żaden hop i no baba. I to nie modo. Umicie to spokopić? To jakoś staro baba zaciukała Ulmana, a chciała też zaciukać Wódkego. Hopy, wieża, co wiemy już, w to jeden nasz mordysz. Hanusik wejrzał na wszystkich policajów, kere stoli naokoło niego. Nie umia tego jeszcze wyerklerować, no ale myśla, że Herta Kachlercino to nie ma żodno pomagerka. To łona zamordowała 7 ludziów i porwała kundra. Co ty, fulosz Achim? Oczy od smoloża łoroz zrobiły się fest wielgę. Ta uma? Dejcie pozór. Żodny nie godął, co mordyż musiał mieć fest siła. No co niowej stykło szturchnąć, co by sleciała na te glajzy. Skowronka wtoś naszprycował i uspął, za czym udłowił go tymi gumi klejzami. Tak samo z Pejtrym Wódkę. Udusić Blum też nie miała ciężko. A Winkler był łożarty i mało wiela wiedział, co się z nim wyrobił. Ulmana i Morcinka zaszła od zatku, a Konder od Steinerów całki co zgodo, co to ino łona go ukradła i żadnego inkszego hopa nie widział. To łonej na zicher my widzieli w nocy drałować wek ze Zidlunga. Zmiarkował lasok, jaże chycił się za gowa. I dali my jej pitnąć. Nic się nie starajcie. My z Wilimem byli wczoraj u niej w domu i też my się nie pokapowali. Uznał Hanusik. No to pięknie. Mamy tapi to moherta na wolności i 3 dni, co by ją chycić, bo tela ino ostało do trefu. Smolosz ciężko siadł na swój stołek i zawarł oczy. Teroski chciałby być każdym inkszym, byle ino nie komendantem śląskiej policji.
0: Czytała Anna Krypczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy Państwa jutro o 12:30.

0: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Sprawdzamy, jakie są grzeszki kulinarne naszych słuchaczy. Pani Ola pisze: dzień dobry, ulubione i niestety niezdrowe smakołyki to pączki z różą, gorzka czekolada i florentynki migdałowe ciasteczka. Pani Iza: moja ulubiona forma cardio to bieg do kuchni, zanim skończą się reklamy. A już teraz, proszę Państwa, 12:45 na zegarach, czas na kalejdoskop językowy. Zapraszam w imieniu Iwony Kwaśny.
1: Kalejdoskop językowy.
2: Ten egzamin to była dla mnie kaszka z mleczkiem. Tak może powiedzieć dobrze przygotowany maturzysta. Albo mniej przygotowany, ale za to taki, który trafił w temat. W sytuacji, kiedy coś zrobiliśmy bez wysiłku, możemy też użyć powiedzenia, że to było dla nas małe piwo albo bułka z masłem. Tego typu związki frazeologiczne są powszechnie używane w języku potocznym, tłumaczy językoznawczyni dr Kinga Wąsińska z Uniwersytetu Śląskiego.
3: Jeśli coś nie kosztuje nas zbyt wiele wysiłku, możemy powiedzieć, że to dla nas taka bułka z masłem. Łatwego do przygotowania, łatwego do spożycia, pyszne, lekkie i przyjemne. Można też powiedzieć, że to dla nas kaszka z mleczkiem. No, kasza tutaj też jest ciekawa. Rzeczywiście taki produkt pochodzący ze zmielenia zboża. No i z tym mlekiem, jako rzeczywiście też nie wymagające zbyt dużego czasu na przygotowanie, zbyt dużych umiejętności, tu możemy powiedzieć, skąd jest kaszka manna, tak? Bo mamy mannę z nieba, taki biblizm, z którym spotykamy się w Księdze Wyjścia. Skąd ta manna? Podobno z języka hebrajskiego. Było to pytanie, które zadawali Izraelici, jak rzeczywiście ten pokarm im z nieba spadał. Manhu, czyli co to jest? Stąd ta manna. Takim wariantem, który dzisiaj w tej międzynarodowej naszej komunikacji możemy spotkać, jest powiedzenie piece of cake, tak? Czyli my mamy kaszkę, ewentualnie mamy bułkę, no a tutaj świat anglosaski ma ciasto. Dlaczego ciasto? Chyba najbardziej dlatego, jak to mówią badacze, że w latach 70. ciasto było po prostu nagrodą za jakieś osiągnięcie. I rzeczywiście, czy zrobiło się coś dużego, czy małego, na ciasto zawsze można było liczyć.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Diety sprawdzam Państwa ulubione grzeszki kulinarne. Pani Monika pisze, moją słabością jest szarlotka z lodami. Pan Jarosław, ja nie potrafię sobie odmówić czekolady. A pani Kasia napisała coś w sumie całkiem prawdziwego, że odchudzanie to jedyna gra, w której wygrywa ten, kto traci. 12:54 na zegarach, punktualnie o 13:00 najświeższe informacje, a później wracamy do tematu Dnia Bez Diety.

0: jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. Mocno przekorkowała się trasa S1 w rejonie węzła Brzęczkowice. Słuchacze informują, że zator tworzy się na pasach w stronę Tychów. O tej porze na hamulec delikatnie nacisnąć musimy też jadąc drogą 86 przez Będzin, dokładniej w rejonie świateł przy centrum handlowym. Teraz DK78, która nieco zwalnia na wysokości miejscowości Szausza. W Zabrzu z zatorami trzeba liczyć się m.in. na 3 Maja, Wolności, De Gola czy Korfantego. W Rudzie Śląskiej podobna sytuacja jest w rejonie prac, jakie mamy przy rondzie w Chebziu, ale też ciasno jest na Wolności czy 1 Maja. Tymczasem rozpoczęła się przebudowa ulicy Ratanice w Dąbrowie Górniczej od granicy z gminą Psary do parkingu przy zbiorniku Pogoria 4 i z tego powodu droga w tej dzielnicy jest całkowicie zamknięta.
0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Jest 13. Zapadł wyrok. Ojczym zakatowanego Kamilka z Częstochowy ma spędzić w więzieniu 25 lat. Droga powiatowa między Smolnicą a Sośnicowicami zostanie rozbudowana. Za chwilę szczegóły. Senat podjął uchwałę, ustanawiając rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na 25 lat pozbawienia wolności skazał Sąd Okręgowy w Częstochowie ojczyma 8-letniego Kamilka. Mężczyzna znęcał się nad dzieckiem i doprowadził do jego śmierci w 2023 roku.

0: Chłopczyk nieco ponad miesiąc przed śmiercią został polany wrzątkiem, pobity i rzucony na rozgrzany piec węglowy. Sędzia Marek Garlik podkreślał, że Dawid B. nad chłopcem znęcał się przez wiele lat.
1: Znieważał go słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe. Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 23 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila ciężkie obrażenie ciała.
0: Matka Kamilka została skazana na 16 lat pozbawienia wolności za to, że nie zapobiegła krzywdzie swojego dziecka. Wyrok nie jest prawomocny, oskarżeni odmówili udziału w jego ogłoszeniu i są w areszcie.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju zatrzymali policjanci z Tarnogórskiej Komendy. Do zdarzenia doszło w trakcie majówki, zakrapianej alkoholem imprezy w Tworogu. W trakcie libacji wywiązała się kłótnia między biesiadnikami. Mężczyźni pobili swojego znajomego. Kopali i bili go po całym ciele, a potem zabrali mu telefon. Agresywni byli także wobec kobiety przebywającej z pokrzywdzonym. Kobiecie również zabrali telefon i kartę płatniczą. Po całym zajściu uciekli. Na miejsce wezwano policję i pogotowie ratunkowe. 38-letni pokrzywdzony został zabrany na badania do szpitala. Krótko po zdarzeniu zatrzymano jednego z agresorów, przy którym znaleziono telefony i kartę płatniczą, które wcześniej zrabował pokrzywdzonym. W poniedziałek zatrzymano drugiego ze sprawców. Obaj usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani. Grozi im do 15 lat za kratkami. Droga powiatowa między Smolnicą a Sośnicowicami zostanie rozbudowana. Dziś w Gliwickim Starostwie Powiatowym podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa kwotą ponad 6 600 000 zł. Drugie tyle dołożą powiat gliwicki oraz gmina Sośnicowice. To droga strategiczna z punktu widzenia komunikacji na terenie powiatu, mówi starosta gliwicki Grzegorz Kwitek.
3: Ta droga ze względu na strategiczne znaczenie nie tylko w skali powiatu, ale również stanowi obwodnicę w przypadku zdarzeń drogowych na autostradzie A4. Ale też pozwala na dostęp do stref gospodarczych, które są w gminie Sośnicowice, więc dojazd pracowników, ale przede wszystkim również kwestia właśnie bezpieczeństwa. To jest najważniejszy element, który wraz z tą przebudową mieszkańcy odczują nową jakość w poruszaniu się na terenie gminy.
0: Wkrótce ruszy procedura przetargowa. Droga ma być gotowa już w przyszłym roku. Senat ustanowił rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Senatorowie chcą w ten sposób uczcić przypadającą wtedy 40. rocznicę śmierci twórcy ruchu Światło Życia. W przyjętej uchwale przypomniano dramatyczne losy śląskiego duchownego. Od niewoli w Auschwitz i wyroku śmierci w 1942 roku po wieloletnią walkę z systemem komunistycznym. Ksiądz Blachnicki zmarł na emigracji w 1987 roku, a współczesne śledztwo potwierdziło, że został otruty przez agentów bezpieki. Senat podkreślił, że jego dziedzictwo i stworzone przez niego oazy do dziś kształtują postawy moralne wielu pokoleń Polaków. Ksiądz Blachnicki, odznaczony orderem Orła Białego, od 1995 roku jest kandydatem na ołtarze, a w 2015 roku papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności jego cnót.
2: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Po południu może zacząć przybywać chmur na błękitnym niebie i gdzieniegdzie możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze. W czasie burz może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dziś do 25 stopni.
2: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
4: Reklama.
2: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio Katowice. Każdego dnia.
9: Środa, 6 maja, Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Czekam na Państwa ulubione grzeszki kulinarne. Do godziny 14 można pisać w tej sprawie. A poza tym w tej godzinie kolejny odcinek cyklu Fedrując Historię i doskonała oprawa muzyczna. Dominika Sygiet, zapraszam.

Międzynarodowy Dzień Bez Diety okazał się inspiracją dla pana Wiesława, inspiracją do napisania wiersza. Pozwolę sobie zacytować. Lody są wskazane na poprawę humoru, mają moc witamin, wapnia i fosforu, pomagają również przy pisaniu wierszy. Mówię pani prawdę, niech mi pani wierzy. A przed samym spaniem również są wskazane. Ja na przykład kiedyś po tych pysznych lodach popłynąłem w wielkie, nieznane przestworza. Wena mnie dopadła i wciąż nie odpuszcza, żeby tylko nie było, że kogoś podpuszczam. Nie, skądże znowu? Absolutnie, panie Wiesławie.

0: reklama.
1: Zabierz Radio Katowice ze sobą, gdzie chcesz. Teraz dzięki aplikacji mobilnej. Na smartfonie i tablecie. Zawsze najświeższe informacje, serwisy drogowe i pogoda. Do tego kanały tematyczne. Bezpłatna aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play. Bądźmy blisko. Każdego dnia.
2: Każdego dnia. Każdego dnia.
0: Reklama.

0: sens.
1: Kiedy myślimy o handlu na Górnym Śląsku, od razu przychodzi nam na myśl górnictwo i przemysł. Nie było tak jednak zawsze. Czym zatem handlowano? Jak wyglądał przemyt w naszym regionie na przestrzeni dziejów? O tym w kolejnej audycji Fedrując Historię. Dorota Stabik rozmawia z historykiem Dariuszem Zalegą. Muzycznie audycję zrealizował Jacek Kurkowski.
2: Fedrując historię, porozmawiamy dzisiaj o handlu i o przemycie na Górnym Śląsku. Te dwie dziedziny, powiedzmy, od zawsze współistniały w naszym regionie, bo region znajdował się na szlaku handlowym, ale też swego czasu był pomiędzy granicami, no i to sprzyjało jednemu i drugiemu.
3: No bo to jest też tak, ja już kiedyś o tym wspominałem, że granice mają to do siebie, że to nie jest tylko to, co dzieli, ale też łączy i daje dodatkowe źródła dochodów. Ja się na przykład zastanawiałem kiedyś, bo teraz to już jest powszechnie niemal wiadome, że jak ten mityczny twórca państwa polskiego, mityczny nie dlatego, że nie istniał, tylko że państwo polskie to nie było państwo polskie, jak sobie wyobrażamy, czyli Mieszko I, skąd miał kasę? No miał kasę z handlu niewolnikami. No bo co tu miał za, poza bursztynem, co tam było na tych ziemiach, powiedzmy, nie? A jeszcze ziemie bursztynowe do niego nie należały. Więc handlował niewolnikami. A największy targ niewolników w tamtych czasach był gdzie? W Pradze. Więc, żeby tych niewolników transportować do Pragi, no to musieli iść przez Śląsk. Więc pierwszy handel na szeroką skalę międzynarodową związany ze Śląskiem musiał być związany z niewolnikami. I to jest taki paradoks trochę dziejów.
2: Kto by pomyślał, że naszym regionie.
3: No wszyscy tak robili, więc tu nie ma co, że on jedyny zły, a obok Czesi byli dobrzy. Nie, no po prostu handlowano, no bo najbardziej rozwiniętą częścią ówczesnej Europy była jednak Hiszpania muzułmańska, która ostro płaciła za to, więc no i targ w Pradze w tym pomagał. Natomiast później oczywiście się zaczęło zmieniać, no bo nagle się staliśmy jednak regionem, gdzie wcześniej, jak masz rolnictwo, no to jest jednak taka gospodarka rolna mało towarowa, czyli swój pan żyje z tego, chłop ma żyć z tego i tyle. No ale potem się pojawiamy na kopaliny, czyli od ołowiu, poprzez srebro, w niektórych częściach Śląska jeszcze nawet trochę złota można było wypłukiwać z rzek. Więc to już było dość ważne, bo gospodarka europejska w XIV-XV wieku zaczyna potrzebować właśnie tych kruszców, no bo coraz większe jest znaczenie choćby monet. Monety trzeba z czegoś wyprodukować, nie? Więc tutaj znaczenie Śląska bardzo mocno rośnie. Poza tym Śląsk był na szlaku handlu ze wschodem, między innymi wołami. No bo Wrocław był powiązany z systemem Hanzy, czyli takie struktura, powiedzmy, miejska w stylu troszeczkę takiej Unii Europejskiej, tylko takiego na patrycjatu, że masz miasta powiązane, które zajmują się handlem i razem się bronią, nie? Więc Hanza była nawet silniejsza od niektórych państw, jeszcze biorąc pod uwagę, że ówczesne Niemcy były podzielone na dziesiątki książstewek, niewiele większych czasami od wioski, z której pochodzę. No i więc handel szedł tutaj ze wschodu na zachód, poza kopalinami, więc byliśmy takim punktem tranzytowym od wołów po jakieś płody rolne, które szły. Natomiast później oczywiście już z rewolucją przemysłową to się zaczyna zmieniać, no bo wtedy już jednak przemysł to jest już efekt skali, a to oznacza, że i cynku więcej możemy produkować i potem się pojawia ten węgiel i nagle staje się ten Górny Śląsk
2: znaczącym
3: ośrodkiem właśnie eksportu. A co jeszcze z przemytem wtedy? Problem jest taki, że do czasu takiego usankcjonowania granic, to znaczy, że jest straż graniczna, jest tło pobierane i tak dalej, no tak naprawdę granice nie istniały. One się pojawiły tak, jak my sobie widzimy granice w XIX wieku. Wcześniej no to po prostu zazwyczaj pobierano na rogatkach miast jakieś opłaty, więc coś takiego jak przemyt de facto nie istniał, chyba że na poziomie właśnie wieś, miasto. Natomiast w XIX wieku, kiedy powstają te granice, trzeba opłacać cło, no to się wtedy dopiero pojawia tak naprawdę przemyt. I ten przemyt obejmuje zazwyczaj różne rzeczy, no i związane oczywiście z różnicą cen. No kto ze starszych państwa nie przemycał kiedyś alkoholu z Czech? Ja tak. Myślę, że 90% osób powyżej 40 czy nawet 30 to może pamiętać. Więc tak wtedy też ludzie sobie radzili. Przemycali różne towary, których brakowało. Przy czym te towary były bardzo różne i bardzo się zmieniały. Było też tak, że niektóre towary po prostu były tańsze, żywnościowe. Na przykład mięso właśnie.
2: Owoce.
3: Zwłaszcza gdy doszło do wojny celnej między Niemcami i Rosją przed I wojną światową, jeszcze w czasach końcówka Bismarcka i tak dalej. No to wtedy wiadomo, że cła powodowały, że idą do góry ceny, więc przez granicę można przenieść. A ta granica nasza była i tak porowata, no bo dobra, no ileż można tych kontroli celnych zrobić, a to i tak można przerzucać przez jakąś rzeczkę gdzieś tam, nie? U nas było na przykład takim zagłębiem, że tak powiem, przemytniczym. To było między innymi okolice tam Lublińca, czy też granica ze Śląskiem Austriackim. Więc tam się przemycało różne rzeczy. Potem na przykład w okresie międzywojennym, znowu oczywiście eksport to jest głównie przemysł, no i węgiel, który tak naprawdę stawia tą Polskę na nogi. Natomiast co do przemytu, no to się już też zmieniają troszeczkę, no bo ludzie już coś innego, pojawiają się rowery choćby i rowery tu tańsze, więc się przemyca. Poza tym mamy więcej granic, bo jest granica Polski z Czechosłowacją, Polskiego Śląska, jest granica oczywiście z Niemcami, ale też na przykład przemyca się z zapalniczki. No bo Polska, która ma być wielkim mocarstwem, potrzebuje pieniędzy, więc sprzedała tak zwany monopol zapałczany pewnemu szwedzkiemu biznesmenowi. Ale efekt był taki, że jak był wielki kryzys na przełomie lat 20. i 30., facet sobie w łeb szczelił. No i wszystko to się skończyło, ale on wcześniej załatwił to, że na przykład zapalniczki musiały być rejestrowane. Musiały być z pieczątką. I był przemyt po prostu zapalniczek. Chodziło o to, żeby ludzie korzystali z zapałek, a nie z zapalniczek. Więc ten przemyt w różny sposób się tutaj rozwijał. Handel też się potem dywersyfikował, bo jednak musimy pamiętać, że w PRL-u była dywersyfikacja, to znaczy różnorodność jednak tego przemysłu, więc różne rzeczy eksportowaliśmy. Musimy też pamiętać o tej części opolskiej, gdzie jednak to rolnictwo było wciąż, a to część Górnego Śląska w końcu, że było rozwinięte, więc tutaj też z tego słynęło. No a skończyło się na przemycie alkoholu z Czech i słodyczy.
1: Wszystkie odcinki Fedrując Historię można znaleźć na stronie Radia Katowice.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Diety jeszcze komentarz słuchacza, pana Olka. Od lat okresowo staram się nie jeść słodyczy. Nigdy nie udało mi się wytrzymać dłużej niż miesiąc. Teraz znów podjąłem walkę, zmieniając taktykę. Jem słodkie tylko raz w tygodniu. Na razie trzymam się od świąt wielkanocnych. I dziś też wytrzymam, za to w sobotę opędzluję jakiś torcik przy okazji 10. urodzin Park Run Katowice. No, panie Olku, zwłaszcza jeżeli pan będzie brał udział w tym biegu, no to oczywiste, że można opędzlować torcik, nawet nie jeden. Smacznego życzę.

Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka, na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Szczegóły usłyszą Państwo w informacjach Radia Katowice o 14.00.

0: reklama.
1: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500K, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Cały czas korkuje się droga S1 w rejonie węzła Brzęczkowice na pasach w stronę Tychów. O tej porze ciasno jest też na drodze 79 na granicy Jaworzna i Sosnowca, ale też już więcej samochodów na tej trasie jest w centrum Mysłowic i w katowickim Zawodziu. W samych Katowicach sporo aut mamy na Chorzowskiej, Dudy, Gracza, Korfantego, Bytkowskiej, Geppert, Meyer, Mikołowskiej, Kościuszki czy 73. Pułku Piechoty i Ligockiej. W Chorzowie ciasno jest na 3 Maja i na Armii Krajowej, podobnie w Rudzie Śląskiej na Goduli, Chorzowskiej czy Niedurnego, ale też na Wolności i 1 Maja. Teraz Gliwice, gdzie już trzeba zwolnić w rejonie węzła na Portowej, podobnie jest w Zabrzu, szczególnie w rejonie Placu Teatralnego. Droga 86 ze wzmożonym ruchem jest w Będzinie na wysokości Syberki, ale też przy zjeździe do Grodźca, gdzie trwają ostatnie już prace związane z przebudową wiaduktu. W Dąbrowie Górniczej ciasno jest m.in. w rejonie Huty Katowice, ale też na drodze 94 przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada.

0: jest 14. Po dzisiejszym wyroku częstochowskiego sądu w sprawie ojczyma i matki nieżyjącego Kamilka rzeczniczka praw dziecka przekazała, że wyrok ten zostanie zaskarżony. Jeszcze dziś zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury w sprawie fałszerstwa przy zbieraniu podpisów pod inicjatywą referendalną. Tak deklaruje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Zabytkowe stacje transformatorowe w katowickim Giszowcu zostaną odnowione.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka, na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna, działając w warunkach recydywy, w marcu 2023 roku polewał dziecko wrzątkiem i rzucił je na rozgrzany piec węglowy. Chłopiec zmarł w szpitalu po 35 dniach walki o życie. Miał poparzone 25% ciała i złamaną rękę. Na karę 16 lat pozbawienia wolności sąd skazał matkę dziecka, Magdalenę B., za pomoc w zabójstwie oraz fizyczne i psychiczne znęcanie się nad synem. Proces, który rozpoczął się w czerwcu ubiegłego roku, ujawnił, że Dawid B. znęcał się również nad pozostałymi dziećmi w rodzinie, między innymi

0: przepalając je papierosami. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny, a po wyjściu z sali rozpraw Częstochowskiego Sądu rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak przekazała, że rodzeństwo Kamilka zaskarży wyrok na ojczyma i matkę maltretowanego chłopca. Siostra zmarłego chłopca podkreśliła, że kara dla oprawców nie jest adekwatna do ich winy. Zawiadomienie o fałszerstwie przy zbieraniu podpisów pod inicjatywą referendalną zostanie złożone jeszcze dziś. Taką informację przekazał prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Przypomnijmy, inicjatywa miała doprowadzić do odwołania prezydenta miasta oraz Rady Miejskiej przed upływem jej kadencji. Na początku kwietnia komitet referendalny uzupełnił wszystkie braki formalne. Jak się okazało, wśród podpisów znalazły się m.in. osoby bez praw wyborczych czy nawet osoby zmarłe. Wiele osób podpisywało się też wielokrotnie. Mariusz Wołosz zwrócił uwagę na problem niewłaściwego zbierania głosów.
1: To, co opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza, pokazuje ogromną skalę patologii, z jaką mieliśmy do czynienia. My obserwowaliśmy ten proces przez cały czas zbierania tych podpisów i uważam, że to jest bardzo jaskrawy przykład tego, jak polski system wyborczy, polskie prawo nie jest przygotowane do tego typu sytuacji.
0: Skala problemu była bardzo duża, bo okazało się, że niemal 40% głosów jest nieważnych. Jak potwierdziła Radiu Katowice Barbara Olejnik-Sobczek z katowickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, przez komisarza również zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zabytkowe stacje transformatorowe w katowickim Giszowcu zostaną odnowione. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyłonił wykonawcę prac. Zabytkowe stacje powstały razem z budowanym osiedlem i od początku odgrywały bardzo ważną rolę w zasilaniu w energię elektryczną Giszowca. Ich styl nawiązuje też do architektury tego osiedla. Jak mówi Barbara Szumilak w imieniu KZGM, stacje odzyskają dawny blask.
3: Zaplanowano m.in. prace przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe, wymianę zużytych pokryć dachowych oraz stolarki drzwiowej. Wykonana zostanie izolacja fundamentów, odtworzone zostaną konstrukcje dachowe i wykonane nowe pokrycia, a także naprawione, odbite, zniszczone tynki i uzupełnione brakujące cegły. Warto też wspomnieć, że do pierwotnego wyglądu przywrócone zostaną metalowe maszty każdej ze stacji, odtworzone zostaną również izolatory wraz z konstrukcją.
0: W sumie zrewitalizowanych zostanie 6 takich stacji, a celem prac jest zachowanie ich unikatowego charakteru. Zmieni się także ich otoczenie. Przypomnijmy, miasto otrzymało na ten cel 500 000 zł dofinansowania z rządowego programu odbudowy zabytków. A w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie powstanie nowa interaktywna przestrzeń edukacyjna, czyli Hutnicze Centrum Dowodzenia. Miasto podpisało dziś umowę na realizację tego projektu, które ma połączyć naukę z zabawą. Na potrzeby centrum zostaną zaadoptowane 4 pomieszczenia, w których odwiedzający będą poznawać tajniki chemii, fizyki i współczesnego przemysłu poprzez rozwiązywanie zadań i zagadek. Inwestycja ma być gotowa w połowie listopada i będzie kosztować ponad 1 000 000 zł, z czego większość to unijne dofinansowanie. Muzeum, które otwarto w 2021 roku na terenie dawnej Huty Kościuszko, mieści się w zabytkowym budynku elektrowni z 1895 roku. Wśród jego największych atrakcji można zobaczyć oryginalne maszyny hutnicze, w tym potężny młot mostowy o wadze 17 ton.
2: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Popołudnie i wieczorem w regionie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze. W najcieplejszym momencie dnia na termometrze możemy zobaczyć 26 kreskę.
2: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
4: Czas na sport w Radiu Katowice. Tadeusz Musiał, zapraszam. Magda Linet i Magdalena Fręk już w pierwszej rundzie zakończyły udział w turnieju w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6, 3-6, a zawodniczka Górnika Bytom po 3-setowym boju uległa Aleksandrze Ejali z Filipin. W rywalizacji mężczyzn Hubert Hurkacz gra z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Pierwszego seta Hurkacz wygrał 7-6, ale w drugim przegrywa 0-1. Sosnowiecki Stadion Piłkarski w Zagłębiowskim Parku Sportowym będzie pierwszym w Polsce, który będzie mógł pochwalić się wstrzykiwaną murawą hybrydową. 5% powierzchni stanowić będą sztuczne włókna mające wzmocnić podłoże i rozwój systemu korzeniowego. Podobne boiska są na stadionach w Barcelonie, Mediolanie czy Paryżu. Położenie murawy hybrydowej ma związek z Mistrzostwami Świata Kobiet do lat 20, które we wrześniu rozgrywane będą w Sosnowcu, Katowicach, Bielsku Białej i Łodzi. A dziś w Sosnowcu dzień przerwy w hokejowych Mistrzostwach Świata Dywizji I A. Po trzech seriach spotkań Polska z 4 punktami zajmuje 4. lokatę, ale traci 5 punktów do prowadzących Kazachów, ale tylko 2 do drugich Ukraińców. A jutro zagramy z Japonią, w piątek z Litwą. Dwie najlepsze drużyny awansują do elity, a ostatnia spadnie szczebel niżej. W czwartym meczu finałowym Mistrzostw Polski Siatkarzy o 20:00 Warta Zawiercie zagra na wyjeździe z Bogdanką Lublin, z którą w rywalizacji do 3 zwycięstw przegrywa 1-2. Wieczorem zakończy się także sezon zasadniczy Ekstraklasy Koszykarzy. W ostatniej kolejce MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Start Lublin, a spokojne utrzymanie GTK Gliwice zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Wszystkie mecze rozpoczną się o godzinie 19:00. A w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski w futsalu w Bielsku Białej Rekord spotka się z futsalem Leszno. Kolejne informacje sportowe w Radiu Katowice za 2 godziny.
5: Reklama. Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandre Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
10: Poleca Radio Katowice.

0: Radio Katowice. Każdego dnia.
1: Dzień bez diety, wspaniale, czyli robimy dokładnie to samo co zawsze, tylko po prostu bez poczucia winy. W studiu pojawił się Łukasz Szwej. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: A ty jakie grzeszki masz takie ulubione kulinarne?
2: Nie małe.
1: Myślałem, że powiesz nie mam.
2: Powiedziałbym tak. Nie jestem jakiś bardzo cukrowy, więc tutaj jestem czysty pod tym względem, ale jeśli chodzi o prażonki rajskie, to ja odmówić nie potrafię. Przed chwilą koleżanka nasza redakcyjna podpytywała, czy chciałbym coś zamówić i tam było w menu. Oj.
1: Ale prażonki w menu?
2: Były.
1: Chyba żartujesz, naprawdę?
2: Tak, w Katowicach tutaj były prażonki.
1: To już wiem, co dzisiaj zjem na obiad. Ale zgłodniałam. Ale dzisiaj można, naprawdę można wszystko, proszę państwa. Bardzo się cieszę i z tym radosnym, optymistycznym akcentem dziękuję pięknie za uwagę, za czas spędzony z nami. Dominika Sygiet-Kubacheria, do usłyszenia.
2: A tak swoją drogą słyszałem, że brak diety to też jest jakaś dieta, nie?
1: No.
2: Tak jak z pogodą, zawsze mamy jakąś.
1: Tak.
2: Dziś przepięknie, błękitne niebo, słońce. No i zapraszamy państwa na wspólne popołudnie. Cześć, środo.

0: Na szczęście moja miesięczna potrzeba kalorii prażonkowych została zaspokojona z początkiem maja, podczas długiego weekendu. Mowa o takich prażonkach prawdziwych z kociołka, czasem duszonki, czasem pieczonki, różnie to w różnych regionach mawiają. Kwadrans po godzinie 14. Sprawdźmy, co nas czeka, jeśli chodzi o pogodę.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
0: A zatem najnowsza prognoza w wykonaniu Wojciecha Skowrońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa tym razem porą popołudniową. Pytają mnie Państwo bardzo często, co z pogodą długoterminową. Jak to będzie wyglądać do końca tygodnia, a może nawet i później. Już Państwu wyjaśniam. Spoglądam tutaj na mapy, z których wynika tak, że w czwartek przelotne opady deszczu 20 stopni, maksymalnie powieje do 46 km na godzinę. Piątek, dużo chmur, trochę słońca, ale już bez deszczu, 18 stopni, przejściowe zachmurzenie, maksymalnie powieje około 26 km na godzinę, nie więcej. Sobota, dużo chmur, ale też przebłyski słońca, 20 stopni, powieje z prędkością 24 km na godzinę. Mówię o tym wietrze, dlatego że ostatnio nawet nasilał się do 55 km na godzinę, więc teraz już będzie spokojniej. Niedziela słoneczna, 24 stopnie i powieje z prędkością 28 km na godzinę, więc tutaj zagrożenia ze strony wiatru już nie będzie żadnego. Kto go nie lubi, no to może już spodziewać się takiej spokojnej, łagodniejszej pogody. Po kolei. Dziś do 25 stopni. Właśnie ten wiatr jeszcze w porywach może dziś w środę osiągać taką wartość miejscami do 50 km na godzinę, zapowiadając zmiany, ale niewielkie. Ciśnienie dość stabilne, około 1700 hektopaskali. Późnym popołudniem i wieczorem na północy naszego regionu może się rozpadać. Przewidywane są przelotne opady deszczu, ale jak Państwo słyszą, to słowo przelotne to nie oznacza, że ciągłe, więc one będą występować pewnie punktowo, podobnie jak burze, które też mogą się zdarzyć. Noc ze środy na czwartek od 11 do 14 stopni, zachmurzenie zróżnicowane od dużego po małe. W czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane lub duże i właśnie lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu i burze, które jak wiadomo występować będą punktowo, więc trudno powiedzieć gdzie. Temperatura do 20-21 stopni, tak jak mówiłem na początku. Nocy z czwartku na piątek od 8 do 10. No i piątek zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami lub umiarkowane bez opadów. Proszę Państwa, czyli te opady deszczu, które są zapowiadane, zdarzą się na pewno, ale chyba nie ma co liczyć na jakieś takie 2-3-dniowe intensywne opady, dlatego że to będzie sytuacja przejściowa. Kłaniam się, wszystkiego dobrego życzę na godzinę popołudniowej i na wieczór. Do usłyszenia!
0: Pewnie to niewystarczające, ale jak to mówią, dobre i tyle. Wojciech Skowroński, dzięki wielkie. To była prognoza pogody w Radiu Katowice.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Można tak zrobić też za pośrednictwem radia. Nie ma żadnych przeciwwskazań. 32 205 102 jeszcze 2, jeśli ktoś chciałby przekazać coś komuś bliskiemu, no to służymy. Za chwilę przekażemy natomiast Państwu najnowsze informacje i sprawdzimy, jak podróżuje się kierowcom.
1: Reklama.
2: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
3: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.
4: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
5: A teraz piosenka na rozgrzewkę. Radio Katowice. Każdego dnia.

0: I'm Still Standing, Elton John na popołudnie z Radiem Katowice. Już teraz najnowsze wieści dla kierowców.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Drogowy raport przedstawi Państwu Marcin Kazek-Wielgus.
2: A zaczynamy od Katowic, gdzie już przykorkowane są takie ulice jak Chorzowska, 73. Pułku Piechoty, Kościuszki, Armii Krajowej, ale też Ligocka, Mikołowska, Sądowa, Dworcowa, Korfantego czy Warszawska. Droga 79 o tej porze już dość mocno zwalnia na wysokości Zawodzia i w centrum Mysłowic, ale też w Sosnowieckiej Niwce i w rejonie Ronda przy Markecie Odzieżowym na granicy Sosnowca i Jaworzna. W tym rejonie zwalniamy też jadąc S1 w stronę Tychów. DK44 już z dużym natężeniem ruchu jest w tyskich Urbanowicach, ale też w Bieruniu, gdzie trwają prace drogowe. Prace drogowe spowalniają ruch też dość mocno na drodze 43, to już północ województwa, w Lgocie. Zaglądamy na południe województwa, tu uważać trzeba na drodze S52, gdzie w Bielsku Białej na pasach w stronę Cieszyna trwają prace na poboczu. Ciasno jest też już na wlotach do centrum Żywca niemal z każdej strony. Podobnie spory zator mamy też na drodze 52 w Kozach i na rogatkach Bielska Białej. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Jest 14.30, a już teraz informacje w skrócie i Karolina Michalik.
3: Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka, na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Chłopiec zmarł w szpitalu po 35 dniach walki o życie. Na karę 16 lat pozbawienia wolności sąd skazał matkę dziecka, Magdalenę B., za pomoc w zabójstwie oraz fizyczne i psychiczne znęcanie się nad synem. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Rodzeństwo Kamilka zapowiada jego zaskarżenie. Zawiadomienie o fałszerstwie przy zbieraniu podpisów pod inicjatywą referendalną zostanie złożone jeszcze dzisiaj. Taką informację przekazał prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz. Jak się okazało, wśród podpisów znalazły się m.in. osoby bez praw wyborczych, czy nawet osoby zmarłe. Droga powiatowa między Smolnicą a Sośnicowicami zostanie rozbudowana. Dziś w Gliwickim Starostwie Powiatowym podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa kwotą ponad 6 600 000 zł. Wkrótce ruszy procedura przetargowa. Droga ma być gotowa w przyszłym roku. Senat ustanowił rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Senatorowie chcą w ten sposób uczcić przypadającą wtedy 40. rocznicę śmierci twórcy ruchu Światło Życia. W przyjętej uchwale przypomniano dramatyczne losy śląskiego duchownego. Od niewoli w Auschwitz i wyroku śmierci w 1942 roku po wieloletnią walkę z systemem komunistycznym.
4: Reklama. Przekułam pasję w karierę naukową.
5: Studiuję i jednocześnie pracuję.
6: Stałem się częścią wspaniałej społeczności.
4: Uniwersytet daje mi przestrzeń na bycie sobą.
5: Erasmus zabrał mnie do Norwegii.
6: Prowadziłem badania naukowe w Wietnamie.
4: Zdobywam doświadczenia w praktyce.
7: Mogę eksperymentować do woli.
8: Dlaczego warto studiować? Bo z Uniwersytetem Śląskim możesz więcej. Start rekrutacji 1 czerwca. Sprawdź na us.edu.pl.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500-ka, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
11: Reklama.

Supreme, Robbie Williams w Radiu Katowice. Witamy wszystkich, którzy do nas dołączyli. To jest środa, popołudnie, słoneczne, piękne i mam nadzieję, że także w dobrych nastrojach. Jeśli nie, postaramy się Państwu pomóc te nastroje poprawić. Różnie to w życiu bywa, wiadomo. Dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To też warte uwagi. Myślę, że codziennie powinniśmy zachowywać ostrożność na drogach. Słyszy się w radiu między innymi o tych wszystkich wypadkach. 691-400-400. Tutaj można zgłaszać niepokojące sytuacje na drogach i co pół godziny będziemy Państwa alarmować, które miejsca lepiej omijać, gdzie utrudnienia, gdzie korki. Także na bieżąco bądźcie Państwo z nami. Tymczasem można się uśmiechnąć do kierowcy obok, nawet jeśli ktoś zatrąbi, żeby nas pogonić. Nie ma co się denerwować. Co dzisiaj w naszym programie? Po 15:00 książkowa recenzja Macieja Szczawińskiego. Będzie też Moc Kultury na bis. Ewa Niewiadomska opowie nam o tym, gdzie warto się wybrać w samym środku tygodnia. Po 16:00 konkurs i reportaż, a więc będzie o drzewach. To nasz cykl dokumentalny. Idealny, zdaje się, na wiosnę i Klasy w lasy. To już za chwilę. Jeszcze przed godziną 15:00 wybierzemy się na spacer do lasu. Igo, to nie koniec.

0: Już za chwilę z mikrofonem będziemy w lesie. Dosłownie tak będzie. W ramach zajęć klasy w lasy uczniowie katowickich podstawówek mają okazję uczestniczyć w niezwykłych leśnych lekcjach. O swoich wrażeniach opowiedziały Dariuszowi Schmidtowi.
1: Przyjechałem, żeby was nagrać. Wasze wrażenia z tej wycieczki do lasu. Co tam się działo?
2: Robiliśmy zapach.
3: Znaleźliśmy rudą wiewiórkę.
4: Bawiliśmy się w niewidomych.
1: A na czym ta zabawa polegała?
4: Że jedna osoba była tym, która pomaga, a druga była niewidomym. I trzeba było poznać, które drzewo koleżanka albo kolega do ciebie poprowadziło.
5: I widziałem na trawie takiej.
1: A umiesz na tym zagrać, to zagraj. No, to można przyjąć.
6: Przeskakiwaliśmy przez rzeczkę.
7: Widzieliśmy ptaki.
1: A wiesz, jakie to były ptaki, panie mówiły?
7: Sikorkę i kosa.
8: Miałem ciepłą herbatę.
9: Mieliśmy małą lupę i oglądaliśmy różne rośliny i różne konary drzew.
10: Widzieliśmy fiołki.
1: A jak wyglądają fiołki?
10: To są takie fioletowe kwiaty.
11: Widzieliśmy kaczki.
1: A kaczki chodziły, pływały?
11: Tak.
12: Ja widziałam pająka.
1: Przestraszyłaś się go?
12: Nie.
1: A duży był, mały?
12: Średni.
13: Byliśmy na świeżym powietrzu i mi się bardzo podobało.
14: Więcej niż ja.
15: Oglądaliśmy różne zwierzątka przez lornetkę.
1: A co zobaczyłeś przez tą lornetkę?
15: Wiewiórkę, ptaka kosa i jeszcze pająkę.
16: I tam mieliśmy takie małe lupki, dzięki którym mogliśmy lepiej widzieć na przykład blisko tak drzewa.
17: A potem mieliśmy czas wolny.
1: Co robiliście w tym czasie wolnym?
17: Niektórzy się bawili, niektórzy jedli.
18: Widziałem żuka.
1: Żuka? Jak wygląda żuk?
18: No taki czarny i ma takie plecy okrągłe.
19: Widzieliśmy czerwone mrówki.
1: I co, nie oblazły cię? Gdzie były?
19: Na drzewie.
20: Widzieliśmy mrowisko czarnych mrówek.
21: Bo był taki kawałek drzewa przewrócony, no i ktoś go przewrócił, no i tam było stado mrówek.
22: Widziałem biedronkę.
1: A wiesz, co się robi z biedronką? Taki wierszyk się mówi, za moich czasów. Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
23: Proszę pana,
24: możemy powiedzieć coś nie z wycieczki?
1: To zależy co.
25: No bo też była przerwa, żeby coś zjeść.
1: Mógłbym panią prosić, żeby pani powiedziała, co to za dzieci, z jakiej szkoły?
26: Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 67 w Katowicach i to jest klasa pierwsza E.
1: Dzieci są pod wielkim wrażeniem tej wycieczki do lasu, tej takiej żywej lekcji przyrody. Pani również?
26: Tak, bardzo miło nam było spędzić czas z paniami. Dzieci się wiele dowiedziały, ciekawych rzeczy, wiele obserwacji przyrodniczych, także myślę, że to wykorzystamy sobie też w trakcie naszych lekcji.
1: To jest takie fajne uzupełnienie, nie? Tego, o czym pani mówi w czasie lekcji.
26: Tak, tak, na pewno.
1: Pani już chyba nie pierwszy raz w lesie z dziećmi, tylko że z innymi klasami, prawda?
26: Tak, ale pierwszy raz korzystam z tej formy wycieczki właśnie z paniami, bo to tak zazwyczaj, żeśmy sobie sami chodzili i sami organizowali.
1: I co pani powie o tej formie?
26: Bardzo była ciekawa, podobało nam się. Panie też dysponowały różnymi ciekawymi rekwizytami, także obserwowaliśmy roślinki przez lupy. Dzieci robiły sobie zapachy w specjalnych kubeczkach, siedziały na matach, w kręgu. No to także tak bardzo fajnie, ciekawie to było przygotowane.
1: Przyjemnie i pożytecznie.
26: Tak jest.
1: Uroczysko Buczyna to takie wyjątkowe chyba miejsce na mapie tych waszych zajęć.
27: Tak, to jest bardzo duży kompleks lasu. On łączy właściwie trzy miasta, bo jesteśmy teraz między Katowicami, Rudą Śląską a Chorzowem. My tutaj wchodzimy z dziećmi z Kokocińca, więc z Katowic. I jest to bardzo taki ciekawy las, bo my akurat sobie chodzimy we fragment Buczyny, ale po drodze też jest to po prostu las mieszany. Są zalewiska, które też możemy zobaczyć jako ślady działalności górniczej. Więc i taki urozmaicony jest ten las.
1: A co można w tym lesie spotkać już teraz? Jakie żyjątka, jakie roślinki?
27: Z każdym dniem, jak to wiosną bywa, jest tego coraz więcej. Więc przede wszystkim liście są coraz bardziej rozwinięte. Dzisiaj zachwyciły nas fiołki, więc piękne fioletowe kwiaty. No i jak tylko pojawi się słońce, jest trochę cieplej, no to wychodzą owady i pająki, więc to też zawsze nam daje możliwość obserwacji. Wiosna to też czas, kiedy cały czas towarzyszy nam śpiew ptaków i ptaki są po prostu obecne, fruwają, budując gniazda czy karmiąc, więc jesteśmy też w stanie zaobserwować. Na przykład dzisiaj pięknie nam się prezentował kos, którego też sobie mogliśmy w spokoju poobserwować. Nie uciekał, po prostu sobie siedział.
1: To były dzieci z pierwszej klasy. Chyba z nimi się tak inaczej prowadzi te zajęcia z takimi małymi dziećmi niż z tymi trochę starszymi.
28: Tak, dzisiaj były maluszki, więc no dłużej się też idzie przez ten las, więc tutaj to przejście nam dość długi czas zajęło. ale też wybrałyśmy taką drogę, żeby była dla nich atrakcyjna, więc tam takie podmokłe miejsca były, gdzie trzeba było coś przeskoczyć, trochę przejść przez taki gąszcz, się gdzieś podschylać, więc myślę, że miały dużo atrakcji podczas tego przejścia.
0: Najważniejsze, że jeśli chodzi o chętnych i zainteresowanych do wzięcia udziału w takich zajęciach, to prawdziwy las rąk. Nagranie powstało dzięki współpracy z Urzędem Miasta Katowice. A na kolejną wycieczkę na antenie Radia Katowice zapraszamy już za tydzień w środę.

0: I my staramy się być blisko Państwa każdego dnia, już za 6 minut punktualnie o 15. Kurier popołudniowy, najważniejsze informacje, które poprzedzimy drogowym raportem. Zostańcie Państwo blisko.
1: Reklama. Historia, która potrafi zaskoczyć. Karbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub skocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carbo Rock. Hunter z chórem, traktor i inni. Karbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.karbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Reklama. Ogłoszenie nadawcy.
4: Stanisław Leszczyński dwukrotnie zasiadał na polskim tronie. Był najdłużej żyjącym królem Polski. A jego małżeństwo z Katarzyną z Opalińskich trwało prawie 50 lat. Ale to mu nie przeszkadzało, by być swawolnikiem prawie do śmierci.
5: Ścieżki miłości.
6: Dwukrotny król i jego miłości. Premierowa audycja Marka Mierzwiaka w Radiu Katowice. W sobotę o 22.15.
7: Przy stole biesiadnym zwykle po jednej jego stronie siadał jego spowiednik, a po drugiej kochanica. Takie to były czasy i takie to były też relacje małżeńskie. Przecież bardzo trudne dla tych kobiet, ale specjalnie się temu nikt nie dziwił.
6: O królu Stanisławie Leszczyńskim, który był wiernym Polsce, ale mniej swojej małżonce, opowiada Krzysztof Lewandowski.
3: Ogłoszenie nadawcy.
8: Polskie Radio Katowice.

runway. Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy od drogi krajowej nr 44, która dość mocno przytkała się w tyskich Urbanowicach, ale też w Bieruniu, gdzie trwają prace drogowe. Mocno zakorkowana w Katowicach jest ulica 73. Pułku Piechoty, ale też takie ulice jak Kościuszki, Mikołowska, Chorzowska, Sądowa, Dworcowa czy Geppert-Meyer. Na hamulec naciskamy jadąc z Katowic do Jaworzna drogą 79 w Zawodziu, w centrum Mysłowic, ale też w Sosnowieckiej Niwce. Sporo samochodów i korki mamy w rejonie węzła Brzęczkowice, zarówno na autostradzie A4 na Nitce w stronę Krakowa, jak i na S1 na pasach prowadzących na południe regionu. Sznur aut o tej porze jest też na DK86 w Będzinie przy światłach na wysokości Syberki oraz w rejonie prac, jakie mamy przy zjeździe do Grodzica czy Wojkowic. Podobna sytuacja jest na dąbrowskim odcinku DK94, z tym, że największy ścisk mamy przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada. Wiślanka teraz, czyli DK81, która to najbardziej zatłoczona jest w Żorach, ale też w Skoczowie.

0: Jest 15. Rodzeństwo zamordowanego Kamilka z Częstochowy po dzisiejszym wyroku sądu dla oprawców ubolewa, jak mówią, oczekiwali surowszej kary. Zakończyły się odwierty kontrolne na rekultywowanej hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej. W informacjach także o sosnowieckim stadionie, który zyskuje nową murawę z wykorzystaniem specjalnej technologii hybrydowej.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Oczekiwaliśmy surowszej kary. Tak po ogłoszeniu wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka zareagowała rodzina chłopca. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma, na 25 lat więzienia, a Magdę B., matkę Kamilka, na 16 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. Nasze zastrzeżenia dotyczą kwalifikacji czynu, tłumaczy prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
2: Sąd wyeliminował jeden z czynów, bo to była kwalifikacja kumulatywna i przyjął znęcanie z ciężkim uszkodzeniem ciała skutkującym śmiercią. Oskarżenie usiłowało udowodnić, że doszło też do przestępstwa zabójstwa. Na pewno zażądamy uzasadnienia pisemnego, zapoznamy się z motywami, jakie przyświecały takiemu rozstrzygnięciu. Jako oskarżyciel podejmę decyzję co do wywiedzenia ewentualnej apelacji.
0: Z tymi wątpliwościami zgadza się również rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
3: Uważam, że w tej sprawie doszło do zabójstwa i ta kwalifikacja czynu, taka jakby w akcie oskarżenia, powinna być utrzymana w mocy. Więc w tym zakresie myślę, że jeżeli będzie składane odwołanie, a wiemy, że będzie składane odwołanie, to na pewno będzie podważane to, czy kwalifikacja czynu, która została zastosowana, jest prawidłowa.
0: Strony mają 7 dni.

0: dni, aby wystąpić o pisemne uzasadnienie wyroku. Po zapoznaniu się z nim mają kolejnych 14 dni na złożenie apelacji do sądu w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zakończyły się odwierty kontrolne na rekultywowanej hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej. W czerwcu ma być gotowy raport. Jak poinformowała spółka restrukturyzacji kopalń, naukowcy wykonali 24 otwory i pobrali z nich ponad 60 próbek do badań. Ich pracę obserwowali społecznicy. Hałda Pokój zlokalizowana jest między dzielnicami Wirek i Nowy Bytom. Od lat stanowi problem ze względu na samozapłon i emisję pyłów, wzmożoną przez prowadzone prace związane z jej rewitalizacją. Mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się na uciążliwość związana z tymi działaniami. Po rekultywacji nastąpi stabilizacja terenu oraz jego zazielenienie. Sosnowiecki Stadion zyskuje nową murawę z wykorzystaniem technologii hybrydowej. Metoda ta polega na pionowym wszywaniu włókien syntetycznych w naturalną darń. Tym samym ArcelorMittal Park będzie pierwszym w Polsce miejscem, w którym wykorzystano technologię SIS Grass Hybrid. To element przygotowań FIFA do tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet. Precyzja jest tutaj najważniejsza, mówi Rafał Abel z SIS Pitches.
2: Technologia to jest tak zwane wszywanie włókien sztucznych w murawy naturalne, które robimy od głębokości powiedzmy 45 mm do 180 mm. Możemy też zwiększyć lub zmniejszyć ilość włókien w pęczku. My robimy tutaj w najwyższym standardzie, takim, który na przykład właśnie jest robiony w Barcelonie na stadionie, na San Siro, bo takie są po prostu wymogi FIFA i to bardzo był taki duży nacisk, żeby było tutaj jak najlepiej. Jesteśmy w stanie zrobić taką instalację w 5 dni.
0: Nowa technologia pozwoli na przykład na częstsze rozgrywanie meczów i organizację większej liczby wydarzeń sportowych. Zapewni także trwałość i stabilność nawierzchni, a także zwiększy komfort gry i bezpieczeństwo zawodników. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza jutro stawić się do pracy w siedzibie tej instytucji. Chodzi o sędziów, których dotychczas nie dopuścił do orzekania prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski pojawią się przy Alei Szucha około 10.30 i razem zamierzają wyegzekwować na prezesie Trybunału realizację nakazu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o dopuszczeniu ich do pracy. Trybunał w Strasburgu wydał zabezpieczenie, które zobowiązuje państwo do powstrzymania się od utrudniania objęcia wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślono, że decyzja ma charakter natychmiastowy i jest skierowana do wszystkich władz i instytucji w Polsce, w tym dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
3: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Do 26 stopni dziś na termometrach, a do tego przelotne opady deszczu i miejscowe burze mogą się pojawić tego popołudnia. Jeszcze przed północą miejscami może padać. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni.
3: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
4: Reklama.
5: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice, Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Reklama.
1: Radio Katowice. Każdego dnia.
10: Także dziś, w samym środku tygodnia. Szósty dzień maja, 6 minut po godzinie 15. I witamy.

0: But you're just a boy.
1: Już 15:15, zapraszamy zatem Państwa do naszej radiowej biblioteki. Sprawdźmy, co ciekawego ma dzisiaj dla nas Maciej Szczawiński.
2: Skacząc po półkach.
3: Proszę Państwa, Księga Przyjaciół i Szkice Wybrane. Hugo von Hofmannsthal w tłumaczeniu Pawła Herca. Najwyższe loty, wyrafinowanie intelektualne, duchowe. Hofmannsthal, poeta, eseista, prozaik, podróżnik, znawca kultury. Ktoś, kto wyrafinowaniem swoim mógł wpędzić w kompleksy najwybitniejszych współczesnych. I w tej książce teksty, które są najbardziej znane, najbardziej przejmujące, ale od razu chcę powiedzieć, nie dla wszystkich, a mówiący te słowa także ma wielkie problemy, aby nadążać za tym wyrafinowaniem, za tą lotnością umysłu, za tą wrażliwością. No nic dziwnego, to jednak był inny czas, to jednak była, że tak powiem, inna częstotliwość postrzegania zjawisk, mierzenia się z tym, co olśniewa, z tym, co przeraża. Hofmannsthal był arcymistrzem, jeżeli chodzi o styl. Paradoksalnie ten styl oparty na ciągle mieniących się nowych słowach, ujęciach, był przez niego samego zanegowany, bo w słynnym swoim szkicu zatytułowanym List wysławia niemożność wysłowienia, wyraża niemożność wyrażenia, jakąś bezsilność, że słowa nagle odpadają od rzeczy, od tych fenomenów, które wdzierają się do naszej jaźni, wyobraźni. Widzimy, dotykamy, wdychamy, a jednak nie potrafimy tego zwerbalizować. Głębszy oczywiście problem i twórczy, i ludzki, bo tutaj nie chodzi o jakieś sprawy chorobowe, o afazję. Chodzi o naszą ludzką bezsilność i zgodę na tę bezsilność, na ten półśrodek, jakim jest język. Hugo von Hofmannsthal, proszę Państwa, i wspaniałe posłowie nieodżałowanego Wojciecha Karpińskiego. Wojciech Karpiński, tutaj sobie zaznaczyłem, pisze, jeżeli dzisiaj Hofmannsthal pozostaje żywy, to nie jako symbol jakiejś nostalgii, nie w wezwaniach do duchowej restauracji, ale w tych dziełach, które przedzierają się do nas i pokonują pokusę milczenia. Niektóre wiersze Hofmannsthala są dzisiaj tak bardzo komunikatywne, tak świetnie napisane i tak dużo mówią. Zresztą jeden z tych wierszy otwiera Księgę Przyjaciół i Szkice Wybrane w tłumaczeniu Pawła Herca. Ja przeczytam tylko fragmencik. Tak, niektórzy muszą umrzeć nisko, pod pokładem, ciężkie wznosząc wiosła, kiedy inni u steru wysoko widzą ptaków lot i gwiezdne kraje. Jedni zawsze leżą ociężali u korzeni splątanego życia, innym za to ustawiono krzesła przy sybillach obok królowych, zasiadają tam jak u siebie. No i ta słynna strofa, ale życie tamtych pada cieniem na żywoty siedzących wysoko, lekkich w górze i ciężkich na dole, łączy więź jak z powietrzem i ziemią. Hugo von Hofmannsthal, Księga Przyjaciół i Szkice Wybrane w tłumaczeniu Pawła Herca z posłowiem Wojciecha Karpińskiego, książka przepięknie wydana, miło mi było o niej poinformować.
1: A nam miło było posłuchać. Dziękujemy bardzo, Maciej Szczawiński. To była jego recenzja. A już teraz BRO, jeszcze będzie pięknie, jeśli już nie jest. 18 minut po godzinie 15 po południe z Radiem Katowice.

0: Olivia Dean. So Easy, taki tytuł tej piosenki. Za chwilę przekażemy najnowsze wieści, sprawdzimy, co dzieje się w regionie, no i także zajrzymy na drogi. Bądźcie Państwo z nami.
1: Reklama.
2: Kiedyś Śląsk był pełen życia i relacji, zarówno rodzinnych, jak i sąsiedzkich.
3: Moja babcia opowiadała, że było wspólne siedzenie na ławkach przed familokami, pomaganie po sąsiedzku, dzielenie się radością i troskami.
2: Dlaczego staliśmy się tak zamknięci i obojętni? Czasem zwykły dzień dobry może coś zmienić. Dowiedz się jak na nereusz.pl. Kampania Prospołeczni Twój głos ma znaczenie. Dofinansowana przez Unię Europejską, realizowana jest przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej. Transformujemy w dobrym klimacie.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Reklama.
7: Wiosna, Ty i Radio Katowice. Każdego dnia.
8: Lukam

0: RPZ, a w Radiu Katowice czas na wieści dla kierowców.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Sprawdzamy, co na drogach o tej porze. 15.28 w studiu Marcin Kazek-Wielgus.
2: No i zaczynamy po raz kolejny od Katowic, gdzie przykorkowana dość mocno jest ulica 73. Pułku Piechoty, ale też Kościuszki, Mikołowska, Chorzowska, Sądowa, Dworcowa czy Geppert-Meyer. Na hamulec naciskamy jadąc z Katowic do Jaworzna drogą 79, w Zawodziu, w centrum Mysłowic czy w Sosnowieckiej Niwce. Sporo samochodów i korki mamy w rejonie węzła Brzęczkowice, zarówno na trasie S1 na pasach prowadzących w kierunku południa regionu, jak i na autostradzie A4 na nitkach prowadzących w kierunku Krakowa. Sznur aut mamy też na DK86 w Będzinie przy światłach na wysokości Syberki oraz w rejonie prac, jakie mamy przy zjeździe do Wojkowic czy Grodźca. Podobna sytuacja jest na dąbrowskim odcinku DK94, z tym, że największy ścisk jest przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada. DK94 zwalnia też przed Szpitalem Świętej Barbary w Sosnowcu, jadąc w kierunku Sławkowa. Korkuje się też miejscami Krajowa 1, tak jest tradycyjnie w Pszczynie, Goczałkowicach, Zdroju czy w Czechowicach, Dziedzicach. Zderzak w zderzak poruszamy się też na wlocie do Żywca, jadąc od ekspresowej S1.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Jest 15.30. Informacje w skrócie przedstawi Karolina Michalik.
3: Oczekiwaliśmy surowszej kary. Tak po ogłoszeniu wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy zareagowało rodzeństwo chłopca. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia, a matkę Magdę B. na 16 lat pozbawienia wolności. Ten wyrok nie jest prawomocny. Policjanci z Tarnowskich Gór zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podczas majówkowej libacji w Tworogu pobili znajomego i okradli towarzyszącą mu kobietę. Łupem napastników padły telefony oraz karta płatnicza. Ranny 37-letni mężczyzna trafił do szpitala. Obaj agresorzy usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Za dokonanie rozboju grozi im teraz do 15 lat więzienia. Zabytkowe stacje transformatorowe w katowickim Giszowcu zostaną odnowione. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wybrał właśnie wykonawcę prac. Zabytkowe stacje powstały razem z budowanym osiedlem. Ich styl nawiązuje do architektury tego osiedla. W sumie zrewitalizowanych zostanie 6 stacji, a celem prac jest zachowanie ich unikatowego charakteru. Zmieni się także ich otoczenie. W Muzeum Hutnictwa w Chorzowie powstanie nowa interaktywna przestrzeń edukacyjna – Hutnicze Centrum Dowodzenia. Miasto podpisało dziś umowę na realizację tego projektu, który ma połączyć naukę z zabawą. W 4 pomieszczeniach odwiedzający będą poznawać tajniki chemii, fizyki i współczesnego przemysłu poprzez rozwiązywanie zadań i zagadek. Inwestycja ma być gotowa w połowie listopada i będzie kosztować ponad 1 000 000 zł.
4: Reklama.
5: Upiór w operze. Legendarny musical Andrew Lloyda Webbera w monumentalnej, arenowej odsłonie po raz pierwszy w Polsce. Pre-Zero Arena Gliwice w czerwcu. Bilety na biletomat.pl i eventim.pl.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

Pretenders i Radio Katowice popołudniową porą. Drodzy Państwo, w Radiu Katowice, czyli Gonia 29, kiedy się wchodzi przez drzwi główne, no to mamy hol, hol jak hol, ale często zamienia się on w przepiękną, barwną scenerię w radiowej galerii na żywo. Już za tydzień Krzysztof Pasztuła zaprezentuje grafiki i pastele z cyklu Reminiscencje. Tytuł wystawy pierwszej z cyklu jest efektem projektu w ramach badań statutowych realizowanych na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. No i co to jest? Reminiscencja, wspomnienie minionych spraw lub wydarzeń. Zjawisko to obejmuje refleksje związane z przywoływanymi wspomnieniami. No dobrze, w takim razie warto zapisać datę, 13 maja, godzina 17. Wtedy ten wernisaż, Krzysztof Pasztuła w galerii na żywo, czyli Gonia 29 w Katowicach. To nie jedyne wydarzenie, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Odsyłam na stronę internetową radio.katowice.pl. A jeśli ktoś chłonny wiedzy o kulturze, no to już za chwilę mocna bis. Sprawdzimy, gdzie warto się wybrać w samym środku tygodnia. Wcześniej Teddy Swims.

0: Kombi Black and White. Ale za chwilę dodamy Państwu trochę koloru do świata. Będą propozycje kulturalne. W międzyczasie jeszcze przekażę, że będzie można dzisiaj zdobyć podwójne zaproszenie na koncert Adam Bałdych solo, kwintet i Jakub Mizeracki oraz gość specjalny Kuba Więcek, czyli Jazz One Night w Cavatina Hall. To już 9 maja o godzinie 18:30, więc jeżeli ktoś ma wolne przebiegi, ma w swoim grafiku także taką możliwość, no to warto zanotować, zapisać, a za pół godziny będzie to podwójne zaproszenie można zdobyć na antenie Radia Katowice. Za kwadrans 16, teraz Moc Kultury na bis, a więc przegląd repertuaru. Gdzie warto się dzisiaj wybrać? O tym Ewa Niewiadomska.
1: Moc Kultury

0: Bach, Mistrz Wszechczasów to tytuł dzisiejszego koncertu Mikołowskich Dni Muzyki w Kościele Ewangelickim Świętego Jana. Kantaty najwybitniejszego kompozytora epoki baroku wykonają orkiestra i chór Amfidare Musica oraz soliści. Za pulpitem dyrygenckim stanie Paweł Lelek. Koncert w Kościele Ewangelickim Świętego Jana w Mikołowie o godzinie 19, a Mikołowskim Dniom Muzyki patronuje Radio Katowice. SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, zagra koncert w Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Ich albumy Pamięć, Welcome czy Memento z banalnym tryptykiem zapisały się na stałe w kanonie polskiej muzyki rockowej i elektronicznej. Grupa w legendarnym składzie Józef Skrzek, Apostolis Antimos i Jerzy Piotrowski, pełen rockowej energii koncert w bielskiej Cavatinie rozpocznie o 20. Fotografia pojawiła się w moim życiu wiele lat temu i od tego czasu stała się sposobem patrzenia na świat, uważnego, empatycznego, obecnego. Towarzyszy mi przekonanie, że w centrum każdej opowieści powinien być człowiek, taki jaki jest, z całym bogactwem swej zwyczajności. To słowa Marii Śliwy, która w Galerii Katowice Związku Polskich Artystów Fotografików otworzy dziś swoją wystawę Tam, gdzie ludzie. To obszerny cykl portretów o charakterze reporterskim, przedstawiający ludzi z różnych zakątków świata. Wystawę w galerii przy ulicy Dąbrowskiego w Katowicach można oglądać do 29 maja, wernisaż o 18:30. W Pszczyńskim Centrum Kultury koncert z cyklu Popołudnie dla najmłodszych będzie miał dziś barwy biało-czerwone. W programie Najpiękniejsza jest nasza ojczyzna, wiersze i piosenki o Polsce, tańce i utwory instrumentalne zaprezentują młodzi artyści, przedszkolaki i uczniowie z Czarkowa, Piasku, Pszczyny, Tychów i Wisły Małej. Początek koncertu o 17:00, wstęp jak zawsze wolny. Do Pyskowic wracają Zaczytane podwórka. Dzisiejsze spotkanie z lekturami przy piaskownicy odbędzie się na placu zabaw przy ulicy Wieczorka. Do końca maja, w środę, organizatorzy odwiedzą dzieci z okolic Dzierżna i ulic Matejki Bocznej, a także Trauguta. Początek zawsze o 16:00. Polecam i zapraszam.
1: Ewa Niewiadomska, to była Moc Kultury na Bis.

0: już za 5 minut będzie można posłuchać ważnych informacji z regionu, wcześniej też Autoradio, czyli przegląd sytuacji drogowej, po godzinie 16 informacje sportowe i konkurs z biletami do Cavatina Hall.
1: Reklama.
2: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg, muzyka przełomu epok, w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej książąt pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
3: Czterdziestopięciolecie Lady Punk. Już 15 maja świętuj z nami w Spodku urodziny legendy polskiego rock'n'rolla. Lady Punk. 15 maja. Spodek. Katowice. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Reklama.
4: Polskie Radio Katowice. 103 w Bielsku-Białej. 98,4 w Częstochowie. 97 w Raciborzu. 102 i jeszcze 2 w Katowicach.

Informacje do kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Na początek droga 86, która zwalnia mniej więcej od Dąbrówki Małej w kierunku autostrady A4. Droga ta przetyka się także w katowickim Giszowcu oraz w Sosnowieckiej Pogoni i w Będzinie na wysokości Syberki oraz przy zjeździe do Grodźca. W Katowicach wolne tempo mamy też m.in. na Chorzowskiej, 73. Pułku Piechoty, Ligockiej, Armii Krajowej, Kościuszki, Mikołowskiej, Świętego Jana Sokolskiej czy na Geppertmeyer. Teraz DK44, która zwalnia w Tyskich Urbanach i w Bieruniu, droga 79 z dużym natężeniem i korkami w katowickim Zawodziu, w centrum Mysłowic, Sosnowieckiej Niwce i na granicy Sosnowca i Jaworzna. Cały czas korkuje się okolica węzła Brzęczkowice, przede wszystkim na autostradzie A4 na pasach w stronę Krakowa. Krajowa 1 z zatorem jest o tej porze w Piasku, w Pszczynie i w Czechowicach-Dziedzicach. Mocno zatłoczone są wloty do centrum Żywca niemal z każdej strony. Wolne tempo mamy też na drodze 52 w Kozach i na rogatkach Bielska-Białej. W Gliwicach sporo aut, szczególnie w rejonie węzła na Portowej, w Rudzie Śląskiej korkuje się okolica Ronda w Chebziu, ale też ulica Wolności oraz 1 Maja.

0: Jest 16. Przedstawiciel fundacji To Ja Dziecko imienia Kamila Mrozka krytykuje dzisiejszy wyrok częstochowskiego sądu. W Katowicach trwa międzynarodowa konferencja Euroweek. Dziś obchodzimy także Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Dzisiejszy wyrok pokazuje, że w Polsce życie dziecka cenimy bardzo nisko. Tak skazanie dwojga głównych oskarżonych, Dawida B. i jego partnerki Magdy B., w tak zwanej sprawie Kamilka, skomentował Piotr Kucharczyk z fundacji imienia Kamila Mrozka.
2: Jeżeli potraktujemy to w takim dużym cudzysłowiu jako wycenę wartości życia dziecka, to w naszym kraju naprawdę ta wartość stoi na bardzo niskim poziomie. Było wiele spraw tego typu i przed Kamilkiem, i po Kamilku. Te wyroki nie są wystarczająco wysokie do tego, żeby działały tak, jak powinny działać, czyli odstraszająco.
0: Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał Dawida B. winnym znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad pasierbem Kamilkiem i skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Natomiast matka Magda B. za wyrażenie zgody na znęcanie się nad Kamilem i jego młodszym bratem została łącznie skazana na 16 lat pozbawienia wolności. Lublinicka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku w Lublińcu. Oskarżony Przemysław G., skręcając na stację paliw, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu z naprzeciwka 49-letniemu motocykliście. Kierowca jednośladu zginął na miejscu. Biegły do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych stwierdził, że Przemysław G. naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie zachowując szczególnej ostrożności podczas manewru skrętu. Z opinii wynika też, że kierujący motocyklem także naruszył przepisy, przekraczając dopuszczalną prędkość. W toku śledztwa 26-letni Przemysław G. nie przyznał się do winy, przekonując, że to motocyklista ponosi odpowiedzialność za zdarzenie, ponieważ przekroczył prędkość. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego grozi nawet 8 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Odporne organizacje w trudnych czasach to temat przewodni międzynarodowej konferencji Euroweek, której trzeci dzień odbywa się w murach Uniwersytetu Ekonomicznego.

0: Ekonomicznego w Katowicach. Biorą w niej udział studenci z całego świata. Zespoły składają się z 6 osób, które tygodniami współpracowały, prowadząc badania i tworząc opracowania, aby zaprezentować swoje projekty przed jury. Prorektor do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, profesor Wojciech Dyduch, zwraca uwagę na to, że studenci pracują nad realnym problemem i przygotowują świetne rozwiązania.
1: Prezentują wyniki, natomiast oni zaczynają już pracować o wiele wcześniej, zdalnie, przygotowują badania naukowe, muszą przygotować artykuł naukowy, poster, plakat, który reklamuje projekt, a tu przyjeżdżają na samą rywalizację z kilkunastoma innymi projektami o walkę na najlepszy projekt tej konferencji.
0: To 31. edycja konferencji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Jest jej gospodarzem już po raz trzeci. Wydarzenie potrwa do piątku. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To zawsze okazja do zaapelowania o zachowanie rozsądku na drodze. Codziennie w niemal 60 wypadkach ginie 5 osób, a ponad 60 odnosi obrażenia w skali całego kraju. Dodatkowo policjanci odnotowują 1000 kolizji każdego dnia. Jak mówi Maria Dąbrowska-Lorantz z Instytutu Transportu Samochodowego, chociaż statystyki we wcześniejszych latach spadły, to jednak ostatnio się zatrzymało. Zatem wciąż jest wiele do zrobienia na polu bezpieczeństwa.
2: Największym wyzwaniem na najbliższe lata będzie zmiana podejścia do bezpieczeństwa, zreagowania na konkretne wypadki, na systemowe zapobieganie. To oznacza inwestycje w infrastrukturę przyjazną pieszym, skuteczniejsze egzekwowanie przepisów oraz wykorzystywanie technologii, które ograniczają ryzyko błędu ludzkiego.
0: Wciąż największym wyzwaniem jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych, rowerzystów czy użytkowników hulajnóg elektrycznych. To właśnie oni najczęściej ponoszą najcięższe konsekwencje wypadków. Tej nocy temperatura minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni. Przelotne opady deszczu i miejscowe burze mogą się pojawiać jeszcze do północy.
3: Czas na sport w Radiu Katowice. Tadeusz Musiał, zapraszam. Magdalinet i Magdalena Fręch już w pierwszej rundzie zakończyły udział w turnieju w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią, a zawodniczka Górnika Bytom po trzysetowym boju uległa Aleksandrze Ejali z Filipin. W pierwszej rundzie turnieju mężczyzn odpadł natomiast Hubert Hurkaczy, który przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Sosnowiecki Stadion Piłkarski w Zagłębiowskim Parku Sportowym będzie pierwszym w Polsce, który będzie mógł pochwalić się wstrzykiwaną murawą hybrydową. 5% powierzchni stanowić będą sztuczne włókna mające wzmocnić podłoże i rozwój systemu korzeniowego. Podobne boiska są na stadionach w Barcelonie, Mediolanie czy Paryżu. W czwartym meczu finałowym Mistrzostw Polski Siatkarzy o 20:00 Warta Zawiercie zagra na wyjeździe z Bogdanką Lublin w rywalizacji do 3 zwycięstw. Zawiercianie przegrywają 1-2. Dziś także zaplanowano ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego Ekstraklasy Koszykarzy. MKS Dąbrowa Górnicza podejmie start Lublin, a GTK Gliwice zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Wszystkie mecze rozpoczną się o 19:00. W zaległym spotkaniu kobiecej Ekstraklasy piłkarskiej GKS Katowice już gra ze Stomilankami Olsztyn. Do przerwy katowiczanki prowadzą 3-0. A o 17:00 w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozpocznie się pierwszy z 5 etapów kolarskiego wyścigu Kryterium Asów. Dziś zawodnicy będą mieli do pokonania 78 kilometrów, a ceremonię dekoracji zaplanowano około 19:00. A tuż po 19:00 kolejne informacje sportowe w Radiu Katowice. Reklama.
4: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na Festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
5: Poleca Radio Katowice.
6: Hej, super, że się w końcu zobaczymy. Bardzo tego potrzebuję. Będę u ciebie za chwilę.
7: Wiesz co? Nie jestem przygotowany. Mam w domu straszny bałagan. Może to przełożymy?
6: Często wcale nie trzeba być przygotowanym. Wystarczy być. Dowiedz się więcej na nereusz.pl. Kampania Połączeni. Twoja historia ma znaczenie. Dofinansowana przez Unię Europejską, realizowana jest przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej. Transformujemy w dobrym klimacie.
8: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Modele z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.
9: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
6: Reklama.
5: Radio Katowice. Każdego dnia.
10: Coldplay. Tak zaczniemy kolejną godzinę naszego spotkania. Viva la vida. 8 minut po 16. Witamy wszystkich, którzy dołączyli. A już za chwilę rozpoczniemy nasz konkurs.

Dzisiaj Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, dlatego będziemy mieli dla Państwa mały test z kodeksu. Coś, co każdy kierowca powinien wiedzieć, ale myślę, że nie tylko. Na pewno trudniej zdać prawo jazdy, bo tutaj na 3 pytania raz można się pomylić. Taką możliwość dopuszczamy, ale pod warunkiem, że wyciągniemy wnioski. Przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę na naszej antenie i do wygrania podwójne zaproszenie na Jazz One Night w Cavatina Hall w Bielsku-Białej o godzinie 18.30 9 maja. Ten koncert, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to powinien teraz sięgnąć po telefon 32 205 102 i jeszcze dwa. Czekamy na Państwa zgłoszenia. 3 pytania dotyczące kodeksu ruchu drogowego. 2 odpowiedzi muszą być prawidłowe.

0: Wiktor Waligura w Radiu Katowice, a teraz kwadrans po 16, a więc czas na emocje konkursowe. Razem z nami pan Tomasz, który dzwoni z Katowic. Dzień dobry, bardzo mi miło, witam.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedział mi pan jeszcze poza anteną, kiedy się pan dodzwonił, że jest pan w podróży. Z pracy? Do domu?
1: Tak, dokładnie.
0: I gdzie pan podróżuje?
1: Z Gliwic do Katowic.
0: Ale teraz w korku.
1: Tak, dokładnie, teraz w korku.
0: No, to przynajmniej można skorzystać z okazji i pożytecznie spędzić czas, na przykład próbując swoich sił na antenie Radia Katowice. Bardzo nam miło, że pan zadzwonił. Postaramy się wyrobić zanim korek ruszy. Dobrze, jest pan na zestawie głośno mówiącym, a dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. To się dobrze składa. Mamy takie pytanie, nawet trzy pytania dla kierowcy, z którymi pan będzie musiał się uporać. Raz można skusić, mandatu nie będzie. No ale oczywiście walczymy o pełną pulę do wygrania. Podwójne zaproszenie na koncert Jazz One Night w Cavatina Hall. Nie wiem, czy pan już tam miał okazję być,
1: czy nie, jeszcze nie? Nie,
0: jeszcze nie. No to nie. Warto, rzeczywiście. Dobrze, panie Tomaszu, a jak tam licznik punktów karnych u pana?
1: Zerowy.
0: Idealnie. Dobrze, to jest pan dobrym kandydatem do zwycięstwa w naszym konkursie. Sprawdźmy zatem wiedzę teoretyczną, dobrze? Jest pan gotów?
1: Spróbujemy.
0: Okej, trzy pytania, trzy możliwe odpowiedzi i tylko jedna z nich prawidłowa za każdym razem. Pytanie numer jeden. Co oznacza żółte światło na sygnalizatorze? Możesz jechać tylko skręcając w prawo. Oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że nie da się zatrzymać bez gwałtownego hamowania. Czy C. Należy przyspieszyć, żeby zdążyć przejechać?
1: Odpowiedź B.
0: To jest prawidłowa odpowiedź, chociaż z doświadczenia i z tego, co ja obserwuję, to czasami mam wrażenie, że kierowcy myślą, że odpowiedź C byłaby prawidłowa, prawda? Czyli trzeba przyspieszyć.
1: Czasem tak to wygląda.
0: Pytanie numer dwa. Co oznacza znak strefa zamieszkania? Ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę, a pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami. B. Ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Czy C. To strefa tylko dla mieszkańców. Wjazd innych pojazdów jest zabroniony.
1: Odpowiedź A.
0: Odpowiedź A. Czyli ograniczenie prędkości do 20 i pieszy ma pierwszeństwo. A wie pan, jak ten znak wygląda?
1: Wiem. Taki człowiek, dziecko, piłka na białym tle.
0: No, dobrze, tak, to jest prawidłowa odpowiedź. Z tego, co się orientuje, to na niebieskim, a te postaci są białe. Ale tak, zaznaczył pan A, więc to jest dobra odpowiedź. Brawo. A więc mamy to. Chce pan jeszcze trzecie pytanie?
1: Pewnie, spróbujmy.
0: Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym? Pojazd z lewej, pojazd z prawej, czy ten, kto pierwszy wjedzie na skrzyżowanie?
1: Pojazd z prawej.
0: Pojazd z prawej. No może gdzieś tam w krajach Azji, prawda? W Indiach, w Pakistanie to może by odpowiedź C była prawidłowa, ale u nas w Polsce tak, pojazd z prawej, reguła prawej ręki, przepuszczamy. A więc podwójne brawa. Zgadza się wszystko, zero punktów karnych, zero błędnych odpowiedzi. Podwójne zaproszenie natomiast wędruje do pana Tomasza z Katowic. Kogo pan zabierze ze sobą?
1: Żonę.
0: To będzie bardzo dobra informacja, kiedy pan już bezpiecznie wróci do domu i pan poinformuje żonę. Chyba że nas słyszy, to
1: nie,
0: tym bardziej
1: nie,
0: miło. Jeszcze w pracy, dobrze. Ale można pozdrowić serdecznie znajomych. Może ktoś akurat słucha pana Tomasza. Jest taka okazja, to proszę bardzo.
1: Pozdrawiam żonę, moje wspaniałe dzieci, Kornelię i Mikołaja i wszystkich słuchaczy.
0: Gratulacje raz jeszcze. Wszystkiego dobrego, no i miłego, udanego koncertu.
1: Tak. Dziękuję bardzo.
0: To wyraźny sygnał, że trzeba kończyć. Radio Katowice. Zdaje się, że pan Tomasz dojechał do celu. 20 minut po 16.

0: to tak, żeby wywołać deszcz chyba. It's raining men. Gary Halliwell, 16:23. W pełnym słońcu w naszym regionie. Już za chwilę informacje.
1: Reklama.
2: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
11: Polskie Radio Katowice.

0: to skład. Różne kompozycje, różne czasy. David Guetta, Ava Max, Alphaville. 16:28 na zegarach. No a teraz czas na najnowsze wiadomości.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: I tutaj też szeroki skład. Różne wieści z różnych części regionu. Najpierw Katowice i okolice. Marcinka Zegielkus.
2: Ulica Chorzowska czy ulica 73. Pułku Piechoty to o tej porze najbardziej zakorkowane ulice w stolicy województwa śląskiego, ale nie jedyne, bo w Katowicach postoimy też między innymi na Kościuszki, Mikołowskiej, Ceglanej, Ligockiej, Armii Krajowej, Granicznej czy Bytkowskiej. Cały czas korkuje się też droga 79 w Zawodziu, w Mysłowicach i w Sosnowieckiej Niwce. W Sosnowcu wolne tempo mamy też na ulicach w dzielnicy Pogoń, a także na DK94 i na drodze 86, która to zwalnia również w Będzinie. W Gliwicach sporo aut, szczególnie w rejonie węzła na Portowej, w Rudzie Śląskiej korkuje się okolica Ronda w Chebziu oraz ulica Wolności. W Świętochłowicach mamy korek na Bytomskiej, a w Bytomiu między innymi na Zabrzańskiej, Łagiewnickiej czy na Strzelców Bytomskich. A jak wygląda sytuacja na południu regionu? O tym z Bielska Białej Dawid Damszel. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja zacznę ten meldunek od Kończyc Małych, gdzie ulica Jagiellońska, czyli droga wojewódzka 937 jest zablokowana. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Korczaka doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 3 pojazdów. Są poszkodowani, którzy trafili do szpitala w Cieszynie. Droga jest obecnie zablokowana, powtarzam raz jeszcze, w obu kierunkach policjanci kierują na objazdy. Dzieje się też w Bielsku Białej na Lipnickiej, gdzie jak przekazują kierowcy, mamy interwencję policji i załogi pogotowia ratunkowego. Proszę w tym miejscu uważać. Poza tym na południu regionu zwalniamy na jedynce między Czechowicami, Dziedzicami a Bielskiem Białą, na DK52 w Kozach, na wjazdach do Żywca od S1 i na Wiślance w centrum Skoczowa.
2: Bardzo dziękujemy i przenosimy się na północ, gdzie czeka w częstochowskim studiu Rady Katowice na nas Krzysztof Sobikowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Na północy województwa spory ruch i korki w wielu miejscach. W Częstochowie trzeba się uzbroić w cierpliwość na Kisielewskiego, Okulickiego i Jana Pawła II oraz na Jagiellońskiej przy estakadzie. Poza Częstochową korek na Wilgocie, na drodze krajowej 43 i dalej na tej samej krajówce w Kłobucku. Kościuszki i Blanowska zakorkowane w Zawierciu. Tłok także w centrum Dublińca.
2: Bardzo dziękujemy, a kolejny serwis dla kierowców przed godziną 17.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Minęła 16:30. Zapraszamy na informacje w skrócie. W studiu Karolina Michalik.
5: 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w głośnym procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był przez ojczyma Dawida B. bity, polewany wrzącą wodą. Miał poparzone 25% ciała i zmarł po ponad miesiącu spędzonym w szpitalu. Przyrodnia siostra zmarłego chłopca, Magdalena Mazurek, powiedziała, że będzie chciała składać apelację od tego wyroku. Trwa zabezpieczenie i monitorowanie sytuacji na rzece Kłodnicy w Gliwicach. To po niedzielnym pożarze na terenie dawnej fabryki drutu. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać plamy na rzece przypominające paliwo. Miasto nie wyklucza, że jeden z powodów było przedostanie się do kanalizacji wody wykorzystywanej przez strażaków do akcji gaśniczej. A więcej na ten temat powiemy za pół godziny. Lublinicka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu Przemysławowi G., który w kwietniu ubiegłego roku miał doprowadzić do śmiertelnego wypadku. Mężczyzna skręcając na stację paliw zajechał drogę 49-letniemu motocykliście, który zginął na miejscu. Choć biegły wykazał, że kierujący jednośladem przekroczył prędkość, oskarżony odpowie za brak zachowania szczególnej ostrożności podczas manewru. Przemysławowi G., który nie przyznaje się do winy, grozi do 8 lat więzienia. Oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na obecnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe się nie zmienią. Jest to decyzja zgodna z prognozami ekonomistów. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%.
6: Reklama. Historia, która potrafi zaskoczyć. Carbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub skocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carborock. Hunter z chórem, traktor i inni. Carbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.carbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Reklama.
12: Polskie Radio Katowice. 103 w Bielsku-Białej. 98,4 w Częstochowie. 97 w Raciborzu. 102 i jeszcze 2 w Katowicach.

0: popołudnie z reportażem.
1: A my z początkiem maja wracamy do cyklu O czym szumią drzewa. Drewno lipowe od zawsze było wykorzystywane do rzeźbienia, ponieważ jest miękkie i łatwe w obróbce. Wykorzystywano je do podrabiania ważnych pieczęci, którymi zamykano tajną korespondencję. Gdy ktoś zorientował się, że woskowy stempel był odbity wyrzeźbioną pieczęcią, mówił: ale lipa. Stąd ponoć wzięło się to powiedzenie określające ściemę. Na opowieść o leczniczej królowej polskich drzew, z którą wiążą się historie z czasów Sobieskiego, zaprasza Katarzyna Głuch-Juszkiewicz.
2: Najszczęśliwsze momenty dzieciństwa spędziłam u babci w familoku przy ulicy Lipowej. Szukałam wtedy w okolicy chociaż jednej lipy. Bezskutecznie. Były kasztanowce, jarząby, pod którymi siedziałam z igłą i nitką, robiąc czerwone korale. Wiele lat później, przeszukując radiowe archiwum, znalazłam fraszkę Kochanowskiego w interpretacji reportażystki Agaty Wojteżanki. Jakie są ludowe opowieści o drzewach? Które z drzew południowej Polski było opisywane w mitologiach, historiach i wierszach? Czy lipa Kochanowskiego istniała naprawdę? Nie wiedziałam. Tak powstał pomysł na ten cykl. Drzewa są symbolem odrodzenia, siły, wielkości i długowieczności.
3: Drzewa nam się wydają czymś oczywistym w krajobrazie. Są, zawsze były.
2: Przypominają nam o przemijaniu, kole życia i śmierci.
4: Drzewo to jest historia, drzewo to jest coś, co nam mówi o przeszłości, to jest coś, co może nam powiedzieć co nieco o przyszłości.
2: Są domem duchów, przodków i niesamowitych historii.
5: Musi się wsłuchiwać we wszystkie wiatry, które w niego wieją.
6: O czym szumią drzewa? Opowiada Katarzyna Głuch-Juszkiewicz. Lipa.
7: Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Tu zawsze chłodne wiatry z pola zawiewają, tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają, a ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
4: Ja się nad tym zastanawiałem i tak wydaje mi się, że logiczne będzie przyjąć, że to była lipa drobnolistna.
6: Wojciech Zarzycki, dendrolog.
4: Otóż dlatego, że to lipa drobnolistna jest takim gatunkiem, który występował naturalnie w naszych lasach na terytorium Polski Niżowej. Lipa szerokolistna jest przede wszystkim gatunkiem górskim. Ona gdzieś pewnie występowała też, ale może troszeczkę rzadziej. Natomiast te obce gatunki, myślę, że wtedy w XVI wieku to jeszcze nie były tak sprowadzane na dużą skalę, żeby można było myśleć, że to może przy dworku była posadzona. Raczej nie, raczej ta moda przyszła troszeczkę później, zwłaszcza w XIX wieku to już było normalne, że sadziło się gatunki egzotyczne przy założeniach pałacowych, przy dworach. Więc ja bym tutaj obstawiał lipę drobnolistną.
2: Pochodzenie wielu drzew przypisuje się tradycji upamiętniania zwycięstwa pod Wiedniem sadzeniem nowych roślin. Tak też jest w historii drzew Sobieskiego. Tradycję zapoczątkował najprawdopodobniej sam król, który 23 sierpnia 1683 roku zasadził dwie lipy przed klasztorem franciszkanów w Gliwicach. Powstanie zwyczaju znamiennie opisuje Andrzej Czudek w felietonie Drzewa Sobieskiego na Śląsku, opublikowanym w 1933 roku w czasopiśmie Zaranie Śląskie.
6: W drugim dniu swego pobytu zasadził król na prośbę franciszkanów własnoręcznie kilka lip celem upamiętnienia swego tu pobytu oraz dokonanego poświęcenia klasztoru. Uczynił to w obecności całego dworu oraz ogromnych tłumów ludności gliwickiej oraz z okolicznych wsi. Ludzie ci, widząc, iż król sadzi na pamiątkę drzewa, przyjechawszy do swych domów, robili prawdopodobnie to samo.
3: Drzewa nam się wydają czymś oczywistym w krajobrazie. Są, zawsze były.
6: Marta Lipok-Bierwiaczonek, etnolog.
3: Może ktoś się zastanawiać, no cóż tam takiego jest, że w tych drzewach, że zajmuje się nimi etnolog. To jest tak, że jeśli byśmy na Śląsku chcieli zrobić ewidencję wszystkich lip, które wiązane są z nazwiskiem Sobieskiego, a jeszcze właśnie z tym, że niby Sobieski je sadził, to okazałoby się, że Sobieski podróżował przez Śląsk, pod Wiedeń przez pół roku przynajmniej, bo w tylu miejscach rosną lipy nazywane lipami Sobieskiego. Jak wiemy, ta podróż przez Śląsk trwała znacznie krócej i Sobieski w niewielu miejscach rzeczywiście popasał. A na dodatek mówi się, że analiza dendrologiczna tychże lip nazywanych lipami Sobieskiego w większości wypadków wskazałaby, że te lipy mają około 200 lat.
8: Pewna ciekawostka wiąże się też z wiekiem lip. Otóż źródła tradycyjnie podają, że mogą mieć 200 albo 300 lat. Trudno to oszacować, bo pnie wiekowych lip są w środku puste i nie ma szans na zrobienie odwiertu w celu policzenia słoi. Jakby tego było mało, coraz częściej słychać, że niektóre lipy, na przykład z Puszczy Białowieskiej, mogą być starsze od dębów. I właśnie lipy mogą być jednymi z najstarszych drzew w naszych lasach.
4: Myślę, że taką cechą charakterystyczną lipy jest to, że często jest wielopniowa. To wynika z tego, że ona się świetnie regeneruje. To znaczy, my możemy wyciąć nadziemną część takiej lipy, a z odrośli pojawią się nowe okazy. Oczywiście w przestrzeni miejskiej my preferujemy te lipy, które są jednopniowe, więc tutaj takich nie zobaczymy. Ale charakterystyczne są sercowate liście. Nawet łacińska nazwa najbardziej pospolitego gatunku lipy, lipy drobnolistnej, Tilia cordata. Cordata odnosi się do cordum, serce. To jest ten kształt właśnie. Liście drobne zazwyczaj, wielkości mniej więcej dłoni. Tych gatunków obcych one mogą być większe. Mamy dwa rodzime gatunki, lipę drobnolistną i lipę szerokolistną, ale w mieście najczęściej jest sadzonych mieszaniec, lipa holenderska. Ona jest bardzo odporna na warunki miejskie, a w takich miastach, gdzie ta zieleń jest trochę starsza, w Polsce zachodniej, bardzo pospolita jest lipa krymska.
9: Mamy lipę na przykład Witosław, to jest lipa krymska, która w Przyszowicach znajduje się przy drodze.
10: Czesław Greń, leśniczy.
9: I ona jest bardzo starym drzewem, ale nikt jeszcze nie określił faktycznego jej wieku. Zresztą jest to bardzo trudne, dlatego że stare drzewa, a zwłaszcza lipy, bardzo często są w środku całkowicie wypróchniałe. Wiek drzew w naszym klimacie najlepiej stwierdzić na podstawie liczenia słojów przyrostu drzew. Robi się odwiert, tak zwanym wiertłem Presslera, którym się wierci, wyciąga się taki rdzeń, który można policzyć poszczególne słoje. I na tej podstawie można określić. Ale jeśli drzewo jest wypróchniałe, to mamy tylko pewien fragment jego pnia, co nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty jego wiek. Dlatego, że w poszczególnych okresach życia drzewo z różną prędkością przyrasta. I na przykład w młodości te przyrosty roczne mogą wynosić od kilkunastu nawet do 20 mm rocznie. Natomiast w starszym wieku milimetr, ułamek milimetra. I więc ekstrapolowanie z takiego kawałeczka tylko obwodu pnia jest bardzo trudne na określenie całego wieku drzewa.
8: W dawnych czasach lipy uważano za święte drzewo słowiańskie. Sadzono je przy kościołach, chatach, nad drogami. Lipy utożsamiano z bóstwami żeńskimi i kultem Matki Ziemi. Uważano je za drzewa łagodności i boskiej dobroci. Wierzono, że lipa leczy zęby i uzdrawia duszę. Dlatego proszono o złożenie do grobu w lipowej trumnie.
3: No ale przede wszystkim chroniły przed piorunami, w tym przekonaniu powszechnym, ludowym. No i na dodatek, no jest to jednak drzewo właśnie no epifaniczne, towarzyszy miejscom świętym, ta lipa szczególnie.
4: Ta przypowieść o leczeniu zębów się pojawia w wielu rejonach Polski. Tutaj u nas przede wszystkim lipa Wcielętnika koło Częstochowy, która była takim ważnym punktem na trasie pielgrzymek do Częstochowy. Zapiski sprzed kilkudziesięciu lat mówią wręcz o tym, że ludzie kłębili się pod tą lipą, skakali jeden przez drugiego, żeby lepszy kawałek kory odgryźć gdzieś tam troszeczkę wyżej. Proboszcz nie bardzo był chętny, bo no, ryzyko, że to drzewo zostanie zniszczone, no poza tym troszeczkę mało to chrześcijańskie, zdaje się, taki pogląd o tym, że ta lipa leczy zęby. Stąd była malowana na przykład smołą, żeby ludzie jej nie obgryzali. Później została ogrodzona siatką. Co ciekawe, do niedawna było to najgrubsze drzewo w Polsce, mimo tego obgryzania przez stulecia, a może właśnie dzięki temu, że o tym drzewie ktoś pamiętał i go nie wycięto. No ale niestety kilka lat temu złamała się przy bardzo poważnej wichurze. Dziś dalej rośnie, chociaż no, nie jest tak imponująca jak kilka lat temu. Ma około 11 metrów obwodu w tej chwili. Pytanie tylko, czy poprzez takie obgryzanie te substancje udało się wprowadzić do organizmu we właściwy sposób, to już trudno stwierdzić.
11: Jeśli chodzi o skład chemiczny, to on jest bardzo złożony. Ogólnie rzecz biorąc, tam się znajdują substancje, które mają właściwości przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i leciutko uspokajające.
10: Barbara Bacler-Żbikowska, botanik.
11: Węgiel drzewny, kupowany w postaci tabletek, węgiel medyczny, jest silnym lekiem przeciwbiegunkowym. I do dzisiaj możemy iść do apteki, poproszę węgiel i pani sprzeda albo czarne tabletki, które brudzą w buzie w czasie połykania, albo już w tej chwili sproszkowane w kapsułkach można kupić. Ja mam jeszcze jedno ciekawe zastosowanie, takie moje węgla. Ono ma bardzo silne właściwości absorpcyjne. Czyli można powiedzieć, jest też używany w różnorakich filtrach. Jeżeli rozbierzemy sobie takie filtry do naszych butelek na wodę, zdarzają się w tych filtrach, oprócz tam łupinek, orzeszków i innych tych biologicznych filtrach, przede wszystkim węgiel drzewny jest, czyli ma silne właściwości absorpcyjne. W trakcie infekcji jakichś tam wirusowych również łykam węgiel, pomaga zresorbować te wszystkie niedobre bakterie z układu pokarmowego. Także poprawia też stan, że tak powiem, bakteryjny. Jest to jak najbardziej produkt naturalny, bez działań ubocznych. Nam się kojarzy ziołolecznictwo z takim właśnie parzeniem ziółek przez babcie najczęściej. Natomiast musimy mieć świadomość, że to bardzo poważna nauka. Jest pewien syrop polecany mamom na stany gorączkowe u malutkich dzieci, właśnie który zawiera wyciąg z lipy i ma właściwości przeciwgorączkowe, no i przede wszystkim delikatnie uspokajające, co pozwala po podaniu wieczorem takiego syropku przede wszystkim obniżyć temperaturę w czasie choroby, ale też troszeczkę maleństwo uspokoić i ułatwić zasypianie.
8: Kto by chciał spać pod lipą, gdy w lipcowe długie noce można tańczyć? Niektóre drzewa według podań staroniemieckich mogą pamiętać jeszcze zamierzchłe czasy Tingów, narad plemiennych Germanów, które zwoływano wokół świętego drzewa. Niegdyś każda szanująca się wieś miała w swoim centrum wioskową lipę. Wraz z nastaniem wiosny i lata lipy stawały się miejscem, gdzie urządzano zabawy taneczne. W niektórych regionach jednak mieszkańcy zaczęli tańczyć na lipie, a wręcz w lipie, gdyż podniebne parkiety wznoszone w tym celu były nierzadko całkowicie skryte w koronie drzewa.
4: To jest w ogóle ciekawa historia, bo we Frankonii, części Niemiec, tej południowej bardziej, była taka tradycja, że tańczono wokół lip. I gdzieś ta tradycja w pewnej chwili przerodziła się w taką tradycję, że tańczono w koronie tego drzewa. I w tym celu specjalnie przez dziesięciolecia kształtowano drzewo w taki sposób, żeby można było stworzyć parkiet gdzieś wyżej w takim drzewie. Kilka lat temu natrafiłem na informację, że rzekomo takie drzewo znajdowało się również w Raciborzu. Nawet ilustrację można znaleźć tego drzewa, ale to jest gdzieś tam pomyłka historyczna, to jest cytowana od stulecia. Chodziło o drzewo, które jest w Piemoncie i ze względu na podobieństwo niemieckiej nazwy Ratibor do Matibo, bo w Matibo się znajduje to drzewo, gdzieś tam to jest cały czas cytowane jako drzewo, które rosło w Raciborzu, którego tam nie było. Poza Frankonią raczej ten zwyczaj nie występował, a jeżeli występował, to w niewielkim stopniu.
8: Wyhodowanie lipy nadającej się do tańca zajmowało minimum 50 lat. Na Śląsku funkcjonowały wierzenia ludowe, że o lipę trzeba dbać, a wraz ze ścięciem lipy umrze ktoś z rodziny. Zielarki, kontynuując tradycje słowiańskich wiedźm, miały w zwyczaju lipowym dymem okadzać krowy i inne zwierzęta, żeby je uzdrowić bądź wypędzić z nich złe. Choć lipa to dla Słowian drzewo ogromnej mocy, w języku polskim wykształciło się słowo lipa oznaczające coś niskiej jakości, fałszerstwo i oszustwo. Czy jednak musimy się przejmować tym, że stare czy młode lipy Sobieskiego to głównie lipa?
3: Choć ktoś by powiedział, no dobrze, ale może te młodsze, obecnie dwustuletnie, posadzono na miejscu, gdzie uschła taka lipa, którą rzeczywiście mógł król Jan Sobieski sadzić. Tak czy inaczej jest tych lip bardzo wiele i stąd można powiedzieć, że to wiązanie ich z nazwiskiem Sobieskiego to jest czysty folkloryzm, czysta folklorystyka, ale jakże to piękne legendy, jak wzmacniają poczucie wartości drzewa, wartość związku z własnym regionem, to poczucie tożsamości, to wszystko bardzo jest mocno związane z takimi legendami. No więc niech legendy żyją.

Kolejny odcinek w sobotę o 11.15. Zapraszamy na podcasty.radio.katowice.pl. Tam więcej odcinków, a realizacja dźwiękowa to Jacek Kurkowski, autorka Katarzyna Głuchiuszkiewicz.

0: Szona i zły. Za 6 minut 17, wtedy najnowsze informacje, które poprzedzimy drogowym raportem.
1: Reklama.
2: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600. Teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Hej, to my pracujemy dla Ciebie. Znamy się, lubimy się, cenimy Twoje zadowolenie. Jesteśmy tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie pracujesz, bo sklepy z Połem Katowice znajdziesz w każdej dzielnicy Katowic. Sprzedajemy polskie produkty. Zawsze w dobrej cenie, w najlepszej jakości.
8: Z Połem Katowice. My są stąd.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgłos. Zaczynamy od południowej części województwa śląskiego, dokładniej od miejscowości Kończyce Małe na ulicy Jagiellońskiej. To w ciągu drogi wojewódzkiej 937 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana. Teraz policjanci informują o częściowym udrożnieniu ruchu. Z utrudnieniami trzeba liczyć się też na Krajowej Jedynce. W Pszczynie zablokowany mamy prawy pas w kierunku Katowic. Powodem jest towar, jaki wypadł z ciężarówki na drogę. Ruch odbywa się pasem lewym. I przenosimy się do Katowic. Słuchacze informują o stłuczce, do jakiej doszło za tunelem pod rondem Ziętka na pasach w stronę Chorzowa. Korek mamy mniej więcej od węzła z drogą 86. W Katowicach mocno przekorkowana jest też ulica 73 Pułku Piechoty, szczególnie w kierunku Wiślanki. Autostrada A4 zwalnia od węzła Murckowska do węzła Mikołowska w Katowicach. To kierunek Gliwice. W przeciwną stronę jedziemy bez większych problemów.

0: Jest 17. Przyrodnia siostra zmarłego Kamilka z Częstochowy zapowiedziała, że złoży apelację od dzisiejszego wyroku, jaki usłyszeli oprawcy dziecka. Służby badają, jakie substancje mogły przedostać się do kłodnicy w Gliwicach po niedzielnym pożarze na terenie dawnej fabryki drutu. W połowie czerwca w Częstochowie odbędą się targi pracy. Pośredniak już teraz zaprasza pracodawców do rezerwowania miejsc.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w głośnym procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był przez ojczyma Dawida B. bity, polewany wrzącą wodą. Miał poparzone 25% ciała. Zmarł po ponad miesiącu w szpitalu. Przyrodnia siostra zmarłego chłopca, Magdalena Mazurek, powiedziała, że będzie chciała składać apelację od dzisiejszego wyroku. Według niej Dawid B. powinien odpowiadać za zabójstwo, a nie tylko za znęcanie się nad jej bratem.
2: To nie zwróci życia mojemu bratu, ale fakt jest taki, że kary powinny być surowe moim zdaniem. Mojego brata nie ma na świecie, to się nigdy nie zamknie. Zawsze będę za nim tęsknić, zawsze będzie mi go brakować.
0: Kobieta ma nadzieję, że nagłośnienie sprawy przez media wpłynie na postawę ludzi wobec dziejących się obok nich dramatów.
2: Myślę, że ludzie bardziej się teraz otworzyli na drugiego człowieka po tym wszystkim, mimo że no, po Kamilku, prawdę mówiąc, dużo dzieci też umarło, tak? Nic się nie zmieniło w tym, ale myślę, że rzeczywiście ludziom otworzą się oczy, czy otwierają powoli i zaczną reagować po prostu na przemoc wobec dzieci, jeżeli zauważą taką sytuację.
0: Sąd skazał też dwoje krewnych, Wojciecha i Anetę J., którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Wyrok mówi w ich przypadku okaże 6 i 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Trwa zabezpieczanie i monitorowanie sytuacji na rzece Kłodnicy w Gliwicach. To po niedzielnym pożarze na terenie dawnej fabryki drutu. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać plamy na rzece przypominające paliwo. Miasto nie wyklucza, że jednym z powodów było przedostanie się do kanalizacji wody wykorzystywanej przez strażaków do akcji gaśniczej. Działania podjęto natychmiast po wykryciu sytuacji, mówi Mariusz Kopeć, rzecznik Urzędu Miasta w Gliwicach.
3: Służby gliwickich wodociągów natychmiast rozpoczęły działania zabezpieczające, montując rekawy sorpcyjne na wylotach kanalizacji deszczowej. Dodatkowe zabezpieczenia na Kłodnicy rozłożyła również wczoraj Państwowa Straż Pożarna. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało wszystkie właściwe służby, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, którego inspektorzy pobrali próbki wody do badań.
0: Dotychczasowe analizy nie wykazały zagrożenia dla środowiska.

0: prowadzony jest dalszy monitoring. Gliwickie wodociągi przekazały, że przepływ w kanalizacji deszczowej wrócił już do sytuacji sprzed pożaru.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zaprasza pracodawców do rezerwacji stoisk na targach pracy. Wydarzenie odbędzie się 11 czerwca. Jak mówi Ewa Borowik z częstochowskiego pośredniaka, wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona.
2: Wydarzenie skierowane jest do firm posiadających wolne miejsca pracy, staży lub praktyk zawodowych, które chcą w jednym miejscu spotkać osoby poszukujące zatrudnienia.
0: Szczegóły dostępne są na stronie Urzędu Pracy w Częstochowie. A już za chwilę rozpoczynamy programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Na 101.2 zajrzymy na Międzynarodowy Zjazd Studentów w Katowicach. Będzie też edukacyjnie i ekologicznie za sprawą pewnego kontenera w Rudzie Śląskiej. Będziemy też zapraszać na 10-lecie parkranu w katowickim Parku Kościuszki. Na 103 FM sprawdzimy postęp prac na torach w Pszczynie i zajrzymy do Bielska-Białej, które przygotowuje się do charytatywnego meczu siatkarskiego. Opowiemy też o podopiecznych Bielskiego Stowarzyszenia Świętego Brata Alberta, którzy sami odnowili jego siedzibę. Z kolei na 98,4 FM powiemy dziś szerzej o wyroku, jaki zapadł przed częstochowskim sądem w sprawie śmierci 8-letniego Kamila. Jutro podobna aura do dzisiejszej. Po południu miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, choć raczej już bez burz. Na termometrach tylko ciut mniej niż dziś, maksymalnie do 22 stopni.
3: Reklama. Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
4: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
5: Przekułam pasję w karierę naukową.
6: Studiuję i jednocześnie pracuję.
7: Stałem się częścią wspaniałej społeczności.
5: Uniwersytet daje mi przestrzeń na bycie sobą.
6: Erasmus zabrał mnie do Norwegii.
7: Prowadziłem badania naukowe w Wietnamie.
5: Zdobywam doświadczenie w praktyce.
8: Mogę eksperymentować.

0: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandre Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
1: Poleca Radio Katowice.
2: Reklama.
1: Radio Katowice. Każdego dnia.
3: Szósty dzień maja, środa i 6 minut po 17. Zapraszamy na magazyn reporterów. Sprawdźmy, co przynosi nam dzień w regionie.

0: 10 minut po godzinie 17. To jest popołudnie z Radiem Katowice i przegląd najistotniejszych wydarzeń dnia. Dzisiaj zapadł wyrok w sprawie Kamilka, skatowanego ośmiolatka, który zmarł w 2023 roku. Chłopczyk przez 35 dni walczył o życie w szpitalu. Sąd okręgowy w Częstochowie nie zakwalifikował tego czynu jako zabójstwo, o co wnioskowało oskarżenie. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Proszę wstać, będzie ogłoszony wyrok w imieniu Rzeczpospolitej.
2: Sąd okręgowy w Częstochowie uznał oskarżonego Dawida B. za winnego popełnienia przestępstwa znęcania się nad małoletnim Kamilem pokrzywdzonym ze szczególnym okrucieństwem oraz powodowaniu jego ciężkich obrażeń ciała, które skutkowały następnie jego śmiercią. Za tak opisane przestępstwo wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności.
3: Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.
2: Oskarżony Magdaleny B. uznał za winę popełnienia przestępstwa pomocnictwa do czynu przypisanego Dawidowi B. Wymierzył karę łączną 16 lat pozbawienia wolności.
3: Monika Ryszkiewicz-Jakubowska, prokurator z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
4: Wyrok różni się w przyjętej kwalifikacji, a co za tym idzie w wymierzonej karze, a zatem są tu pewne rozbieżności między oskarżeniem a tym, co orzekł sąd. Na pewno zażądamy uzasadnienia pisemnego, zapoznamy się z motywami, jakie przyświecały takiemu rozstrzygnięciu i jako oskarżyciel podejmę decyzję co do wywiedzenia ewentualnej apelacji.
3: Chodzi o zmianę kwalifikacji czynu.
4: Sąd wyeliminował jeden z czynów, bo to była kwalifikacja kumulatywna i przyjął znęcanie z ciężkim uszkodzeniem ciała skutkującym śmiercią. Oskarżenie usiłowało udowodnić, że doszło też do przestępstwa zabójstwa. To jest ta różnica między oskarżeniem a sądem.
3: Można się spodziewać apelacji w związku z tym?
4: Myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę dziś powiedzieć, że tak.
5: W tej sprawie nie powinno być zmiany kwalifikacji prawnej czynu, jeżeli mówimy o głównym oskarżonym. Uważam, że w tej sprawie doszło do zabójstwa i ta kwalifikacja czynu, taka jakby w akcie oskarżenia, powinna być utrzymana w mocy.
3: Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka.
5: Jeżeli będzie składane odwołanie, a wiemy, że będzie składane odwołanie, to na pewno będzie tutaj podważane to, czy kwalifikacja czynu, która została zastosowana, jest prawidłowa. Uważam też, że wyrok nie zawiera środków karnych, czyli nie ma informacji na temat zakazu kontaktowania, zakazu zbliżania się do osób, które zostały pokrzywdzone. No bo wyrok wiemy, w jakiej jest wysokości, natomiast osoby, które są osobami pokrzywdzonymi, będą dorastać i też powinny mieć zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa, kiedy osoby oskarżone opuszczą zakład karny.
3: Magdalena, siostra Kamila.
6: Żaden wyrok nie będzie adekwatny do tego, co w ogóle się stało mojemu bratu i żaden wyrok mi nie zwróci, brato. Ale no, spodziewałam się surowych kar, a są jakie są.
3: Czyli według pani powinna być kara wyższa?
6: No powinna być wyższa, on powinien zgnieć w więzieniu. Boli mnie to bardzo, bo po prostu, tak jak kiedyś już mówiłam, mojego brata potraktowano jak śmiecia, no.
7: No nie jesteśmy usatysfakcjonowani, powiem tak dyplomatycznie. Będziemy się odwoływać. To jest kolejny wyrok w kolejnej sprawie, bo przecież tych spraw było wiele, jeżeli chodzi o krzywdzenie dzieci, który pokazuje, że wartość życia dziecka w Polsce stoi bardzo nisko.
3: Piotr Kucharczyk, Fundacja To Ja Dziecko imienia Kamila Mrozka.
7: Inne były oczekiwania prokuratury, natomiast sąd, zmieniając kwalifikację czynu, też wycenił to nieco niżej. Jeżeli potraktujemy to w takim dużym cudzysłowiu jako wycenę wartości życia dziecka, to w naszym kraju naprawdę ta wartość stoi na bardzo niskim poziomie. Było wiele spraw tego typu i przed Kamilkiem, i po Kamilku. My jako fundacja obserwujemy te sprawy, patrzymy na te wyroki. Jeżeli mamy możliwość, to naciskamy na to, żeby ktoś złożył apelację, bo my jako fundacja nie możemy. Natomiast śledząc i widząc wysokość tych wyroków, dochodzimy do takiego wniosku, o którym już wspomniałem wcześniej, że życie dziecka w Polsce jest wyceniane naprawdę bardzo nisko. Te wyroki nie są wystarczająco wysokie do tego, żeby działały tak, jak powinny działać, czyli odstraszająco. W Polsce wiele rzeczy trzeba jeszcze poprawić, bo one działają, natomiast wymagają na pewno poprawy. Wiem, że pani rzecznik pracuje w tej chwili nad nowelizacją ustawy Kamilka, tak zwana ustawa Kamilka 2.0. Instytucje, które zajmują się ochroną dzieci, czy powinny zajmować się ochroną dzieci, dbać o to bezpieczeństwo, działają coraz lepiej. Natomiast gdzieś tam ciągle nadal brakuje jednak takiego pełnego przekonania, że jeżeli wykonujemy jakąś procedurę, jeżeli coś robimy, to róbmy to naprawdę dobrze. Takie doszczelnienie, ale nawet nie samego systemu, tylko tej empatii, tego podejścia ludzi pracujących w instytucjach, czyli urzędników, do tego, żeby swoją pracę wykonywali po prostu dobrze.
0: Więcej w informacjach Radia Katowice oraz na naszej stronie internetowej, a to nagranie przygotował Grzegorz Mach. Kwadrans po 17:00.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To popołudnie z Radiem Katowice. Sosnowiecki Stadion zyskuje nową murawę z wykorzystaniem technologii hybrydowej. To element przygotowań FIFA do tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet. Więcej szczegółów w nagraniu na

0: odgłos w tle. Pytanie, który? Bo mamy dwa odgłosy.
1: Wykonawca murawy Rafał Abel.
0: Jeden to jest odgłos maszyny, a drugi to jest odgłos lasera, który kontroluje maszynę co do milimetra. To jeśli chodzi o precyzję, bo maszyna, tak jak mówię, jest sterowana laserowo. Precyzja tutaj jest najważniejsza, naprawdę. Tu jest, musi wszystko wszyknięte co do milimetra. Technologia to jest tak zwane wszywanie włókien sztucznych w murawy naturalne, które robimy od głębokości powiedzmy 45 mm do 180 mm. Możemy też zwiększyć lub zmniejszyć ilość włókien w pęczku. My robimy tutaj w najwyższym standardzie, takim, który na przykład właśnie jest robiony w Barcelonie na stadionie, na San Siro, bo takie są po prostu wymogi FIFA i to bardzo był taki duży nacisk, żeby było tutaj jak najlepiej. Koszty są, rozpinają się pomiędzy 1 000 000 a 1 200 000 zł netto, w zależności od głębokości. Nie pamiętam z głowy, jaka tutaj dokładnie była cena, bo to były, wiadomo, negocjacje z FIFA. Jesteśmy w stanie zrobić taką instalację w 5 dni.
1: Gdybyśmy te włókna, które zostały do nas wszyte, rozłożyli w jeden ciąg, to wyszłoby ponad 37 tysięcy kilometrów.
2: Prezes zarządu Zagłębiowski Park Sportowy Karina Skowronek.
1: A to oznacza, że gdybyśmy chcieli opleść naszą ziemię, to w 93% obwodu ziemi moglibyśmy ją opleść naszymi włóknami. Jesteśmy bardzo dumni, poruszeni i szczęśliwi z tego faktu, że wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego, że będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu. Oczywiście nie tak wielcy w zakresie ilości siedzisk, natomiast tak samo wielcy w zakresie jakości murawy, którą będziemy mieć, czyli najważniejszego elementu stadionu, jego serca. Zmieni się to, że do murawy naturalnej zostaną wszczepione, już zostały praktycznie, bo jesteśmy na ukończeniu, włókna syntetyczne, pionowy sposób, które wzmacniają ją co 2 cm poprzez kępki składające się z 6 pojedynczych włókien. To sprawia, że ta murawa będzie bardziej stabilna, będzie mniej podatna na zrywanie, będzie łatwiej prowadziła się po niej piłka, ponieważ będzie jeszcze bardziej prosta w takim zwykłym rozumieniu. Jednocześnie będzie pozwalała nam na lepszą pielęgnację, krótszy proces pielęgnacji i zwiększenie ilości wydarzeń sportowych.
3: W ramach projektu FIFA Legacy
2: Konrad Klecha z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3: Czyli pozostawienia po turnieju różnego rodzaju postępu, rozwoju na infrastrukturze stadionowej. Ta murawa służyła wiele lat klubom tutaj w Sosnowcu.
1: FIFA Legacy, czyli FIFA Dziedzictwo. FIFA, która w zamian za to, że realizuje u nas tą topową imprezę Mistrzostw Świata Kobiet, pozostawia nam dobro, aktywo w postaci właśnie inwestycji w murawę. Inwestycji, na którą nie wiem, czy nas byłoby stać, a tak mamy ją całkowicie za darmo.
3: To długi proces, który doprowadził do tego, że Sosnowiec otrzymał prawo do tego, żeby być gospodarzem turnieju, a następnie, aby umiejscowiono mecze aż dwóch grup tutaj właśnie na tym stadionie. I FIFA, mając doświadczenia z poprzednich turniejów, gdzie organizowała je na całym świecie, wie, że warunki pogodowe mogą być różne w czasie turnieju, meczów będzie 16 w bardzo krótkim czasie, więc w takich wypadkach zawsze wzmacnia murawy systemem hybrydowym, między innymi od firmy SIS. W Sosnowcu będziemy mieli dwie grupy, runda 16 i ćwierćfinał jako mecze tego turnieju.
4: Z takich zadań nowych całkowicie, których się jeszcze do tej pory w kraju nie robi i nie robiło. To jest po prostu coroczne frezowanie tej zielonej, naturalnej trawy.
2: Opiekun murawy stadionu piłkarskiego ArcelorMittal Park, Dariusz Kozielski.
4: Tutaj chodzi o wysokość, żeby zawsze te 2 cm włókna wystawało ponad ziemię, żeby ona nie była odkryta cały czas, żeby pomagała naturalnej trawie utrzymaniu tej stabilności dla piłkarzy i przede wszystkim takiej samej murawy przez kolejne 12 miesięcy. A dla nas opieka to jest w zasadzie w 100% tak jak była z trawą naturalną, czyli codzienne koszenie, nawożenie, podlewanie. Tu się nic nie zmienia, poza tym, że po prostu największą korzyść z tego mają piłkarze, użytkownicy, bo oni mają po prostu murawę zdecydowanie bardziej powtarzalną, zdecydowanie szybszą, to co dzisiaj cały świat piłkarski oczekuje. I to jest to, co najlepsze też jest dzisiaj.
2: Pielęgnacja tej nowej trawy będzie wymagała od Was dodatkowej technologii i nowego sprzętu.
4: Tak jest, ale to już jesteśmy przygotowani, bo o tym rozmowa już była praktycznie w grudniu, w styczniu już robiliśmy tutaj próbę właśnie i mieliśmy się czas, że tak powiem, przygotować, popatrzeć, jak to jest na tych stadionach, którzy się opiekują takimi murawami, także jesteśmy praktycznie na dzisiejsze wyposażeni, przygotowani do tego, że już dzisiaj ciutkie inne kosiarki będą wjeżdżać do koszenia murawy, żeby przygotować na sobotnie, niedzielne dwa mecze. Teoretycznie, tak jak gwarantuje nam tutaj firma, która to robiła, no to myślę, że spokojnie 8-10 lat jest gwarancji, a myślę, że zostanie z nami jeszcze dłużej.
5: Nowa technologia pozwoli na przykład na częstsze rozgrywanie meczów, organizację większej liczby wydarzeń sportowych. Zapewni też trwałość i stabilność nawierzchni, zwiększy komfort gry i bezpieczeństwo zawodników. Z muraw, które zostały stworzone z wykorzystaniem tej technologii, korzystają takie stadiony jak m.in. FC Barcelona, Juventus czy Manchester City. A zatem, no żeby jeszcze tylko drużyna grała. No może nie na poziomie Ligi Mistrzów, ale przynajmniej ekstra klasy. Ex-Ambassadors 17:26. Za chwilę informacje Radia Katowice.

0: czas na informacje dla kierowców. A w studiu Radia Katowice jest z nami Marcin Kazek-Wielgus.
1: A my w dalszym ciągu mamy utrudnienia w miejscowości Kończyce Małe na ulicy Jagiellońskiej. W ciągu drogi wojewódzkiej 937 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Droga jeszcze jest częściowo przyblokowana. Z utrudnieniami trzeba liczyć się też na Krajowej Jedynce. W Pszczynie mamy zablokowany prawy pas w kierunku Katowic, a powodem jest towar, który wypadł z ciężarówki na drogę. Ruch w tym miejscu odbywa się tylko lewym pasem. Przenosimy się do Katowic. Słuchacze informują o stłuczce, do jakiej doszło za tunelem pod rondem Jerzego Ziętka na pasach w stronę Chorzowa. Korek ma kilka kilometrów. W Katowicach mocno przykorkowana jest też ulica 73 Pułku Piechoty, szczególnie na pasie w kierunku Wiślanki. Droga 86 i Będzin teraz. W tym mieście zwalniamy na wysokości Syberki oraz przy zjeździe do Grodźca. Na północy największy ścisk jeszcze mamy na DK43 w Lgocie, drogami jurajskimi. Jedziemy o tej porze bez poważniejszych utrudnień. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg.
0: Jest 17.30. Teraz informacje w skrócie i Karolina Michalik.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział konsultacje z prokuraturą oraz możliwe odwołanie od środowego wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Jak zaznaczył, decyzja w sprawie apelacji zapadnie po analizie pisemnego uzasadnienia orzeczenia. Dziś Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka, na 25 lat więzienia. Matka chłopca ma spędzić w więzieniu 16 lat. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zaprasza pracodawców do rezerwacji stoisk na targach pracy. Wydarzenie odbędzie się 11 czerwca. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Szczegóły dostępne są na stronie Urzędu Pracy w Częstochowie. Za pół godziny odbędzie się spotkanie autorskie z Pawłem Matyją, adwokatem ze Śląska, który od kilku lat walczy z patologiami w wymiarze sprawiedliwości. Swoje doświadczenie opisał w książce pod tytułem Adwokat Diabłów. Pokazuje w niej prawdziwe historie niesłusznie skazanych i grzechy polskiego sądownictwa. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Śląskiej. Prawie 94% wniosków złożonych w tegorocznym budżecie obywatelskim w Katowicach przeszło formalną weryfikację. Mieszkańcy złożyli w sumie 268 różnych wniosków do budżetu obywatelskiego, a kolejne 254 pomysły zgłosili do Zielonego Budżetu, ale ich analiza jeszcze trwa.

0: disco.
1: Italo Disco The Colors i rzeczywiście robi nam się międzynarodowo, bo studenci z różnych stron świata przyjechali do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na konferencję Euroweek. Ideą wydarzenia jest współpraca i budowanie międzynarodowych przyjaźni. Uczestnikom towarzyszył reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota.
2: To, co słychać w tle, to są studenci, którzy uderzają w biurka, ponieważ pani prowadząca wywołuje poszczególne kraje. I to była Portugalia. I will start with you because you were the loudest one.
3: Okay, so we're from Portugal.
2: Jesteśmy z Portugalii. Przyjechaliśmy na Euroweek. Zrobiliśmy przedstawienie. To tradycyjny okrzyk, który wykonujemy na imprezach. Jestem przyzwyczajona. Musimy być najgłośniejsi, bo reprezentujemy Portugalię.
4: What does it mean? The introduction. What were you shouting?
2: Krzyczeliśmy dla naszego uniwersytetu, dla naszych ludzi, dla Euroweek, cokolwiek, co nas napędza. Prorektor do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, profesor Wojciech Dyduch.
5: To nie tylko spotkania w czasie tej konferencji, bo to jest jak gdyby końcowy etap, kiedy studenci w sześcioosobowych zespołach z trzech różnych krajów prezentują wyniki. Natomiast oni zaczynają już pracować o wiele wcześniej, zdalnie, przygotowują badania naukowe, przygotowują tematykę całego projektu, muszą przygotować artykuł naukowy, poster, plakat, który reklamuje projekt, a tu przyjeżdżają na samą rywalizację z kilkunastoma innymi projektami o walkę na najlepszy projekt tej konferencji.
2: Dało się poczuć tę rywalizację, ale rywalizację sportową, dobrą. Mówiąc poczuć, mam na myśli te okrzyki, bo jak Portugalia się odezwała, to miałem wrażenie, jakbym był na meczu piłkarskim. Mówiąc o nauce właśnie, o ekonomii, jakie to są obszary tematyczne?
5: Szeroko pojęte nauki społeczne, nauki o zarządzaniu. Tematyka zmienia się z roku na rok. 10 lat temu, gdy organizowaliśmy poprzednią edycję w Katowicach, to była twórczość i przedsiębiorczość. Teraz ze względu na specyfikę tego, co dzieje się dookoła, temat to odporne organizacje w trudnych czasach.
4: What is the goal of this event, of this Euroweek?
2: Jako wykładowca akademicki mogę powiedzieć, że to świetne doświadczenie dla naszych studentów. Powtarzam im zawsze, nie chodzi tylko o naukę, nie chodzi tylko o badania naukowe, które są bardzo ważne, ale to jest doświadczenie osobiste. Zawsze powtarzam, cieszcie się, poznacie ludzi z całego świata, ale pamiętajcie o pracy. A więc chodzi o pracę i radość i poznawanie ludzi z całego świata. Najważniejsze jest nawiązywanie międzynarodowych znajomości i całe doświadczenie współpracy. Czujemy się świetnie, bo się uczymy.
4: Have you already met new people? Have you learned something from other cultures?
2: Jasne, poznaliśmy już ludzi z różnych krajów. Świetnie spędzamy czas.
4: Would you like to see some places in Silesia, Katowice? Would you like to travel a little bit?
6: Sure, I can.
2: Jasne. Jesteśmy tutaj, żeby pracować, ale także, żeby podróżować, żeby zwiedzać, żeby poznawać nowych ludzi i zobaczyć miasto. Przyjechaliśmy wczoraj i już pokochałem Katowice. I pogoda. Pogoda jest taka, jakbyśmy byli w Portugalii. Naprawdę. Jest cieplej niż w Portugalii. Myślę, że tego rodzaju wydarzenia to jest najlepsze, co może spotkać studenta na jego drodze edukacji, bo przecież to jest niesamowicie rozwijające. Takie spotkania, gdzie spotykają się różne kultury, przedstawiciele różnych narodowości. Żyjemy w dobrych czasach dla młodych ludzi, dla edukacji. Takie wyjątkowe, świetne wydarzenia odbywają się właśnie tu, w Katowicach, w Uniwersytecie Ekonomicznym.
5: Jestem dumny i szczęśliwy, że od lat rozwijamy umiędzynarodowienie, że mamy tak wspaniałych partnerów z Europy i z całego świata, z którymi możemy takie projekty przygotowywać. Bo to właśnie nie tylko wykłady czy ćwiczenia są ważne, ale takie spotkania w międzynarodowych teamach, gdzie studenci nad realnym problemem pracują i przygotowują świetne rozwiązania. Ja im wróżę dobre kariery.

Ta piosenka ma już 30 lat. 1996 to był rok wydania. Desu Życie cudem jest. Twórczyni tego przeboju Małgorzata Pruszyńska zapisała się w historii polskiej muzyki rozrywkowej jako jedna z założycielek. Odeszła od nas w roku ubiegłym. Drodzy Państwo, co jeszcze dzisiaj w naszym programie? Trwa magazyn reporterów. Już za chwilę zaproszenie na mecz siatkówki, mecz niezwykły, bo zagrają młodociani podopieczni Stowarzyszenia Hajstra z drużyną Bielskiego Ratusza i o tym za chwil parę, ale dzisiaj także bardzo ważne spotkanie na szczycie, dlatego że w Lublinie Zawiercianie Warta rozgrywać będzie czwarty finałowy mecz. Na razie Lublinianie prowadzą 2-1, jeżeli dzisiaj wygrają, no to po zawodach, ale jeśli rycerze jurajscy zdołają odrobić straty i wygrać, no to będziemy mieć w tym pojedynku finałowym remis i o tytuł Mistrza Polski w siatkówce zagrają już w niedzielę w arenie w Sosnowcu. Trzymamy kciuki za zespół z naszego regionu. A już za chwilę kolejny temat.

0: Radio Katowice popołudniową porą. Zapowiadaliśmy, że będzie o meczu niezwykłym. No i rzeczywiście zagrają młodociani podopieczni Stowarzyszenia Hajstra z drużyną Bielskiego Ratusza. To będzie jutro w hali pod Dębowcem, a zaproszeni są wszyscy chętni, rodziny z dziećmi także, bo będą oprócz emocji meczowych także maskotki, konkursy i różne zabawy. Więcej szczegółów w nagraniu Jarosława Krajewskiego.
1: To już jest nasz 14 mecz.
2: Marcin Ząbek, Stowarzyszenie Hajstra, organizator meczu.
1: 14 edycja programu Mądrze Zdrowo na Sportowo, którym będziemy grali po raz 14 z bielskimi samorządowcami w piłkę siatkową.
2: My, to znaczy kto?
1: Młodzież Stowarzyszenia Hajstra, która cały rok do tego trenowała specjalnie.
2: Jak to się zaczęło, te wasze rozgrywki?
1: Rozgrywki zaczęły się właśnie od naszego tutaj obecnego szefa Jakuba Kopytko, prezesa stowarzyszenia, który wtedy jeszcze z Katarzyną Kozielec-Sroką byli wychowawcami w klubie młodzieżowym, należącym wtedy do Środowiskowego Centrum Pomocy. No i zobaczyli, że ich młodzież bardzo, bardzo lubi grać w siatkówkę i chciałaby mieć coś dla siebie, czyli uczestniczyć w jakimś wydarzeniu. A że wtedy sportem w Radzie Miejskiej zajmował się świetny siatkarz Grzegorz Wagner i pan Piotr Kochowski, no to doszło do wymiany informacji. Naprawdę świetną rzecz wymyślili, którą udało się przy różnych zmianach organizacyjnych, kadrowych ciągnąć aż 14 lat. I w przyszłym roku taki skromny jubileusz 15 wydarzenia naszego wspólnego z samorządowcami.
2: No macie rozmach. Taki mecz na hali pod Dębowcem to nie byle co.
3: Myślę, że nie tylko dla nas, nie byle co, bo i dla naszych podopiecznych jest to zawsze duże przeżycie.
2: Jakub Kopytko, prezes Stowarzyszenia Hajstra.
3: W tym roku mamy odmłodzony skład. Liczymy bardzo na dzieciaki, że dadzą z siebie wszystko. Wynik jest, myślę, drugorzędną sprawą, nie jest dla nas najważniejszy. Chociaż zawsze się cieszą dzieciaki, jak wygrywamy, wiadomo, to jest jednak jakaś rywalizacja. Natomiast bardzo ważny jest cały ten rok trenowania i wsparcia przez wolontariuszy, którzy kiedyś grali w meczach, którzy przekazują tą taką dobrą energię, pozytywnego ducha młodzieży, która będzie występować. Ja będę mocno trzymał kciuki i wszystkich namawiam do tego, żeby wpadli na halę i pokibicowali naszym dzieciakom.
2: Kiedy mają doła psychicznego, to pani psycholog pomoże, a jak sportowo są wydolni, to jako trener da im pani wycisk?
4: Tak, głównie zajmuję się tą drugą rolą, czyli dawaniem wycisku.
2: Julia Anzorge, psycholog i pierwsza trenerka siatkówki w Stowarzyszeniu Hajstra.
4: Ale tak, zdarzyły się sytuacje, gdzie potrzebowali wsparcia mentalnego, więc no, dobrze być na miejscu.
2: Ilu ma pani podopiecznych grających?
4: 14 w wyjściowym składzie jest, ale myślę, że około 20 będzie wszystkich.
2: Proszę powiedzieć, co dla tych dzieciaków oznacza, bo pani to na pewno wie, to, że oni grają z najważniejszymi ludźmi w mieście, to w końcu nie jest byle kto, bo przedstawiciele ratusza.
4: Młodzież podchodzi do tego bardzo mocno na zasadzie takiej zabawy i oni, nie mogę powiedzieć, że nie biorą tego na poważnie, bo biorą, ale mają bardzo duży fan z tego i nieważne jaki będzie jutro wynik, myślę, że i tak będą mieli z tego niezły ubaw.
2: Kto w poprzednich rozgrywkach dawał komu częściej łupnia?
1: No na 13 dotychczas rozegranych meczy 11 razy wygrała młodzież, 2 razy wygrali samorządowcy. Nasz program Mądrze Zdrowo Sportowo to nie jest tylko sam mecz piłki siatkowej, bo dla nas jest to coś więcej. Właściwie to zaczęło się od tego programu, a potem dopiero były mecze. W programie Mądrze Zdrowo Sportowo chodzi też o to, żeby nauczyć młodzież bycia razem, bycia w drużynie, współpracy, integracji, odpowiedzialności jeden za drugiego. To czasem jest nawet większa wartość dodana niż sama siatkówka, bo zasad siatkówki nauczymy się szybciutko, prawda? Wszystkiego, jak wygląda na boisku. Natomiast to docieranie się jako drużyna jest bardzo ważne i bardzo się cieszymy, że w tym roku będzie aż 5 placówek młodzież. Tak jak mówiłem, w tym naszym programie też chodzi o to, że poznajemy drugą stronę samorządowców. Dla większości ludzi to są osoby za biurka, a tutaj właśnie chcemy pokazać, że one też potrafią fajnie bawić się z młodzieżą, fajnie grać w siatę, fajnie spędzać czas i dawać też taką wartość dodaną.
2: Wszyscy chętni mogą przyjść jutro do hali pod Dębowcem. Początek o godzinie 16.
1: To nie jest tylko mecz. Staramy się też uatrakcyjnić to, co się dzieje na trybunach. Między innymi będziemy mieć 9 maskotek, które będą starały się po pierwsze rozdać trochę słodyczy, a po drugie pobawić się też z dzieciakami. Będą występy naszej grupy tanecznej ze świetlicy przy ulicy Jutrzenki na Złotych Łonach, czyli Aurora. Będzie taki catering do poczęstowania się. No i oczywiście bardzo ważna i istotna sprawa. Mecz sędziują znakomitości bielskiej siatkówki, czyli pani Ida Szostakowska, pani prezes BBTS-u, pani Ola Jagieło, czyli pani prezes BKS-u, Bostik ZGO Bielsko-Biała. Będzie pani Mariola Wojtowicz, legenda bielskiej siatkówki. Myślę, że też będzie atrakcyjnie z każdej strony.
0: To nagranie przygotował i zaserwował nam Jarosław Krajewski.

Shakira i magazyn reporterów Radia Katowice przez całą godzinę. Za 5 minut 18, więcej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Co po 18? Stery przed mikrofonem przejmie Samuel Baron, będzie scena Silesia, a więc artyści młodego pokolenia z naszego regionu. Warto posłuchać. Do usłyszenia.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy je od autostrady A4, jak informuje m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przed węzłem Mikołowska. Na jezdni w stronę Gliwic doszło do wypadku z udziałem 5 pojazdów. Wszystkie służby są na miejscu. Lądował też helikopter LPR. Droga całkowicie w stronę Wrocławia jest zablokowana. Wypadek na autostradzie A4 spowodował też spory korek na drodze 86 pomiędzy węzłem Murckowska a węzłem Bagienna. Poza tym nadal z utrudnieniami trzeba liczyć się też na Krajowej Jedynce, gdzie w Pszczynie na pasach w stronę Katowic z większego pojazdu wypadł ładunek. Jeden pas jeszcze jest wyłączony z użytkowania. I wracamy do Katowic, bo mocno przekorkowane są też takie ulice jak Francuska, Ceglana, Damrota, Kościuszki czy 73. Pułku Piechoty. Tymczasem ruszył remont kolejnego odcinka DK11, czyli ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu. Trzeba liczyć się z utrudnieniami i ograniczoną prędkością.

0: Jest 18. Prokuratura i rodzina zmarłego nie wyklucza złożenia apelacji w sprawie wyroku dotyczącego ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Prawie 94% wniosków złożonych przez mieszkańców Katowic w tegorocznym budżecie obywatelskim pomyślnie przeszło pierwszą weryfikację. Zaskakujący finał policyjnej interwencji w Katowicach. O szczegółach już za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik. Zapraszam. 25 lat za kratkami ma spędzić ojczym 8-letniego Kamilka z Częstochowy, jego matka 16. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Częstochowie w głośnej sprawie maltretowanego chłopca. 8-latek zmarł niemal 3 lata temu, po tym jak ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Śledztwo wykazało, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad pasierbami, a w szczególności nad Kamilkiem, a matka nie reagowała na dziejącą się krzywdę. Prokuratura chciała, aby mężczyzna odpowiadał za zabójstwo, ze szczególnym okrucieństwem. Sąd jednak uznał, że było to znęcanie się, powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz.
2: Sąd uznał Dawida B. za winnego tego, że spowodował u małoletniego Kamila ciężkie obrażenie ciała, których następstwem był zgon pokrzywdzonego oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim Kamilem i za tak określone przestępstwo wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto Dawida B. uznał za winnego popełnienia przestępstwa znęcanie się nad jednym swoim dzieckiem i dziećmi swojej żony.
0: Wobec matki Kamilka zasądzono karę 16 lat pozbawienia wolności.
2: W przypadku Magdaleny B. Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał ją za winą popełnienia przestępstwa pomocnictwa do czynu przypisanego Dawidowi B. Uznał również za winę popełnienia przestępstwa znęcania się nad swoimi dziećmi oraz narażenia Kamila na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia i zdrowia. Wymierzone kary jednostkowe wobec Magdaleny B. sąd połączył karą łączną i wymierzył karę łączną 16 lat pozbawienia wolności.
0: Wujostwo Kamilka usłyszało wyrok 6 i 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za nieudzielanie pomocy dziecku. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura nie wyklucza złożenia apelacji. Także siostra Kamilka, która jest oskarżycielką posiłkową w sprawie, zapowiedziała już złożenie apelacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prawie 94% wniosków złożonych przez mieszkańców Katowic w tegorocznym budżecie obywatelskim pomyślnie przeszło pierwszą weryfikację. Katowiczanie przesłali niemal 270 propozycji, a kolejnych ponad 250 pomysłów trafiło do zielonego budżetu, który wciąż jest analizowany. Wśród projektów ogólnomiejskich, na które mogliby liczyć wszyscy mieszkańcy regionu odwiedzający stolice województwa, znalazły się m.in. muzyczny plac zabaw przy siedzibie NOSPR, strefa relaksu obok Areny Katowice, czy nowe boisko do gry w hokeja na rolkach. Łączna wartość wszystkich zgłoszonych zadań sięga prawie 47 milionów złotych, jednak do wykorzystania jest niecałe 20 milionów. Teraz wszystkie wnioski zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym, zanim trafią pod głosowanie. Znany z głośnych procesów adwokat ze Śląska Paweł Mateja gości dziś w Bibliotece Śląskiej. Mecenas, który reprezentował m.in. Tomasza Komendę czy Kamila S. w słynnej sprawie z Pumą, od lat punktuje błędy w wymiarze sprawiedliwości. Swoje doświadczenia z obrony niesłusznie skazanych opisał w książce pod tytułem Adwokat Diabłów.

0: To jest pierwsza pozycja, która usiłuje odpowiedzieć na pytanie, jakim sposobem wymiar sprawiedliwości wtrąca za kraty niewinnych ludzi. Jakie grzechy popełniają prokuratorzy, jakie sądy, jak trudno odwrócić spiralę niesłusznych oskarżeń.
1: Spotkanie autorskie z mecenasem Pawłem Matyją, który obecnie występuje m.in. jako pełnomocnik Ryszarda Boguckiego, skazanego za zabójstwo Pershinga, właśnie się rozpoczyna w Katowickiej Bibliotece Śląskiej. Zaskakujący finał policyjnej interwencji w Katowicach, która zaczęła się od podejrzenia oszustwa, a skończyła na przejęciu nielegalnego towaru. Pracownik jednego z banków zaalarmował służby, gdy 74-letni klient chciał wypłacić bardzo dużą sumę pieniędzy. Obawiano się, że senior padł ofiarą naciągaczy, jednak na miejscu okazało się, że mężczyzna sam ma sporo na sumieniu. Policjanci niezwłocznie zajęli się tą sprawą, mówi Dominik Michalik z katowickiej komendy.
2: Na miejsce skierowani zostali policjanci oddziału prewencji policji w Katowicach. W trakcie podjętych czynności szybko okazało się, że mężczyzna nie jest osobą pokrzywdzoną, a sam ma problemy z prawem. Podczas interwencji 74-latek zachowywał się nerwowo. Jak ustalili mundurowi, powodem jego obaw była zawartość samochodu, którym się poruszał. W pojeździe znajdowały się znaczne ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. Co więcej, w marcu tego roku mężczyzna usłyszał już zarzuty w związku z tym procederem.
1: A to był dopiero początek, bo kolejne przeszukanie drugiego auta oraz garażu należącego do mieszkańca Katowic ujawniły jeszcze większe zapasy kontrabandy. Łącznie zabezpieczono ponad 32 tysiące papierosów oraz 5 litrów nielegalnego alkoholu. 74-latek usłyszał już zarzuty. Na termometrach w regionie w nocy zobaczymy minimalnie od 12 do 14 stopni. Do tego możliwe będą przelotne opady deszczu i miejscowe burze, które mogą się pojawić jeszcze do północy.
3: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Kryzysową 45-lecie Lady Punk. Już 15 maja świętuj z nami w Spodku urodziny legendy polskiego rock'n'rolla. Lady Punk. 15 maja. Spodek. Katowice. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Reklama. Ogłoszenie nadawcy.
8: Stanisław Leszczyński dwukrotnie zasiadał na polskim tronie. Był najdłużej żyjącym królem Polski, a jego małżeństwo z Katarzyną z Opalińskich trwało prawie 50 lat. Ale to mu nie przeszkadzało, by być swawolnikiem prawie do śmierci.
9: Ścieżki miłości.
10: Dwukrotny król i jego miłości. Premierowa audycja Marka Mierzwiaka w Radiu Katowice. W sobotę o 22.15.
11: Przy stole biesiadnym zwykle po jednej jego stronie siadał jego spowiednik, a po drugiej kochanica. Takie to były czasy i takie to były też relacje małżeńskie. Przecież bardzo trudne dla tych kobiet, ale specjalnie się temu nikt nie dziwił.
10: O królu Stanisławie Leszczyńskim, który był wiernym Polsce, ale mniej swojej małżonce. Opowiada Krzysztof Lewandowski.
7: Ogłoszenie nadawcy.
12: Radio Katowice. Każdego dnia.
13: 8 minut po 18 i na to wchodzą oni. Tomasz Nawała i Samuel Baron i proponują dobry muzyczny wieczór z publicystyką, tematami filmowymi, wieloma atrakcjami. No cóż, za oknem się zachmurzyło, a więc pogoda daje znać, że nie można na niej polegać. Tutaj słoneczko, a tutaj deszczyk. Za to na Radiu Katowice całe szczęście można, jak na Zawiszy. A więc niezależnie od okoliczności nastawiamy się na przyjemnie spędzony czas i polecamy swoje towarzystwo.

0: Pory wieczorne w Radiu Katowice, a właśnie o tej porze interesujemy się sprawami gospodarki.
1: Sakiewka. Sakiewka. Magazyn ekonomiczny nie tylko dla ekonomistów.
2: Stopy procentowe pozostały bez zmian. Witam w Sakiewce, Józef Wycisk. Zapraszam. Rynek spodziewał się, że Rada Polityki Pieniężnej wejdzie w tryb wait and see i stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak wyjaśnia przypuszczalne powody takiego podejścia.
3: Z jednej strony rysują się zagrożenia dla inflacji w średnim terminie związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można nadal zakładać, że ten konflikt nie będzie długotrwały i wzrost cen paliw nie zdąży się przełożyć na ceny innych towarów i usług.
2: Ważniejsze pytanie dotyczy jednak innej kwestii. Przed wybuchem konfliktu w Zatoce Perskiej rynek spodziewał się stopniowego obniżania stóp. A to może się jednak nie wydarzyć w najbliższym czasie. Co gorsza, pojawiają się opinie, że być może Rada będzie musiała powrócić do podnoszenia stóp. Piotr Bujak uważa, że nawet jeśli w nadchodzących miesiącach wzrośnie inflacja, to nie będzie to jednak wystarczający powód do podwyższania stóp procentowych.
3: Dla Rady Polityki Pieniężnej najważniejsze nie są wskaźniki inflacji w najbliższych miesiącach, kiedy być może nawet przejściowo znajdziemy się powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu. Dla bankierów centralnych, w tym dla naszej Rady Polityki Pieniężnej, kluczowy jest średni horyzont, to znaczy inflacja za rok, za dwa lata, nawet inflacja za trzy lata. Tylko w takim horyzoncie banki centralne są w stanie wpływać na poziom inflacji i tam na razie poważnego zagrożenia nie widać.
2: Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że wzrost stóp będzie możliwy, jeśli inflacja skoczy do 3,5%, ale jak zaznacza ekonomistka, podwyżka też nie pojawi się od razu.
4: Przypuszczam, że Rada nie zareaguje natychmiast, czyli nawet jeżeli to 3,5% zostałoby osiągnięte powiedzmy w ciągu 2-3 miesięcy, to pewnie Rada też da sobie jeszcze jednak chwilę na to, żeby poobserwować, co dalej się dzieje i wtedy możliwe, że no na przykład jesienią bieżącego roku do takiej podwyżki by doszło.
2: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. To zupełnie nowa propozycja dla oszczędzających, a pieniądze z takich kont mają być inwestowane poprzez giełdę w polskie firmy. Na rachunku nie będzie obowiązywał 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, znany jako podatek Belki, ale jak powiedział Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, jest małe coś za coś, czyli inaczej zdefiniowany podatek.
5: Podatek, który będzie można zapłacić nawet wówczas, kiedy odniesiemy stratę na naszym koncie. To jest coś, czego na polskim rynku nie było i do tego się inwestorzy na pewno będą musieli przyzwyczaić. Coś za coś, kiedy na naszym oki zarobimy nawet bardzo dużo, to nie trzeba będzie się dzielić z fiskusem 19% tego zysku. Na zwykłych rachunkach tak właśnie jest.
2: Oki mają służyć inwestycjom krótko i średnioterminowym, dodaje Michał Żuławiński.
5: Oki absolutnie nie są rachunkiem, na którym ktoś będzie mógł powiedzmy inwestować długoterminowo w horyzoncie dekad na swoją emeryturę. Od tego mamy IKE, mamy IKZE, które nadal pozostaną i będą nadal pełniły ważną rolę. OKI jest raczej do inwestycji krótko-średnioterminowych albo po prostu utrzymywania odpowiedniego poziomu środków.
2: Środki zgromadzone na rachunku OKI będzie można w dowolnym momencie wypłacić. I tą informacją zamykamy Sakiewkę. Do usłyszenia.
1: Była to Sakiewka. Sakiewka. Magazyn ekonomiczny nie tylko dla ekonomii.

0: Zabierz Radio Katowice ze sobą, gdzie chcesz. Teraz dzięki aplikacji mobilnej. Na smartfonie i tablecie. Zawsze najświeższe informacje, serwisy drogowe i pogoda. Do tego kanały tematyczne. Bezpłatna aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play. Bądźmy blisko. Każdego dnia.
1: Każdego dnia.
2: Każdego dnia.
3: Reklama.
4: Osiemnasta 18:20 na zegarze. Przedsięwzięcie, które łączy kobiety różnych środowisk o różnych korzeniach, ale które swoim działaniem przełamują stereotypy, rozwijają pasje i łączą stare z nowym. Dziś o tej porze gościmy niezwykłe grono, które połączył taki oto projekt.
0: Temat do dyskusji.
5: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Jadwiga Woźnikowska. Zapraszam serdecznie na kobiecy, bardzo kobiecy temat do dyskusji. Dziś ze mną w studiu zasiadły działaczki społeczne, dr Małgorzata Tkaczyanik, kulturoznawczyni, polityczka, badaczka kultury i dziedzictwa Śląska, Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet. Dzień dobry pani doktor.
6: Dzień dobry pani redaktor.
5: Pani Katarzyna Syryjczyk-Słomska, dyrektorka Biblioteki Miejskiej w Łaziskach Górnych, samorządowczyni i pomysłodawczyni, autorka projektu Ślązaczka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Jest z nami również pani Magdalena Walczyk, regionalistka, łaziszczanka, która będzie miała wiele do powiedzenia w projekcie Ślązoczka, o którym za chwileczkę będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
8: Witam pięknie.
5: Jest z nami również Ola Widuch, prezeska Fundacji Sole, współtwórczyni i dyrektorka artystyczna Ślązoczki. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
5: Postanowiły panie stworzyć projekt, który jest zarówno artystycznym, ale też ma dużo powiedzieć o kobiecie, śląskiej kobiecie. Czy ona rzeczywiście bardzo się zmieniła?
7: Myślę, że obraz i generalnie śląska kobieta bardzo się zmieniła, tak jak zmieniły się kobiety w przeciągu 100 lat. Obraz, który my przedstawiamy, to jest obraz, który wychodzi poza stereotypy. Śląska baba nie kończy się, ona się zmienia. To jest nasze hasło takie przewodnie. I my udowadniamy, że śląska kobieta ma dalej w sobie te wewnętrzne cechy, które miała zawsze kobieta. Pracowitość, lojalność, oddanie, odwaga i ogromna siła, bo ona zawsze niosła bardzo dużo. Teraz ona dalej jest taką kobietą wewnętrznie, ale ona wychodzi poza schemat, w którym była bardzo długo usadowiona. Ona się otwiera, realizuje się, jednocześnie pamiętając o tych korzeniach swoich, nie zaniedbując tego, co dotychczas pielęgnowała, czym się opiekowała i co robiła, ale przede wszystkim realizuje siebie. To jest chyba najważniejsza rzecz.
5: Pani doktor Małgorzata Tkaczyanik, pani od lat zajmuje się i przygląda kobietom na Śląsku. Daleka była ta droga od familoka do współczesności i ten familok gdzieś po drodze się zgubił, czy dalej gra w sercu?
6: To nie był tylko familok. I myślę, że rozmawiamy o bardzo wielu różnych postaciach, bo Ślązoczka brzmi fantastycznie, ale gdybyśmy ją chcieli zwizualizować, to nie zobaczymy jednej kobiety. Zobaczymy bardzo wiele różnych postaci i one się niezmiernie od siebie różnią. Myślę, że ta historia, o którą pani pyta, jest na pewno długa, ale nie dla wszystkich taka sama. Ja śledzę rzeczywiście losy kobiet, zastanawiam się, skąd przybyły, czy zawsze tutaj żyły. Rozumiem, że ten projekt ma nam pokazać takie korzenne Ślązaczki, takie stąd, takie z tymi pokoleniami kobiet wcześniej. No i to jest piękny obraz, natomiast nie jedyny, bo ja właściwie nie powinnam myśleć o sobie jako o Ślązaczce, bo mam kresowe i spod Częstochowy korzenie, no więc zupełnie się tutaj nie mieszczę. Ale te cechy, o których mówiła pani Katarzyna, jest w nich sporo prawdy, czyli owa rodzinność, swego rodzaju nawet familiarność, zarządzanie kobiety w domu i raczej nieobecność w sferze publicznej bardzo długo. Natomiast kiedy ja się na to patrzę, to niestety dostrzegam pokolenia biedy kobiet, biedy i znoju. Bardzo trudnej sytuacji, wielodzietnej kobiety, kobiety, która sama musi się uporać z gospodarstwem, sama się musi uporać z tymi dziećmi i nie ma tam tak delikatnych stosunków ani rodzinnych, ani damsko-męskich, ani związanych z życiem poza domem, jakie sobie dzisiaj wyobrażamy. Raczej są to bardzo trudne warunki i w tym wszystkim jest ta kobieta. I teraz pytanie w ogóle, czy Ślązaczka, Górnoślązaczka to jest jakaś inna grupa kobiet? Czy one się różnią na przykład od kobiet z centralnej Polski i czy tutaj można przypisać jakieś cechy konkretne?
5: Może kobieta zamieszkująca ten region, może ta Ślązaczka tak. Z krwi i kości i ta Ślązaczka 2.0, która tutaj przyjechała na przykład w latach 40-tych, 70-tych.
6: Albo została przypędzona, bo to nie były tylko wolne wybory tych kobiet, tych rodzin, tych ludzi. To często były bardzo tragiczne sytuacje opuszczenia własnych rodzin, własnych korzeni. Bardzo mnie interesuje ten styk, reszta Polski i Górny Śląsk, Śląsk. Czy możemy tutejszej kobiecie przypisać jakieś charakterystyczne cechy, tak? Czy rzeczywiście ona się różni? I wydaje mi się, że jak się tak głębiej przyjrzeć, to nie. Natomiast jest pewien rys bardzo ważny, mianowicie to przejście od gospodarki rolniczej do przemysłu. I ta przemysłowość, i ta wczesna przemysłowość na Górnym Śląsku w stosunku do środkowej Polski na przykład. Ta urbanizacja, inny standard życia, wcale nie mówię, że lepszy, ale właśnie te familoki, właśnie tworzenie się klasy robotniczej i należenie kobiet też do tej klasy, to jest coś, co odróżnia kobiety z Górnego Śląska historycznie od bardzo wielu Polek. Bo przejście od chopionek, stąd te jakle piękne tutaj dzisiaj.
5: Których państwo nie widzą, tak. A w których pani przybyły, jest również pani Magdalena, która jest w tradycyjnym stroju śląskim.
6: Ja chcę tylko dokończyć, że to nie była tylko zmiana stroju z chopskiego na miejski. To była zmiana całej roli życiowej, ale także tradycyjnych zajęć, czyli już nie ogródek, nie pole, nie dzieci, którymi się codziennie ta kobieta zajmowała, ale jeszcze mnóstwo innych zajęć. I to zazwyczaj najgorsze, najtrudniejsze prace, czy to na sortowni, czy na płuczce. No i pieniądze, które tworzyły zupełnie nową strukturę społeczną i spychały coraz bardziej kobiety w dół. Jeszcze bardziej w dół, ponieważ właściwie najczęściej praktycznie w ogóle nie zarabiały pieniędzy. To jest bardzo ciekawa osoba i warto się jej przyjrzeć, bo my odnosimy naszą pamięć zazwyczaj do 2, 3 pokoleń wstecz. I mówimy takie zdanie, które mnie trochę zawsze bawi, a mianowicie tak zawsze było. No zazwyczaj tak zawsze nie było, więc ta kobieta, której się przyglądamy teraz, to jest najprawdopodobniej kobieta sprzed góra 100 kilkudziesięciu lat, plus nowoczesna. I między nimi jest rzeczywiście przepaść.
5: No na przykład kobieta, która przyszła w jakli i na dole ma dżinsy. Ale ta jakla wcale nie była przez jakiś czas obecna w przestrzeni publicznej. Ona została albo wyrzucona, albo głęboko zakopana gdzieś na strychach. Dlaczego pani akurat postanowiły w tym projekcie nawiązać do tej części stroju?
1: Projekt łączy tradycję z nowoczesnością i tutaj chcemy cały czas nawiązywać. Całą tą tradycję chcemy pociągnąć w nowoczesność. To się zupełnie nie kłóci z tym, jaka Ślązaczka jest teraz. Ja się bardzo cieszę, że w odzież współczesną wchodzi regionalizm. Uważam to za świetny trend. Tak być powinno, chociaż ja dzisiaj tutaj naprawdę w stroju reprezentuję tą dawną Ślązaczkę, o której mówiła pani doktor. Jestem ubrana w strój pszczyński, ponieważ Łaziska Górne, gdzie będzie odbywać się event Ślązaczka, właśnie znajduje się na terenie regionu pszczyńskiego i chcemy pozostać wierni tradycji. Dlatego mój czepiec, symbol mężatki, kiedyś nie było obrączek, ludzie byli zbyt biedni, żeby mieć złote obrączki, więc wystarczyło, żeby mieć czepiec i już każdy wiedział. Chcemy z tym pójść dalej. My chcemy tworzyć nowy splot kulturowy.
2: A dziś nasze jakle granatowe z atrybutami śląskości łączą właśnie to, co powiedziała Magda, element tradycji z nowoczesnością. Góra elegancka, podkreślająca kobiecość, a dół bardzo wygodny, taki, gdzie możemy iść do przodu, spełniać się, mieć odwagę.
5: Postanowiły pani również poruszyć temat stereotypów. Które najbardziej są bolesne dla pani? Stereotypów związanych ze śląską babą.
7: Nic dla nas nie jest bolesnego, bo to, co się dzieje i sposób, w jaki się pokazuje czasami, czy w kabaretach śląską kobietę, to nas nie boli, ale my chcemy pokazywać tą prawdziwą śląską kobietę. W kabaretach często śląska kobieta pokazywana jest jako taka oma w chuście, która gotuje, czeka z wałkiem na chłopa, a już wróci. Mówi się o Śląsku.
5: No, ja kobiety tutaj w słowo, ale jednak ten wałek to jest atrybut władzy. No jednak jest podkreślane to, że tutaj na Śląsku nie panował patriarchat, tylko wręcz matriarchat.
2: To jest atrybut Zołzy.
7: Ale my generalnie nie negujemy, czy kobieta rządziła w domu na Śląsku, czy rządzi teraz. My pokazujemy, kim jest teraz współczesna Ślązoczka. To, jak ona realizuje siebie, kim ona jest, co ona robi, jak realizuje swoje pasje, jak wspiera innych. Wszystko to można pokazywać równolegle, ale trzeba pokazywać też tą prawdziwą śląską kobietę, taką, jaką ona jest. A te kobiety są różnorodne, co widać po naszym projekcie.
1: Ja tutaj chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, że może nie dzielmy tego na matriarchat i patriarchat, ale spróbujmy powiedzieć o tym, że to był sztywny podział ról w domu. Każdy z nich na swój sposób miał przestrzenie do przewodzenia, bo przecież pieniądze przynosił mężczyzna w domu, a rozporządzała nimi już kobieta. Lonzetla i Geld Hop dowoł swojej babie. Kobieta zajmowała się domem, dzieckami, ale ten chłop, jak szedł święcić pole, to brał swoje dzieci za pazucha ze sobą i szedł święcić pole. Też nie było tak, że on się tymi dziećmi nie zajmował, że nie miał przestrzeni do bycia z nimi.
6: Ja uważam, że matriarchat, tak zwany matriarchat śląskich kobiet, był pozorny, dlatego że władza w domu była władzą, która ograniczała się często do wypełniania zadań. Natomiast ona nie miała wpływu na to, aby ten jej los się zmienił. Znaczy, dopóki nie wyszła w sferę publiczną, dopóki nie poszła do szkoły, dopóki nie zdobyła wykształcenia, które by mogło jej ułatwić awans społeczny, to było tylko nieustanne odtwarzanie tej roli, roli domowej. Więc matriarchat w domu i to kręcenie szyją jest bardzo kuszące jako projekt na kobietę śląską, która tutaj wszystko trzyma w ręku. I on tak bardzo chętnie nam wchodzi w głowę, ale może niekoniecznie tylko się do niego odnieść, bo też było tak często, że kobiety stały przed karczmą, zanim panowie wrócili do domu z szychty, zatrzymywali się po drodze. I ten cały geld, no niestety, topniał im bardzo szybko w tej gospodzie, więc...
5: Jedyny ratunek był przechwycić.
6: Spryt, czy organizacja i zarządzanie życiem, to na pewno można tym kobietom przyznać.
7: Zostało do dzisiaj. I to podkreślamy.
5: Na ile to, o czym przed chwilą pani opowiadała, jest już przeszłością? I jak wygląda dzisiaj współczesna Ślązaczka kobieta? Jest bardziej niezależna? Czy jeszcze wiele do przepracowania przed nami?
2: Projekt Ślązaczka jest bardzo artystycznym projektem i pod względem artystycznym ta śląska kobieta, ta baba, kiedyś tworzyła sztukę użytkową, haftowała, tworzyła rękodzieło, zdobiła bombki. Dzisiaj ta kobieta robi to samo, ale ona z tego tworzy swój własny biznes. My to w projekcie chcemy pokazać. Mamy kilka takich bohaterek, które są dziewczynami, kobietami, bizneswoman, są artystkami, które dzięki swoim zdolnościom i tym, co wyniosły z domu, co przekazały im matki, dziś mogą budować na podstawie tego swój biznes.
5: I być niezależną finansowo, to daje wolność, jak rozumiem, pani doktor.
6: Tak, absolutnie. Edukacja, dojście do własnego zawodu. Tak jak mówiłam, nie mam korzeni śląskich, ale moja mama też zawsze mówiła, że jeżeli chcesz być wolna, decydować o sobie, to musisz mieć swój własny zawód i swoje pieniądze. Tak naprawdę wszystkie bardzo kiepskie filmy o losie kobiet zaczynają się od tego, że te kobiety są biedne, przez to wykluczone.
5: Są zależne.
6: Tak. Generalnie jesteśmy trochę uboższe, ale to inny temat. Na pewno te kobiety, które tutaj będą wzorcami postaw pewnych, pewnej nowej roli kobiety w ogóle w społeczeństwie, to będą te, które będą przekraczać ten opór materii przed byciem autonomiczną, wolną, zaradną, samospełniającą się. To jest, myślę, rzeczywiście fantastyczny postulat.
7: Myślę, że przed kobietami ogólnie, nie tylko na Śląsku, ale w Polsce jest jeszcze wiele do przepracowania. My swoim projektem, tym projektem Ślązoczka, ale generalnie ja osobiście realizuję już od lat i tutaj też dlatego, żeśmy się połączyły, bo wszystkie gdzieś odnajdujemy się i realizujemy projekty, które mają na celu przede wszystkim wzmacnianie kobiet, wzmacnianie roli kobiet w społeczeństwie, wydobywanie pamięci o kobietach z czeluści, co świetnie robi pani dr Małgorzata Tkacz-Janik, realizując projekty Szlak Kobiet. My Ślązoczkę realizujemy w ramach dużego projektu transformacja na terenie miasta Łaziska Górne. Czas, w którym teraz jesteśmy, my jako Ślązacy, jako nasz region, jest bardzo trudny. I słowo klucz, który jest i w Ślązoczce, i od lat już w naszej przestrzeni, to jest zmiana. I my przez Ślązoczkę chcemy pokazać, że zmiany nie należy się bać, że ta zmiana może przynieść coś dobrego. I to pokazują nasze bohaterki. My w zmianie pamiętamy o tym i podkreślamy bardzo, z czego wyrośliśmy. Wspieramy się nawzajem, żeby łatwiej nam było przez ten trudny czas przejść. I te projekty, które realizujemy wzmacniające kobiety, mają na celu to, żeby ta kobieta pewniej pokazała, kim ona jest. Przed tym realizowałam projekty liderskie dla kobiet. Przychodziły fantastyczne kobiety, które na pierwszych zajęciach wszystkie praktycznie siadały i płakały, a ja płakałam razem z nimi i prowadząca też płakała, bo wszystkie zobaczyłyśmy, z czym mamy problem. Niezależnie od tego, jaki mamy status materialny, kim jesteśmy, w jakim wieku jesteśmy, kim się otaczamy, każda z nas ma taki problem, że nie wierzy w siebie, pojawiają się jakieś kompleksy, pomimo tego, że jest kompetentna, merytoryczna i jest liderką już gdzieś w swoim świecie, ona w to nie wierzy. I problemy, z którymi się borykamy, ta niezależność, być może finansowa, tak, no bo kobiety jednak są gorzej wynagradzane niż mężczyźni, niezależnie od tego, ile robią, jak robią, ile się nie dokształcają, bo wiecznie myślą, że cały czas są jeszcze za mało do czegoś tam wykształcone, przygotowane.
5: Co powinny kobiety na Śląsku zrzucić? Jaki balast?
1: Myślę, że brak wiary w siebie, o którym już powiedziała tutaj Katarzyna Syryjczyk-Słomska, brak odwagi. Natomiast trzeba wzmacniać, myślę, cechy, które my mamy w sobie. Myślę, że na tym trzeba się skupić, na pozytywnych rzeczach i głównie tutaj wychodzi na pierwszy plan pracowitość śląskiej kobiety. Ona naprawdę wiele może i to w takich przestrzeniach, tylko trzeba pozwolić jej dotknąć tej klamki, żeby ona te drzwi mogła do tego lepszego świata otworzyć i myślę, że te 12 pań, które stanowią serce projektu Ślązoczka, będą dodawały odwagi. W to bardzo mocno wierzymy, ale projekt odnosi się bardzo mocno do korzeni. Event będzie prowadzony dwutorowo, dwujęzycznie.
5: Czyli będzie ponoszony
1: szacunek do języka, do Gwary Śląskiej. Jest nam tutaj bardzo potrzebny. Nie zapominamy o korzeniach, natomiast ta Ślązoczka się zmienia.
7: A ja jednym zdaniem jak mogę, bo muszę. Co powinny kobiety? Przede wszystkim zrzucić z siebie balast cudzych oczekiwań.
6: Dobrze się tego słucha i z tych wszystkich myśli, które tutaj się pojawiły, wydaje mi się, że warto podkreślić, że to, co jest nam naprawdę potrzebne i z czym się, no, różnie nam z tym idzie, ale często się też na ten temat pojawiają dowcipy, ale potrzebujemy takiej solidarności kobiet. Tutaj też się to pojawiło, że w tych grupach będą się afirmować nawzajem uczestniczki i to jest rzeczywiście bardzo istotne, bo jednak takie wychowanie, które przyjęły pokolenia wcześniejsze, bo teraz jest to o wiele bardziej skomplikowana sprawa, to kobiety były jednak socjalizowane do pojedynczego bycia, do rywalizacji z innymi kobietami i to na różne sposoby. Więc teraz się tak zewrzeć i coś razem postanowić i się wzajemnie wspierać i rzeczywiście nie schodzić do tych stereotypowych, takich żydacznych zupełnie cech, to jest wielki plan.
5: Więcej na temat artystycznego wymiaru tej konferencji już w naszym programie dopołudniowym w piątek. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pomysłodawczyni, autorka projektu Ślązoczka, Katarzyna Syryjczyk-Słomska, Ola Widow, prezeska Fundacji Sole, współtwórczyni i dyrektorka artystyczna Ślązoczki, pani dr Małgorzata Tkacz-Janik, polityczka, badaczka kultury i dziedzictwa Śląska i na koniec została nam łaziszczanka, kulturoznawczyni, pani Magdalena Walczyk. 9 maj, godzina 15, Muzeum Energetyki Łaziska Górna. Zapraszamy serdecznie. Tam Ślązoczka, od Familoka do współczesności. Wydarzenie, na które zapraszały nasze gościnie. Dziękuję.
7: Zapraszamy.
1: Dziękujemy.
7: Dziękujemy.
5: Do usłyszenia. Jadwiga Woźnikowska.

zawsze, niech już będzie tak jak dziś, tego sobie życzy grupa Wideo. Ja nie mówię nie, o ile mają na myśli, żeby zawsze było jak dziś wieczorem, bo te wieczory z Radiem Katowice to coś specjalnego, nie tylko ze względu na nasze arcyciekawe spotkania z audiodokumentem, ani nie tylko ze względu na scenę Silesii, która co tydzień zaznajamia nas z najciekawszą muzyką alternatywną z województwa śląskiego, ale jak to często bywa w takich sytuacjach, po prostu suma elementów jest większa niż pojedynczych składników. Słowem, trzeba być z nami przez cały czas i się o tym przekonać. Za 10 minut będzie 19, a tu coś z listy przebojów. W ostatnim notowaniu było to miejsce 4.

0: Minęła właśnie 19. Częstochowski Sąd Okręgowy wydał dziś wyrok w sprawie 8-letniego Kamilka. Prokuratura prawdopodobnie złoży apelację. W dalszym ciągu z dużymi utrudnieniami trzeba liczyć się na autostradzie A4 w Katowicach. Zakończyły się odwierty kontrolne na rekultywowanej hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Prokuratura nie wyklucza złożenia apelacji w sprawie wyroku dotyczącego ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Chłopczyk zmarł w 2023 roku po tym, jak jego ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Podczas śledztwa okazało się, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad dzieckiem. Sąd wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wnioskowała o dożywocie. Prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska powiedziała, że wyrok jej nie satysfakcjonuje.
2: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
0: Prokurator dodała, że również w przypadku matki chłopczyka śledczy chcieli wyższej kary niż 16 lat pozbawienia wolności.
2: Tutaj również będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd. Tak jak wspomniałam, sąd wyeliminował z zarzutów jeden z czynów, a to znalazło odzwierciedlenie w karach. Zobaczymy, jak sąd to uzasadni.
0: Sąd uznał, że ojczym Kamilka jest winny wieloletniego znęcania się fizycznego i psychicznego nad dzieckiem z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Prokuratura z kolei chciała, by odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem dokonane w recydywie. Uniewinnił go jednocześnie od zarzutu dotyczącego molestowania nieletniej. Złożenie apelacji zapowiedziała z kolei siostra Kamilka, która jest oskarżycielką posiłkową w tej sprawie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 18-letnia obywatelka Czech zginęła w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy w Ustroniu. Palił się budynek mieszkalny oraz przylegający do niego warsztat. Przed przybyciem straży pożarnej budynek opuściła jedna osoba. Druga, znaleziona nieprzytomna, została ewakuowana przez ratowników. Podjęte czynności ratunkowe nie przyniosły skutku. Lekarz stwierdził zgon. W akcji uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. W dalszym ciągu z dużymi utrudnieniami trzeba się liczyć na autostradzie A4 w Katowicach. Po godzinie 17 przed węzłem Mikołowska na pasach w stronę Wrocławia doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Brało w nim udział aż 5 pojazdów, 4 osobowe i 1 ciężarowy, powiedziała Radiu Katowice młodszy aspirant Angelina Rochowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: W wyniku tego zdarzenia 2 osoby zostały poszkodowane. Kierujący pojazdem marki Seat został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala, natomiast jego pasażerka została przewieziona do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu cały czas pracują służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
0: Droga przez kilkadziesiąt minut była całkowicie zablokowana. Teraz przejezdny jest jeden pas. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Zakończyły się odwierty kontrolne na rekultywowanej hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej. W czerwcu ma być gotowy raport. Jak poinformowała spółka restrukturyzacji kopalń, naukowcy wykonali 24 otwory i pobrali z nich ponad 60 próbek do badań. Ich pracę obserwowali społecznicy. Działania zlecone przez spółkę restrukturyzacji kopalń prowadzi Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic. Hałda Pokój zlokalizowana jest między dzielnicami Wirek i Nowy Bytom. Od lat stanowi problem ze względu na samozapłon i emisję pyłów wzmożoną przez prowadzone prace związane z rewitalizacją. Teraz pogoda. W nocy

0: Zachmurzenie umiarkowane i duże, po północy małe i umiarkowane. Przed północą miejscami przelotne opady deszczu, początkowo możliwe również burze. Temperatura minimalna w nocy od 12 do 14 stopni Celsjusza.
1: Sport w Radiu Katowice. Tadeusz Musiał, zapraszam. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski w futsalu w Bielsku-Białej rekord gra z futsalem Leszno i po pierwszej połowie mamy remis 1-1. W zaległym spotkaniu kobiecej ekstraklasy piłkarskiej GKS Katowice pokonał Stomilanki Olsztyn 5-0. W czwartym starciu finałowym Mistrzostw Polski siatkarzy o 20:00 Warta Zawiercie zagra na wyjeździe z Bogdanką Lublin. W rywalizacji do 3 zwycięstw Zawiercianie przegrywają 1-2. Aby przedłużyć rywalizację, muszą zatem dzisiaj wygrać. Dziś także kończy się sezon zasadniczy ekstraklasy koszykarzy. W ostatniej kolejce GTK Gliwice rywalizuje w Słupsku z Czarnymi. Po 2 minutach Gliwiczanie prowadzą 5-0, natomiast MKS Dąbrowa Górnicza także o tej samej porze, czyli o 19:00, rozpoczął mecz ze Startem Lublin. O tym spotkaniu już Piotr Muszalski.
2: Za nami nieco 3 minuty tej pierwszej kwarty i przed chwilą Luter Muhammad świetnie wyprowadził graczy MKS-u na prowadzenie, a teraz podzielił się piłką, podanie pod kosz dostał Peterka, no i trafił spod kosza, a więc 11-7 po 3 minutach gry. To w ogóle zaczęło się bardzo tutaj mocno dla obu ekip, bo trafiają i jedni i drudzy. Teraz za 3 próbował O'Reilly ze startu, ale tutaj jeszcze się nie udało. Punktowanie w tym spotkaniu rozpoczęli goście, ale od razu celnie spod kosza zareagował na to Dale Bonner z MKS-u. Po chwili mieliśmy 2 trójki po obu stronach, a więc praktycznie wszystkie aspekty i elementy gry, oprócz jeszcze rzutów wolnych, zostały wykorzystane w tych pierwszych nieco ponad 3 minutach. To ostatnia kolejka Polskiej Ligi Koszykówki. Jest o co walczyć, jeżeli chodzi o MKS, no bo Start już w swojej pozycji ani nie pogorszy, ani nie poprawi. Jest już pewny tego, że nie zagra w play-inach ani w play-offach, a właśnie jeśli chodzi o te play-iny, to MKS chce zagrać w nich jak najwyżej. Oczywiście może to być 8 miejsce, może to być 9, ale może być też 10. To oczywiście chodzi o to, jak dzisiaj potoczy się mecz MKS-u, czy wygra, ale trzeba też patrzeć na inne starcia, przede wszystkim Dzików Warszawa z Zastalem Zielona Góra. No oczywiście MKS Dąbrowa Górnicza ma już pewne miejsce w fazie play-in, ale pytanie, na jakim miejscu skończy i czy będzie grać mecze u siebie, czy na wyjeździe, czy będzie to jednak rotacja, wyjazd albo mecz domowy. O tym wszystkim raczej dowiemy się za nieco ponad, może nie spełna 2 godziny. Jak na razie po 4 minutach gry MKS Dąbrowa Górnicza, PGE Start Lublin 11-7.
1: To jeszcze jednym zdaniem to, co działo się dzisiaj na tenisowych kortach, bo tam mało udany dzień naszych reprezentantów. Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz odpadli już w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie. Ponownie o sporcie w Radiu Katowice po 20:00.
3: Reklama. Hej, to my pracujemy dla Ciebie. Znamy się, lubimy się, cenimy Twoje zadowolenie. Jesteśmy tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie pracujesz, bo sklepy z Połem Katowice znajdziesz w każdej dzielnicy Katowic. Sprzedajemy polskie produkty. Zawsze w dobrej cenie, w najlepszej jakości.
4: Z Połem Katowice. My są stąd.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Osiem minut po 19:00, no i gramy. Queen i David Bowie, chyba lepiej Państwa zachęcą, aby być z nami niż cokolwiek z tego, co ja mógłbym powiedzieć. Dobry wieczór.

Wieczorne pory. I co z tego wynika? Zapyta ktoś. Myślę, że to dobry moment, aby odsłonić przynajmniej część z naszych kart. Jak co środę zaglądamy dziś do kinowego repertuaru i sprawdzamy, co czeka na nas na dużym ekranie w ostatnim czasie. Tym razem będą to chociażby podróż przez różne zakątki świata, od Francji, Włoch, kino środkowoeuropejskie, ale także produkcje, które po prostu wymykają się takim prostym kategoriom. Będą historie bardzo intymne, będą takie z nutą niepokoju i takie, które zostawiają więcej pytań niż odpowiedzi w człowieku. Jeśli zastanawiają się Państwo, na co warto pójść do kina, to już za moment wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane.

0: 19.20 na zegarze. Z Magdaleną Pańczyk przeglądamy kinowe repertuary.
1: Na tapet bierzemy dziś kino, które nie boi się zadawać pytań i zaglądać głębiej w emocje, relacje i ludzkie wybory. Będą to cztery bardzo różne propozycje, ale każda z nich pokazuje, że współczesne kino coraz częściej odchodzi od prostych historii na rzecz opowieści bardziej złożonych, niejednoznacznych i zostających z widzem znacznie na dłużej. Zaczynamy od filmu Ostatnia sesja w Paryżu, kameralnego, psychologicznego dramatu, który koncentruje się na postaci doświadczonej terapeutki. Jej uporządkowane życie zaczyna się chwiać, gdy jedna z pacjentek znika w tajemniczych okolicznościach. To wydarzenie uruchamia nie tylko zawodowe wątpliwości, ale też bardzo osobiste rozterki. Fabuła rozwija się jak precyzyjnie skonstruowana układanka. Z każdą sceną odkrywamy kolejne warstwy tej historii. Film skupia się na relacji terapeutycznej, ale pokazuje ją z zupełnie innej strony. Jako przestrzeń pełną napięć, niedopowiedzeń i emocji, które mogą wymknąć się spod kontroli.
2: C'est à propos de ma patiente. C'est la troisième séance que vous avez raté sans prévenir, Paula. Au bout de trois séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Je pense qu'elle était assassinée.
1: To kino o odpowiedzialności i granicach oraz o tym, jak łatwo je przekroczyć, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Uważam, że największą siłą tego filmu jest jego powściągliwość. Brak tu tanich efektów, a napięcie budowane jest głównie poprzez dialogi, spojrzenia i atmosferę. Kolejnym nowym i godnym polecenia filmem jest Milcząca przyjaciółka, a to z kolei propozycja zupełnie inna, bardziej kontemplacyjna, momentami wręcz poetycka. To film, który nie opowiada historii w tradycyjny sposób, tylko raczej zaprasza widza do doświadczenia pewnego stanu, wyciszenia, refleksji i kontaktu z naturą. Fabuła rozpięta jest między różnymi czasami i bohaterami, ale jednym z kluczowych elementów jest tutaj przyroda. Drzewo, obecne przez cały film, staje się tutaj symbolem trwania, pamięci i relacji między światem ludzkim a naturalnym. To opowieść o samotności, o potrzebie bliskości i o tym, jak bardzo jesteśmy oderwani od świata, który nas otacza.
3: Hat dich das nie gestört? Sie sind hier. Direkt zwischen uns. Beobachten uns und denken alle möglichen Dinge über uns.
4: Das stimmt.
1: To kino, które nie spieszy się z opowiadaniem, ale daje przestrzeń na interpretację i pozostawia widza z własnymi przemyśleniami. Wydaje mi się, że dla jednych będzie to doświadczenie wręcz hipnotyzujące, a dla innych wymagające. Trzecia propozycja, czyli Przeklęty chłopiec, wprowadza w zupełnie inny klimat. Bardziej mroczny, niepokojący i balansujący na granicy dramatu i horroru. Akcja rozgrywa się w odizolowanej społeczności, gdzie wszystko na pierwszy rzut oka oczywiście wydaje się uporządkowane i spokojne. Szybko jednak okazuje się, że pod powierzchnią kryje się coś znacznie bardziej niepokojącego. Centralną postacią jest chłopiec obdarzony niezwykłą zdolnością. Potrafi on przejmować ból innych osób. To punkt wyjścia do historii, która z każdą sceną staje się coraz bardziej duszna i niejednoznaczna. Film buduje napięcie powoli, nie poprzez nagłe zwroty akcji, ale poprzez atmosferę, niedopowiedzenia i rosnące poczucie zagrożenia. To także opowieść o społeczności, która próbuje kontrolować to, czego nie rozumie.
5: Vorrei smettere di soffrire.
6: Ho bisogno di lui.
1: Krótko rzecz ujmując, Przeklęty chłopiec to kino, które nie epatuje grozą wprost, ale pozwala jej narastać gdzieś pod powierzchnią. A na koniec Cudowne życie. Film, który najmocniej uderza w emocje, choć robi to w bardzo subtelny sposób. To historia relacji matki i syna, opowiedziana na przestrzeni lat. Chłopiec rodzi się z poważną wadą fizyczną, a lekarze nie dają mu większych szans na normalne funkcjonowanie. Matka nie zamierza się jednak z tym pogodzić. Jej determinacja, by zapewnić dziecku jak najlepsze życie, staje się osią całej historii.
5: Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle.
7: Voilà, on devait rentrer à l'école en septembre.
8: Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant.
9: Mon mari n'était pas médecin, il était rebouteux.
10: On va devoir placer Roland en famille d'accueil.
11: J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps.
10: pour vérifier si c'est le grand miracle.
5: Bon.
1: Ten film pokazuje, jak bardzo relacje mogą być jednocześnie budujące i obciążające. To również historia o tym, jak łatwo przekroczyć naprawdę bardzo cienką granicę między troską a kontrolą. Cztery filmy, cztery bardzo różne języki opowiadania. Od psychologicznego dramatu, przez kino kontemplacyjne, aż po mroczną opowieść i poruszający dramat rodzinny. Wspólny mianownik? Człowiek, jego emocje, decyzje i to, co dzieje się pod powierzchnią codzienności. I właśnie dlatego są to historie, które zostają z widzem na długo.

W naszym regionie naprawdę nie brakuje historii takich, które nie tylko się opowiada, ale które aż proszą się o to, aby przenieść je na ekran. I właśnie jedna z takich opowieści już za chwilę doczeka się swojej filmowej premiery. To bardzo lokalna, a jednocześnie uniwersalna historia o życiu, pamięci i doświadczeniu, które może być bliskie wielu z nas. Film Genia w reżyserii Lucjana Olszówki to intymny portret mieszkanki Rudy Śląskiej, opowiedziany w niezwykle osobisty sposób. A na rozmowę z autorem tego filmu zaprosimy Państwa już za moment.

0: Za 20 minut będzie 20 w Radiu Katowice. Film Genia w reżyserii Lucjana Olszówki to intymny portret mieszkanki Rudy Śląskiej opowiedziany w niezwykle osobisty sposób. Co ważne, już jutro, 7 maja, odbędzie się uroczysta premiera tej produkcji, która po raz pierwszy pokaże tę właśnie historię widzom. O tym filmie, o pracy nad nim i o tym, jak opowiada się takie prawdziwe, bliskie historie. Z reżyserem rozmawia Magdalena Pańczyk.
1: To jest produkcja o wartościach, o tym, co najwspanialsze na Śląsku, co najpiękniejsze. To jest też bardzo historia o emocjach, tych pięknych, takich jak wszystko to, co nas cieszy w życiu, a wynika bezpośrednio z tych wartości, czyli miłość, rodzina, relacje, ale jest też o tych emocjach bolesnych. Starając się zrobić ten film, zależało mi na tym, żeby to był prawdziwy portret, a portret, żeby był dobry, to musi być prawdziwy. Prawdziwy, a prawdziwy portret ma blizny. I my to pokazujemy w tym obrazie.
2: Co to jest za bohaterka?
1: Eugenia Jurczyk to mieszkanka Rudy Śląskiej. Kobieta, która urodziła dwójkę dzieci, wychowała swoje dzieci i nie swoje dzieci. Mówię tutaj o tych wszystkich ludziach, których uczyła tego wszystkiego, co pokazuje w tym filmie, a co jest przepiękne. To jest kobieta, która przeżyła życie zwykłej kobiety. Kobiety, która dba o dom, o rodzinę, chodzi do pracy, która obserwuje świat z okna swojego familoka. I tak naprawdę to jest jedyna perspektywa obserwacji świata, ale wnioski, które ona wyciąga z tych obserwacji, myślę, są ogromną lekcją dla nas wszystkich, którzy oglądamy i spoglądamy przez różne okna różnych miast, różnych środków transportu, samolotów, samochodów, dużych ośrodków i małych ośrodków. A ona w tym familoku, spędzając życie i obserwując swoją ulicę, rozmawiając z ludźmi, przeżywając to swoje trudne momentami, bardzo trudne życie, ma taką perspektywę obserwacji, która, no myślę, jest mocno akademicka, mimo tego, że mówimy językiem prostym, ale uczciwym.
2: Do kogo chcecie trafić? Najbardziej do tych, którzy mieszkają tutaj i będą mogli poczuć tę historię najbliżej? Czy właśnie chodzi wam o to, żeby gdzieś tam zarazić tym Śląskiem całą Polskę i pokazać, jacy ludzie, jakie historie znajdują się tutaj?
1: Myślę, że chcemy trafić do wszystkich, którzy są otwarci na drugiego człowieka. I myślę, że ta definicja wypełnia tak naprawdę całą naszą ambicję związaną w ogóle z produkcjami dokumentalnymi. Oczywiście Ślązacy na pewno ucieszą się z tego, jak sobie przypomną, że my tutaj mamy takie historie, taką ogromną wartość, która z tych historii płynie, że jesteśmy tak osadzeni w fundamentach tych wartości, że mamy to wpisane w DNA. Ślązaków to na pewno ucieszy, ta świadomość, a reszta Polski będzie Ślązakom zazdrościła.
2: A jak ty trafiłeś na główną bohaterkę? Jak to się stało?
1: Ja ją poznałem tak naprawdę przy chyba jednej z najsmutniejszych dotychczas okazji okoliczności w moim życiu, mianowicie na stypie mojego dziadka, który odszedł w ubiegłym roku. Okazało się, że Genia była jego sąsiadką, a ja jej nigdy nie spotkałem, nigdy nie minąłem jej na schodach, a kilka razy tam przechodziłem przecież. Zresztą byłem blisko z dziadkiem. I proszę sobie wyobrazić, że ja na tej stypie zobaczyłem tę kobietę i ja wiedziałem, że ja zrobię o niej film. Ona nie wiedziała do ostatniego momentu. To też zależało mi na tym, żeby nie spalić historii. Nie chciałem sytuacji, w której tak autentyczna postać będzie sobie teraz układała i reżyserowała to, co chce nam powiedzieć. Dlatego ważnym był ten element zaskoczenia. My oczywiście spotkaliśmy się z Genią wcześniej, ale poinformowaliśmy o tym, że chcemy zrobić film w momencie, kiedy mieliśmy już wszystko do tego filmu gotowe. Mieliśmy ludzi, mieliśmy sprzęt, mieliśmy lokalizację, mieliśmy terminy, czas i całą logistykę. I tak naprawdę od niej zależało to, czy ten projekt powstanie. I pamiętam do dzisiaj, jak zamykam oczy i myślę w ogóle o tym filmie, to mam jedną scenę i pytam: Genia, wiesz, no jest taka historia, tutaj chcemy zrobić film, mamy już wszystko gotowe, robimy to. I moje ciśnienie w tym momencie to jest jakieś 300 na 200.
2: Bo mogła powiedzieć nie.
1: Bo mogła powiedzieć nie, no tak, miała do tego oczywiście pełne prawo przecież. Na co Genia tak na mnie patrzy, nachyla się i mówi, no, lekko.
2: Ciśnienie zeszło.
1: Ciśnienie zeszło. Ciśnienie zeszło. Teraz znowu trochę rośnie, bo przed nami premiera. Piękne, cudowne wydarzenie 7 maja o 19 w kinie Patria. Ostatnie bilety zostały, więc jeżeli ktoś też chce być częścią tego wydarzenia, no to serdecznie zapraszamy. Rośnie to ciśnienie, bo człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że od pomysłu, od tej jednej, tego jednego spotkania postaci do sytuacji, w której 300 ponad osób w kinie, na dużym ekranie zobaczy te nasze kadry, ale jej historię, wysłucha muzyki Daniela i zobaczy, jak pięknie skoordynowała to Agata Mateusz, kierując tą produkcją, że to jest realne, że to się dzieje. Kiedy patrzę na plakat tego filmu i widzę logo chociażby tej rozgłośni, tak, i też dziękujemy z naszej strony za to państwa zaangażowanie, to dociera do mnie, że to jest coś bardzo ważnego. Nie? Kiedy wiem, że mamy patronat honorowy Fundacji Centrum Praw Kobiet, bo mówimy sporo o prawach kobiet, słowami Genii. Kiedy myślę o marszałku województwa, który nas objął patronatem, to jest ważne, nie? Bo to się staje realne, kiedy patrzę, że mamy 20 partnerów, a wszyscy są lokalni. No to uświadamiam sobie, że zrobiliśmy chyba najbardziej śląski film ostatnich lat.
0: Z Lucjanem Olszówką, reżyserem filmu Genia, rozmawiała Magdalena Pańczyk.

0: 8 minut pozostało do 20. Przed nami więc porcja najważniejszych informacji Radia Katowice. No ale w kulisach, z tego co słyszę, już się kłębią zdolni muzycy z województwa śląskiego. Gotowi wyjść na scenę. Ta scena też już całkiem niedługo.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
1: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
3: W domu, w pracy i od święta. Radio Katowice. Każdego dnia.

Polskie Radio Katowice 103 w Bielsku-Białej, 98,4 w Częstochowie, 97 w Raciborzu, 102 i jeszcze 2 w Katowicach.

0: Minęła 20. 25 lat dla Dawida B. i 16 lat więzienia dla matki Kamilka. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Częstochowie. Katowice świętowały Międzynarodowy Dzień Tańca. Tarnowskie Góry w tym roku po raz 6 uczestniczą w akcji Rowerowy Maj.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Dziś zapadł wyrok w sprawie Kamilka, skatowanego ośmiolatka, który zmarł w 2023 roku. Chłopczyk przez 35 dni walczył o życie w szpitalu. Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał głównego oskarżonego, Dawida B., na 25 lat pozbawienia wolności. Informuje Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.
2: Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał oskarżonego Dawida B. za winnego popełnienia przestępstwa znęcania się nad małoletnim Kamilem pokrzywdzonym ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowaniu jego ciężkich obrażeń ciała, które skutkowały następnie jego śmiercią. Za tak opisane przestępstwo wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto uznał oskarżonego Dawida B. za winnego popełnienia przestępstwa znęcania się nad jednym swoim dzieckiem i dziećmi swojej żony i za to przestępstwo wymierzył karę 5 lat pozbawienia wolności. Te kary połączył karą łączną i wymierzył karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.
0: Wyrok nie satysfakcjonuje strony skarżące, jest zbyt łagodny, stwierdziła Magdalena, siostra Kamila.
3: Żaden wyrok nie będzie adekwatny do tego, co w ogóle się stało mojemu bratu i żaden wyrok mi nie zwróci brata. No boli mnie to bardzo, bo po prostu, tak jak kiedyś już mówiłam, mojego brata potraktowano jak śmiecia, no. Ale no, spodziewałam się surowych kar, a są jakie są. On powinien zgnieć w więzieniu.
0: Magda B., matka Kamilka, za wyrażenie zgody na znęcanie się nad synem przez Dawida B., a także jego młodszym bratem, została skazana łącznie na 16 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. Nadal z utrudnieniami trzeba liczyć się na autostradzie A4 w Katowicach, gdzie po 17 doszło do wypadku. Na jezdni w stronę Wrocławia zderzyło się 5 pojazdów, 4 osobowe i 1 ciężarowy. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby zostały poszkodowane i przetransportowane do szpitali. Na miejscu w dalszym ciągu pracują służby, które ustalają przyczyny wypadku. Obecnie przejezdny jest jeden pas, co generuje zator. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Katowice świętowały dziś Międzynarodowy Dzień Tańca. Na rynku stolicy województwa inaugurującego obchody Poloneza odtańczyło 130 par. Jak zaznaczyła Renata Polańska z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, w wydarzeniu wzięły udział reprezentacje wielu środowisk działających na terenie naszego województwa.
4: Seniorzy ze Śląskiej Naszej Rady Seniorów, Sejmik Osób z Niepełnosprawnością oraz Młodzież z Sejmiku Młodzieżowego Województwa Śląskiego. Mamy tancerzy z zespołu pieśni i tańca Śląsk oraz również artystów z Teatru Rozrywki.
0: W obchodach wzięła także udział reprezentacja osób niepełnosprawnych. Wydarzenie było także okazją do promocji Tygodnia Kultury Beskidzkiej, który będzie miał miejsce na przełomie lipca i sierpnia na Śląsku i w Małopolsce. Tarnowskie Góry w tym roku po raz 6 uczestniczą w akcji Rowerowy Maj. To ogólnopolska kampania promująca aktywność ruchową dzieci i młodzieży. Zachęca ona do wyboru rowerów, hulajnóg i deskorolek w dojazdach do szkoły i promuje zdrowy styl życia. W zabawie tradycyjnie już biorą udział tarnogórskie szkoły podstawowe i przedszkola, również niepubliczne, łącznie 26 placówek. W tym roku w całej Polsce akcja prowadzona jest w 38 gminach. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy zachmurzenie zróżnicowane, od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.

Teraz już sport w Radiu Katowice. Tadeusz Musioł, zapraszam. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski w futsalu rekord Bielsko-Biała wygrał z futsalem Leszno 3-1 i w serii do dwóch zwycięstw objął prowadzenie. Kolejne spotkanie odbędzie się już w Lesznie, a za chwilę początek czwartego meczu finałowego Mistrzostw Polski siatkarzy. Warta Zawiercie zagra dziś na wyjeździe z Bogdanką Lublin, z którą w rywalizacji do trzech zwycięstw

0: wygrywa 1-2. W zaległym spotkaniu kobiecej ekstraklasy piłkarskiej GKS Katowice pokonał Stomilanki Olsztyn 5-0. W ekstraklasie koszykarzy w ostatniej kolejce zespół GTK Gliwice w Słupsku na początku trzeciej kwarty prowadzi 53-35. Gliwiczanie są już pewni utrzymania, ale nie będą na pewno rywalizować o coś więcej. Natomiast szanse na to, by grać o medale Mistrzostw Polski, ma na pewno MKS Dąbrowa Górnicza, który sezon zasadniczy kończy starciem ze Startem Lublin. Piotr Muszalski.
1: Jak na razie 2 minuty kwarty numer 3 za nami. MKS Dąbrowa Górnicza prowadzi ze Startem Lublin 62-55, a więc 7 punktów przewagi. Było bardzo dobrze, było wręcz idealnie, bo idealnie rozpoczął się ten mecz dla zawodników MKS-u. Zresztą w pierwszej kwarcie już sporych emocji miejscowym kibicom przyniósł przede wszystkim Luter Muhammad, który rzucał niemal z każdej pozycji i tylko w pierwszych 10 minutach zdobył 9 punktów. Najwyżej w tej pierwszej kwarcie MKS prowadził różnicą 8 punktów, ale to prowadzenie stracił. No i nawet pierwsze 10 minut przegrał różnicą 5 oczek, ale pierwsze 6 punktów w drugiej kwarcie zdobyli Dąbrowianie. W drugiej odsłonie to Martin Peterka punktował aż miło, a gdy po 3 minutach gry emocjonującym wsadem popisał się EJ Montgomery, w Dąbrowian wstąpiły jakby nowe siły. W ciągu kilku akcji przewaga MKS-u urosła w tej drugiej kwarcie do 10 punktów. EJ Montgomery nadal pięknie latał nad koszami. Gospodarze świetnie dzielili się piłką, zbierali niemal każdą niecelną akcję gości. No ale było 14 punktów na plusie, jeśli chodzi o MKS, ale w końcówce ta przewaga stopniała do zaledwie 2 posiadań i tylko niezłe ostatnie sekundy sprawiły, że MKS prowadził 57-51. Można troszeczkę narzekać na skuteczność i jednych, i drugich, bo oscyluje gdzieś w okolicach 50%. Dużo jest tych rzutów niecelnych, ale jest mecz na styku. Teraz różnica 9 punktów, ale cały czas na przykład teraz wyprowadzają ciosy goście, bo teraz za 3 trafili, no i zmniejszają te straty. MKS ma wszystko w swoich rękach, jeśli chodzi o to spotkanie, by je wygrać, ale nie wszystko, jeśli by zająć tą 8. pozycję, o którą tu wszyscy marzą. No ale to są jeszcze gdybania, bo wszystkie inne mecze nadal trwają. Najważniejsze, aby MKS tutaj wygrał, o czym mówią i śpiewają miejscowi kibice. A jak na razie na 6 minut i 50 sekund przed zakończeniem trzeciej kwarty MKS Dąbrowa Górnicza prowadzi ze Startem Lublin 64-58.
0: Szymon Wiśniewski wygrał w Katowicach pierwszy etap kolarskiego wyścigu Kryterium Asów. Drugi był Maksymilian Radosz, a trzeci Paweł Bernas. Jutro zawodnicy będą mieli do pokonania 150 km na trasie z Zarzecza do Wilkowic. Sportowe podsumowanie dnia w Radiu Katowice po 21:00.

0: Scena Silesia w Radiu Katowice.
1: 8 minut po 20. No i wieczór nabiera rumieńców. Nie mogłoby być inaczej, skoro Towarzystwo Najzdolniejszych Artystów z Województwa Śląskiego o tej porze Państwu proponujemy. Twórcy z Sosnowca, Rudy Śląskiej, Cieszyna, Katowic, Wodzisławia Śląskiego, Świętochowic i co najmniej paru innych miejsc, tak naliczyłem. Kilku moich ulubieńców i kilku takich, którzy być może już niedługo staną się Państwa ulubieńcami. Dziś sporo nowości i przekrój gatunkowy, a więc mam nadzieję, że wszyscy są już gotowi. Tomasz Nawała i Samuel Baron, no i pani, która w tym studiu gościła raptem przed tygodniem, Kasia Kokoryn.

0: coś nie tak.
1: Oderwana od ziemi, nowość od Zoi i z radością muszę powiedzieć, że wysokie temperatury na zewnątrz wyraźnie oznaczają także otwarcie sezonu koncertowego. Taka jest moja obserwacja. Nawet twórcy, którzy od dawna siedzieli pod kamieniem, postanowili znów wyjść na scenę. Zoja nie miała jeszcze zbyt wielu koncertów z tego, co widziałem, choć stojąca za tym projektem Sonia jest już scenicznym wyjadaczem. 27 maja Zoja z tym i innymi utworami wystąpi w klubie Sarp na Dyrekcyjnej w Katowicach. A więc jeśli podobało się Państwu to, czego teraz słuchaliśmy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby tam się pojawić. A my pozostajemy w Mysłowicach i przy nowościach, ale takich ścisłych nowościach, bo raptem kilka dni temu ukazał się singiel, za którym stoi uznana już alternatywna grupa Roboty na Wysokości. Damski wokal, męski wokal i chmura różnych atmosfer. To w ostatnim czasie jest ich znak rozpoznawczy. A nowa piosenka ma tytuł Stabilność 2.

Asia Nawojska, bo ta firma nie zawodzi. A ten utwór przez cały czas, na ten utwór przez cały czas głosować można w poczekalni do głównego zestawienia listy przebojów Radia Katowice. Jeśli sądzą Państwo, że ta młoda artystka z Katowic zasługuje na swoje miejsce między Shakirą a Olivią Dean, można dawać temu uczuciu wyraz za pośrednictwem naszej strony internetowej. A tu coś z poczty, sceny Silesii. Jeden z naszych słuchaczy dał znać o twórcy ze Świętochłowic, który pod szyldem Jacek Dubicki i jego zespół opublikował nie tak dawno piosenkę zatytułowaną Nów.

0: Nie mam nic bez ciebie i mocne wejście Fidy w świat muzyki w styczniu 2024 roku. Piosenka ta wzbudziła duży entuzjazm wśród słuchaczy w całym kraju, pamiętam. A to artystka, za którą wówczas nie stały ani żadne agencje promocyjne, ani też fundusze dużych wytwórni płytowych. Dziś Fida ma zespół, grywa koncerty tu i tam, a w tym tygodniu poinformowała, że stała się półfinalistką jarocińskich rytmów młodych. To oznacza, że wystąpi w czasie tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Kolejny powód, żeby rozważyć uczestnictwo w tej imprezie. Tymczasem na fali wznoszącej ostatnio również Michał od Kości, którego przez moment było wszędzie pełno. Artysta odezwał się, aby Państwa zaprosić na nadchodzące wydarzenia, więc oddaję mu głos.
1: Cześć Wam, tu Michał od Kości i chciałem Was serdecznie zaprosić na mój już ostatni, finałowy koncert z trasy promującej mój debiutancki album Piosenki z filmów, których nie było. Koncert odbędzie się już w najbliższą niedzielę, czyli 10 maja o godzinie 19. Przed mną zagra też Paweł 2D. No co, gramy z całym zespołem, będzie cudownie i nie mogę się doczekać. Do zobaczenia.
2: Siedzisz blisko obok, lecz dawno już na stół w domu nie ma. Choć wybierasz wspólnie wzór szwedzkich materiałów, co pokryją kształt wszystkich niedociągnięć.

padasz z białą flagą. U mnie chiński mur. Dajcie sobie chwilę, dzieci. Nie słyszałem większych bzdur. Gryzłem, prałem, biłem. Dać ci jedną z gwiazd na tę wątłą chwilę.

0: I kolejna nowość to Mary Max, kolejny z obiecujących katowickich składów. Duet o wyjątkowej wrażliwości, młodzieńczym entuzjazmie, no i czarującej, spontanicznej prezencji na scenie. Niedawno zakończyli swoją pierwszą trasę i chyba najmniejszą trasę, o jakiej słyszałem, bo była to trasa po Katowicach. Polecam śledzić ich media społecznościowe. Na pewno już niedługo znów coś się wydarzy, co wtajemniczy nas chociażby w ich materiał muzyczny, którego podobno mają już całkiem sporo, choć do tej pory ukazały się łącznie 3 piosenki. To teraz dawno niewidziani znajomi będą. Myślę, że możemy tak o nich powiedzieć, bo dawno ich w tej audycji nie było. Może przydałoby się to zmienić. Ranne ptaszki i zapis koncertowy z występu w Jaworznie. Ich piosenka Ego z ostatniej płyty W pełni.
1: Będę tu mówić cicho.

Za 12 minut będzie 21. Kuba Folwarczy, wodzisławianin, zaznacza swoją obecność w rockowym Świadku o tej porze. No i zawsze z zaciekawieniem oczekuje nowych utworów od tego pana. Tym bardziej, że tyle światowo brzmiących rockowych składów z naszej okolicy w ostatnich latach zawiesiło swoją działalność, że nadzieja rock'n'rolla spoczywa zaledwie w kilku parach rąk obecnie. Ale z taką energią myślę, że podźwigną. A jakby jeszcze troszeczkę tej energii brakowało, to myślę, że spokojnie pomogą Worms of Senses.

Traffic i tegoroczny singiel Worms of Senses, zwiastujący nową epkę, której wyczekujemy z niecierpliwością, bo po brzmieniu sądząc, a także po nowym składzie tego tria, zapowiada się na coś wyjątkowego w skali ich dotychczasowej kariery. Za 8 minut będzie 21, to oznacza, że powoli kurtyna sceny Silesii będzie opadać. Po 9 informacje Radia Katowice i sportowe podsumowanie dnia. A na razie Coffee Experiment i wakacyjny klimat lata, o którym w ostatnich dniach pewnie mimowolnie troszeczkę myśleliśmy. Clap your hands now.

0: Pierwsze. Jeszcze nie wiadomo, czy prokuratura rozpocznie śledztwo w sprawie fałszerstw przy zbieraniu podpisów pod inicjatywą referendalną w Bytomiu. Trwa zabezpieczanie i monitorowanie sytuacji na rzece Kłodnicy w Gliwicach. Tarnogórski samorząd ogłosił plebiscyt na tarnogórzanina lub tarnogórzankę 500-lecia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Hermana, zapraszam. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz złożył zawiadomienie o fałszerstwie przy zbieraniu podpisów pod inicjatywą referendalną. Przypomnijmy, inicjatywa miała doprowadzić do odwołania prezydenta miasta oraz Rady Miejskiej przed upływem kadencji. Na początku kwietnia komitet referendalny uzupełnił wszystkie braki formalne. Jak się okazało, wśród podpisów znalazły się m.in. osoby bez praw wyborczych, czy nawet osoby zmarłe. Mariusz Wołosz zwrócił uwagę na problem niewłaściwego zbierania głosów.
2: To, co opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza, pokazuje ogromną skalę patologii, z jaką mieliśmy do czynienia. My obserwowaliśmy ten proces przez cały czas zbierania tych podpisów i uważam, że to jest bardzo jaskrawy przykład tego, jak polski system wyborczy, polskie prawo nie jest przygotowane do tego typu sytuacji.
0: Jak potwierdziła Radio Katowice Barbara Olejnik-Sobczyk z katowickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, przez komisarza również złożone zostanie zawiadomienie do prokuratury. Trwa zabezpieczanie i monitorowanie sytuacji na Kłodnicy w Gliwicach. To po niedzielnym pożarze na terenie dawnej fabryki drutu. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać plamy na rzece przypominające paliwo. Miasto nie wyklucza, że jednym z powodów było przedostanie się do kanalizacji wody wykorzystywanej przez strażaków do akcji gaśniczej. Działania podjęto natychmiast po wykryciu sytuacji, podkreślił Mariusz Kopeć, rzecznik gliwickiego magistratu.
3: Służby gliwickich wodociągów natychmiast rozpoczęły działania zabezpieczające, montując rekawy sorpcyjne na wylotach kanalizacji deszczowej. Dodatkowe zabezpieczenia na Kłodnicy rozłożyła również wczoraj Państwowa Straż Pożarna. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało wszystkie właściwe służby, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, którego inspektorzy pobrali próbki wody do badań.
0: Dotychczasowe analizy nie wykazały zagrożenia dla środowiska. Prowadzony jest dalszy monitoring. Gliwickie wodociągi przekazały, że przepływ w kanalizacji deszczowej wrócił już do sytuacji sprzed pożaru.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Bielskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta wraz z partnerami zamierza nabyć i wyremontować starą szkołę w Kuryłówce na Ukrainie. To miejscowość, gdzie urodził się i zaczynał edukację Ignacy Jan Paderewski, polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy i polityk. W szkole prowadzona byłaby m.in. nauka języka polskiego, byłby to także nasz oddział koordynujący lokalną pomoc, w tym dla mieszkających tam Polaków, powiedział prezes Stowarzyszenia Michał Guzdek.
4: Chcemy też tam otworzyć filię Brata Alberta i tam będziemy chcieli uczyć właśnie języka polskiego. Chcemy pomóc tym najbiedniejszym, najuboższym, zbierać te zbiórki w Polsce, wysyłać tam na Ukrainę właśnie w naszych konwojach i myślimy, że będziemy się rozwijać. Jak ktoś chce nam pomóc w remontowaniu tej szkoły imienia Ignacego Paderewskiego, gdzie będzie nasz punkt właśnie Brata Alberta, to liczymy na waszą pomoc.
0: Zainteresowani mogą więcej szczegółów uzyskać na stronie brataalbert.info.pl, a kolejny wyjazd na Ukrainę w tej sprawie planowany jest w czerwcu. Tarnogórski samorząd ogłosił plebiscyt na tarnogórzanina lub tarnogórzankę 500-lecia. Organizowany jest w związku z obchodami jubileuszu miasta, przez którego historię przewidęli się m.in. sławni szlachcice, ludzie pracy, nauki czy sztuki. Wskazywać można zarówno osoby żyjące, jak i postaci historyczne. Takie bowiem dwie kategorie wyznaczyli organizatorzy konkursu. Zrobić to mogą mieszkańcy miasta, instytucje publiczne, organizacje społeczne oraz stowarzyszenia z siedzibą w Tarnowskich Górach. Jest na to czas do 22 maja. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, po północy małe i umiarkowane. Przed północą miejscami przelotne opady deszczu, początkowo możliwe również burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
1: Z mikrofonem po boiskach.
5: Siatkarze Warty grają o przedłużenie szans na złoto. Koszykarze zakończyli sezon zasadniczy, a w Katowicach rozpoczął się wyścig Kryterium Asów. Tadeusz Musioł w Radiu Katowice, zapraszam na sport.

0: Podsumowanie dnia. W czwartym meczu finałowym Mistrzostw Polski Siatkarzy Warta Zawiercie gra w Lublinie z Bogdanką i w pierwszym secie Zawiercianie prowadzą, ale tylko 22-21. W rywalizacji do trzech zwycięstw Lublinianie prowadzą 2-1 i w przypadku dzisiejszej wygranej obronią złoty medal. W pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Ekstraklasy Futsalu rekord Bielsko-Biała pokonał Futsal Leszno 3-1 i objął prowadzenie w serii do dwóch zwycięstw. A w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy Koszykarzy GTK Gliwice wygrało w Słupsku z Czarnymi 89-80, a MKS Dąbrowa Górnicza grał ze Startem Lublin. O tym meczu Piotr Muszalski.
1: MKS Dąbrowa Górnicza, Start Lublin 105-100. Chociaż już przed tym meczem MKS miał zagwarantowane miejsce w fazie play-in, to podopieczni Artura Gronka nie byli pewni miejsca, które zajmą na zakończenie sezonu zasadniczego. Do zgarnięcia były miejsca 8, 9 i 10 i zależnie na którym miejscu Dąbrowianie by skończyli, to oznaczało z kim i gdzie zagrają. Zaczęli dobrze, ale pierwszą kwartę przegrali różnicą 5 punktów. Znacznie poprawili grę w drugiej kwarcie i na przerwę schodzili z 6-punktowym prowadzeniem. Nie najlepiej rozpoczęli grę po zmianie stron, ale im kiedy tylko lubelscy koszykarze zbliżali się do gospodarzy, ci mieli na to odpowiedź. W szczególności w postaciach Lutera Muhammada, Martina Peterki i EJ'a Montgomery'ego. To byli najlepiej punktujący zawodnicy tego wieczora, a w innych elementach dawali też dużo dobrego swojej drużynie. W trzeciej kwarcie znacznie uaktywnił się też Adrian Bugucki i przed decydującą odsłoną MKS prowadził 80-74. W czwartej kwarcie skutecznie utrzymywał przewagę nad gośćmi na poziomie 7-9 punktów, ale Start nie odpuszczał. Mimo że goście nie walczyli już o nic, potrafili zmniejszać straty, tylko że kiedy to robili, za moment zespół Artura Gronka się budził i odskakiwał rywalom, gdy na 5 minut przed końcem MKS prowadził różnicą 11 punktów, trener gości wezwał swoich podopiecznych na rozmowę, ale to już nic gościom nie pomogło. Co prawda końcówka była nieco nerwowa, ale tylko przez moment. MKS wygrał spotkanie, a w jego szeregach wybitne zawody rozegrał EJ Montgomery z 26 punktami, 21 punktów Muhammada, 17 Peterki, w ogóle 5 zawodników MKS-u Dąbrowa Górnicza z dwucyfrową zdobyczą cyfrową. Ale jeżeli Dąbrowianie chcą skutecznie powalczyć w fazie play-in, to muszą poprawić rzut z dystansu. Dzisiaj na 32 próby tylko 4 trafione trójki. Dzisiejsze zwycięstwo i układ innych meczów oznacza, że MKS do play-inów przystąpi z miejsca 9 i już w najbliższy piątek zagra u siebie ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Przegrany z tego meczu zakończy sezon, ale na zakończenie sezonu zasadniczego. Dziś MKS Dąbrowa Górnicza, Start Lublin 105-100.
0: A wygrany będzie grał dalej. To jest najważniejsze. GTK zakończył sezon ze spokojnym utrzymaniem. W zaległym meczu Ekstraligi Piłki Nożnej Kobiet GKS Katowice pokonał Stomilanki Olsztyn 5-0.
2: Z regionu, z kraju i ze świata.
0: Magdalinet i Magdalena Fręch już w pierwszej rundzie zakończyły udział w turnieju w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6, 3-6, a zawodniczka Górnika Bytom po 3-setowym boju uległa Aleksandrze Jali z Filipin. W pierwszej rundzie turnieju mężczyzn odpadł natomiast Hubert Hurkacz, który przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Szymon Wiśniewski wygrał w Katowicach pierwszy etap kolarskiego wyścigu Kryterium Asów. Drugi był Maksymilian Radosz, a trzeci Paweł Bernas. O powrocie wyścigu mówi wielokrotny zwycięzca Kryterium Henryk Krawczyk.
3: Taka historia Kryterium Asów trochę się oddaliła od mojej pamięci. W tym roku właśnie 5 etapów, no to jest naprawdę coś niesamowitego, coś pięknego. Mógłbym zrobić tylko jeden etap, powiedzmy w Katowicach i też by było, weszłoby to do historii Kryterium Asów, ale 5 etapów, no to jest naprawdę duże wyznanie. Ja bym powiedział tak, że na pewno bym tego wyścigu nie wygrał, ponieważ tylko dwa kryteria były. Także musiałbym mieć ewentualnie jakąś mocną ekipę, która by kontrolowała peleton, ale z tego co się orientuję, to w Bielsku będzie ciężki etap i ostatni etap z Siewierza do Psar. Po rundach są dwie dość mocne górki, że tam kryteriowiec raczej nie wygra. Ale w Kryterium Katowicach tak, bo znam tą rundę i myślę, że tak.
4: To jak się jeździ kryterium?
3: Trzeba jeździć uważnie, szybko i kontrolować peleton, co się dzieje z tyłu. Także mnie się udawało bardzo często odjeżdżać, dlatego mówię, że trzeba kontrolować peleton, ponieważ ja na kryteria jeździłem z przodu.
4: I możemy powiedzieć, że skoro jest w Międzynarodowej Unii Kolarskiej w kalendarzu, to znaczy, że ranga tego wyścigu też wzrasta.
3: No tak, tak, przede wszystkim tam Bogdan Szczygieł, organizator, walczył o to, żeby właśnie na Śląsku, w naszym regionie powstało coś takiego historycznego i są to kryteria Asów, dlatego chciałby to pociągnąć o półkę wyżej co roku. i żeby kolarze mieli się ścigać i kibice mieli komu kibicować.
0: Jutro zawodnicy będą mieli do pokonania 150 km na trasie Zarzecze-Wilkowice. Sosnowiecki Stadion Piłkarski w Zagłębiowskim Parku Sportowym będzie pierwszym w Polsce, który będzie mógł pochwalić się wstrzykiwaną murawą hybrydową. 5% powierzchni stanowić będą sztuczne włókna mające wzmocnić podłoże i rozwój systemu korzeniowego. Podobne boiska są na stadionach w Barcelonie, Mediolanie czy Paryżu. Położenie murawy hybrydowej ma związek z Mistrzostwami Świata Kobiet do lat 20, które we wrześniu rozgrywane będą w Sosnowcu, Katowicach, Bielsku-Białej i Łodzi. A w międzyczasie zakończył się pierwszy set meczu Bogdanki Lublin z Wartą Zawiercie. Pierwsza partia dla gospodarzy 26-24, a zatem Bogdanka prowadzi w tym meczu 1-0. W Lidze Mistrzów Bayern Monachium już po 9 minutach przegrywa z Paris Saint-Germain 0-1. To rewanżowy mecz półfinałowy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Właśnie pierwsze spotkanie Paryżanie wygrali 5-4. To wszystko w Kurierze Sportowym z mikrofonem po boiskach. Tadeusz Musiał, do usłyszenia.
2: Wyniki, relacje, rozmowy, komentarze, ciekawostki. Wszystko o sporcie w programie z mikrofonem po boiskach.

11 minut po 21. Taka godzina, że nic tylko zapaść się w fotel z kubkiem herbaty i posłuchać zajmującej audycji dokumentalnej. No i nie zgadną Państwo, co za moment będę dla Państwa miał.

Kwadrans po 21 w Radiu Katowice. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, po 5 latach został uwolniony z białoruskiej niewoli. Aresztowano go za otwartą krytykę rządów Aleksandra Łukaszenki. Dzisiejszy reportaż przywołuje moment, kiedy wydawało się, że czas Łukaszenki minął. Wybory prezydenckie wygrała wtedy Swietłana Cichanowska, jednak radość i poczucie wolności szybko się skończyły. Wynik wyborczy sfałszowano i zaczęły się brutalne aresztowania tysięcy osób, prześladowania i tortury. Uwięziono wielu ludzi, setki studentów zapłaciło wysoką cenę za krytykę reżimu. Zostali z uczelni wyrzuceni, zmuszani do emigracji. O sytuacji na Białorusi, od początku zamieszek i protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich, a także o historii tego kraju opowiada reportaż Pieśń Przebudzenia.

0: Anna Sekudewicz proponuje spotkanie z reportażem.
1: Białorusini mają pieśń na każdą okazję i przy każdej okazji śpiewają. Nazywam się Alicja Pietruczuk, urodziłam się w Hajnówce, należę do białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce i jestem dziennikarzem Polskiego Radia Białystok.
2: Nazywam się Zmiciar Kościn, urodziłem się w Bobrujsku, należę do białoruskiej emigracji w Polsce i jestem dziennikarzem Polskiego Radia Białystok. Opowiemy Wam, o czym śpiewali Białorusini w sierpniu 2020 roku.
3: Pieśni przebudzenia. Audycja Alicji Pietruczuk i Zmiciera Kościna.
2: Białorusini, którzy milczeli przez 26 lat, tym razem chcą, by ich głos był policzony i usłyszany. Ci, którzy tak jak ja mieszkają w Białymstoku, już od czerwca spotykają się pod konsulatem naszego kraju. Protestujemy przeciwko nieuczciwej kampanii wyborczej, aresztom i przemocy. Dyskutujemy i śpiewamy.

0: Pieśń jest wieczna. Czasem tylko przycicha, by w pewnej chwili znów zabrzmieć pełnym głosem. Historycy będą się sprzeczać o moment, w którym rozpoczyna się białoruska rewolucja 2020. Może jest to pogrzeb powstańców styczniowych jesienią poprzedniego roku. Przez litewskie Wilno płynie wówczas rzeka biało-czerwono-białych sztandarów. Może solidarność społeczeństwa, które wspomaga lekarzy walczących z COVID-19. Prezydent Aleksander Łukaszenka nie widzi wówczas żadnych wirusów.
1: Nie rozumiem, tu nie ma wirusów żadnych. Bo ty że nie zauważyła, że oni latają.
0: Może takim momentem jest kampania przed zaplanowanymi na sierpień wyborami prezydenckimi. Reżim aresztuje lub zmusza do emigracji wszystkich poważniejszych kontrkandydatów Łukaszenki i brutalnie rozgania akcje protestu. Do aresztu trafiają znany bloger Siergiej Cichanouski, bankier i filantrop Wiktor Babaryka, a były doradca Łukaszenki Walery Capkala ucieka z kraju. Kandydatką połączonych sztabów wyborczych staje się Światłana Cichanouska, wspierana przez Weronikę Capkale i Marię Kaleśnikową ze sztabu Babaryki. Na wiecach Światłana Cichanouska prezentuje program wyborczy. Domaga się uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestania przemocy. Obiecuje powtórne, tym razem uczciwe głosowanie.
2: Проведу честные, независимые выборы нового президента. И этого президента выберете вы!
3: Ku zaskoczeniu obserwatorów w niedzielę 9 sierpnia przed lokalami wyborczymi już od rana ustawiają się długie kolejki. Tak jest też w placówkach dyplomatycznych Białorusi, w tym przed konsulatem w Białymstoku.
4: Od 11 przyszli, stojali w kolejce, pojechali do domu, ukarmili dzieci, znowu wrócili i nadal stoją.
5: Tutaj stoją ludzie przystojne, dobre. Ludzie, którzy wierzą w to, że sytuacja na Białorusi będzie zmieniona.
6: Wszyscy znają, że czas władzy Łukaszenki już skończony. On skradł ludzi 26 lat i zabił naszą wolność.
3: Wyborcy czekają pod lokalami do momentu podliczenia głosów. Około 106 tysięcy komisji oraz niezależny exit poll za granicą ogłaszają zwycięstwo Cichanouskiej. Tak jest też w Białymstoku.
7: Za Cichanouską 541, Łukaszenka 3!
8: Te wyniki 93,6%, które pokazał nasz exit poll i te wyniki, które pokazuje władza, to jest szyderstwo. To na pewno nie koniec i myślę, że zaczyna się to wszystko.
0: W pozostałych lokalach kilka minut po ich zamknięciu członkowie komisji są wyprowadzani przez funkcjonariuszy milicji i przewożeni w inne miejsca wraz z kartami do głosowania. Ukradziono nam nasze głosy, mówią ludzie gromadzący się na ulicach i placach białoruskich miast i skandują, że to hańba. Reżim odpowiada granatami hukowymi, gazem łzawiącym, gumowymi kulami i pałkami. Milicja i siły specjalne masowo zatrzymują uczestników pokojowych manifestacji. Ludzie są przerażeni brutalnością sił porządkowych.
3: Internet nie działa. Panuje chaos informacyjny. Wśród zatrzymanych są dziennikarze telewizji Bielsat, o których martwi się dyrektor stacji Agnieszka Romaszewska w rozmowie z Radiem Białystok.
9: Przynajmniej 6 z naszych dziennikarzy zostało zatrzymanych. Obawiam się, że dziś po południu znowu to samo będzie.
0: Poniedziałek to znów gwałtowny protest. Ludzie zbierają się na centralnych placach miast, zaś w stołecznym Mińsku na osiedlach. Padają pierwsze ofiary.
3: Nie wiadomo, gdzie jest Światłana Cichanouska. We wtorek ukazuje się jej nagranie, w którym przeprasza swoich wyborców i tłumaczy, że w obawie o życie swojej rodziny musiała wyjechać na Litwę i wie, że część wyborców będzie ją nienawidzieć.
10: A mnogie jej was nienawidzą.
3: Ale część zrozumie powody tej decyzji.
10: Okazać się przed takim wyborem, przed którym okazała się ja.
3: Dodaje, że żadne życie nie jest warte tego, co się dzieje w Białorusi, a dzieci są najważniejsze.
10: Żyć nie stoi tego, co teraz происходит. Dzieci to samo ważne, co jest w naszej życiu.
0: To nie wstrzymuje protestu. Kolejne dni to szokujące informacje. Tysiące zatrzymanych w całym kraju. Opowieści i zdjęcia pobitych ludzi opuszczających areszt śledczy przy ulicy Akreścina w Mińsku trafiają do internetu. Jedna z zatrzymanych kobiet opowiada o nieludzkich warunkach w zatłoczonych celach, wielogodzinnym leżeniu twarzą do ziemi ze skrępowanymi z tyłu rękami, o trwających godzinami torturach i rozpaczliwych krzykach, o strachu o życie bitych chłopców.
11: Ребят тут молотили так, что они бедные орали. Тут, ну, без слез, без истерик невозможно было это все слышать.
0: О калужах крови на подводе сали гимнастичной, где тримано арештованных мужчин.
11: Спортзал этот был залит кровью.
0: Обитю девчонт и кобет, которые не хотели подписать протоколов прислухан.
11: Заламывали руки, тащили их в автозаки, привозили в РВД. Издевались как могли.
3: Вśród poszkodowanych są też bardzo młodzi ludzie. Pobitego 16-latka pracująca w Polsce matka zabiera z rodzinnych Baranowicz do Białegostoku.
12: Nas zaczęli bić dubinkami i zbywali minut 5.
3: Pytali, na kogo głosowali, ile im zapłacono. Nie uwierzyli, że chłopcy są nieletni. Przeklinali i wyzywali. Uderzenia pałką następowały co 3 metry.
12: I spraszywał u drugiego, który mnie wiął, почему ты так слабо его бьешь? И каждые 3 метра следовал удар.
0: На улице выходят кобеты. Убраны на бяло, в руках тримают квяты. В целой Беларуси уставляются в ланцухах солидарности. Долучают до них працовницы службы здоровья, работницы, студенти, артисти. Aleksander Łukaszenka mówi, że na ulicę wyszły prostytutki, narkomani, alkoholicy, bezrobotni, przestępcy i marionetki opłacone przez Zachód. Ulica skanduje: nie zapomnimy, nie wybaczymy.
3: W sierpniu mówi się o 6 śmiertelnych ofiarach. Ogółem zatrzymanych jest ponad 7 tysięcy osób. Kilkaset jest bitych i torturowanych. Białorusini nadal wychodzą masowo na ulice i place miast. Każdego dnia przełamujemy strach, mówi Maria Kaleśnikowa.
13: Każdy dzień делает маленький шаг к большой победе.
3: Jesteśmy jednością. Uczymy się być wolnymi. Choć jest to trudne. Zwyciężymy.
13: Это очень сложно, но вместе победим.

Przed Mińską Filharmonią brzmi pieśń Pachonia, Pogoń, która jest jednym z nieoficjalnych hymnów wolnej Białorusi. Jej słowa to wiersz Maksima Bohdanowicza z 1916 roku. To pod znakiem pogoni walczą rycerze białorusko-litewskich chorągwi pod Grunwaldem, Orszą czy Wiedniem. Filharmonicy śpiewają, że litewskiej pogoni nie da się rozbić, zniszczyć ani zatrzymać.

0: Pod sztandarem z pogonią w powstaniu styczniowym po raz pierwszy do walki stają białoruscy chłopi. W 1918 niezależna Białoruska Republika Ludowa przyjmuje biało-czerwono-białą flagę i pogoń jako państwowe godło. Pogoń powiewa nad głowami Białorusinów walczących z Armią Czerwoną w 1920. O pogoni pamiętają partyzanci, którzy w lasach pod Borysowem i Mozyrzem walczą z bolszewikami aż do początku lat 30. Partyzancka i niezwykle tragiczna jest historia Białorusi w okresie II wojny światowej. Pakt Ribbentrop-Mołotow w 1939 łączy rozdzielonych pokojem ryskim wschodnich i zachodnich Białorusinów. Jest jednak skierowany przeciwko Polsce, czy jak mówi sowiecka kronika filmowa z tamtego czasu, reguluje polskie sprawy. Filmowcy pokazują przyjacielską wizytę Ribbentropa w Moskwie. Lektor mówi, że pański orzeł już nigdy nie będzie więcej gnębił ludu Białorusi i Ukrainy.
1: Pański orzeł w symbolu gnietienia i bezprawia nigdy więcej nie pojawi się nad tymi ziemiami, ставшими отныне свободными.
0: Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej niespełna dwa lata później uwieczniają niemieccy filmowcy, pokazując, jak w pięć dni wojska Wehrmachtu docierają do Mińska.
2: Über Grodno stoßen unsere Truppen in Richtung Minsk weiter vor.
0: Okupacja zmusza Białorusinów do wyboru między czarną swastyką a czerwoną gwiazdą. Rusyfikacja i stalinowskie czystki późnych lat 30. niszczą białoruską kulturę. Niemiecki okupant pozwala organizować białoruskie szkoły i życie kulturalne. Nastawiona narodowo część Białorusinów daje się uwieść. Pogoń białoruskiej samoobrony pojawia się obok symboli nazistowskich Niemiec. Od lat wykorzystuje to w swojej propagandzie Łukaszenka.
3: A flag, wy już widzicie. Adolf Hitler, a kругом портрет его и кругом висят бело-червоно-белые.
0: Mówi o portretach Hitlera, otoczonych biało-czerwono-białymi sztandarami, wielkim zwycięstwie nad faszyzmem i próbie powrotu do zhańbionych, jego zdaniem, flag.
3: Сколько наших людей угробили под этими стягами?
4: Na terenie dzisiejszej Białorusi działają partyzantki sowiecka, polska, ukraińska i żydowska. Wszyscy walczą ze wszystkimi w bratobójczej wojnie.

Latem 1944 roku Białoruś staje się teatrem ogromnej operacji Bagration, największego zwycięstwa Armii Czerwonej nad hitlerowskimi armiami, która pozwala odzyskać Związkowi Sowieckiemu utracone na początku wojny terytorie i zatrzymać się u bram Warszawy. W tej operacji bierze udział prawie milion partyzantów. Głównie są to sowieckie oddziały, ale część terytoriów wyzwala partyzantka Armii Krajowej w operacjach Burza i Ostra Brama.

Stalinowskie represje, wojna i Holokaust, partyzantka, repatriacja i emigracja kosztują Białoruś co trzeciego mieszkańca. Mińsk jest zniszczony w 90%. Stalin nie ufa Białorusinom. By wypełnić lukę populacyjną i zapewnić jedność ideologiczną narodu, wysyła z Rosji komisarzy i urzędników. Rosyjski staje się językiem władzy, szkoły, propagandy i awansu społecznego. W ZSRR Białoruś jest nazywana partyzancką republiką, ale mówi się i śpiewa tylko o sowieckich partyzantach.

Pod koniec lat 80., kiedy chwieje się Związek Radziecki, po białorusku zaczyna brzmieć muzyka rockowa, muzyka buntu. Zespół Ulis pyta, gdzie będziesz, bracie, gdy imperium

Pogoń jako godło wraca na chwilę po uzyskaniu niepodległości w 1991. Na konstytucję z pogonią przysięga pierwszy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. Już po roku zamienia tradycyjne symbole wolnej Białorusi na stylizowane na sowieckie. Białorusini znów stają się partyzantami, śpiewa rockowy zespół NRM, Niezależna Republika Marzeń.

0: Wojownicy rewolucji sierpnia 2020 w Białorusi to partyzanci i informatycy, partyzany i ajciszniki. Ich broń to inteligencja, pomysłowość, poczucie humoru i nowoczesne technologie informatyczne i informacyjne. Ich rozwój to skutek udanego eksperymentu, na który zgodził się sam Aleksander Łukaszenka, mówi ekonomista Leł Lwowski.
1: Rozryszył taki eksperyment, poszedł na taki eksperyment i można powiedzieć, że ten eksperyment pouczył się.
2: W ciągu ostatnich 15 lat w Białorusi wyrasta nowa gałąź gospodarki – wysokie technologie. Dwumilionowy Mińsk staje się doliną krzemową środkowej i wschodniej Europy. Kampanie high-tech zatrudniają tysiące ludzi. To progresywna część społeczeństwa. Internet staje się miejscem wewnętrznej emigracji nowej Białorusi, nieakceptującej kołchozowo-przaśnej estetyki reżimu Łukaszenki. Lewon Wolski z zespołu NRM śpiewa, że dla reżimu i jego zwolenników płaski świat wciąż opiera się na trzech żółwiach.

0: pochłonąć ziemię. W sierpniu 2020 Tryczarapachy śpiewają na placach i ulicach Białorusi i prawie wszystkich europejskich stolic. W Białymstoku brzmią na wykonaniu uczestników Marszu Solidarności z walczącą o godność Białorusią.
1: Nowa Białoruś rozpoczyna partyzancką wojnę, którą Swiatłana Cichanouska w Parlamencie Europejskim nazywa demokratyczną rewolucją. Nie jest ona skierowana ani przeciwko Rosji, ani przeciwko Unii Europejskiej. Nie jest prorosyjska, ani proeuropejska.
2: No pro-European Union revolution. It is a democratic revolution.
1: Rewolucja jest pokojowa. Nie płoną samochody, nikt nie rozbija witryn. Broń protestu to hasła, plakaty i informacje, mówi Tomasz Sulima, antropolog kultury, przewodniczący Związku Dziennikarzy Białoruskich w Polsce.
3: Każdy uczestnik protestu, który ma przy sobie telefon, jest żołnierzem na wojnie informacyjnej. Jeżeli robi zdjęcia, nagrywa, to jest fotoreporterem. I nawet tam, gdzie internetu nie ma, bo internet jest regularnie zagłuszany w centrach miast, to te nagrania się pojawiają tak czy inaczej po jakimś czasie i dzięki temu możemy być świadkami. Wydaje mi się, że te nowe technologie teleinformatyczne stwarzają też tą rewolucję, koordynują i sprawiają, że też jest na tyle inna i jest tak ciekawa.
0: Walkę wizerunkową reżim przegrywa. Nie pomaga mu zastąpienie protestujących dziennikarzy państwowych mediów rosyjskim desantem, bieganie z kałasznikowem po pustym placu przed Pałacem Prezydenckim w towarzystwie przebranego za komandosa 15-letniego syna Koli, czy wysyłanie helikopterów bojowych w celu zniszczenia latających nad terytorium Litwy baloników. Zamiast strachu wywołuje to kolejną falę kpin i żartów.
4: Tam nikogo nie stanu, tak?
0: Wiece poparcia dla prezydenta to głównie zwożenie z całego kraju pracownicy budżetówki, którzy w rozmowach z dziennikarzami wychwalają małą stabilizację, którą zapewnia im reżim. Śpię spokojnie, całe życie pracowałem i zarabiałam. Ci, którym się nie podoba, niech się lepiej wezmą za pracę.
1: Machina propagandowa nastawiona jest na budowanie poczucia strachu przed wewnętrznym i zewnętrznym wrogiem. Prezydent zapewnia, że powtórnych wyborów nie będzie. Czołgi i samoloty NATO stoją 15 minut od naszych granic. Nie na darmo. Zbudowaliśmy piękny kraj. Nawet martwy będę go bronił.
0: Łukaszenka nie boi się programistów czy kobiet z kwiatami. Boi się buntu robotników, którzy w pierwszych dniach protestu krzyczą mu w twarz. Odejdź! Możecie sobie krzyczeć, nic nie będę robił pod presją.
4: Wy mówicie o niesprawiedliwych wyborach i
0: chcecie sprawiedliwych wyborów. Odpowiadam, dopóki mnie nie zabijecie, nowych wyborów nie będzie.
4: Póki wy mnie nie ubijecie, drugich wyborów nie będzie.
0: Przemysł liczący blisko 10 milionów mieszkańców Białorusi to głównie produkcja nawozów i przemysł maszynowy. Tu Białoruś jest światowym potentatem. Jednak głównym źródłem dochodów białoruskiego budżetu jest handel tanią, przetworzoną rosyjską ropą. Mimo wojen handlowych wszyscy są świadomi, że Rosja nie pozwoli, by ktokolwiek ingerował w jej interesy w Białorusi. W ostatnich dniach sierpnia kilkakrotnie mówi o tym rosyjski prezydent Władimir Putin.
5: Aleksandr Grigoriewicz poprosił mnie sformułować определенny rezerw z pracowników prawoохранительных organów. I ja to zrobiłem. Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью.
0: Obiecuje też Aleksandrowi Łukaszence wsparcie militarne, jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli. Może się tak stać tylko wtedy, gdy do protestujących dołączą robotnicy. Jednak po początkowym głośnym oburzeniu bunty ucichają.
1: Traktorzysta mińskiej fabryki traktorów Ulodzimir Skalik, zrozpaczony ojciec ciężko pobitego w areszcie na Akreśli na mężczyzny, woła do swoich kolegów podczas wiecu. Gdzie jesteście?
6: Gdzie wy? Wy gdzie, ojcy? Żęczyny, wasze żony, matery.
1: Jest tu młodzież, wasze dzieci, matki i żony. Gdzie jesteście wy? Czy jesteście tchórzami? Jestem zwykłym traktorzystą, ale byłem i jestem każdego dnia. I niech mnie zabiją, ale będę z tymi, którzy odważnie wychodzą i krzyczą: niech żyje Białoruś.
6: No ja będę z wami, ze wszystkimi tymi, kto śmiało wychodzi i mówi: żyje Białoruś i nasze dzieci.
0: Bunty robotnicze mogą wybuchnąć, jeżeli kraj pogrąży się w kryzysie, którego pierwsze przejawy już są odczuwalne. Protesty na ulicach jednak wciąż przypominają wielki piknik z tańcami i śpiewem.

0: Ikoną ulicznych protestów jest 73-letnia emerytka Nina Bachińska.
1: Drobna, krótko ostrzyżona pani Nina od wielu lat demonstruje przeciw reżimowi Łukaszenki. Podczas tegorocznych protestów jest witana jak bohaterka. Próbującemu ją zatrzymać milicjantowi odpowiada: ja spaceruję. Staje się to okrzykiem Grand Marsz Kobiet 29 sierpnia. Pani Nina od lat własnoręcznie szyje swoje biało-czerwono-białe flagi. Wspomina jedno z zatrzymań, kiedy zawstydzała milicjantów.
2: No ja spokojnie z nimi. Ja to już nie pierwszy raz.
1: Każą. To nie jest flaga faszystowska, tylko symbol naszej kultury i tradycji.
2: Faszystowski.
1: Przysięgacie Łukaszence, a on przysięgał na tę właśnie flagę, wierność narodowi Białorusi. Stał na kolanach przed tą flagą. Funkcjonariusz powiedział, że jeśli zwyciężycie, to ja też przed tą flagą uklęknę.
2: Tak on mi odkazał. Kiedy wy przyjdziecie do władzy, ja tak samo stanę na kolanach przed tym czerwono-białym stiagiem. Вот и все.
3: Луна и не скороны на вековых ветрах. Наш от крыві червоны, от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг. Наш стяг. Без конца наша мара в свободе.
0: Koszt walki o biało-czerwono-białą godność, o której śpiewa Zmicier Wajciuszkiewicz, jest ogromny. Tysiące zatrzymanych i aresztowanych. Setki bitych i katowanych. 6 ofiar śmiertelnych i nieznany los kolejnych 6. Obrońcy praw człowieka z Centrum Wiasna ogłaszają 1 września, że udokumentowali ponad 450 przypadków znęcania się, które skierowali do organów ścigania. Nie zostało wszczęte ani jedno postępowanie karne przeciwko funkcjonariuszom reżimu.
1: Ale to dopiero początek, dopiero pierwsza zwrotka tej pieśni.

0: блеск их брзмял.
1: И шли на муры во всем свете старым, а он все играл и спевал.
2: Разбуры, турмы, муры,
0: зарви кайданы поламбать.
3: Była to audycja Pieśni Przebudzenia Alicji Pietruczuk i Zmiciela Kościna. Wykorzystano materiały redakcji radiowych, telewizyjnych i internetowych. Radio Swoboda, Euroradio, Bielsat, Niechta, Tutbaj, Onlinerbaj, Kuku.org oraz nagrania uczestników wydarzeń w Białorusi. Realizacja akustyczna Mariusz Woroniewski.

0: Dobry wieczór, powoli przechodzi w noc. Dobrze, że Państwo trzymają się z nami. Za moment informacje, a później noc środowa pokaże swoje prawdziwe oblicze. No i pojawi się przy tym wszystkim nocna zmiana.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Stanisław Leszczyński dwukrotnie zasiadał na polskim tronie. Był najdłużej żyjącym królem Polski. A jego małżeństwo z Katarzyną z Opalińskich trwało prawie 50 lat. Ale to mu nie przeszkadzało, by być swawolnikiem prawie do śmierci.
3: Ścieżki miłości.
4: Dwukrotny król i jego miłości. Premierowa audycja Marka Mierzwiaka w Radiu Katowice. W sobotę o 22.15.
5: Przy stole biesiadnym zwykle po jednej jego stronie siadał jego spowiednik, a po drugiej kochanica. Takie to były czasy i takie to były też relacje małżeńskie. Przecież bardzo trudne dla tych kobiet, ale specjalnie się temu nikt nie dziwił.
4: O królu Stanisławie Leszczyńskim, który był wiernym Polsce, ale mniej swojej małżonce, opowiada Krzysztof Lewandowski.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: Jego Kamilka. Jej zdaniem zasądzone 25 lat pozbawienia wolności dla jego ojczyma oraz 16 lat dla matki to za mało w stosunku do popełnionych przez nich czynów. Ośmiolatek zmarł w 2023 roku po tym, jak ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Śledztwo wykazało, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad pasierbami, w szczególności nad Kamilkiem, a matka nie reagowała na dziejącą się krzywdę. Monika Horna-Cieślak liczy na złożenie apelacji w tej sprawie.
1: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji. Wiem też już, że pełnomocnicy już sporządzili wniosek o uzasadnienie wyroku.
0: Sąd uznał, że ojczym Kamilka jest winny wieloletniego znęcania się fizycznego i psychicznego nad dzieckiem z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Prokuratura z kolei chciała, by odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem dokonane w recydywie. Uniewinnił go jednocześnie od zarzutu dotyczącego molestowania nieletniej. A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział konsultacje z prokuraturą oraz możliwe odwołanie od środowego wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Jak zaznaczył, decyzja w sprawie apelacji zapadnie po analizie pisemnego uzasadnienia orzeczenia. Minister zwrócił uwagę, że choć instytucje państwa zadziałały, kluczowym problemem w podobnych sprawach pozostaje społeczna obojętność. Zaapelował o reagowanie na sygnały przemocy wobec dzieci.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nie ma już utrudnień po wypadku, do jakiego doszło po 17 na katowickim odcinku autostrady A4. Przed węzłem Mikołowska na jezdni w stronę Wrocławia zderzyło się 5 pojazdów. Przekazała Radiu Katowice młodszy aspirant Angelika Rochowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: 4 pojazdów osobowych oraz 1 pojazdu ciężarowego. Droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana, a w wyniku tego zdarzenia 2 osoby zostały poszkodowane. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
0: Dokładne przyczyny wypadku wyjaśnią policyjni śledczy. 2 mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju zatrzymali policjanci z Tarnogórskiej Komendy. Do zdarzenia doszło w trakcie majówkowej, zakrapianej alkoholem imprezy w Tworogu. Podczas libacji wywiązała się kłótnia pomiędzy biesiadnikami. Mężczyźni pobili swojego znajomego. Kopali i bili go po całym ciele, a potem zabrali mu telefon. Agresywni byli także wobec kobiety przebywającej z pokrzywdzonym. Kobiecie również zabrali telefon i kartę płatniczą, po czym uciekli. Na miejsce wezwano policję i pogotowie ratunkowe. 37-letni pokrzywdzony został zabrany na badania do szpitala. Krótko po zdarzeniu zatrzymano jednego z agresorów, przy którym znaleziono telefony i kartę płatniczą, które wcześniej zrabował pokrzywdzonym. W poniedziałek zatrzymano drugiego ze sprawców. Obaj usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani. Grozi im do 15 lat za kratkami. Teraz sprawdzimy, co z pogodą. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.

0: I oto noc nas zastała, drodzy państwo. Środa jednak nie mówi ostatniego słowa, bo pojawia się właśnie nocna zmiana stosownie na tę porę. Tomasz Nawała i Samuel Baron, dziękujemy i żegnamy się, a przed mikrofonem zasiada Michał Przypadło. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Samuelu, dobry wieczór państwu. Naszą środową noc rozpoczniemy tradycyjnie, czyli od spotkania z literaturą, czyli nasz poczet pisarzy polskich. Po 23:00 rozmowa i wspólne dżamowanie z naszym gościem, bluesmanem Adamem Szewczykiem, zwanym także Szewcem, także będzie i muzycznie, i będzie też rozmowa wspaniała, także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić państwa na tę środową noc, tak aby ją razem wspólnie spędzić.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: To Cortez. Hej wy na antenie Radia Katowice. 9 minut po 22, a więc czas na nasze spotkanie z literaturą. Dziś będzie o Gabrieli Zapolskiej, a właściwie Marii Gabrieli Janowskiej, o której opowiedzą państwu Ewa Niewiadomska i profesor Ryszard Koziołek.
1: Poczet pisarzy polskich.
2: Proszę państwa, oto obraz, przed którym warto zasłonić oczy. Zanim ewentualnie wrócimy do lektury, profesor Ryszard Koziołek zrobi to za nas. Czas na Gabrielę Zapolską. Portret nie bez wątpliwości.
3: Czy przypadkiem Zapolskiej nie chodzi o to samo, co Dulskiej? To znaczy, żeby tego mężczyznę, który z jakichś powodów wydaje się jej, czy jest w oczach autorki przedpiekla potworem, pozbawić mocy.
2: Oj, dostanie się dzisiaj od legendarnej autorki nie tylko kobietom, ale również mężczyznom. Tak pokazuje obrazek ze szkoły żeńskiej.
3: Wstręt, jaki czuli do tych dziewczyn poplamionych kredą, atramentem, źle ubranych, głupich lub zaspanych, był zresztą zupełnie usprawiedliwiony i wzrastał odpowiednio do wysokości klasy. Panny klas średnich dręczyły swoich profesorów płaskimi dowcipami, kutymi w ciszy nocnej lub w warze popołudniowych rekreacji.
2: W dzisiejszym odcinku Pocztu Pisarzy Polskich zaglądać będziemy głównie do mieszczańskich domów. Sporo tam mroku sprzed 100 lat, ale profesor Ryszard Koziołek przypomina też o walorach tej klasy.
3: Mieszczaństwo nie jest stygmatem urodzenia wyłącznie. Przeciwnie, mieszczaństwo, a zwłaszcza to, co nazywamy burżuazją, była i jeśli jeszcze została, to jest najbardziej dynamiczną grupą społeczną, ze względu na to, że jej napędem są pieniądze.
2: Polskie społeczeństwo w twórczości Gabrieli Zapolskiej, nie tylko w moralności pani Dulskiej, będą państwo zaskoczeni. Obiecuję.
4: Tradycyjnie profesor Maciut za blisko mikrofon, mówi mi tu Marian.
3: Za blisko? Mhm. To fajnie, że za blisko, bo mam więcej miejsca wtedy
4: na szukanie.
3: Czytanie i szukanie. Moja droga Tuśko.
4: Mhm. A mogę ja dzisiaj zacząć od pytania, zanim pan profesor mnie zastrzeli cytatem jakimś?
3: No czekaj, pootwieram sobie te mnóstwo książek, które przyniosłem.
4: Wszystkie grube.
3: No, pytaj, proszę.
4: Mogę,
3: proszę,
4: tak?
3: Oczywiście.
4: Czy myślisz, że Gabriela Zapolska byłaby dobrą scenarzystką serialową?
3: Nie.
4: To jest prowokacja, panie profesorze. Pan doskonale wie, że byłaby.
3: Nie, naprawdę myślę, nie? Że nie. Nie. No posłuchaj, jak o niej pisano na przykład. Z upodobaniem rozgarnia cuchnące gnojowisko i objaśnia bez zawstydzenia plugastwo, jakie zeń bije.
4: No to pan profesor włączy pewne seriale obyczajowe i tam znajdzie to.
3: Albo, która wyzuwszy się z niewieściego wstydu, wystawia wstrętne obrazy występków, które po to, aby budzić odrazę, nie potrzebują być na świeczniku powieści. Jej specjalnością grzebanie w śmietnikach. Jest zbieraczką społecznego śmiecia. Dalej chcesz jeszcze?
4: No wiesz, wydaje mi się, że zaczynamy tutaj kreować jakiś jednak lekko krzywdzący wizerunek, bo to by mogło podpadać pod jakąś gazetę plotkarską, pod coś, co jest absolutnie płytkie i nastawione na sensację, a przecież to jest literatura.
3: Zapolska jest fenomenalna. Fenomenalna w swoim zapoznaniu, tak by trzeba było powiedzieć. To jest takie słowo, które ja myliłem przez długi czas. Bo to jest chyba już dzisiaj rzadko używane określenie sytuacji, kiedy ktoś był znany, a potem przestał być znany. I ta, no, jedna z najgłośniejszych pisarek epoki młodej Polski, słusznie uznawana za twórczynię, no, niemalże arcydzieła satyryczno-komediowego, jaką jest Moralność pani Dulskiej, notabene grana na całym świecie i nie tylko w Europie, ale na kontynentach, które wydawałoby się z polską kulturą mieszczańską nie mają nic wspólnego. Jednocześnie jest prawie w ogóle dziś nieznana i nieczytana jako powieściopisarka, jako krytyczka sztuki. No i zapomnieliśmy o jej niebywale ekscentrycznej biografii, czterech mężach, byciu właściwie w nieustannym sporze i skłóceniu ze światem.
4: Czyli została po niej na pewno dulszczyzna, lektura została i oczywiście spacer na kopiec. Kto tam chce coś sobie z tego zapamiętać, to to ma ze sobą. Ale rzeczywiście, kiedy powiedziałeś Zapolska, to wyświetliły mi się te oczywistości.
3: Tak, i ja sobie pomyślałem, że w naszym cyklu próbujemy przypomnieć, ale też odpomnieć pisarzy ich dzieła, czyli sprawić, żebyśmy przestali pamiętać tylko jedno czy kilka dzieł reprezentatywnych, ale sięgali po rzeczy zapomniane czy właśnie zapoznane. Tak było, jak pamiętasz, kiedy rozmawialiśmy o Kraszewskim, przypominając go jako genialnego dziennikarza. Tak było ze Staffem na przykład, kiedy wychodziliśmy poza neoklasycyzm staffowski, sięgając do poezji egzystencjalnej, bliższej takiej lakonicznej obserwacji codzienności, którą widzimy, nie, Mularkina, Różewicza czy Świetlickiego. I tak proponuję zrobić dzisiaj z Gabrielą Zapolską. Myślałem sobie, gdzie poszukać tego miejsca, do którego byśmy zboczyli z traktu szerokiego i ubitego, traktu wydeptanego przez no chyba największego potwora kobiecego, jaki powstał w polskiej literaturze, czyli panią Dulską.
4: Potworzyca.
3: Potworzyca, zresztą cudowna, absolutnie, absolutnie cudowna i na pewno do niej wrócimy, bo nie sposób bez moralności pani Dulskiej, ale będziemy ten powrót na ile się da opóźniać. Więc tym miejscem, do którego chciałbym podążyć, są powieści zapolskiej i to byłaby moja propozycja wyjściowa do ciebie, żebyśmy zapomnieli o niej jako dramatopisarce, zresztą również aktorce chyba nie najlepszej, ale bardzo, bardzo zaangażowanej. I przypomnieli sobie, że mamy do czynienia przecież z bardzo, bardzo popularną, wpływową, skandalizującą powieściopisarką. Ale to jeszcze wydaje mi się trochę za mało, bo szukając tego wyróżnika dla Zapolskiej, który wydaje mi się chyba najciekawszy, to powiedziałbym, że to jest najbardziej mizoandryczna pisarka, jaka pojawiła się w polskiej literaturze.
4: Rozszerzmy to pojęcie, panie profesorze, nie wszyscy muszą je znać.
3: Ponieważ szukałem określenia, próbowałem sobie przypomnieć, jakie jest określenie odpowiednie do stwierdzenia, że ktoś jest mizoginem, prawda? Czyli osobą niechętną, a właściwie nienawidzącą kobiet. O takiej literaturze mówimy bardzo często. Całą galerię mizoginów przypomniała nam niedawno Olga Tokarczuk w swojej powieści Empuzjon. Przyglądając się, czy przypominając sobie powieści Tokarczuk na poczet dzisiejszego pocztu, nagle uświadomiłem sobie, że nie ma w polskiej literaturze, a kto wie, czy w światowej, pisarki, która podobnie mocno nienawidziłaby mężczyzn jak Zapolska. Mężczyźni w jej powieściach i w jej sztukach to są tak nędzne kreatury, tak marne, że ogarnia czytającego mężczyznę wstręt. Nie chcę powiedzieć do samego siebie, ale na myśl o tym, że mogłoby go cokolwiek łączyć z tymi postaciami. Przedpiekle, powieść, o której jeszcze będziemy rozmawiać, rozpoczyna się, może nie całkiem od początku, ale w moim wydaniu już na stronie 30, charakterystyką nauczycieli mężczyzn w szkole dla dziewcząt. Profesorowie, którzy w wyższych klasach wykładali panienkom rozmaite, chaotycznie skomplikowane przedmioty, stanowili dziwny legion mężczyzn, legion jakichś istot na wpół wybrakowanych, żywiących całą masę nienawiści dla tych krótkich spódniczek, których szelest był im nieznośny, prawie wstrętny. Siedząc na swych niewiele podniesionych katedrkach, złożonych ze stolika i wyplatanego krzesła, obejmowali wzrokiem cały łan tych jasnych lub ciemnych główek. Powolny rozwój kobiety nasuwał im się przed oczy i jakaś wzgarda przejmowała rozwiniętych mężczyzn na widok tego wykluwania się gąsienicy w motyla. Wstręt, jaki czuli do tych dziewczyn poplamionych kredą, atramentem, źle ubranych, głupich lub zaspanych, był zresztą zupełnie usprawiedliwiony i wzrastał odpowiednio do wysokości klasy. Panny klas średnich dręczyły swoich profesorów płaskimi dowcipami, kutymi w ciszy nocnej lub gwarze popołudniowych rekreacji. Poczekajcie jeszcze chwilę. Oto nauczyciel. Ospowaty lew miał ciągle świeże ofiary, które tyranizował, pogrążał w rozpaczy lub wprowadzał do nieba jednym spojrzeniem. Osowicki nie traktował rzeczy tych serio. Od czasu do czasu uścisk wymieniony, gdzie poza szafą lub szargami w przedpokoju z którąś ze starszych panien wystarczył mu zupełnie. Od lat dwóch zaręczony był z panienką dość posażną, której nie kochał, lecz stracić się obawiał. Nie chciał wplątać się w jakąś poważniejszą miłostkę, która mogłaby sprowadzić przykre koleje. Stokroć niebezpieczniejszy był nauczyciel muzyki i śpiewu churalnego, syn chłopa spod Tarnowa, upartą wolą i żelazną siłą wbił się na wierzch. Nazywał się Stefan Myzdek, skończył gimnazjum i za sprawą możnego protektora, który odkrył w nim niepospolite zdolności muzyczne, ukończył konserwatorium lwowskie.
4: Ostre światło.
3: Ostre światło, bezwzględne, i kiedy czytamy tę powieść, w gruncie rzeczy przerażającą powieść o tym, w jaki sposób dokonuje się systemowego niszczenia młodych dziewcząt w pensjach, czyli w zakładach edukacyjno-wychowawczych, głównie rękami
4: nauczycieli,
3: to uderza, w jaki sposób Zapolska była przeniknięta nienawiścią do tych instytucji edukacyjnych i opresyjnych. W gruncie rzeczy można by postawić tezę, że napędza ją nienawiść. Napędzają nienawiść do mieszczaństwa, napędzają nienawiść do systemu, ale twarzą tego świata, który w tak ostry i powiedzmy sobie niesprawiedliwy sposób portretuje, jest mężczyzna. No i wiesz, to jest intrygujące. Co ci mężczyźni jej, nie tyle jej zrobili, tylko z jakiego powodu mężczyzna w powieściach Zapolskiej niesie w sobie, czy mieści w sobie i kumuluje w sobie wszystkie negatywne cechy, jakie człowiek może mieć.
4: Czy ty to uważasz za odwagę?
3: Wiesz co? Mniej mnie to interesuje, chociaż oczywiście wymagało to odwagi, dlatego że pamiętajmy, że jesteśmy na przełomie XIX i XX wieku.
4: Sporo spraw zależy od mężczyzn wtedy.
3: Gdzie mnóstwo rzeczy zależy od mężczyzn, a właściwie wszystkie. Kierują instytucjami kultury, mają pieniądze, system prawny ich preferuje. Więc zadrzeć z męskością systemową, z męskością instytucjonalną, to jest nie byle co. Takiej skali odwagi ja nie dostrzegam u żadnej innej pisarki. Rozmawialiśmy tu o znacznej liczbie autorek, które były samoświadome, wyzwolone, pewne siebie, samodzielne, jak choćby Maria Konopnicka czy Eliza Orzeszkowa. Chyba najbardziej obszernym i spektakularnym obrazem prześladowań kobiety przez mężczyzn jest bohaterka powieści zapolskiej pod tytułem Kaśka Kariatyda. I Kaśka Kariatyda to jest powieść, która jest historią służącej, która podlega właściwie wszelkim formom maltretowania fizycznego i psychicznego, jakie kobiecie może zgotować nie tylko mężczyzna, ale społeczeństwo, którego w tym kształcie Zapolska nienawidzi serdecznie.
4: Tak, jest w tej chwili kilka takich książek, które opisują to dokumentalnie, co się działo. Cytują szeroko ogłoszenia z gazet, gdzie ta służąca, która ma być zatrudniona, jest opisana. No to są czasy właściwie... Trudno uwierzyć, że to się działo na poważnie. Właściwie ktoś, kto wyrzuca służącą przez okno razem na przykład z materacem, na którym śpi. Takie się zdarzały rzeczy. Wiem to właśnie z tych książek, bo prowadziłam kilka spotkań autorskich, a Zapolska zrobiła z tego literaturę, nie dokument.
3: Tak. I to jest literatura w najwyższym stopniu zaangażowana, to znaczy taka, która pakuje się z całym nieobiektywizmem wynikającym ze współczucia, z niezgody na niesprawiedliwość, na krzywdę i usiłuje uczynić z czytelnika zakładnika swojego przejęcia, swojego zaangażowania. No i taka jest rola literatury. Zapolska czasem przesadza, rzeczywiście. Kiedy czytamy Kaśkę Kariatydę, no to można powiedzieć, że w losie tej jednej kobiety pomieściły się wszystkie nieszczęścia, jakie kobiety mogły spotkać, zwłaszcza kobietę, która jest półanalfabetką, nie rozumie świata, w którym funkcjonuje, jest w potwornej zależności finansowej i społecznej wobec mocniejszych od niej, a przede wszystkim mężczyzn, ale to jakby nie wystarcza Zapolskiej, bo z drugiej strony tytułowa Kaśka Kariatyda jest odwołaniem do charakterystycznej figury architektonicznej, a więc kobiety podpierającej element budynku w starożytnej...
4: Najsłynniejszy akropol, prawda,
3: tak,
4: z kariatydami.
3: Tak, starożytnej budowli. A więc w tej dość czytelnej figurze symbolicznej ta kobieta niesie na sobie porządek społeczny. Macierzyństwo, pracę ponad siły, poświęcenie... No i oczywiście służenie mężczyźnie, który z tego filaru porządku społecznego w sposób bezwzględny korzysta. Ale mało tego, bo w finale powieści Zapolska posuwa się do sceny następującej, mianowicie ciało Kaśki Kariatydy staje się ostatecznie pożytkiem dla sekcji zwłok. Stojący przy trupie Kaśki blondyn położył rękę na nagiej piersi kobiety. Było coś w tym ruchu z pana i władcy stworzenia, który kładzie dłoń swą na prawej swej własności, czy żywej, czy umarłej. Krótką chwilę patrzył na ten tors oblany teraz promieniami wschodzącego słońca, które przez szyby okien wpływały do sali. Zdawało mu się, że widział gdzieś tę dziewczynę, że trzymał raz jeden w objęciach ten tors potężny, który teraz miał twardość marmuru. Widziałem gdzieś tę machinę, mruknął, wyciągając drugą ręką po skalpel. Tyle tylko pamiętał z tej gorącej walki, jaką stoczył w pracowni Wodnickiego, chcąc gwałtem zadowolić swą żądzę. Walki, która mu tak gorące rumieńce pragnienia na policzkach wycisnęła. Skalpel błysnął w promieniach słońca i dotknął białej piersi kobiety. Kaśka Kariatyda raz ostatni oddała swe ciało na usługi ludzkości.
4: Czy to nie jest już przesada, panie profesorze? Czy to się panu nie wydało lekko przesadzone w tak, ponownej lekturze?
3: Tak, to jest nawet nieco kiczowate. To znaczy ta natrętność agresywnej symbolizacji, a właściwie alegoryzacji, kiedy losy, postać, ciało tytułowej bohaterki mają reprezentować całą niesprawiedliwość spotykającą kobietę w historii, to wydaje się, że jest tego za dużo. Znaczy jakby Zapolskiej czasem brakowało powściągliwości, że może wystarczy opowiedzieć ten los w jego potwornej znikomości i kameralności. Nie trzeba tego dopowiadać tymi wielkimi figurami symbolicznymi, które no trochę łopatologicznie kładą czytelnikowi przed oczy oto wizję udręczonej kobiecości, z którą chyba sama Zapolska niekoniecznie mogłaby się identyfikować, bo jej podmiotowość, jej energia,
4: jej twórczość
3: pokazuje, że jednak nawet w tym opresywnym społeczeństwie kobieta mogła wywalczyć sobie całkiem sporo wolności. Żeby to trochę uporządkować, twórczość Zapolskiej jest naznaczona dwoma wielkimi wpływami, to znaczy z jednej strony jest to jej pasja teatralna i uprawianie tej profesji aktorskiej ze zmiennym powodzeniem, ale uporczywie i uparcie, łącznie z odbyciem staży, kursów u słynnych mistrzów aktorstwa w Paryżu. I to jest jakby jeden składnik tego świata, czyli coś, co było jej doświadczeniem aktorskim, stało się także materią sztuk teatralnych. Ale z drugiej strony to jest chyba, kto wie, czy może nie największy wpływ, jaki twórczość Emila Zoli odegrała na polską literaturę.
4: Czyli ten naturalizm, taki weryzm
3: tak,
4: wręcz.
3: Tak.
4: W
3: naturalizm, czyli prąd, który z Zolą wiążemy, był radykalną wizją rzeczywistości i ludzkiej kondycji, nie tylko ludzkiej, ale także każdego życia, która jest niemal w całkowity sposób zdeterminowana prawami przyrody. Mhm. Czyli można powiedzieć, że jest to wdrożenie darwinizmu w ludzkie społeczeństwo, gdzie celem życia przy całej skomplikowaniu kultury, procesów historycznych, indywidualnych planów, nadziei, marzeń czy losów, wszystko to zostaje ostatecznie sprowadzone do naczelnego zadania, które stoi przed każdym życiem, czyli przetrwania. Przetrwania, a zatem przeżycia i spłodzenia potomstwa, czyli zrealizowania celu gatunkowego. To może się wydawać redukcjonistyczne, upraszczające, ale trzeba oddać sprawiedliwość Izoli i całemu temu nurtowi, że on zmusił literaturę do tego, żeby skierowała się w miejsca, które dotąd starannie omijała. Zarzuty krytyków, głównie prawicowych, na to, że zajmuje się śmieciami, grzebie na śmietniku, czy skieruje się tam, gdzie bardziej śmierdzi, były oczywiście inwektywami, zaczepkami i polemiczną niezgodą, ale dzięki temu czytelnik podążył w światy i w stronę rzeczywistości, którą omijał na pewno w życiu, a w literaturze też.
4: Tak mi się przypomniało, że to, co mówiła Zapolska, można by określić zdaniem, że społeczeństwo jest przerażające, a 100 lat później Dorota Masłowska mówi, społeczeństwo jest niemiłe. Czyli coś takiego jest z tym społeczeństwem, że chce się tą diagnozę postawić.
3: No to jest wyjątkowo łagodne określenie.
4: Ale wiesz, co ma na myśli? Chodzi raczej o tą warstwę kłótni społecznych, prawda? To, co nas spotyka teraz tak bardzo.
3: To byłoby wyjątkowo łagodne określenie społeczeństwa, jeśli by je przyłożyć do Zapolskiej, choć rozumiem głęboką ironię Masłowskiej. Mężczyzna i mieszczaństwo to są dwa tematy, w obrębie których Zapolska nie brała jeńców. Właściwie można mieć wrażenie, że głównym celem portretowania mężczyzn w jej powieściach i sztukach jest wzbudzenie u czytelnika wstrętu, albo co najmniej głębokiej dezaprobaty. Jeśli moralność pani Dulskiej, czyli tragifarsa kołtuńska, jest najbardziej spektakularną satyrą na mieszczaństwo XIX-wieczne, za chwilę sobie o tym porozmawiamy, to chyba najbardziej zjadliwym portretem mieszczańskiej mentalności jest Sezonowa miłość. Powieść o wycieczce matki i córki do Zakopanego, gdzie matka próbuje się rozerwać i wdaje się w miłostki i w utracjuszowskie życie, ale do samego końca nie przestaje być uwięziona w tym mieszczańskim kołtunie. Ale żeby dołożyć jeszcze fragment do naszej, a właściwie nie tyle naszej, co do mizoandrii Zapolskiej, fragment listu męża Tuśki, który pisze do niej z miasta. Moja droga Tuśko, bardzo się cieszę, że zajechałyście zdrowo i szczęśliwie do Zakopanego. Zmartwiło mnie to, co piszesz o ciągłym deszczu, ale tam nawet deszczowe powietrze jest zdrowsze niż tu w Warszawie, najświetniejszą pogodę. Dywany i portiery już wytrzepane i złożone, kwiaty podczas deszczu kazałem stróżowi wynieść na dziedziniec. Duża palma mam szycę, ale umywać ją będę tytoniem. Mam teraz dużo wolnego czasu, to mi zajmie wieczory. Chłopcy wybornie się na wsi mają, zbierają się do ciebie napisać. Kończę, bo muszę iść jutro do biura, kochający mąż. Ten portret powinien ci już przywołać na myśl jedną z najsłynniejszych postaci z polskich dramatów, który właściwie wypowiada tylko jedno krótkie zdanie w całej tej sztuce. Pamiętasz?
4: Nie pamiętam, ale chyba wiem, o którą chodzi sztukę i zdaje się, że doszliśmy do niej, tak? Do tej głównej, do tytułu naczelnego w twórczości Gabrieli Zapolskiej. Czy też się mylę?
3: Tak. To oczywiście Felicjan Dulski, którego konstrukcja dramaturgiczna chyba już ona sama zasługuje na to, żeby z tej sztuki uczynić rzecz niezwykłą, ponieważ rzadko mamy do czynienia z postacią, która w trzech aktach nie wypowiada prawie ani słowa i tylko pod koniec drugiego aktu wypowiada jedno krótkie zdanie opatrzone trzema wykrzyknikami. A niech was wszyscy diabli. I odchodzi do sypialni. Można stworzyć kolekcję nienawistnych mężczyzną opisów wyjętych z twórczości zapolskiej, czy właśnie z Przedpiekla, czy z Kaśki Kariatydy, ale kto wie, czy to nie jest najbardziej bezwzględny obraz mężczyzny, którego nawet nie zaszczyca się prawem do dłuższej wypowiedzi.
4: Tak, ale za to muszę chodzić dookoła stołu, co jest czymś tak kuriozalnym, żeby gdyby ktoś mi kazał jedną taką rzecz wymienić w literaturze, to nie wiem, czy to nie byłaby właśnie ta.
3: Scena przedstawia salon w burżuazyjnym domu, dywany, meble solidne, na ścianach w ozłoconych ramach premia, Bóg wie jakie obrazy, rogi obfitości, sztuczne palmy, landszaft haftowany ze szkłem, pomiędzy tym stara piękna serwantka, machoniowa, empirowy ekranik, lampa z abażurem z bibułki, stoliki, na nich fotografie, rolety pospuszczane, na scenie ciemno, gdy zasłona się podnosi, zegar w jadalni bije godzinę szóstą. W czasie pierwszych scen powoli rozwidnia się, wreszcie rozwidnia się zupełnie, gdy story podniosą. Tak rozpoczyna się jedna z najsłynniejszych sztuk w historii polskiego dramatu. I myślę sobie, co uzyskała Zapolska, konstruując no przede wszystkim główną bohaterkę. Czy ona jest obrazem satyry, znaczy obrazem satyrycznym, zdeprecjonowanym, jako pewien typ metalności, jako pewien typ zakłamania, kołtunerii właśnie, czy też oddała jej hołd? Tworząc no właściwie portret potworny, ale jakoś zniewalający. Ponieważ Dulska triumfuje w całej sztuce. Pomyślałem sobie, że najlepszym dowodem tego triumfu Dulskiej i Dulszczyzny jest samo charakterystyka Zbyszka, czyli tego, który wydaje się być na początku sztuki na drodze do zerwania z mieszczańską konwencją, z zakłamaniem, z kołtunerią, lampartuje, jest birbantem, ma zamiar ożenić się z Hanką, z którą będzie miał dziecko, ale w pewnym momencie mówi tak: dlaczego jesteś kołtunem, pyta go Julia Siewiczowa. Bom się urodził po kołtuńsku, aniele, bo w łonie matki już nim byłem, bo żebym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, której nic wyplenić nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym, szarpie się, ciska, ale ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierał czynsze, będę no Dulskim, Pradulskim, Oberdulskim, będę rodził Dulskich, całe legiony Dulskich, będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek z dala od samobójców i nie będę zielony, ale nalany tłuszczem, nalany teoriami i będę mówił dużo o Panu Bogu. To jest trochę komiczne, ale też potworne. Dlatego, że mówi o jakimś rodzaju determinizmu wychowania, determinizmu urodzenia, które nie wiąże się z tradycyjnym zdeterminowaniem klasowym, takim jak z jakim mieliśmy do czynienia w społeczeństwie feudalnym, że jak człowiek się urodził chłopem albo szlachcicem, no to już właściwie w tym stanie musiał pozostać i ruch był bardzo, bardzo umiarkowany. Mieszczaństwo nie jest stygmatem urodzenia wyłącznie. Przeciwnie, mieszczaństwo, a zwłaszcza to, co nazywamy burżuazją, była i jeśli jeszcze została, to jest najbardziej dynamiczną grupą społeczną, ze względu na to, że jej napędem są pieniądze. Przykład Wokulskiego doskonale to pokazuje. Z drugiej strony przykład bohaterów Ziemi Obiecanej pokazują, że szlachectwo nie jest żadnym przeciwwskazaniem do tego, żeby robić pieniądze. Natomiast Zbyszko w konstrukcji zapolskiej uznaje, że on się z tego świata już nie wydobędzie.
4: Tak, nie ma tam wykrzykników buntu w tym wywodzie. Tak. On jest bardzo klarowny i prowadzi do smutnego finału.
3: I można by zadać pytanie, co w takim razie jest tą siłą zniewalającą? Co jest tym ciężarem, który zasysa buntowniczego bohatera? I moim zdaniem to właśnie reprezentuje Dulska. To znaczy bezpieczeństwo i spokój, który jest oparty na finansach, ale który jest oparty też na funkcjonowaniu w świecie, którego cechą zasadniczą jest hipokryzja i dwuznaczność. Mieszczaństwo, które triumfuje po okresie feudalnym, zmienia świat wartości, inaczej redefiniuje wartość człowieka. Takie cnoty, które w społeczeństwie rycerskim były lekceważone i odrzucane, jak oszczędność, jak pracowitość, jak nie rzucanie się w oczy, stają się fasadą życia społecznego. Za nią kłębią się namiętności, potrzeby, pragnienia, ambicje, ale chodzi o to, aby one nie były wystawiane na widok publiczny.
4: Dulszczyzna trzyma się mocno.
3: Zobacz, kiedy zwiedzamy duże miasta europejskie, czy to francuskie, czy włoskie, czy niemieckie, czy austriackie, uwagę przykuwają potężne kamienice z potężnymi drzwiami, najczęściej bez klamek zewnętrznych. Fasada mieszczańskiej kamienicy symbolizuje dokładnie to, co cechuje życie prywatne i publiczne.
4: Nie zajrzysz tam.
3: Nie zajrzysz do środka. Ciężkie zasłony, które spowijają te wielkie okna, to nie jest dla oka zewnętrznego. Tam mogą dziać się rzeczy straszne lub niegodne, ale jak mówi Dulska, brudy pierzemy w swoim własnym domu. Tą przestrzenią, czy też figurą przejścia jest balkon. Balkon to jest ten element architektury mieszczańskiej, który pozwala zajrzeć na tą niebezpieczną ulicę, ale pozostawać jednocześnie w bezpiecznym kręgu domu.
4: Mhm. Czyli taki mamy finał tej opowieści o Zapolskiej. W sumie smutny, profesorze.
3: Tak, czytam ją dzisiaj chyba z mniejszym rozbawieniem niż wtedy, kiedy czytałem po raz pierwszy Moralność pani Dulskiej, a później, kiedy na studiach poznałem jej powieści, wtedy robiły na mnie wrażenie właśnie tą skandalicznością treści, tym polskim naturalizmem bezkompromisowym i brutalnym. Dzisiaj patrzę na to trochę jednak już jako na literaturę historyczną, taką, która gdzieś tam została w uścisku historii młodej Polski. Ale myślę sobie, że Moralność pani Dulskiej powinna dać nam w dalszym ciągu do myślenia, ponieważ to, co jest takim projektem pedagogiczno-mieszczańskim w tej powieści, to jest jak zrobić ze Zbyszka Felicjana. I w gruncie rzeczy wszystkie te kobiety, a jest ich całkiem sporo, prawda, bo przecież oprócz Dulskiej są jej córki, Hesia i Mela, to jest oczywiście Julia Siewiczowa, Hanka, a więc kochanka Zbyszka, no i ta Drachowa. Ta większość kobiet właściwie oddana jest jednemu głównemu celowi, żeby zapanować nad tym, co reprezentuje mężczyzna. Czyli pewien rodzaj nieopanowania, zarówno nieopanowania pożądania, jak i utracjuszostwa, więc nadmiernego wydawania pieniędzy. I to jest cel tej mieszczańskiej pedagogiki, którą symbolizuje Dulska, czyli zrobić ze Zbyszka Felicjana. Więc kogoś, kto przestaje mówić, kto jest kompletnie ubezwłasnowolniony, czyje ścieżki biegną wokół stołu, któremu się wylicza drobne na wyjście do kawiarni. No, potwornie zredukowany mężczyzna. I teraz popatrz, jeśli zsuniemy Dulską i Zapolską i obok Felicjana postawimy te nienawistne portrety mężczyzn z powieści, to czy przypadkiem Zapolskiej nie chodzi o to samo, co Dulskiej? To znaczy, żeby tego mężczyznę, który z jakichś powodów wydaje się jej, czy jest w oczach autorki przedpiekla potworem, pozbawić mocy. Uważam, że dziś to jest chyba największa zagadka Zapolskiej i chętnie bym zestawił ze sobą Olgę Tokarczuk jako autorkę Empuzjonu i Gabrielę Zapolską jako na przykład autorkę Przedpiekla czy Kaśki Kariatydy i zadał pytanie, dlaczego mężczyźni nienawidzą kobiet i dlaczego kobiety nienawidzą mężczyzn.
4: No, tak ogólnie postawiona teoria powinna chyba trafić na państwa lekturę, być może ponowną za polskiej. Zachęcamy, może nie z wielką nadzieją, ale przynajmniej trochę udało nam się przypomnieć.
3: Tak, nasza zachęta idzie przede wszystkim w tę stronę, żebyśmy nie poprzestali na moralności pani Dulskiej i pamiętali, że za Polska to jednak niezwykła powieściopisarka.
4: Dziękuję bardzo, profesor Ryszard Koziołek, Ewa Niewiadomska. Dziękujemy i do usłyszenia.
0: To był Poczet Pisarzy Polskich w Radiu Katowice. Więcej odcinków oczywiście na naszej stronie radio.katowice.pl w zakładce podcasty.

Już za 8 minut wybije godzina 23 i wtedy też usłyszą Państwo najnowsze informacje w Radiu Katowice, a po 23 nasz gość. Zostańcie z nami.

0: Minęła 23. Częstochowski Sąd Okręgowy wydał dziś wyrok w sprawie 8-letniego Kamilka. Prokuratura prawdopodobnie złoży apelację. Zabytkowy budynek bydomskich wodociągów zyska nowe oblicze. W Muzeum Hutnictwa powstanie hutnicze centrum dowodzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 25 lat więzienia dla ojca.

0: Recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
1: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze. Bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble. Kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 23 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
0: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
2: Wyrok nie jest prawomocny.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
2: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Marek Gzik, ma nadzieję, że sytuacja finansowa Uniwersytetu Śląskiego jest incydentalna i nie będzie utrzymującym się trendem. Uczelnia zamknęła rok obrachunkowy stratą na poziomie 33 milionów złotych. Wiceminister Gzik przyznał w Radiu Katowice, że wynik nie jest powodem do zachwytów. Dodał, że nie potrafi wskazać, dlaczego pojawiła się tak duża strata.
4: Przypuszczam, że ubiegły rok właśnie zbiegły się je inwestycje, które wymagały wkładu własnego kosztem w ogóle całego budżetu. Myślę, że aż tak negatywne, tak złe perspektywy co do obniżenia kosztów, w ogóle funkcjonowania instytucji raczej to nie grozi Uniwersytetowi Śląskiemu.
2: Uczelnia zapowiada oszczędności. W ubiegłym roku Uniwersytet Śląski otrzymał subwencję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o niemal 5 milionów złotych niższą niż rok wcześniej.
4: To są algorytmy, które mamy przyjęte w oparciu o wskaźniki. Jeżeli sytuacja miała miejsce, że obniżona została subwencja, no to właśnie wynikało to z obniżanych wskaźników, a więc albo liczba studentów, która z roku na rok jednak maleje, no to jest przyczynek do tego, by obniżać także subwencje. Wraz z mniejszą liczbą studentów to kształcenie też rodzi nieco mniejsze koszty.
2: Wiceminister nauki poinformował jednocześnie, że resort przekaże Uniwersytetowi Śląskiemu 60 milionów złotych dotacji na inwestycje w Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności. Zabytkowy budynek bytomskich wodociągów zyska nowe oblicze. Dziś podpisano umowę na modernizację terenów należących do zakładu. Miejsce zmieni się nie do poznania, zapewniła prezeska zarządu bytomskich wodociągów Dorota Rogosz.
5: Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale takich prac, aby ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał w swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe.
2: Całkowita wartość projektu to około 53 milionów złotych. Ponad połowę tej kwoty pozyskano z funduszy europejskich. W Muzeum Hutnictwa powstanie nowa interaktywna przestrzeń edukacyjna – Hutnicze Centrum Dowodzenia. Dziś podpisano umowę na realizację projektu. Hutnicze Centrum Dowodzenia ma łączyć edukację z zabawą. Projekt zakłada przygotowanie przestrzeni, w której poprzez rozwiązywanie zadań i zagadek odwiedzający będą poznawać zagadnienia związane z hutnictwem, chemią, fizyką, współczesnym przemysłem i ekologią. Na rzecz Hutniczego Centrum Dowodzenia mają zostać zaadoptowane 4 pomieszczenia Muzeum Hutnictwa. Centrum powinno być gotowe w połowie listopada. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.

5,5 minuty po godzinie 23. No i w taki to oto sposób rozpoczynamy kolejną godzinę na naszej antenie, na którą oczywiście serdecznie Państwa zapraszam. Michał Przypadło, dobry wieczór.

10 minut po 23 to Nickelback i Trying Not to Love You na naszej antenie. W pół do weekendu, czyli środa, drodzy państwo, 6 dzień maja, a jako że zwykle środowe wieczory i noce zazwyczaj zdominowane są przez różne odcienie bluesa, no to zapraszamy na pogaduchy od czasu do czasu przerywane wspólnym jamowaniem. Nie może być inaczej, kiedy zejdzie się bluesman z bluesmanem, czyli kiedy do redaktora Chirowskiego wpadnie niejaki Adam Szewczyk, zwany Szewcem. Artysta, który w niejednym piecu piekł i z niejednego pieca jadł. A ostatnio wrócił do smaków pierwotnych, albo jak kto woli korzennych, a wszystko wyśpiewa i wygra w ciągu najbliższych 20 minut w Radiu Katowice.

0: Ależ miło, moglibyśmy tak jeszcze długo sobie, prawda?
1: Oj, tak.
0: Szewc bez butów chodzi, ale z gitarą. Wiadomo. Adam Szewc, Szewczyk, proszę państwa, dziś...
1: Dzień dobry, cześć, jest mi tak miło, że nie jestem w stanie tego słowami wyrazić.
0: Ponieważ mijamy się na... Znaczy inaczej, no bywam też jako redaktor czynnie muzykujący na różnych scenach bluesowych. Ostatnio będąc akurat... jeszcze nie będąc, a będę dopiero na scenie Domu Kultury Południe w Katowicach w Kostuchnie w grudniu. No i jakoś tak śledziłem, co tam się dzieje i nagle zauważyłem, że tam właśnie objawił się Adam Szewczyk, którego nijak nie kojarzyłem nigdy z bluesem. A tu nagle, że program Plus Blues, świetnie w ogóle zrobiony, bo to są standardy bluesowe, ale potraktowane nie tak jeden do jeden i nie tak jak wszyscy te standardy bluesowe traktują. Skąd tobie przyszło w ogóle do głowy to, żeby z powrotem zostać bluesmanem?
1: Ja już mam w ogóle swoje lata, jestem stary dziad.
0: Tak?
1: Tak, ja już jestem dziadkiem też w każdym tego słowa znaczeniu. I wiesz, ja wiem, że ten zegar, on kiedyś przestanie tykać, nie? To może dziwnie brzmi teraz to zegarem, ale wiesz, ja bym chciał sobie jeszcze w tym ostatnim etapie życia pograć te nuty, które najbardziej gdzieś mi w sercu rezonują. A tych kilka bluesowych nut, ten rodzaj tego feelingu i tej estetyki, to jest właśnie to. Nie? Ja zacząłem od bluesa zabawę z muzyką improwizowaną, z zespoły i tak dalej. Potem pojawił się rock, potem pojawiła się klasyka, teraz myślę chronologicznie, nie szkoły. No i potem pojawił się jazz, jak się dostałem na piąty wydział do Katowic.
0: Czyli blues.
1: Jazz, czyli blues. No ale ja zawsze mówię, że blues jest dla tych, którzy się żalą, a jazz dla tych, którzy się popisują, nie. Po prostu jazz jest bluesem dla bardziej ambitnych muzyków, w dużym skrócie myślowym. No i ja przez to wszystko przeszedłem i gdzieś te nuty tych różnych gatunków muzycznych we mnie są, ja się z tego bardzo cieszę. Niemniej jednak blues jest esencją, jest tą przyprawą, która najbardziej mi...
0: Czyli dobrze powiedziałeś, że bo właśnie powiedziałeś najpierw, że przyprawą do dania głównego, czyli rozumiem, że jest danie główne, które nazywa się po prostu muzyka, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Okej. Okay. I teraz tak. To danie przyprawiamy różnego rodzaju smakami. I ten blues jest za tym smakiem podstawowym, jeżeli esencją.
1: Tak, to jest ten smak, wiesz, który estetycznie, nie, używam takiego określenia, przenosi tych, którzy słuchają, wiesz, tej muzyki w taki obszar, gdzie jest esencja muzyki rozrywkowej, nie. Mhm. Ja uwielbiam dobrą piosenkę, nie. Blues w takiej podstawowej formie jest ubogi, można powiedzieć formalnie, bo to są trzy akordy i bardziej chodzi o tą estetykę i o pewną opowieść, nie? O ten klimat, o ten flow.

0: ja dzielę piosenkę na trzy. Pieśń ludowa, pieśń klasyczna i pieśń rozrywkowa. I to rozrywkowa, ta, która, wiesz, ma ten bluesowy gen, no to ona... no ona się wyróżnia tym smakiem, tym blue notem, wiesz. Wiesz, ja... Patrz.
1: A co to jest ten blue note?
0: No właśnie, ja to zawsze na takim prostym przykładzie pokazuję, nie? Na przykład, klasyk zaśpiałby la, la, la, la, la, la. Na przykład, nie? Mhm. A bluesman...
1: Rozumiem.
0: Wiesz, że to jest to takie gdzieś pomiędzy i to jest, wiesz...
1: Nuta, której nie ma.
0: No w jakim sensie tak, w jakim sensie tak.
1: Bo mnie z kolei Grześka Pałka tłumaczył to kiedyś, absolwent tego samego wydziału, przecież, prawda? Świetny instrumentalista, przy okazji pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
1: I on mi kiedyś tłumaczył, że ten blue note wziął się z tej glajzy słynnej, czyli czy też z tego bottlenecka. To znaczy czarni muzycy używali... O, z tego, nie?
0: No tak, bo to jest, wiesz, tak bezprogowa gitara w tym momencie.
1: Z tego podjazdu,
0: robi,
1: nie? Że tego nie da się określić ani zapisać w ogóle nigdzie, nie?
0: No i to jest właśnie...
1: Z tego?
0: To genialne.
1: Tak?
0: To jest genialne.
1: Albo też z tego, nie? Że... Tego nie ma w muzyce. No, że z tego to podciągnięcie, nie? Że to jest dźwięk, który...
0: Nie wiadomo, jak go zapisać.
1: No
0: w ogóle,
1: właśnie, nie? No dobrze, a ta płyta, którą właściwie przygotowałeś, to jest też szalenie ciekawy pomysł, bo to znowu jest bardzo bluesowe. Ja znalazłem pakiet twoich utworów i one są właściwie zajawkami twoich utworów. To znaczy,
0: to jest nie przypadek. Blues w dużej mierze jest muzyką improwizowaną. Ja w ogóle jestem muzykiem, który uwielbia improwizować. I teraz tak, dlaczego ja tą płytę nagrałem na zasadzie zajawki, tą minuta, tak,
1: każdy kawałek
0: i się
1: ma...
0: to kończy taką zapowiedź. Jak chcecie więcej, zapraszam na moje koncerty. Nie wyjdźcie z sieci, tam jest coś takiego. Słuchaj, to nie jest przypadek, bo my żyjemy w takich czasach, gdzie nam się coś pochrzaniło po prostu, nie? My po prostu chcemy przeżywać muzykę w smartfonie, nie?
1: To się nie da.
0: To się można przeżuwać ewentualnie, ale przeżywać... Muzyka jest rzeczywistością na żywo, żywą, rozumiesz? Erze pieprzonego AI, słuchaj, to koncert to jest jeden z ostatnich bastionów starej prawdy. Skąd ty za chwilę będziesz wiedział, czy coś, czego słuchasz, nie jest algorytmem wyplutym? Wiesz, jak kiedy ja zrozumiałem istotę tego, dlaczego muzyka tworzona przez AI jest nieporozumieniem, kiedy przeczytałem wiersz księdza Pasierba pod tytułem Sztuka. Nie umiem go na pamięć, bo on jest dosyć poetycko zaawansowany, ale on prosto tłumaczy, że istotą sztuki jest to, że człowiek z martwych rzeczy, tak jak na przykład struna gitary, albo rzeźbiarz, kamień i tak dalej, tworzy rzeczy, które dostają duszę, są żywe. A AI tworzy dokładnie na odwrót. Bierze żywą sztukę człowieka i wypluwa chłodny algorytm imitacji. Dlatego to będzie z punktu widzenia idei sztuki zawsze nieporozumieniem. Nie? Jeżeli my chcemy mieć pewność, że mamy kontakt z prawdziwą sztuką, to za niedługo koncert będzie jedynym miejscem, żeby to zweryfikować. No.

0: Adam Szewczyk, proszę państwa, zrobił płytę Plus Blues, gdzie są dwa autorskie numery i reszta to są właściwie fanom bluesa dość dobrze znane melodie, gdzieś tam kojarzone, nie? To są takie pomnikowe, powiedziałbym, pomniki bluesowe.
1: Tak, nie? Tak.
0: I to nie jest nic nowego, bo ja na przykład kiedyś słyszałem i czeskie wersje takich bluesowych standardów, i polskie oczywiście też wersje, natomiast ty tego nie zrobiłeś tłumacząc to 1:1 albo siląc się jakoś na próbę przełożenia tego na naszą rzeczywistość, tylko zrobiłeś to bardziej fonetycznie.
1: Tak.
0: To są fonetyczne, to są przekłady fonetyczne, szukałem tego słowa.
1: Super, super.
0: No nie?
1: Sam sobie kupię teraz.
0: Typu bęben, mam bęben, nie? Czyli
1: zamiast my baby.
0: No właśnie, my baby, nie? Czy
1: Crossound zamiast crossroads.
0: No właśnie. Croissant zamiast crossroads, właśnie. To jest jakby, robi się z tego ciekawa rzecz, bo to jest wtedy alternatywna historia do oryginału.
1: No to już się wyrywam do odpowiedzi.
0: Dawaj, no.
1: Więc tak, po pierwsze, dlaczego tak? Bo ja jestem twórcą, nie? Ja odtwórstwo, taki 1:1 nie do końca mnie interesuje, nie? Ja zawsze lubię, jak coś to albo w muzyce, w aranżu, albo w tym przypadku w tekście pogmerać, nie? Żeby coś od siebie dać, to po pierwsze. Po drugie, gdybym po prostu śpiewał covery, tak jak to bardzo wielu artystów robi, to bym poległ po prostu, bo ani nie znam dobrze angielskiego na tyle, żebym mógł mieć, wiesz, żebym się ośmielił śpiewać. Po drugie, zawsze ktoś sobie może włączyć oryginał i spakuję gitarę i pójdę. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że ja też lubię się bawić tekstem i ty tego nie wiesz, ale teraz ci powiem, jak ktoś by przyszedł na mój koncert Plus Blues, to poznałby historię, jakie stoją za tymi tekstami. I teraz ja do każdej piosenki, na przykład niech będzie ten Crossroads, tak? Czyli
0: Croissant.
1: Croissant. Jest filmik zrobiony metodą poklatkową, króciutki.
0: Sam, ty go opuszczasz?
1: Tak, i jak byłem w tym MDK-u, w którym będziesz za chwilę grał, to normalnie z tyłu leciało kino przed piosenką. I tam się okazuje, że jest facet, wiesz, historia faceta, który, wiesz, bankrut, jakiś tam przedsiębiorca we Francji, tam. I ja tutaj czasami dotykam faktów historycznych. Aha. Który nagle, wiesz, w tym bankructwie zobaczył, że król ogłasza konkurs na najlepszy wypiek. I on, wiesz, jemu się przyśnił, wiesz, krasnal z twarzą hipopotama i ten krasnal mu powiedział, żeby upiekł prosty, mały rogalik i poszedł. Wiesz, i on wygrywa ten konkurs i każda piosenka ma taką historię.
0: Adam, powiem ci, że teraz też mnie pan zaskoczył, bo jak krasnal z twarzą hipopotama, czy jakby maczał w tym też palca Salvador Dali, jak słyszę w takim razie.
1: Trochę jestem absurdem.
0: Że surrealizm pełną gębą. Cudownie. I jednocześnie to jest, jak rozumiem, na faktach oparta historia.
1: Tak, ja tam użyłem nazwiska rzeczywiście faceta, który wymyślił ten rogalik. Tak. I tutaj przyniosłem to w ten czas, kiedy on żył we Francji.
0: Adam zaprasza na koncerty, proszę państwa.
1: Mogę?
0: No pewnie.
1: 19 czerwca, krótka historia piosenki w Parku Tradycji w Siemowicach Śląskich.
0: A powiedz jeszcze o tej krótkiej historii piosenki, bo to też jest szalenie ciekawy projekt, gdzie ty, no właściwie tam jest But w butonierce, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak,
0: czyli
1: tak.
0: To jest wiersz
1: Brunona
0: Jasińskiego.
1: Zrobiłem 12 odcinków do sieci, nie? I to była taka podróż przez całą historię piosenki. Muzyki w zasadzie, ale piosenka była wzięta na celownik szczególnie od średniowiecza do muzyki elektronicznej.
0: Proszę państwa, więc 19 czerwca historia krótkiej piosenki w...
1: Krótka historia piosenki.
0: Krótka piosenka, znaczy krótka historia piosenki. W zasadzie krótka historia piosenki, chociaż długa tak naprawdę, bo przez wszystkie epoki niemalże Adam
1: tak,
0: leci.
1: Tam. Ale jadę rollercoasterem, bo to jest audiowizualne.
0: Wspaniale.
1: Siemianowice, Park Tradycji, godzina 18.
0: Na twoje bluesowe koncerty troszkę poczekamy, ale jak tylko się gdzieś pojawią, państwo śledzą uważnie wszystkie profile Adama Szewczyka, tam wszystkie informacje pojawiać się będą. Bardzo ci dziękuję, że wpadłeś.
1: Jestem przeszczęśliwy, że mogłem sobie pograć, pogadać, spotkać z tym panem.
0: To czaśnij jakiś Plus Blues, czy nie możesz?
1: Z Plus Bluesa coś?
0: Tak,
1: Crossroads?
0: Plus Blues, Croissant, Adam Szewczyk, proszę państwa, zupełnie na żywo w Radiu Katowice. Jadymy.
1: One, two, three. Ależ to dobry croissant, wchodzi tak jak nic. Ależ to dobry croissant, chodzi tak jak nic.

0: ci przepis na ten croissant, abyś go upiekł.
1: Wyborne. Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: No to czekamy na przepis na croissanta, bo aż mi ślinka pociekła. Zjadłbym sam. Naszym gościem był Adam Szewczyk, zwany także Szewcem, z którym to rozmawiał i muzykował Rafał Chirowski.

Na zegarach 23:37, 6 dzień maja, drodzy Państwo, a właśnie 6 maja 1945 roku urodził się Bob Seger, wokalista, gitarzysta, autor tekstów i pianista. Dzisiaj obchodzi swoje 81. urodziny, także wszystkiego najlepszego. No ja żałuję, drodzy Państwo, naprawdę żałuję, że tak późno poznałem twórczość tego muzyka, bo jest naprawdę wybitna. Chciałbym ją teraz Państwu zaprezentować. Bob Seger and the Silver Bullet Band, Night Moves, tak się nazywa ta piosenka. Warto się wczuć w jej klimat, bo naprawdę robi robotę.

Seeger and the Silver Bullet Band Night Moves w Radiu Katowice z okazji 81. urodzin Boba Seegera. Wszystkiego najlepszego, a już za chwilę kolejna muzyczna propozycja.

Tak samo jak w życiu, tak i w muzyce, drodzy Państwo, lubię, jak coś jest okraszone taką pikanterią. Dlatego moja kolejna propozycja to numer Traveling Riverside Blues, czyli utwór o bogatej historii, funkcjonujący tak naprawdę w dwóch głównych wersjach: oryginalnej, bluesowej oraz rockowej interpretacji grupy Led Zeppelin. Co ciekawe, utwór został nagrany 20 czerwca 1937 roku w Dallas w Teksasie podczas ostatniej sesji nagraniowej w krótkim, ale trzeba to powiedzieć, legendarnym życiu Roberta Johnsona. Robert Johnson to postać mityczna tak naprawdę, jeżeli chodzi o świat bluesa. A to dlatego, że krążą takie pogłoski, drodzy Państwo, jakoby miał zaprzedać duszę diabłu za właśnie świetne umiejętności gry na gitarze. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo, jest to legenda, ale myślę, że też ta legenda podsyca właśnie tę jego postać. Co ważne, Zeppelini nagrali swoją wersję 24 czerwca 1969 roku specjalnie dla radia BBC. No i ten utwór powstał w dużej mierze jako improwizacja w studiu. Mimo że został wtedy nagrany, no to oficjalnie wydano go dopiero w 1990 roku na albumie kompilacyjnym Zeppelinów. Jest to świetny numer, naprawdę. Przed Państwem Led Zeppelin i Traveling Riverside Blues.

0: To Cepelini i Traveling Riverside Blues na antenie Radia Katowice. Utwór jako doskonały przykład tego, jak klasyczny blues z Delty wpłynął na rozwój brytyjskiego blues rocka. Polecam Państwu w ogóle inne numery Cepelinów. Mam nadzieję, że Państwo znają. Już za 5 minut wybije północ i wtedy też, jak to zwykle bywa, usłyszą Państwo najnowsze informacje. Warto zostać z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Stanisław Leszczyński dwukrotnie zasiadał na polskim tronie. Był najdłużej żyjącym królem Polski, a jego małżeństwo z Katarzyną z Opalińskich trwało prawie 50 lat. Ale to mu nie przeszkadzało, by być swawolnikiem prawie do śmierci.
3: Ścieżki miłości.
4: Dwukrotny król i jego miłości. Premierowa audycja Marka Mierzwiaka w Radiu Katowice. W sobotę o 22:15.
5: Przy stole biesiadnym zwykle po jednej jego stronie siadał jego spowiednik, a po drugiej kochanica. Takie to były czasy i takie to były też relacje małżeńskie. Przecież bardzo trudne dla tych kobiet, ale specjalnie się temu nikt nie dziwił.
4: O królu Stanisławie Leszczyńskim, który był wiernym Polsce, ale mniej swojej małżonce, opowiada Krzysztof Lewandowski.
1: Ogłoszenie nadawcy.

Rozpoczyna się czwartek. 25 lat dla Dawida B. 16 lat więzienia dla matki Kamilka. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy.

0: 25 lat pozbawienia wolności, informował Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.
1: Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał oskarżonego Dawida B. za winnego popełnienia przestępstwa znęcania się nad małoletnim Kamilem pokrzywdzonym ze szczególnym okrucieństwem oraz powodowaniem jego ciężkich obrażeń ciała, które skutkowały następnie jego śmiercią. Za tak opisane przestępstwo wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto uznał oskarżonego Dawida B. za winnego popełnienia przestępstwa znęcania się nad jednym swoim dzieckiem i dziećmi swojej żony i za to przestępstwo wymierzył karę 5 lat pozbawienia wolności. Te kary połączył karą łączną i wymierzył karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.
0: Wyrok nie satysfakcjonuje strony skarżącej. Jest zbyt łagodny, stwierdziła Magdalena, siostra Kamila.
2: Żaden wyrok nie będzie adekwatny do tego, co w ogóle się stało mojemu bratu i żaden wyrok mi nie zwróci brata. No, boli mnie to bardzo, bo po prostu, tak jak kiedyś już mówiłam, mojego brata potraktowano jak śmiecia, no. Ale no, spodziewałam się surowych kar, a są jakie są. On powinien zgnieć w więzieniu.
0: Magda B., matka Kamilka, za wyrażenie zgody na znęcanie się nad synem przez Dawida B., a także jego młodszym bratem, została skazana łącznie na 16 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. Cieszyńska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego pożaru, do jakiego doszło nad ranem w Ustroniu. Zginęła w nim 18-letnia obywatelka Czech. Pożar wybuchł w budynku mieszkalnym, powiedział Rafał Domagała z cieszyńskiej policji.
3: Ogień zauważyli postronni ludzie przejeżdżający nieopodal budynku drogą 941 i zaalarmowali służby o zdarzeniu. Na miejscu akcję ratowniczą prowadzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP. Policjanci ustalili, że na drugim piętrze, gdzie wybuchł pożar, może znajdować się jedna osoba. Strażacy wyposażeni w aparaty tlenowe znaleźli wewnątrz budynku 18-letnią kobietę, która była nieprzytomna. Służby ratunkowe przeprowadziły reanimację. Na miejsce został zadysponowany również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety mimo wysiłków ratowników kobieta zmarła.
0: Druga osoba przebywająca w budynku opuściła go, zanim na miejsce przybyli strażacy. Zaplanowano sekcję zwłok zmarłej 18-latki. W akcji uczestniczyło 12 zastępów strażaków. Pożarnej.
4: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zabytkowe stacje transformatorowe w katowickim Giszowcu zostaną odnowione. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyłonił wykonawcę prac. Zabytkowe stacje powstały razem z budowanym osiedlem i od początku odgrywały ważną rolę w zasilaniu w energię elektryczną Giszowca. Ich styl nawiązuje też do architektury osiedla. Jak powiedziała Barbara Szumilak w imieniu KZGM, stacje odzyskają dawny blask.
5: Zaplanowano m.in. prace przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe, wymianę zużytych pokryć dachowych oraz stolarki drzwiowej. Wykonana zostanie izolacja fundamentów, odtworzone zostaną konstrukcje dachowe i wykonane nowe pokrycia, a także naprawione, odbite, zniszczone tynki i uzupełnione brakujące cegły. Warto też wspomnieć, że do pierwotnego wyglądu przywrócone zostaną metalowe maszty każdej ze stacji, odtworzone zostaną również izolatory wraz z konstrukcją.
0: W sumie zrewitalizowanych zostanie 6 takich stacji, a celem pracy jest zachowanie ich unikatowego charakteru. Zmieni się także ich otoczenie. Przypomnijmy, miasto otrzymało na ten cel 500 000 zł dofinansowania z rządowego programu odbudowy zabytków. Wkrótce ruszy budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Pocztowej w Raciborzu. W okolicach Placu Dworcowego pojawią się nowe zatoki autobusowe i przystanek komunikacji miejskiej z ekologicznymi wiatami, panoramiczną windą do peronów, ścieżki rowerowe, stacje ładowania samochodów i rowerów elektrycznych oraz toaleta. Ważnym elementem centrum przesiadkowego będzie nowoczesny parking, powiedział prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz.
6: Przede wszystkim pojawi się parking na 96 miejsc, parking automatyczny, bezpłatny. No myślę, że to takie będzie fajne udogodnienie dla tych, którzy korzystają na przykład z PKP, a chcieliby zostawić samochód, czy też zresztą obok mamy dworzec PKS-u i miejską też pętlę autobusową, więc myślę, że to takie fajne uzupełnienie tych możliwości komunikacyjnych, które są w rejonie Placu Dworcowego.
0: Budowa centrum przesiadkowego potrwa do końca przyszłego roku i będzie kosztowała blisko 13 milionów złotych. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od dużego po małe, na ogół bez opadów. W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane lub duże. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu i tylko punktowe burze. Na termometrach od 11 stopni Celsjusza w nocy do 22 w dzień.

7 minut po północy, przed nami jeszcze 2 godziny nocnego programu w Radiu Katowice, na które oczywiście serdecznie Państwa zapraszam. Przed mikrofonem Michał Przypadło, a już za chwilę na naszej antenie muzyczne podróże do źródeł, czyli nasz Folkwagon. Proszę być z nami.

0: Elvis Presley, A Little Less Conversation na antenie Radia Katowice. 15 minut po północy. No i właśnie w takich rytmach doszliśmy na kolejny przystanek, a raczej stację, na której to wsiadamy w nocny Volkswagen i jedziemy dalej. A jak zwykle naszym konduktorem jest Rafał Chirowski.
1: Volkswagen, czyli muzyczne podróże do źródeł.

Barbara Derlak, wokalistka i autorka wszystkich tekstów, przy pisaniu słów piosenek czerpała z zapisków etnograficznych, archiwalnych nagrań muzyki ludowej. Piosenki mają klimat ludowych ballad, gawęd i baśni. Pojawiają się w nich przyśpiewki etniczne, frazowanie typowe dla Oberka. W związku z płytą grupa była nominowana do Fryderyka Anno Domini 2014 jako debiut roku. Album został laureatem wirtualnych gęśli w roku 2013. Chłopcy kontra Basia, czyli właśnie wspomniana Barbara Derlak. No i miła, subtelna gra słów w nazwie zespołu, który muzykę opiera głównie na kontrabasie. A zespół ponownie w Folkwagonie Radia Katowice. Tu redaktor Chirowski, witajcie, dobrzy ludzie. Zaczęliśmy od kontrabasiowego lamentu z debiutanckiej płyty zespołu Oj Tak i sięgniemy po jeszcze jedno nagranie z tego przesiąkniętego folklorem dzieła, a mianowicie Mam ja męża i jeszcze raz Chłopcy kontrabasia.

swoim drugim życiu zespół górala Andrzeja Dziubka stał się jedynym dającym się namacać w Polsce dowodem na sens mieszania rocka z muzyką tradycyjną. Pisał onegdaj w recenzji Filip Łobodziński. W recenzji płyty, z której pochodzi to tytułowe nagranie, z płyty, która ma już 30 lat. I warto przypomnieć z kronikarskiego obowiązku, że Depres, bo to przecież oni wybrzmieli, polsko-norweska grupa muzyczna założona w roku 1980 przez Polaka Andrzeja Dziubka, znanego również jako Andrzej Neb, oraz Norwegów Jurna Christensena i Ole Snurtheima. Zespół łączył punk rocka z tradycyjną muzyką góralską spod Tatr i moim zdaniem robił to znakomicie, a słynne Bo jo cię kocham z ich pierwszej płyty było częstym gościem rokotek, pogotek i innych potupajek popularnych w latach 90. oraz trafiało w repertuar przyśpiewek przyogniskowych, w każdym razie przy ogniskach, na których bywałem, a bywałem przy wielu ogniskach. Śpiewało się Depres równie ochoczo jak Kult Sztywny Palazji, Stare Dobre Małżeństwo czy Nieśmiertelną Whisky Jamu. I o ile tytułowa Potargano Chałupa bardziej kłania się w warstwie muzycznej nucie, powiedzmy, rockowej, o tyle taki Janicek to już bardziej w kierunku nuty ludowej zmierza. Zatem posłuchajmy Depres raz jeszcze. Idzie.

czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen, ziemia czeka.

co w oczy.

Kolejna dobra płyta Górala, tym razem w duecie z Paprodziadem. Dawka porządnego elektro z folkowym tematem. Fantastyczna płyta, tekst, złożoność muzyki. Długo na nią czekałam. To są recenzje słuchaczy, opinie, które znaleźć można po prostu w internecie, w komentarzach do rzeczonego dzieła, do tej znakomitej płyty będącej efektem kolaboracji Górala, świetnie łączącego klubowe rytmy z góralską nutą tradycyjną i Paprodziada, składającego słowa w sposób godny największych mistrzów neologistyki stosowanej. Znaczy, jak nie ma takiego pojęcia. W moim słowniku istnieje takie pojęcie, bo gdybym nazwał tę twórczość, nie wiem, zwykłą zabawą słowem, albo powiedział, że to jest intertekstualne, to w ogóle nie oddałoby tego, co robi Paprodziad, więc neologistyka stosowana i kropka. Czysta woda. Jeden z wielu songów z tej płyty, która mocno akcentuje mądrze pojętą i skutecznie praktykowaną ekologię. A to znowu nie takie oczywiste. A skoro mamy czystą wodę, to proponuję jeszcze Kąpiel, zatem Góral i Paprodziad ponownie w Folkwagonie Radia Katowice.

Wierzyć się nie chce, że oni istnieją już 28 lat i wciąż koncertują na małych i dużych scenach. Kojarzeni niby przede wszystkim ze środowiskiem country, ale dla mnie to jest dużo bardziej pojemna szuflada, którą fachowcy i znawcy określają mianem Americana, czyli coś, co po prostu czerpie z tradycji Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie z brudnego południa lub dzikiego zachodu, ale stamtąd akurat najbardziej. No i oni też z południa naszego regionu, który nomen omen też przecież na południu leży. No więc oni z Bielska Białej i okolic, grupa Furmana, znakomite trio wykorzystujące po mistrzowsku instrumentarium typowe właśnie dla amerykańskiej muzyki ludowej, czyli banjo, skrzypce, gitara, dobro. Przed momentem utwór pod tytułem Kłopoty z ich pierwszej płyty zatytułowanej W drodze. To jeszcze jeden w takim razie, jakby pozostać w temacie tytułu płyty. To będzie Autostopowicz i ja się spokojnie identyfikuję z tekstem tej pieśni i każdy, kto próbował kiedyś podróżować stopem, wie, jaka to jest orka na asfalcie. Grupa Furmana ponownie w Radiu Katowice.

Łodro, nasza Łodro. To jest płyta, która zawiera autorskie opracowania 12 unikatowych śląskich pieśni ludowych zebranych przez Adolfa Dygacza w czasie jego eksploracyjnych wędrówek po nadodrzańskich terenach w 1940 roku. Proszę sobie wyobrazić, że pan Adolf zbierał pieśni, mimo że ukrywał się przed hitlerowskim okupantem. No i jeszcze też te zbierane w latach 50. XX wieku. Tu śpiewa oczywiście mój znakomity, mogę powiedzieć, kolega z radia, bo przecież bywał u nas regularnie, by krzewić po prostu śląskość, Grzegorz Płonka. Już jak zasiał i zaorął, i z tego co wiem, to właśnie sieje i orze zupełnie nową płytę ze śląskimi pieśniami Buntu, czyli z jednym ze swoich licznych projektów Fanga. I jak się tylko płyta pojawi, to na pewno pasażerowie Folkwagonu usłyszą, może nawet jako pierwsi. Tymczasem proponuję jeszcze jedną wycieczkę nad Łodrę, a nawet spływ Łodrą tu. Na tej płycie Grzegorzowi Płonce towarzyszą Jacek Dzwanowski na skrzypcach i Tomek Drozdek na wielu instrumentach, jak to Tomek Drozdek. Kiej na mojej Yamataczce i Grzegorz Płonka raz jeszcze.

bluesów. Tomek Bienek i Jacek Raciborski związani, no tak, ze śląskim środowiskiem bluesowym, jak i w ogóle szeroko pojętą śląską sceną muzyczną. No właśnie tych dwóch gagatków będzie wspierać Grzegorza Płonkę w nowej powstającej fandze, czyli śląskich pieśniach buntu, o czym już Państwu wspominałem. Na koniec wypadałoby posprzątać, najlepiej mietłą albo dwiema, więc jeszcze jeden Burns według Mirka Syniawy i tercetu Macarona. Kolejny Folkwagon za tydzień w Radiu Katowice. Redaktor Chirowski. Wszystkiego dobrego, dobrzy ludzie.

To był Volkswagen Rafała Chirowskiego, a kolejne podróże do źródeł już w niedzielę po godzinie 13, na które oczywiście serdecznie Państwa zapraszamy.

0: przed nami owoc kooperacji amerykańsko-brytyjskiej z wyraźną nutą disco zaprawioną odrobiną wczesnego soulu i bluesa, a korzenie sięgają baroku.
1: Korzeń

I Don't Feel Like Dancing to jest piosenka amerykańskiego zespołu Scissor Sisters. Została wydana w sierpniu 2006 roku jako pierwszy singiel z ich drugiego albumu Ta-da z tego samego roku. Utwór został napisany przez Jasona Sellardsa, Scotta Hoffmana i jeszcze jednego dużo bardziej znanego niż członkowie Scissor Sisters artystę pochodzącego z Wielkiej Brytanii, który zresztą zagrał tu tę charakterystyczną linię fortepianu i być może właśnie dzięki temu gościnnemu udziałowi tak znakomitego artysty. Był to pierwszy singiel zespołu, który znalazł się na szczytach list przebojów w bardzo wielu krajach. A skoro w tworzeniu naszego owocu pomagał ów wybitny, bardzo znany artysta, właściwie spokojnie możemy tu powiedzieć ikona o zasięgu globalnym, to poszukałem w jego twórczości czegoś, co może przypominać nasz owoc i znalazłem coś takiego.

Sad Songs, Say So Much to jest utwór brytyjskiego muzyka Eltona Johna, a jakże do słów Bernie'ego Chupina. Jest to utwór zamykający 18 album studyjny Eltona zatytułowany Breaking Hearts i został wydany w 1984 roku jako główny singiel z tego albumu. Utwór, jak większość z repertuaru Sir Eltona, zawędrował na szczyty różnych zestawień po obu stronach Atlantyku i na moje ucho jego echa pobrzmiewają w naszym owocu, czyli I Don't Feel Like Dancing z Scissor Sisters, który Elton John współtworzył. I stąd może to podobieństwo, wszak w obu kompozycjach całość napędza rytmiczne, synkopowane piano. W dodatku, jak się okazuje, obie piosenki są zbudowane na tym samym schemacie harmonicznym. W przypadku Scissor Sisters to jest D-dur, G-dur, A-dur, a u Eltona Johna to samo, tylko cały ton niżej. Żeby było ciekawiej, 10 lat wcześniej pojawił się utwór, do którego nasz owoc jest porównywany najczęściej i nic dziwnego, bo rytm i to charakterystyczne synkopowane piano również w nim się pojawia, a brzmi to tak.

December 1963, Oh What a Night, to jest piosenka pierwotnie wykonywana przez amerykański zespół Four Seasons i to wykonanie właśnie usłyszeliśmy, napisana przez Boba Gaudio, klawiszowca pierwszego składu Four Seasons i jego przyszłą żonę Judy Parker. Została wyprodukowana przez Gaudio i znalazła się na albumie grupy Who Loves You z 1975 roku. W tym utworze perkusista Jerry Pulci śpiewa jako wokalista, z kolei stały wokalista zespołu, czyli Frankie Valli, śpiewa tu takie partie przejściowe i chórki, zaś basista Don Ciccione śpiewa tu falsetem. I chyba nie tylko ja słyszę tu wyraźne podobieństwo do naszego owocu, a więc I Don't Feel Like Dancing Scissors Sisters, napisanego przy współudziale Eltona Johna, którego charakterystyczny sposób gry na fortepianie jest bardzo podobny do tego granego tu przez Boba Gaudio. Jako że Elton inspirował się boogie-woogie, rock'n'rollem i ogólnie muzyką rozrywkową lat 50. i 60., a więc również i wczesnym soulem, no to możliwe, że zespół Four Seasons również znajdował się wśród tych inspiracji, a rozbierając December 1963 na akordy, dostajemy niemal to samo, co w naszym owocu i dotychczasowej reszcie, czyli słynną triadę harmoniczną, ale z wtrąconym tu akordem mollowym między tonikę a subdominantę, czyli akurat w utworze December 1963 to akurat amol pomiędzy C-dur i F-dur. I podobny zabieg zastosował znów 10 lat wcześniej pewien znakomity kompozytor, pisząc taki oto kawałek.

To piosenka napisana przez Curtisa Mayfielda, a to jej pierwsze wykonanie z roku 1963. Co nie chodzi o to, że są tu jakieś niecenzuralne słowa w tytule, tylko taki tytuł tego utworu, dokładnie tak jak śpiewane jest w refrenie. Major Lance nagrał to jako swój trzeci singiel w karierze. Ten zabieg, który tu słyszymy, wtrącenia akordu molowego między durowe, tonikę i subdominantę, nie jest już tak oczywisty jak w przypadku wcześniej słyszanego December 1963, The Four Seasons, bo Curtis Mayfield stosuje tu nieco więcej rozwiązań mających dodać utworowi więcej melodyjności, melancholii i głębi. I mówiąc najkrócej, akurat Curtis Mayfield był mistrzem takich rozwiązań. Korzeni należałoby jednak szukać u Chopina i Schuberta, którzy uczynili z owego akordu molowego pełnoprawny łącznik między dwoma durami, ale to rozwiązanie było obecne w muzyce już wcześniej, na przykład tu.

To oczywiście słynna aria na strunie G i oczywiście Jan Sebastian Bach, a więc barok. I mówiąc w dużym uproszczeniu, co może nam trochę umykać z powodu klasycznej złożoności tej kompozycji, otóż Bach zaczyna od radosnego D-dur, następnie bas schodzi niżej, a harmonia przechodzi przez akord H-moll i dopiero po tym, w cudzysłowie mówiąc, smutniejszym molowym momencie, muzyka przechodzi do akordów G-dur i A-dur. Jeszcze raz podkreślam, że mówię to w bardzo dużym uproszczeniu, ale to właśnie ten zabieg, ten wtrącony mol nadaje arii na strunie G ten niezwykle głęboki, melancholijny i śpiewny charakter. I o ile Bach, a potem Mozart często używali akordu szóstego stopnia jako tak zwanego zwodniczego rozwiązania kadencji, o tyle już romantycy, jak na przykład Chopin i Schubert, wprowadzili z premedytacją to specyficzne, melancholijne i emocjonalne brzmienie, które później przejął pop i soul. Choć z kolei ich bezpośredni przodek, czyli blues, stosował obecną w naszym owocu, a więc I Don't Feel Like Dancing, gołą triadę harmoniczną, bez wtrąconego mola, ale za to złożoną z akordów septymowych. Te zaś czyniły dany utwór jeszcze bardziej przeżywanym przez wykonawcę, a bez tego przeżywania nie ma mowy o bluesie. Ale to już jest zupełnie inna historia.

to już wszystko ode mnie tej nocy. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Jak zwykle było mi niezmiernie miło. Życzę udanego czwartku. Michał Przypadło. Do usłyszenia.

Serdecznie Państwa witam przed mikrofonem Anna Musialik i zapraszam na kolejne spotkanie w Szkole Bardzo Wieczorowej. Dziś temat jest jednocześnie tytułem monografii poświęconej rodzinie Mieroszewskich. Mieroszewscy między Śląskiem a Małopolską. Tak zatytułował swoją publikację dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, badacz dziejów szlachty i arystokracji mieszkającej przez wieki na Górnym Śląsku, z którym dziś będziemy właśnie o Mieroszewskich